moje prawo, to jest pańskie lewo.

skrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół.

czuję.

zaciskają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano.

Trójce czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Dziś przed nami dwie godziny z polską muzyką, ale bez gości. Będzie muzyka może nie najnowsza, ale taka, która skłania do myślenia, bo dzień mamy również szczególny. Na początek była Krystyna Janda i Na Zakręcie. Kiedy oglądamy zachodnie serwisy, to mamy wrażenie, że ta Polska jest świetnie rozwijającym się krajem. Kiedy oglądamy polskie wiadomości, to bywa to już zupełnie różnie. Czyli ciągle jesteśmy na zakręcie. Tak to troszkę jak w piosence, którą napisała Agnieszka Osiecka. Przemysław Gintrowski skomponował całość, a Krystyna Janda zaśpiewała w sposób absolutnie znakomity. To może o Polsce jeszcze teraz przez chwilę. Będzie Nosowska, będzie Kult i będzie Wojciech Młynarski.

Mgle z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać,

na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt,

het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet. Polska miłość, lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć.

0: sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawda jej mówić szkodziło, ech ta miłość, polska miłość.
1: W tytułach dwa razy Polska, Nosowska, a także grupa Kult. No i również Wojciech Młynarski, Polska miłość. Zresztą tekst Wojciecha Młynarskiego powróci już za chwil parę w piosence, którą zaśpiewa Kazik, ale przed Kazikiem Tomek Lipiński i Obywatel GC. No i znowu, nie pyta o Polskę, między innymi.

0: pachnie.
1: Kiedy przyjeżdżają obcokrajowcy do Polski, to mówią zadziwieni, że to kraj całkiem przyzwoicie rozwinięty. Chociaż kiedyś tak troszkę pejoratywnie brzmiało kraj rozwijający się, ale Polska jest krajem rozwijającym się w całkiem chyba niezłą stronę i to od bardzo, bardzo wielu lat. Nieważne kto rządzi, a jednak ta Polska do przodu tak czy inaczej idzie. Jednym słowem, nic o mnie nie wiecie.

Nic o mnie nie wiecie, to oczywiście Reni Jusis na początek tej trójki, przed momentem zaśpiewał u nas w Nocnej Polsce, w Trójce zresztą, potem była Brygada Kryzys. To co czujesz, to co wiesz i nie patrz jak ja tańczę, zespół WHE i Grzegorz Markowski. Ja kilka dni temu spacerowałem sobie Śródmieściem Warszawy i właściwie to były takie okolice Emilii Plater, Wilcza, Poznańska, Chorza. Mniej więcej ta część Warszawy i pomyślałem sobie, że jak ktoś przyjeżdża do Warszawy, to właściwie po coś na Starówkę. Można tam iść, obejrzeć sobie odbudowaną Warszawę, ale żeby sprawdzić, jak żyje takie normalne życie, głównie gastronomiczne tego miasta, to tam wystarczy pójść. Tam nie trzeba rezerwować stolika dużo wcześniej, a spotkać knajpki właściwie z całego świata. I knajpki, które po pierwsze nie zdzierają, po drugie karmią jak należy. I architektura jest swoją drogą piękna. Część tych ulic jest już bardzo ładnie odnowiona i miło się tam tędy spaceruje. A wystarczy zejść kilka kroków w bok od głównej marszałkowskiej, która już dawno przestała być tętniącym życiem

Trójce słuchają Państwo Nocnej Polski. Często jest tak, że artyści sięgają po poezję różnych wybitnych twórców, ale w muzyce bywa tak, że nasi rodzimi artyści, tworząc swoje piosenki, tworzą jednocześnie świetną muzykę, a także piosenki, teksty piosenek, które mogłyby bez żadnego problemu funkcjonować jako tomiki wierszy. Tu na szczęście to wszystko jest połączone razem i nie musimy czekać latami, aż ktoś sięgnie po poezję, bo ta poezja wraz z muzyką pojawia się od razu, tak jak jest to choćby z twórczością grupy Varieté. I znowu ktoś przestawił kamienie. Ważny tekst, który możemy po latach na różne sposoby interpretować. Po Varieté Maria Helena Samoloty i Dab Podzielono Świat. Był Grzegorz Ciechowski, był obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. I właściwie piosenka bardzo podobna, jeśli chodzi o przekaz do tamtej piosenki, czyli spotkanie z Sztywny Palazji, a potem Król, piosenka napisana przez Georges'a Brassensa, przypomniana w Polsce przez zespół reprezentacyjny.

były lata 80., kiedy ten utwór właściwie nie pojawiał się w stacjach radiowych z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że przekaz był jaki był, to jeszcze do tego tam padały pewne słowa, które należało wypikować. W tej wersji jest również wypikowane, ale tutaj pojawi się również Muniek Staszczyk. No i po tym wszystkim ze świecie słońce pojawi się zespół Exodus.

0: Ja, ty, ona, my, wy, oni, on.
1: Ja, ty, ona, my, wy, oni, on.
0: Wszyscy liżemy mu budę wciąż.
1: Wszyscy liżemy mu budę wciąż.
0: Nie poradzisz.

Spotkanie z Król i Złoty Promień Słońca. Sztywne Palazji, zespół reprezentacyjny z Monikiem Przyjaciółmi, a także grupa Exodus. A skoro Złoty Promień Słońca, to złoty. Ale złoty ten konkretny, który mamy w kieszeni, czyli Żądza Pieniądza. Grupa Mana, potem jeszcze jedna wielka formacja Perfect, no i też nie mniejszy zespół w historii polskiej muzyki rockowej, czyli Brak. Żądza Pieniądza, obracam z palca Złoty Pieniądz i Złoto.

W Nocnej Polsce dość często słuchamy piosenki Przekute Powietrze zespołu Brak. Dziś przypomniałem coś, co troszkę gdzieś tam zaginęło nam ostatnio, a też to utwór, który kiedy posłuchałem pierwszych dźwięków, to wiem, że go znamy, przynajmniej ja takie mam odczucia, myślę, że nie tylko ja swoją drogą. Złoto Braku, a wcześniej Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz i ma nam rządza pieniądza. To może teraz już zapomnijmy o tych sprawach, chociaż piosenka, która za moment też będzie nas skłaniała do myślenia. Ja niedawno po raz kolejny obejrzałem Zimną wojnę. Tam Joanna Kulik śpiewa między innymi piosenkę Dwa serduszka, która w jej wykonaniu brzmi zupełnie niezwykle, zupełnie inaczej niż jak to śpiewało Mazowsze. A zaraz potem Po prostu pastelowe i Żniwna dziewczyna, czyli o polskich dziewczynach trzy razy w tej chwili w Nocnej Polsce.

Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bossa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Nie zwiedziła jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal, przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Bossa nowa.

Londyn 8:15. To z kolei troszkę zapomniany utwór zespołu Ira. To wszystko w nocnej Polsce. A potem ten wątek londyński pojawi się jeszcze raz podczas naszego spotkania.

Big Day, Kobranocka i Ira w nocnej Polsce. A za chwilę Stanisław Węglosz. Okno z widokiem na parlament. Piosenka z początku lat 80. Piosenka pisana na emigracji. Wtedy stan wojenny był tu w kraju. Wiele osób wyjechało, nawet nie po to, by zostać, ale przypadkowo okazało się, że zostały, bo bały się wracać.

I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Po Stanisławie Węglorzu pojawi się jeszcze Krystyna Prońko. Jeszcze jedna piosenka napisana podczas stanu wojennego. Teraz na szczęście jest tak, że więcej osób wraca z emigracji z Wysp Brytyjskich niż tam wyjeżdża. I to bardzo dobry znak także dla nas, dla Polaków. Krystyna Prońko, pisać to palcem po wodzie, a właściwie może pisać to palcem po wodzie.

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 1976, innymi słowy, utworów sprzed 50 lat. Pierwszy przebój już za nami, szwedzka grupa ABBA i Money, Money, Money. Europejski przebój tego zespołu właśnie z roku 70.

Shake, shake, shake your booty. Jeden z wielu wielkich przebojów grupy amerykańskiej, dyskotekowej grupy amerykańskiej Casey and the Sunshine Band. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, oczywiście w roku 1976. Wcześniej Bob Skaggs, poruszający się w stylistyce bluesowo, soulowo, jazzowej, i jego największy przebój Lowdown, i wreszcie na początku tego zestawu funk, soul, jazz, czyli Roy Ayers, jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych utworów, Everybody Loves the Sunshine. Kolejna trójka przed nami, Stevie Wonder, David Bowie i Brian Ferry.

Let's Stick Together i Brian Ferry, lider zespołu Roxy Music, i to jego pierwszy duży przebój solowy. Wcześniej tę piosenkę wykonywała grupa amerykańska, bluesowa grupa amerykańska Can't Hit, w oryginalnej wersji tytułowej, czyli Let's Work Together. Brian Ferry nieco zmienił, zamiast work wstawił stick i też był to przebój. Przed Brianem Ferry David Bowie i Stay ze świetnej płyty Station to Station, a na samym początku Stevie Wonder ze swojego najsłynniejszego albumu i najbardziej przebojowego przy okazji Songs in the Key of Life. I Wish, tytuł piosenki, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów w roku 1976. Kolejna trójka przed nami, Thelma Houston, Wild Cherry i Andrea True Connection.

More, More, More i Andrea True Connection. Andrea True, która zaczynała jako aktorka filmów dla dorosłych, później zapragnęła sławy muzycznej i udało jej się, dlatego że piosenka More, More, More osiągnęła wysokie miejsca na listach przebojów po obu stronach Atlantyku. Wcześniej Wild Cherry, amerykańska grupa wyjściowo rockowa, mówię wyjściowo, dlatego że jedyny ich wielki przebój, Play That Funky Music, niewiele ma wspólnego z rockiem, a raczej z funkiem i disco. Wcześniej również amerykańska artystka Thelma Houston, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych w latach 70., poruszająca się między soulem, R&B i gospel. I w jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę Don't Leave Me This Way, która dotarła na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów w roku 76.

To była grupa Flaming Groovies i ich utwór Shake Some Action. Piosenka nie zrobiła kariery na listach przebojów, ale za to znalazła uznanie u wielu artystów punk rockowych, ze szczególnym uwzględnieniem członków zespołu Ramones i Sex Pistols. Przed Flaming Groovies Steve Miller Band i tytułowy fragment albumu Fly Like an Eagle. Piosenka, drugie miejsce na amerykańskiej liście przebojów, album trzecie. I wreszcie na początku Rolling Stonesi i Fool to Cry. Piosenka z szóstego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a pochodząca z albumu Black and Blue. Kolejne trzy przeboje roku 1976 przed nami. Blondie, Paul Simon i Climax Blues Band.

0: To był angielski zespół Climax Blues Band i ich jedyny duży przebój Couldn't Get It Right. O dziwo piosenka zrobiła większą karierę w Stanach Zjednoczonych niż w rodzimej dla członków zespołu Anglii. Wcześniej jedyny przebój numer jeden, solowy oczywiście Paula Simona, 50 Ways to Leave Your Lover, tytułowy utwór z albumu, a przed Paulem Simonem grupa Blondie i jedna z ich najwcześniejszych piosenek, która ukazała się na singlu In the Flesh. A teraz już odrobina reggae w programie trzecim i Max Romeo.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

Go Your Own Way. Piosenka z pierwszego singla z bestsellerowego albumu tej grupy Rumours. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Holandii. Śpiewał kompozytor i autor tekstu do tego utworu Lindsey Buckingham. Wcześniej pierwszy wielki przebój zespołu Electric Light Orchestra i Livin' Thing, piosenka z bestsellerowego również

albumu A New World Record i wreszcie na początku tego zestawu Max Romeo i Chase the Devil. Po ten utwór, a właściwie fragment wokalny tej piosenki w roku 1992 sięgnęli członkowie grupy The Prodigy. Tytuł Out of Space, nowy tytuł, no i wielki przebój, piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów, ale to już dużo, dużo później. To tyle, jeśli chodzi o przeboje zagraniczne z roku 1976. Teraz przechodzimy do nagrań krajowych, polskich i zaczyna grupa 2+1.

Za nami trzy piosenki w wykonaniu zespołu Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka, czyli 2+1 tytuły, a ty się z tego śmiej, urodzeni nad Wisłą i odpłyniesz wielkim autem. Za chwilę również trzy utwory, ale tym razem w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.

Śpiewał Zbigniew Wodecki i wszystkie trzy piosenki pochodzą z albumu zatytułowanego po prostu Zbigniew Wodecki, który ukazał się w roku 1976. Tytuły utworów: Pieśń Ciszy, Panny Mego Dziadka i Rzuć to Wszystko, co złe. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnego, udanego weekendu i na zakończenie jeszcze Krystyna Prońko, Breakout i SBB. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa?
2: Pa.
5: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
7: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormus z częścią USA, mówi Donald Trump. Służby badają

0: Sprawę mężczyzny, który na zlecenie Rosji miał dokonać egzekucji w Warszawie. Dziś święto Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów będzie defilada na stołecznej Wisłostradzie. Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormu z częścią USA, mówi Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że jego działania na Bliskim Wschodzie są wielką przysługą dla świata i zapowiedział mocny gospodarczy atak na Iran. A kiedy skończymy pokonywać Iran, który jest obecnie bardzo mocno pokonywany, wkrótce ogłoszę cieśninę Ormu z terytorium Stanów Zjednoczonych. W zasadzie tym właśnie jest. Mamy blokadę. Żaden statek nie może się przedostać, chyba że tego chcemy. W rozmowie z Fox News Donald Trump zapowiedział też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Władze Ukrainy chcą zwiększyć krajową produkcję uzbrojenia i jednocześnie pozyskać pociski niezbędne do ochrony ludności przed rosyjskim zagrożeniem. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że celem jest także uzyskanie zdolności do zwalczania pocisków balistycznych. Podkreślił, że Ukraina jest już wielokrotnie udowodniła, iż potrafi osiągać cele uznawane wcześniej za niemożliwe. Rozmawialiśmy z ministrem obrony Chmarą o naszym zapotrzebowaniu na drony, w szczególności w zakresie komponentu technologicznego. Szczegółowo omówiliśmy z nim również na posiedzeniu sztabu kwestii finansowania armii. Trzeba maksymalnie uzupełnić deficyt. Skala jest duża. W pierwszym półroczu wydatki były znacznie większe. Teraz jest to nowe wyzwanie. Znaleźć niezbędne dodatkowe środki finansowe. Będziemy rozmawiać z partnerami. Prezydent podkreślił, że kluczowe znaczenie ma tempo podejmowania decyzji przez państwa wspierające Ukrainę. Każde opóźnienie na poziomie politycznym po prostu kosztuje życie, napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski. Służby badają sprawę mężczyzny, który na zlecenie Rosji miał dokonać egzekucji w Warszawie. Celem miał być obywatel zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przypomniał, że niedawno w Polsce doszło do zabójstwa rosyjskiego artysty, który krytykował Putina.
1: Kilkanaście tygodni temu zabójstwo w Białej Podlaskiej. Też tropy wiodą na wschód, jeśli chodzi o zleceniodawców tego zabójstwa. Udało się udaremnić następną taką sytuację. To jest też bardzo mocne wskazanie, jakich metod używa Rosja, rosyjskie służby.
0: O zatrzymaniu domniemanego zabójcy poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział działania, które mają zapobiec kolejnym próbom zamachów na terenie naszego kraju. Dziś święto Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów będzie defilada na warszawskiej Wisłostradzie, która ma ruszyć w samopołudnie. To także oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego w stolicy. O szczegółach Piotr Durys.
2: Wisłostrada jest całkowicie nieprzejezdna od ulicy Gagarina do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Zablokowano m.in. zjazdy z trasy Armii Krajowej i Alei Solidarności, więc ruch tranzytowy wytyczono praską stroną rzeki przez ulicę Modlińską oraz Jagiellońską. Od godziny 6 obowiązuje też m.in. bezwzględny zakaz parkowania pojazdów na ulicach Długiej oraz Królewskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że tymczasowo zlikwidowane zostaną także wybrane śródmiejskie przystanki.
3: W godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów. Także warto o tym pamiętać, warto to sprawdzić.
2: Informacje o wszystkich zamkniętych drogach i dokładnych objazdach można uzyskać przez całą dobę od konsultantów miejskiej infolinii pod numerem 19115. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Pod Tatrami tłumy turystów do Zakopanego przyjechało na długi weekend ponad 150 tysięcy osób. Co to oznacza dla turystów i mieszkańców, sprawdzą na miejscu Paweł Pawlica.
4: Choć to góry, to kierowcy potrzebują morza cierpliwości. Korki tworzą się na Zakopiance i w samym Zakopanem. Przejazd z Krakowa na Podhale zajmuje już ponad 2,5 godziny. Na pokonanie newralgicznego odcinka około 20 km między Nowym Targiem a Zakopanem potrzeba około godziny. Zatłoczone jest nie tylko centrum miasta, ale też tatrzańskie szlaki, zwłaszcza te prowadzące do schronisk.
5: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
6: Trudno to porównać do czegoś, nie wiem, może jakaś promocja w supermarkecie.
7: Do 10 godziny jeszcze jest spokojnie, a później to już jest, zaczyna się po prostu hardcore.
4: Według szacunków Tatrzańskiego Parku Narodowego od dziś do niedzieli codziennie w Tatry może wyruszyć około 40 tysięcy osób. Zakopany Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie. W pozostałych miejscach Polski powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 26% energii pochodzi w tym momencie ze źródeł odnawialnych. Zwiększenie zużycia zalecane jest od 9 do 17 w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo słońca. Sobota ma być najgorętszym dniem tej fali upałów. Trochę chmur pojawi się miejscami na północy, północnym zachodzie i w Karpatach. Na termometrach 26 stopni na wschodnim wybrzeżu.

0: Brzeżu około 30 w centrum, do 35 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
3: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Salcia Hamas. Potop.
5: Były znaki. Przesłanki logiczne.
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
3: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19.
1: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Muzyczne rozmowy.
9: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko w to wyjątkowe święto. Jedyne, kiedy oficjalnie uroczystości państwowe ściśle wiążą się z uroczystościami kościelnymi. 15 sierpnia w Kościele Katolickim to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w Polsce powszechnie znana jako Święto Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia jako święto państwowe to święto Wojska Polskiego. Na oba razem w Polsce spoglądamy w kontekście Bitwy Warszawskiej, czyli cudu nad Wisłą. To czas, kiedy Matka Boska Łaskawa uratowała Warszawę przed niechybną zgubą niesioną przez armię bolszewicką. Tak się o tym mówi i to jest ten bardzo długi, szeroki, arcyciekawy kontekst historyczny. Tych wątków jest wiele, ale z pierwszej piosenki, którą zaprezentujemy, wywiedziemy ten wątek, który będzie naszym głównym w dzisiejszej muzycznej aranżacji.
10: 972. Cedynia.
11: 1109. Głogów.
10: 1410. Grunwald.
12: Bogu rodzica.

0: 4. Monte Cassino.
1: Bogu Rodzica, korzeń z kraju Melchizedeka, bardzo stara płyta, zespół już nie istnieje, ale on był pierwszym, który postawił pytanie, czy młodzi mogą na swoją nutę rozumieć piosenki, te legionowe, te zagrzewające do walki, no i mówić o swojej małej ojczyźnie, no i oczywiście o tej dużej. A potem te pytania i odpowiedzi o ojczyznę, walkę o nią, odkrywanie swojej tożsamości kontynuowali na swój sposób.

Legiony, korzeń z kraju Melchizedeka. Właśnie z taką energią podobno śpiewali legioniści, idąc na walkę pod Radzymin. Myśleli również o powrocie do siebie, do Wilna, na Podlasie, o swojej małej ojczyźnie i swoich własnych tożsamościach. To samo pytanie zaczęło nurtować kolejne pokolenia już w XXI wieku. I to pytanie postawiło wielu młodych muzyków, między innymi Miłosz i zespół Śląsk, Dom.

Dom. Miłosz i zespół Śląsk. Miłosz śpiewa o Śląsku, o ziemi śląskiej i o tym, co tam się zadziało. O jaką ziemię walczyli ich przodkowie również w wojnie z bolszewikami w 1920 roku i w 21 i kiedy trzeba było decydować o swojej tożsamości. O jaką, za jaką tożsamość oddawali życie młodzi żołnierze 15 sierpnia w bitwie pod Warszawą? Czy inaczej jest na Warmii i Mazurach? Inne pytania padają? Myślę, że podobne. 31 lipca premierę miał singiel Dom Kasi Kosmos, warmiary, artystki i twórczyni internetowej. Kasia razem z Dagą stworzyły wspólny projekt. To pierwszy w pełni autorski singiel warmiary, który rozpoczął w internecie ogromnie szeroką dyskusję o tożsamości, o przesiedleniach, o tym, kto ma prawo mówić, to jest mój dom.

0: i udało mi się namówić Warmiarę na rozmowę właśnie dzisiaj, 15 sierpnia, a nutą przewodnią jest hasło Dom, o jaką małą ojczyznę również walczyli kiedyś nasi przodkowie. Halo, halo, Kasiu, Warmiaro, cześć, witaj.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Opowiedz nam najpierw, gdzie jesteś. Warmia, Mazury, Złote Kłosy, Szum Jeziora, Lazurowe Niebo, tak?
1: To krótki opis Warmii, taki właśnie tutaj jestem, tutaj mieszkam, tu się urodziłam, to jest mój dom. Obecnie mieszkam w Olsztynie, tutaj pracuję i tworzę, ale mój content bardzo często nagrywam gdzieś na pięknych terenach Warmii, w naturze.
0: A powiedz mi Olsztyn, bo dla niezorientowanych, Olsztyn to można powiedzieć, że to jest taka stolica Warmii.
1: No to prawda, to jest nasze miasto, stolica całego województwa warmińsko-mazurskiego. To jest moje rodzinne miasto.
0: Nadal istnieje takie rozgraniczenie, czujesz to? Warmia to Warmia, Mazury to Mazury. Stolicą Mazur jest Giżycko i Jezioro, a Warmii Olsztyn. Czy to się nadal dzieje?
1: Wiesz co, no dzieje się, aczkolwiek często Olsztyn jest mylony. Mówi się, że Olsztyn jest na Mazurach, a ja w moim kontencie jednak walczę o to, żebyśmy dbali o tą higienę języka regionalnego i żeby wszyscy się nauczyli, że Olsztyn jest na Warmii.
0: Kiedy Kasia Kosmos została warmiarą?
1: Pierwsze takie poczucie związania z regionem już miałam, jak zaczęłam tańczyć w zespole ludowym. Jako kilkuletnie dziecko byłam taką małą warmiaczką z warkoczykami, tańczyłam po fajdoka, szota. Potem to moje zainteresowanie bardziej się przeniosło na plastykę i tak właściwie ukształtowałam swoje życie, że zostałam artystką, twórcą, mocno się zajęłam rękodziełem i przez wiele lat tworzyłam po prostu, inspirując się tradycją, szukając w różnych właściwie regionach, bo też mieszkałam 15 lat na ziemi chełmińskiej, na Kujawach, tam tworzyłam haft, murale inspirowane tamtejszą tradycją, ale w pewnym momencie zatęskniłam. Dla mnie miasto bez jeziora...
0: A za czym zatęskniłaś?
1: No właśnie, miasto bez jezior, miasto, w którym śnieg nie pada w zimie, bo w Toruniu jest trochę inny klimat, miasto, gdzie jeśli z niego wyjedziesz, nie widzisz pagórków, krętych alei drzew, to po prostu moje serce zaczęło tęsknić za ziemią rodzinną i tak zaczęłam wracać na tą Warmię po troszeczku, już z rodziną, z dziećmi, aż wreszcie rok temu podjęliśmy mocną decyzję, że wracamy do domu. Niemniej mój content zaczęłam tworzyć jeszcze wcześniej, bywając po prostu u rodziców, u teściów, u rodziny, niejako próbując sobie ten powrót uzasadnić też i pokazać tą moją nostalgię szerszej publiczności jako artysta, jako twórca cyfrowy. Więc tą warmiarą tak naprawdę się stałam gdzieś na mojej drodze. Wiesz, niektórzy mieszkają całe życie w tym samym miejscu i go nie opuszczają i je kochają, a ja musiałam do tej miłości troszeczkę dojrzeć.
0: Musiałaś wyjechać, żeby poczuć, że dom twój jest gdzie indziej. Niż...
1: Dokładnie.
0: Przysłuchiwałaś się już piosence Dom Miłosza i Śląska. Tam padają takie słowa: jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic, czego uczyli ci, co byli przede mną. Czy ty to rozumiesz? Czy to jest trochę tak, jakby śpiewał również o Warmii i Mazurach?
1: Tak, też bardzo dziękuję za puszczenie tego utworu. Nie znałam go wcześniej. Zapisałam sobie dokładnie ten sam cytat. Oraz
0: mocne
1: z tysiąca
0: jest.
1: Trumien zbudowali nam dom. Tak, piękne słowa, bardzo do mnie trafiło. W mojej piosence też w podobny sposób mówię. Kiedy mówię, zdejmij mi z czoła to znamię obcego, chcę być stąd, nie chcę niczego innego. No bo właśnie, ta moja piosenka jest odpowiedzią właśnie na moje doświadczenia.
0: Czy te słowa, które właśnie usłyszałaś w piosence Śląsk Miłosza, czy one gdzieś padają i pytania na co dzień na Warmii i Mazurach? Czy ty to odczułaś?
1: Odczuwam, ponieważ dostaję, wracają do mnie takie komentarze dosyć nieprzyjemne, właśnie które dotyczą, próbują uderzać w moją rodzinę, w moje pochodzenie. Jestem wywoływana do tablicy, czy mam prawo się nazywać warmiaczką, jeśli moi dziadkowie przyjechali z różnych stron, więc jak najbardziej rozumiem te słowa. I takie komentarze świadczą, że to jest ciągle taki pulsujący nerw tego regionu.
0: Zanim dojdziemy do twojego pierwszego premierowego utworu, uważam, że bardzo udany, bardzo mocny, dlatego go chciałam zestawić obok siebie z Domem Miłosza i zespołu Śląsk.

0: Czy ty pytałaś się rodziców? Skąd właściwie jesteście?
1: Tak naprawdę piosenka wzięła się z tego, że musiałam się przygotować do seminarium na uniwersytecie poświęconego traumie transgeneracyjnej i przygotowując się do tego wystąpienia, gromadziłam sobie notatki, rozmawiałam też właśnie z rodzicami, wracałam do historii mojej rodziny. No niestety już dziadków nie ma z nami na świecie, ale to, co udało mi się od rodziców uzyskać, te informacje, no to są pewne szczątkowe rzeczy. Niemniej moi dziadkowie nie są stąd. Są z Wileńszczyzny i z Mazur, z Bieszczad, także jestem takim przykładem wnuków osadników. No i właśnie chciałam poprzez tą piosenkę opowiedzieć o tych moich wątpliwościach, o tym, że ja też się zmagam z tymi pytaniami z internetu, ale wewnątrz własnej rodziny też mamy tą wątpliwość, czy my możemy się nazywać Warmiakami, czy nie.
0: Ale ty się urodziłaś na Warmii.
1: Tak, oczywiście, moi rodzice też.
0: Więc jakby, no jesteś kolejnym pokoleniem, ja wychodzę z takiego założenia. Tu jest twój dom, tu jest twoja rodzina, ty się już tutaj urodziłaś. Wróćmy jeszcze do tego seminarium na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ono było poświęcone traumie transgeneracyjnej. Co to miało oznaczać? O czym ty miałaś mówić? Dlaczego zostałaś zaproszona?
1: Ja się początkowo wzbraniałam, żeby wziąć udział w tym seminarium, ponieważ no, tam byli prawdziwi naukowcy, środowisko akademickie, takie poważne. No, mimo, że jestem również magistrem, ale jestem magistrem sztuki, to wydawało mi się, że mój głos może nie będzie odpowiedni tam, ale pani profesor bardzo długo mnie namawiała jako tą osobę, która jednak tworzy content o regionie, żeby wpuścić trochę takiego świeżego powietrza do środowiska akademickiego. No i właśnie, jako że nie chciałam wypaść dosyć blado, to napisałam sobie bardzo dużo stron, a samo seminarium było o tym, że wnukowie ludzi, którzy przyjechali tutaj na nasze tereny dopiero po wojnie, być może niosą w sobie pewną traumę, której sobie nie uświadamiają. Przewijają pewne zachowania, zostali wychowani w pewien szczególny sposób. No i właśnie tu pojawiło się to milczenie tego, że nie przekazywano wewnątrz rodziny historii o tym, skąd pochodzili
0: Naprawdę?
1: Dziadkowie. Tak, że jest to coś, czego być może ludzie się wstydzą. No faktycznie ciężko mi było zdobyć od rodziców więcej informacji, dlaczego dziadkowie się tutaj pojawili. No dużo było tam takich wątków, które naprawdę dały mi do myślenia. Też na przykład pojawiło się o tym, że ta trauma transgeneracyjna może się przejawiać w tym, że jest teraz diagnozowanych ADHD osób, którą ja też jestem. Więc to bardzo ciekawe spojrzenie na tego typu historię regionu.
0: To był ten impuls, żeby odezwać się do Dagi Gregorowicz z Dagadana i stworzyć wspólny projekt?
1: A to akurat inaczej, bo Daga się sama do mnie odezwała przez Instagram, ponieważ przyjeżdżała na koncert w Lidzbarku Warmińskim z okazji święta Czepca Warmińskiego. No i chciała po prostu się ze mną poznać, bo obserwuje mnie w internecie i umówiłyśmy się po prostu na kawkę. A ja w czasie tej kawki puściłam jej wersję demo mojej piosenki z moim głosem i chciałam jej podpytać, jak to zaśpiewać lepiej, bo ja nie jestem profesjonalną piosenkarką. I Daga w takim spontanicznym odruchu powiedziała, że z przyjemnością się dogra, doda swoje piękne wokalizy i naprawdę na zupełnym spontanie wyszło coś nam fantastycznego razem.
0: To seminarium było takim impulsem, które wywołało potrzebę napisania tekstu?
1: Tak, bo bardzo dużo materiałów zgromadziłam, sobie notatek, zapisków i mój normalny sposób przetwarzania tematu to jest tworzenie rolki. Ja głównie robię rolki satyryczne, śmieszne, a tutaj miałam poczucie, że to jest zbyt poważny temat, że jest za duży, że mam tutaj do powiedzenia znacznie więcej niż minutę jakiegoś śmiesznego dialogu, więc naturalnie przyszła mi do głowy piosenka.
0: To będzie taka przed premiera w Trójce 15 sierpnia. Proszę Państwa, dom Warmiara, Dagadana, no i słuchamy.

0: Warmiara, utwór Dom. Warmia się budzi?
1: Tak, mam nadzieję, że już jest obudzona. Ja zaczęłam moją działalność od takiego mocnego filmu, gdzie krzyczę, to jest Warmia. Bo pierwszą rzeczą na sercu, która mi leżała, oddzielenie nas marketingowo od Mazur. I widzę w przestrzeni publicznej, że to zaczęło przybierać na sile. Nie mówię, że to jest tylko moja zasługa, bo tutaj mamy wiele osób pracujących na tą rzecz, ale myślę, że tak, teraz Warmia zaczyna być w trendzie, ludzie są ciekawi tej naszej tajemniczej krainy i z większą chęcią przyjeżdżają do nas, dostaję mnóstwo komentarzy o tym, że za sprawą pani filmów w tym roku wybraliśmy Warmię, a nie góry, albo morze, albo Mazury.
0: I teraz mieszkańcy Mazur powiedzieliby i bardzo dobrze, weźcie w końcu do siebie tych turystów, u nas nie będą śmiecić. Wiem, że to jest kontrowersyjne, ale trochę mam prawo tak powiedzieć.
1: Tak, do Warmia mam nadzieję, że wyciągnie wnioski od sąsiadów, żebyśmy jednak naszego pięknego krajobrazu nie zadeptali, nie rozjechali.
0: Tak jak się to trochę stało z Mazurami niestety. Utwór muzycznie energetyczny bardzo, z ogromnym elementem folku w tle.
1: Ja wcześniej piosenki generowałam w AI, bo nie traktowałam tej dziedziny aż tak poważnie. Ja mam zawsze coś do powiedzenia o moim postrzeganiu naszego regionu, ale to jest faktycznie pierwszy utwór, w którym dałam swój głos, gdzie poszłam do studia, zaprosiłam też wspaniałych artystów i to jest po prostu nowy rodzaj mojej działalności, zupełnie inny od poprzednich. Nie spodziewałam się, że tak dużo wysiłku trzeba włożyć w stworzenie piosenki.
0: A to opowiedz nam, bo ta piosenka, ale potem też świetny teledysk, to jednak

0: powstawał kilka miesięcy, zdaje się.
1: To prawda, od samego momentu właśnie bycia na uniwersytecie i seminarium ten proces trwał pół roku. Pisanie tekstu było dla mnie trudne. Tworzenie muzyki jeszcze bardziej, powstawanie teledysku, planowanie wszystkich lokalizacji, bo zrobiliśmy naprawdę setki kilometrów po Warmii tylko po to, żeby czasem zrobić dosłownie 3 sekundy. To było ogromnym wyzwaniem, no po prostu logistycznym i technicznym.
0: To powiedz,
1: ale nie
0: gdzie
1: żałuję.
0: Byliście? Gdzie byliście?
1: Dobrze, byliśmy w Stryjewie na muralu, byliśmy w Pałacu Włężana, w Olsztynie w kilku lokalizacjach, Hala Urania, tak, nowocześnie właśnie zrobiona, bo ja nie chciałam zamykać się w takim skansenowym obrazie Warmii, że tutaj tylko pola, strój ludowy, stare chałupy, tylko Olsztyn posłużył nam tutaj do przedstawienia wątku tej Warmii nowoczesnej. Stąd właśnie Hala Urania, nowoczesny port, dworzec nowiutki.
0: W tle tańczący zespół kobiet w przepięknych strojach.
1: Tak, to są warmińskie stroje. Zespół ludowy Szemel zgodził się wystąpić w refrenach. Panowie trzymają również w tle, możecie zobaczyć ruchle. To są takie właśnie elementy warmińskiego zespołu ludowego. Dziewczyny tańczą, panowie je podnoszą, obracają, spódnice wirują, jest pełno kolorów, ale na co chcę zwrócić uwagę, że zmusiłam zespół do tego, żeby się nie uśmiechał, co jest dziwne przy takich występach, ponieważ no, panie są pięknie umalowane, uczesane i zawsze te zespoły wirujące na scenie są w pełnym uśmiechu. A u mnie specjalnie poprosiłam je, żeby tego uśmiechu nie było.
0: I to działa.
1: To ma ten wydźwięk, to podkreśla ten kontrast skocznej, elektronicznej muzyki popowej, folkowej do tekstu, który jest poważny, refleksyjny i nostalgiczny.
0: Z jakim przyjęciem spotkałaś się? Czy były osoby, które chciały cię wyrzucać z Olsztyna i z Warmii i szukaj swoich korzeni gdzie indziej?
1: Premiera teledysku przyjęła się z tak dobrym, ciepłym, energetycznym przyjęciem, że ja do dzisiaj jestem w szoku. Pierwsze godziny po premierze naprawdę siedziałam, ugryzałam paznokcie, roniłam łzy, czytałam wszystkie komentarze, prywatne wiadomości. Ludzie rzucili się do opisywania swoich przeżyć, swoich refleksji, które są no, bardzo zbieżne z moją historią rodzinną właśnie. Bardzo mi dziękowali za ten utwór. No, do dzisiaj odbieram mnóstwo takich wiadomości, więc jestem przeszczęśliwa.
0: Nie przyjeżdżasz tu tylko w wakacje i nie wiadomo, czy ktoś sprzeda uśmiech czy kosę.
1: To prawda, no to jest ta wątpliwość tej przynależności ciągle, bo na przykład, a co nas obchodzą wasze urojone małe ojczyzny, skoro i tak was wszystkich przywieźli ze wschodu w wagonach bydlęcych? Albo to od ilu setek lat rodzina mieszka na Warmii? Albo wielcy z was warmiacy i Mazurzy od dziada pra... A nie, czekaj, dziadki z Kresów przecież. No i to jest tylko wycinek takich rzeczy, które dostaję pod moimi filmami. No jest to przykre, ale widać, że po prostu dalej ten temat ludzi po prostu elektryzuje, więc dlatego też powstała ta piosenka. Ja sobie w niej odpowiedziałam na pytanie i mam nadzieję, że wiele widzów również też.
0: Ja też bym chciała tutaj podkreślić, zwłaszcza 15 sierpnia, że ci dziadkowie z Kresów to walczyli o to, żeby ci na Warmii mogli nadal mówić w języku ojczystym. I to oni szli na Warszawę, żeby jej bronić 15 sierpnia 1920 roku. I stąd dzisiaj nasza taka narracja, że nie można dzielić, zwłaszcza dzisiaj. Teraz dla państwa i specjalnie dla Warmiary kolejny utwór osadzony w tym temacie, również ze Śląska, ale zupełnie innego zespołu, to będzie zespół Chwila Nieuwagi. Nasi słuchacze ten utwór znają. Utwór zatytułowany Brzimy, czyli Korzenie.

0: Brzmy, to nie korzenie, to stare drzewa. Chwila nieuwagi, zespół ze Śląska i słychać w tym utworze taki styl i mocne zakorzenienie w tradycji śląskiej. A z nami jest Kasia Kosmos, czyli warmiara, bo dzisiaj naszym impulsem do rozmowy 15 sierpnia, święto cudu nad Wisłą, rozmawiamy o tożsamości, o tych małych ojczyznach. Kasiu, jak odbierasz ten utwór?
1: Przepiękny, wzruszyłam się, dziękuję, że mogłam go usłyszeć. Zapisałam sobie: człowiek póki żywy jeszcze nie wyrwie korzeni. Bardzo to do mnie trafia. Ja w swojej piosence również zastanawiam się nad tożsamością, nad korzeniami i zadaję sobie pytania, cytuję: ile mam jeszcze przepraszać za siebie, że nie mam pępka w tutejszej glebie. A sam pępek w glebie, muszę się przyznać i powiem taką ciekawostkę, że było to dla mnie wielką inspiracją utwór Rammstein, Mutter, czyli matka, gdzie wokalista w teledysku jest pokazany z takim nagim torsem i w miejscu pępka jego nie ma. Jest po prostu płaski. I to

0: Jest wizualnie tak mocna rzecz, ona utkwiła we mnie przez wiele lat i szukałam momentu, gdzie w swojej twórczości będę mogła użyć tego cytatu i tutaj właśnie w piosence Dom idealnie mi to przypasowało.
1: Czy wraca jakaś potrzeba zadawania tego pytania i szukania własnej tożsamości? Jak myślisz, jak to obserwujesz?
0: Myślę, że tak, nie tylko wraca potrzeba, ale jest pewna moda na tradycję. My zaczęliśmy dużo bardziej ostatnimi laty doceniać nasz kraj w ogóle. Też świat zaczął doceniać bardziej Polskę. Widać to nawet w kampaniach reklamowych wielkich marek, które przyjeżdżają do nas robić sesje zdjęciowe, dla których my jesteśmy po prostu egzotyczni, nieznani. Warmia też jest taką tajemniczą, nieznaną krainą i mam nadzieję, że troszeczkę ją przybliżam, a właśnie w piosence Dom udowadniam ludziom, że możemy być stąd.
1: I to jest piękne. Kasia Kosmos, warmiara to jest takie mocne bardzo określenie. Nie warmiaczka, tylko warmiara.
0: Tak, dokładnie. Od tego się wzięło. Oczywiście jest to nawiązanie do social mediów, do jakichś trendów jesieniary, odmieniane przez różne przypadki i zawody. Ale tak, warmiara to jest taka dziewczyna, która tupnie nogą jak trzeba i krzyknie i nie boi się wypowiadać swojego zdania w internecie.
1: A gdzie cię można znaleźć?
0: No właśnie, chciałam Państwa serdecznie zaprosić do wysłuchania i obejrzenia teledysku do piosenki Dom jest na YouTubie. Kasia Kosmos i Daga Gregorowicz. Przepiękny teledysk, naprawdę zupełnie inaczej ten tekst wybrzmiewa, jak się też patrzy na te piękne obrazy oraz na Instagram Kasia Kosmos.
1: Życzymy udanego świętowania, takiego prawdziwie sierpniowego, 15 sierpnia na Warmii. To też widok kobiet idących z ziołami, aby je poświęcić Matki Boskiej Zielnej. To jest widoczne.
0: Tak, ja przynajmniej chodzę do kościółka naszego małego ze swoim bukietem.
1: I co w tym bukiecie musi się znaleźć na
0: Oj,
1: Warmii?
0: co nie ma chyba takich reguł jakichś. Ja zbieram, co tam pod płotem rośnie i staram się, żeby był jak najładniejszy.
1: Dzisiaj z ziołami na Matki Boskiej Zielnej, a w przyszłości słyszymy się, a może nawet widzimy z jakimś kolejnym teledyskiem, no i kolejnymi utworami. Bardzo Ci dziękujemy i dobrego świętowania.
0: Dziękuję również.
1: Warmiara, a my wracamy jeszcze do muzyki, która właśnie mówi o tej tożsamości, która wraca też tematycznie do samego 15 sierpnia.

to wyjątkowe święto, jedyna taka oficjalna uroczystość państwowa, która ściśle wiąże się z uroczystościami kościelnymi, czyli z jednej strony uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Polsce, nazywana Świętem Matki Boskiej Zielnej, i 15 sierpnia, Państwowe Święto Wojska Polskiego, świętowane w kontekście wygrania Bitwy Warszawskiej, czyli cudu nad Wisłą, czyli zatrzymania lawiny bolszewickiej, która szła na Europę, i to, co się działo pod Radzyminem i pod Warszawą, to były absolutne cuda i nieprawdopodobny hart ducha młodych chłopaków, którzy z Kresów, z Warmii, z Podola szli tutaj w oddziałach ochotniczych ratować swój kraj, żeby ratować swoją ziemię i swoje małe ojczyzny. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję Państwu bardzo i w to święto 15 sierpnia zostają Państwo z Trójką.

0: Autopromocja.
1: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
2: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Salcia Hałas. Potop.
4: Były znaki. Przesłanki logiczne.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
2: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 5 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Flores. 4 Polaków poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Drugi stopień zagrożenia w lasach na Podkarpaciu, zalecana jest szczególna ostrożność. Co najmniej 5 osób zginęło na skutek trzęsienia ziemi u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Flores. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. W kilku miejscach kraju odnotowano falę tsunami. Wstrząs odczuli mieszkańcy wysp Sundajskich i Celebesu. Lokalne media poinformowały o co najmniej jednym osuwisku. Kataklizm zniszczył wiele budynków, m.in. w mieście Maumere. Ewakuowano

0: pacjentów jednego ze szpitali i kilka tysięcy mieszkańców miejscowości Nagekeo. Czworo Polaków poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Strażacy walczyli z ogniem w rejonie kurortu Omis i na półwyspie Pelješac, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: MSZ apeluje do turystów przebywających w Chorwacji o śledzenie komunikatów i zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Ułatwia to placówkom dyplomatycznym nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Tam już była sytuacja kryzysowa. Amerykański lotniskowiec George Washington kieruje się na Bliski Wschód, aby zastąpić jednostkę Abraham Lincoln. Amerykańscy kongresmeni i rodziny załogi z lotniskowca Lincoln wyrażały zaniepokojenie warunkami panującymi na jego pokładzie.
2: USS Abraham Lincoln przebywa na misji od blisko 9 miesięcy i znajduje się obecnie w rejonie Bliskiego Wschodu. Zarówno kongresmeni, jak i rodziny załogi wyrażali zaniepokojenie kwestiami takimi jak braki w zaopatrzeniu, niewłaściwe wyżywienie, awarie instalacji sanitarnych czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Ponadto, jak przekazała stacji CBS News marynarka wojenna, na początku miesiąca jeden z marynarzy wypadł za burtę, lecz został ratowany. Demokraci domagają się od Pentagonu szerszych informacji na temat warunków panujących na okręcie. Chcą wysłać na niego swoją delegację, aby na miejscu sprawdzić, czy doniesienia są prawdziwe. Stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington wypłynął w maju z portu w Yokosuce na patrol po Pacyfiku, a w tym tygodniu zauważono go, gdy kierował się na zachód. Po dotarciu na Bliski Wschód jednostka ta dołączy do lotniskowca USS George H.W. Bush, co sprawi, że USA czasowo pozostaną bez lotniskowca na Pacyfiku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Lotniskowców na razie u nas nie będzie, ale to i tak będzie największa defilada wojskowa w historii, mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wydarzenie na warszawskiej Wisłostradzie będzie centralnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Wezmą w nim udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkich Państwa zapraszam i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Safe, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
0: Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Obie agresorki z Poznania zatrzymane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy ze środy na czwartek przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
4: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
5: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
4: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
5: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
4: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Podkarpaciu. Zalecana jest szczególna ostrożność, mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
6: Zagrożenie jest naprawdę duże, jeżeli chodzi o takie okolice jak turystyczne, na przykład w Puszczy Sandomierskiej, czy tam, gdzie dotąd pożarów nie bywało, okolice Dynowa na przykład, gdzie do niedawna nie prognozowaliśmy w ogóle zagrożenia pożarowego, a w tym roku zdarzały się już pożary.
0: W czasie weekendu Straż Leśna będzie obecna w terenie, zwłaszcza po południu, gdy spada wilgotność ściółki i zagrożenie pożarowe rośnie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: No może nie w terenie, ale za to w studiu Trójki jest Norbert Michalak, pora na wieści sportowe. Dzień dobry, Norbert.
8: A zaczynamy od Lecha Poznań, który
0: słusznie.
8: Zgodnie z planem kolejarz awansował do czwartej rundy, ostatniej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym meczu Lech pokonał na wyjeździe Klaksvik z Wysp Owczych 5-0. Kolejnym rywalem poznańskiej drużyny będzie szwajcarski Thun. Lech już pewny gry jest w fazie ligowej europejskich pucharów. W przypadku porażki zagra w konferencji. Zostajemy przy piłce. W pierwszym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa rozgromiła Radomiaka 5-0, mówi kapitan Legii Bartosz Kapustka.

0: Fajnie, że strzeliśmy tyle bramek i przede wszystkim, że zachowaliśmy czyste konto, bo to było dla nas też istotne. W przerwie o tym mówiliśmy, że mamy 4-0, ale drugą połowę też musimy wygrać. I wygraliśmy ją co prawda nie tak wysoko, ale 1-0. Generalnie najbardziej cieszy zwycięstwo po prostu, bo bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, mieć 10 punktów po 4 spotkaniach. I myślę, że to jest niezły start w naszym wykonaniu.
1: Legia wygrała, Legia prowadzi w tabeli przed Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze. Mateusz Kołodziejski na 5. miejscu zakończył konkurs skoków z wyż podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Mistrzem Europy został Włoch Gianmarco Tamberi.
2: No jest 5. miejsce, jest niedosyt także, bo wiedziałem, że jakby plan był inny po prostu. Przyjechałem tutaj walczyć o medal. Wiedziałem, że stać mi na wyższe skakanie. Pozostaje mi po prostu zaakceptować to 5. miejsce i ten wynik i wyciągnąć z tego wnioski.
1: Mówił Mateusz Kołodziejski, a jeśli chodzi o rzut dyskiem, to w finale mieliśmy jedną reprezentantkę. Daria Zabawska zajęła 10. miejsce.
3: Poznańskie Koziołki wygrały z Wyspami Owczymi i to jest Sprawiedliwość Owiec. Dziś sporo słońca, sobota ma być najgorętszym dniem tej fali upałów. Trochę chmur miejscami na północy, północnym zachodzie i w Karpatach. Na termometrach 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 30 w centrum, 35 na zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: ogrodzie już wyszło słońce i oświetliło pierwsze jabłuszka.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Zapraszamy prosto z ogrodu.
3: Anna Kowalczyk.
2: I Michał Matusz. A audycję przygotował Michał Kowarski, realizuje Maciej Załęcki przy telefonach.
3: Stanisław Perzyna i czekamy na Państwa telefony pod naszą trójkową jabłonką, a właściwie jabłonkami, na których już dojrzewają owoce i o tym dzisiaj będzie dużo.
0: 2 2 7 3 to jest numer dla Państwa. No, jabłuszkach,
2: jabłkach dzisiaj będziemy mówili. Ja jestem ciekawy, czy z tych jabłek, które są takie jeszcze niedojrzałe, przynajmniej te, które widzę w trójkowym ogrodzie, da się cokolwiek zrobić. Jakieś pomysły?
3: Ponoć tradycją trójkową co roku było pieczenie szarlotki z tychże jabłek. Jadłeś taką szarlotkę w Trójce?
2: Nie, nie jadłem szarlotki z trójkowych jabłek. Mam nadzieję, że w tym roku ktoś...
3: Myślę, że to jest tradycja warta przywrócenia. Zgłaszam się na ochotniczkę.
2: Do pieczenia czy do jedzenia? Ja mogę jeść. Ja mogę jeść.
3: Do jedzenia, ale do pieczenia, jak mnie wspomożesz, to damy radę.
2: 2 2 7 3 czekamy i na Państwa.
3: Przepisy jabłkowe i nie tylko.

0: Pilaw w Trójce 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego, które zmieniło przynajmniej Warszawę, już zmienia od wczoraj. Nie wiem, którędy ty dzisiaj jechałeś do radia, ja zupełnie naokoło.
1: No właśnie, ja nie wiedziałem, no to znaczy wiedziałem, ale zapomniałem, że może być jakaś droga zamknięta czy coś i tak musiałem spore kółeczko zrobić, zawrócić, objechać, żeby po prostu ominąć tę zamkniętą trasę, którą przejdzie już wkrótce defilada wojskowa.
0: Już wkrótce, czyli o 12 Wisłą Stradą w Warszawie, ale defilady dziś i celebra i obchody w całej Polsce. O tym Bartek Majer.
2: Defilada wojskowa to w zasadzie jeden z najważniejszych elementów obchodów Święta Wojska Polskiego. Co istotne, nie zawsze tak było. Ta tradycja odrodziła się w 2007 roku. Wtedy po raz pierwszy od 1974 ulicami Warszawy przemaszerowali żołnierze. Dziś w 2026 mówimy już nie o defiladzie, a o defiladach. Tak więc będą nowości.
3: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
3: Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji. Takie dosyć symboliczne nowości, które pojawią się na tej defiladzie.
2: A to nie koniec nowości.
4: W tej paradzie lotniczej będą uczestniczyły po raz pierwszy nasze F-35.
2: Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej.
4: 3 sztuki już są, do końca roku będzie ich 14. Samoloty F-35, wyjątkowy kształt, wyjątkowa powłoka, która powoduje, że te statki powietrzne są prawie niewidoczne dla radarów.
2: Defiladą będzie można podziwiać od rejonu Cytadeli Warszawskiej w stronę Starego Miasta.
3: Ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom.
5: Pod oddziały, patrz! Na ramię, patrz! Prezentuj, patrz!
6: To tyle lat i człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to jednak ciągnie.
7: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy.
3: I będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady.
2: Obchody rozpoczną się o 12. W tym samym czasie będzie trwała parada morska w Gdyni.
8: Ponad 20 jednostek pływających okrętów marynarki wojennej.
2: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej.
8: Także będziemy mieli przyjemność gościć jednostki ze Szwecji, Estonii, Finlandii. To pokazuje także nasze umiejętne, sojusznicze współdziałanie.
2: Oprócz tego nie zabraknie reprezentacji lotnictwa marynarki wojennej. Warto także pamiętać, że najlepszy widok na paradę będą miały osoby obserwujące ją ze skweru Kościuszki i Mola Południowego.
1: A Państwo dzisiaj wybierają się na jakąś defiladę. 2, 2, 7, 3 czekamy na Państwa głosy, także w sprawie jabłek, bo my dzisiaj w Trójkowym Ogrodzie poświęcamy też tę audycję jabłkom. Właśnie, będzie trochę o kiszonkach, będzie trochę o jabłkach takich wczesnych, letnich i co z nimi można zrobić.
0: Kwaśnych albo słodkich? Jakie Państwo lubią najbardziej? Jakie Ty, Michał, lubisz najbardziej?
1: Ja najbardziej lubię takie kwaśne i twarde. I...
0: Czyli takie, jak Ci przyniosłam dzisiaj.
1: No właśnie, patrzę teraz na to jabłko, które przyniosłaś i no, mam
0: tymi
1: ochotę je skosztować.
0: Rękami wyhodowane.
1: Lana Del Rey dla Państwa teraz, a ja zajmuję się jabłkiem.

0: Glenn Frey, The Heat Is On, to za nami. Na zegarach 26 minut po godzinie 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, a my siedzimy w ogrodzie razem z Anną Kowalczyk.
1: I rupiemy jabłka.
0: Tak, tak, tak. Ja przed chwilą spróbowałem jabłek, które Ania przyniosła ze swojego ogrodu. I muszę powiedzieć, że są wyjątkowo kwaśne, aż trudno mi się mówi po zjedzeniu połowy.
1: Mówię, że takie lubisz, nie narzekaj.
0: Tak, naprawdę lubię bardzo, ale nie wiem, czy jedzenie takiego jabłka przed mówieniem do ludzi w radiu to był dobry pomysł. Chyba nie najlepszy. Ale przydreptał do nas Paweł Turski, z którym za chwilę porozmawiamy o jego przygodach. I zastanawiam się, czy to były takie przygody, gdy szedł przez Polskę, kiedy mógł zerwać sobie jabłka z cudzych ogrodów, albo nie z ogrodów.
1: Był częstowany, miejmy nadzieję, nie szabrował.
0: Nie, no,
2: było kilka i rzeczywiście sam zrywałem jabłka, ale z takich drzew, na przykład pamiętam w pewnej wiosce rosła po prostu jabłoń z papierówkami obok boiska.
0: A skąd wiedziałeś, że to były papierówki?
2: Nie, no to było proste do rozpoznania i po smaku, i po wyglądzie.
0: A to jakie to są jabłka? Ty tutaj od Ani Kowalczyk?
1: Bo Michał twierdzi, że to papierówki. Ja się kategorycznie nie zgadzam.
2: No trochę wyglądają jak papierówki, ale to jeszcze test smaku trzeba przeprowadzić na piosence.
0: Będziemy mieli specjalistę tutaj w naszym trójkowym ogrodzie.
1: A też dostawałem te jabłka też. To jest dla mnie do dziś zagadka. Ja odziedziczyłam 4 stare jabłonie i nie wiem jakie.
0: Może państwo podpowiedzą tak po słuchu, po brzmieniu tego jabłka, bo pewnie słyszeli państwo pierwszy kęs przed poprzednią piosenką. O, 2 2 7 3, może państwo wiedzą, co to jest za jabłoń. My za chwilę z Pawłem porozmawiamy o jego przygodach podczas dreptania przez Polskę.

0: Paweł Turski rozsiadł i rozgościł się już w naszym trójkowym, plenerowym, ogrodowym studiu, ale nie na długo, bo zaraz znów rusza w Polskę.
1: Teraz pieszo.
2: 33 minuty po godzinie 7. Paweł Turski przebiera nogami pod stołem, bo chyba ciągle musi chodzić. Musi.
0: Zespół niespokojnych nóg.
3: Nie, aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście najdłużej, gdy mogę usiąść, to jest tak godzina. Gdzieś taka godzina przed, zapraszamy do trójki popołudniowym, wtedy muszę usiąść i zmontować dźwięki. I tyle jest odpoczynku, to jest najdłuższy odpoczynek na trasie.
2: Czyli brakuje ci jednak tego dreptania w tym momencie, kiedy jesteś
3: no oczywiście,
2: poza
3: że tak,
2: trasą.
3: Proszę bardzo. Nie, to wstanie, zobacz. Nie, wstań też.
2: O Boże, ja nie jestem do chodzenia przyzwyczajony.
3: Jak to nie jesteś przyzwyczajony?
2: Tak, prawa noga,
3: no,
2: potem
3: prawa
2: lewa.
3: I lewa, tak.
2: I w ten
3: to nie jest
2: nie
3: nic trudnego. No jeszcze musisz pchać wózek po drodze.
2: Wózka nie ma, na całe szczęście.
3: No ale tutaj masz jakiś karton. No to zobacz, ja wezmę ten karton do góry. To jest gdzieś na takiej
2: Paweł
3: wysokości
2: robi mi symulację, połowy, tak. Symulację prowadzenia wózka przez Polskę.
3: To jest gdzieś tak na wysokości mojego brzucha, poręcz tego wózka.
2: I tak
0: i
2: po prostu się
0: i taki jedną ręką go prowadzisz, a w drugiej mikrofon, czy jednak obiema?
3: Różnie to wygląda. Miałem taką sytuację pod Olsztynem, gdy zaczepił mnie jeden z panów biegaczy i wspólnie biegaliśmy, to wtedy trzeba było tylko lewą ręką prowadzić wózek. Prawej sprzęt reporterski, na ile się da najbliżej pana i jeszcze w międzyczasie pilnowanie warunków drogowych, bo nie wszędzie są chodniki, więc czasami to wymaga bardzo takiej wysokiej koncentracji.
0: Sport ekstremalny.
3: Nie, aż tak to nie, bo panowie na szczęście w tej gminie byli przyzwyczajeni, że tam jest taki jeden biegacz i nie chodzi o mnie, bo jestem piechurem w tym przypadku. I uważali, wymijali bardzo ładnie, więc na szczęście też pan słuchacz był zawsze po prawej, my biegliśmy chodnikiem po lewej, więc jakby coś, to wózek i ja byliśmy bezpieczni.
2: Zastanawia mnie jedno, tak powiedziałeś rozróżniając wyraźnie, że biegacz to biegacz, a piechur to piechur. I skoro to był cykl teraz pieszo, to czy miałeś też taką zasadę, jak jest w chodzie sportowym, że podbiegać to
3: nie,
2: jest
3: nie, coś... nie mogłem. Ta zasada została wyeliminowana skutecznie na drugim etapie, czyli na ostatniej wyprawie, bowiem w poniedziałek dostałem wyzwanie, aby dostać się na wiadukt kolejowy. I ja na początku przyjąłem to wyzwanie. To jest ten wiadukt kolejowy, na którym rozgrywało się to słynne pium, pium, pif, paf, pif, paf.
2: Czyli słynny film Pawła Turskiego, który tak, w ramach akcji. Wyzwania miał nagrać.
3: Został zreżyserowany.
2: Zgarnął do niego aktorów naturszczyków i się
3: tak,
2: udało.
3: I wtedy pamiętam, że Robert poprosił, żebym się udał na wiadukt nad pewną rzeką. Ja popatrzę na mapach, powiedziałem, no rzeczywiście będę na takim wiadukcie za 3 kilometry. Tak prowadziła trasa. W pewnym momencie, gdy ja już po

0: potwierdziłem to wyzwanie. Zdałem sobie sprawę, że Robert powiedział wiadukt kolejowy, a na mojej trasie był wiadukt drogowy. I nagle musiałem po prostu w ciągu 1,5 godziny dostać się 10 km na północ, bo wejście jest o 11, więc już wtedy trzeba było zacząć biec.
1: Wejście antenowe oczywiście.
0: Wejście antenowe, tak, doprecyzowując. I wtedy też spotkałem panów, bardzo dobrych aktorów. Wciąż liczę na to, że Michał Nogaś, gdy się objawi przy Myśliwieckiej, to załatwi panom angaż w Teatrze Polskiego Radia.
1: To może ten kolejny etap nazwiemy teraz biegiem, a nie teraz pieszo.
0: Nie, nie, to też by było zbyt proste. To by było tak, że ja biegnę, jak mam 30 kilometrów, to przepraszam, 3-4 godziny i koniec,
2: to może
0: i się rozłączam.
2: Teraz tip-topami. Pamiętacie, co to były tip-topy? Tak, nogę za nogą, pięta do palców. Teraz tip-topem. Będzie wolniej i będzie trudniej.
0: Możemy i tak się zabawić. Ty masz, Michał, dużą władzę czasami w popołudniowym. Zapraszamy, łącząc się ze mną. Możesz rzucać wyzwania.
2: Albo nie teraz tylko, tyłem. Myślisz,
0: Robert.
1: Teraz tyłem. To by był rzeczywiście ciekawy cykl. 2, 2, 7, 3, może państwo coś podpowiedzą Pawłowi na kolejny etap.
0: Ale a propos właśnie wyzwań, to tych wyzwań było bardzo, bardzo dużo. Wszystko zaczęło się od takiego wyzwania, które mi się wydawało a wykonalne, ale okazało się wykonalne, czyli przepłynięcie wpław z babką w piasku na jeziorze Iławskim.
3: Babka z piasku zrobiona.
0: Akcja!
4: Lucky day, bo spotkałem pana Pawła, który podróżuje przez Polskę na piechotę.
5: I koniec Ulrisa von Jungingena.
0: I umarłem.
6: Zdecydowanie.
7: Ja nie mam trampek.
5: Wiecie, Edek, zapytaj.
8: Trampki?
5: Jakieś stare trampki.
8: Kilometry mogę łykać, to już nie jest problem. Jest cudownie, ale wspaniale.
9: Krótkie dnie, tururum, więc całuj mnie częściej, tarararam, bo nie wiem jak będzie.
6: To tak, parę jabłek z sadu mamy.
0: Bardzo dziękuję.
6: To jeszcze nie wszystko. Tu jest czerwona orężada mazurska. O, i słoik miodu.
0: Goniliście mnie trabantem. Widzę, że mimo tego, że upłynął już tydzień od mojej wizyty w Mrągowie, ty dalej podśpiewujesz Beatę Kozidrak.
1: W głowie non-stop.
0: No, bardzo dobre to było w okolicy.
2: A gdzie tą babkę trzymałeś, jak płynąłeś?
0: A, to już tłumaczę. To też można zobaczyć na Instagramie trójkowym. Dlaczego oszustwo? Nie było powiedziane, w jaki sposób mam przewieźć babkę z piasku.
1: Jest bardzo kreatywny.
0: Załatwiłem sobie, u mnie na osiedlu jest piaskownica. Dzieci mają bardzo dużo foremek, więc wziąłem najmniejszą, jaką się da. I wymyśliłem, że no, babki z piasku na ręce to nie przewiozę, bo to jest awykonalne, nie przepłynę z nią, więc wpakowałem ten piasek do tej foremki. Na początku próbowałem płynąć czy pieskiem, czy kraulem, ale to też było awykonalne, więc się obróciłem na plecy, machałem tylko prawą ręką, a w lewej miałem babkę z piasku.
2: Sprytnie.
0: Tak. A propos jeszcze biegania, to drugi raz, kiedy ta zasada została wyeliminowana skutecznie, to pozdrawiamy pana Stanisława z Żyrardowa, naszego stałego słuchacza, który wymyślił, abym w 8 godzin dostał się z Olsztyna do Biskupca, gdy był upał. I po prostu wtedy trzeba było biec, bo bym inaczej nie zrealizował wyzwania, więc czasami to państwo wybierają, w jaki sposób mam się przemieszczać, czy pieszo, czy biegiem. Czasami też to jest uzależniony ten sposób chodzenia czy biegania od tego, gdzie się z kim umówię na trasie. W Mikołajkach chociażby musiałem dotrzeć do Muzeum Reformacji Polskiej o takiej dość względnej godzinie. Tam się musiałem zameldować. To jest takie ciekawe miejsce, które chciałbym teraz państwu polecić, bowiem Mikołajki dla mnie, gdy pierwszy raz je odwiedziłem, a było to tydzień temu, będą się kojarzyły oczywiście z jachtami, z reklamami, z jakimś takim trochę dziwnym kiczem, ale takim zadbanym jednocześnie, bo te bulwary są wyremontowane, niczego tam nie brakuje, jest ładna stacja paliw też dla motorówek. Co do zasady, fajna miejscowość, ale ta miejscowość zyskuje, gdy się dowiemy, że w Mikołajkach jest nie tylko port, nie tylko deptak, nie tylko gofry, nie tylko reklamy na dachach niskich domów, lecz także Muzeum Reformacji Polskiej. I to mnie bardzo zastanawiało, dlaczego w takich Mikołajkach, bardzo turystycznych, znajduje się takie muzeum i zadałem to pytanie, dlaczego właśnie w Mikołajkach znajduje się Muzeum Reformacji Polskiej Reinaldowi Kuchnowi, który jest kustoszem tego muzeum.
10: Był tutaj taki proboszcz, który dużo rzeczy zbierał w 1525 roku. Powstał pierwszy na świecie krajowy kościół ewangelicki.
0: Z czego pan jest najbardziej dumny?
10: Najbardziej z 6-tomowego słownika języka polskiego Samuela

Bogumiła Lindek. Jest to pierwszy polski słownik. Niektóre biblioteki uniwersyteckie nie mają tego wydania. Na pewno trzeba zobaczyć rzeczy, które były drukowane w języku polskim, głównie w Królewcu, dla Mazurów, czyli są to kancjonały, śpiewniki. Ciekawostka jest taka, że większość tych druków jest

0: dziwne właśnie. Ta, no,
1: niczym Ewa.
0: Tak właśnie drukowano w XVI wieku, bo tak dokładnie to się nazywa fachowo pismo krakowskie.
1: Czyli nasze.
0: Czyli nasze, bo powstało w Krakowie.
2: A teraz jeszcze jedno polecenie, które mogę dzisiaj tylko Państwu przekazać. Bowiem 15 sierpnia dzieją się złe rzeczy na Mazurach, bociany odlatują, a jest taka bardzo fajna wioska, siedliska, w której jest mnóstwo bocianich gniazd. Jeżeli bociany dzisiaj odlatują i Państwo są w okolicy, to zachęcam do odwiedzenia tej wsi, bo to jest coś niesamowitego. Co drugi słup są gniazda, co drugi dach domu też są gniazda. Generalnie wydaje mi się, że o godzinie 11, gdy byłem we wsi Siedliska, więcej było bocianów niż mieszkańców.
3: Czy to jest w takiej wsi tak, że po prostu się idzie, jest cicho i raz na jakiś czas słychać klekot? Czy ten klekot jest taki nieustanny, nie do zniesienia?
2: To jest tak, że nagrywasz i ten klekot sam wchodzi w sprzęt reporterski.
4: Tam te linie, jakieś gniazda są, tam jeszcze za zakrętem są. W ubiegłym roku we wsi było 8 gniazd. Tu u siebie mam, tam, z tamtej strony pan zajdzie.
2: O matko, na samej górze domu.
4: Chciał i tutaj zrobić jeszcze na domie w tamtym roku, ale tu im nie pozwoliłem. Mówię, gdzie, bo robię kupy. Się on podsuwa na krawędź gniazda i kupę robi poza gniazdo.
2: To są tak jakby pana bociany w takim razie. Mają już imiona, nazwał je pan?
4: Nie, no nie nazwałem, nie jeszcze, ale popatrzę, co jest ciekawie, nie, na te bociany.
2: Mini zoo.
4: Mini zoo dzikie, no ale jest, co roku. Tak samo.
2: A tutaj do was przyjeżdżają jacyś turyści?
4: U mnie tutaj nie przyjeżdżają, bo tutaj blisko u mnie jeziora nie.
2: Mam nadzieję, że już państwo będą przyjeżdżać do Siedlisk. Dzisiaj, tak mi mówił pan Mieczysław, jak co roku 15 sierpnia bociany odlatują. Oczywiście miejscowości, które są godne polecenia, jest to wiele więcej. Odwiedziłem mnóstwo wsi i miasteczek i takie moje top może 3 to wioska Ruś pod Olsztynem. Olsztynek, który mnie zachwycił, choć wchodziłem tam chwilę po 21. Całe miasto, główna ulica pięknie wybrukowana po remoncie, niesamowite i nawet dużo budynków się ostało oraz Biskupiec. To jeżeli Państwo są w okolicy, nie mają Państwo planów, to jak najbardziej zachęcam. A jeżeli chodzi o plany, które są już jasne i klarowne, to ruszam 24 sierpnia znów na trasę. Rozpoczynam we wsi Gać pod Grudziądzem, a kończę 31 sierpnia na Helu.
5: Paweł Turski, Szerokiej Drogi.
2: Dziękuję, choć nie powinienem, bo zapeszę.
6: Teraz pieszo.
3: Na pewno słyszeli tam Państwo taki jabłkowy fragment w tych wspomnieniach Pawła Turskiego. Jabłkowy, a my dzisiaj na jabłkach się koncentrujemy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Szczególnie na tych jabłkach, które Anna Kowalczyk przyniosła ze sobą, chciałem powiedzieć, do studia, ale my siedzimy w ogrodzie radiowej Trójki.
7: Jeśli te jabłka są starej odmiany, to najprawdopodobniej jest to niemiecka odmiana Pirosz. Są właśnie czerwone, soczyste i twarde, bo z nowszych to jest Celesta. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
5: Dziękuję, ale niestety pudło, bo te jabłka są zielone.
8: Tak, to się wszystko zgadza.

0: po prostu bądź. Ma nam w programie trzecim. Zerkam na zegarek. 12 minut zostało do 8.
1: Tomek w Azji.
2: Kiedy wiele lat temu, na przełomie sierpnia i września na Tajwanie rozpoczynam naukę chińskiego na uniwersytecie, zanim poznamy pierwsze chińskie znaki, nauczycielka męskiej części klasy każe nie podnosić na ulicy żadnych pieniędzy, monet, a w szczególności plików banknotów. Siódmy miesiąc kalendarza księżycowego, który przypada właśnie teraz, to festiwal głodnych duchów. Jakkolwiek halloweenowo nie brzmiałaby jego nazwa, dla mieszkańców Azji to śmiertelnie poważna sprawa. Generalnie to czas poświęcony szczególnej intensywności wspominania przodków, oddawania im czci i składania ofiar, ale scenariusze horrorów nie rodzą się od tak z niczego. W Azji otwierają się teraz bramy zaświatów i na tym otwarciu najbardziej chcą skorzystać dusze pokutujące. Uwolnić się chcą od jarzma ciężkiej śmierci, niewłaściwego pochówku albo bycia singlem. Brak potomka i partnera to w Azji dostateczny powód do wiecznych mąk. I tu wracamy do plików z pieniędzy. Kiedy umiera niezamężna dziewczyna, rodzice po jej śmierci zrobią wszystko, żeby zapewnić spokój jej duszy, aranżując małżeństwo z żywym człowiekiem. I nie jest to opowieść z kategorii mchu i paproci. Rodzice zmarłej na ulicy pozostawiają plik banknotów. Czekają, aż podniesie go mężczyzna i jeśli to zrobi, staje się ziemskim mężem zmarłej. Wycofanie się z układu, jak wierzą Tajwańczycy, grozi poważnymi konsekwencjami, z przekleństwem rodowym włącznie. W miesiącu głodnych duchów monety rzuca się na ulicę w formie datków dla duchów, ale też odwiązuje się w ten sposób od siebie nieszczęścia, licząc na to, że przywiążą się do kogoś innego wraz z odnalezionym niewinnym pieniążkiem. Szczególną ostrożność w najbliższych 4 tygodniach trzeba zachować w pobliżu zbiorników wodnych i za żadne skarby. Po zmroku nie wchodzić do wody. Tam mieszkają Shui Gui, duchy wodne, ponoć najtwardsi zawodnicy w kwestii woli wydostania się z klatki losu. W miejscu swojej śmierci topią innych, bo w miesiącu głodnych duchów mają szansę zakończyć swoje męki, o ile znajdą ofiarę na zamianę. W Chinach, na Tajwanie, Singapurze czy Malezji, przy świątyniach, a tradycyjnie po prostu na ulicach, zapłoną też miniaturowe ogniska. Zamiast drew, specjalne papierowe pieniądze, które poprzez spalenie przekazuje się przodkom w zaświaty. To naprawdę popularna część azjatyckich tradycji. Na tyle popularna, że w wielu miejscach Azji władze apelują jednak o rozsądek w tym czasie i publikują broszury, jak zgodnie z przepisami PEPOSZ przeciwpożarowymi nakarmić bliskich w zaświatach.
3: To był Tomasz Sajewicz o święcie głodnych duchów. Ciekawe, czy głodne chińskie duchy jedzą jabłka.
0: Na pewno mają ich pod dostatkiem w Chinach.
3: 51 milionów ton rocznie. Wyobrażasz to?

0: sobie w ogóle taką ilość jabłek. Chiny są największym producentem jabłek na świecie.
1: Ciekawe jestem, ile to by było takich statków, takich, chciałem powiedzieć, tankowców jabłkowych, które mogłyby przewieźć te jabłka z Chin do Polski.
0: A wiesz, jaka jest 50? Najpopularniejsza chińska odmiana jabłek? Nazywa się pięknie.
1: Papierówka.
0: Fuji. Państwo jedli kiedyś jabłka odmiany Fuji? Michał, jadłeś?
1: Dwie, dwójki, siedem, trójek. Ja nie jadłem, ale może poszukam. You know the

0: Do godziny 8 zostało 5 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy nasze poranne. Zapraszamy do trójki z ogrodu przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7.
1: I chrupiemy jabłka i państwo mówią nam jakie.
2: Mają trochę grubszą skórkę i są zielone. Podobne do papierówek, a trochę późniejsze to są antonówki.
3: Te jabłka zielone, które państwo macie właśnie w ogrodzie, to papierówka, a może być landsberska, bo miały być stare odmiany.
0: Szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia, ale pojawi się u nas w Trójkowym Ogrodzie ekspert, który na pewno wyjaśni, co to za odmiana. Odmiana pochodzi z ogrodu Anny Kowalczyk.
1: Tyle turniej, co to za jabłko dzisiaj w Trójce.
0: Dwie dwójki, siedem trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8-15 sierpnia. Serwis Trójki, Romuald Wójcik.
8: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi we wschodniej Indonezji. Dymisja prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju to pokłosie doniesień o nieprawidłowościach przy pomocy dla powodzian. Na drogach w czasie weekendu więcej policyjnych patroli. Do co najmniej 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi we wschodniej Indonezji. 6 osób zostało rannych, 2 są przysypane, powiedział agencji AFP szef akcji poszukiwawczo-ratunkowej w mieście Maumere. W regionie doszło do kilku wstrząsów wtórnych. Metrowe fale tsunami uderzyły w kilka nadbrzeżnych miejscowości. Zniszczonych jest wiele budynków. Ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców i pacjentów kilku szpitali. Odnotowano osuwiska ziemi i przerwy w dostawach prądu. 4 Polaków poszkodowanych w pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków.
9: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
10: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
9: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych

0: Chorwackiej Straży Pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na Półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Dymisja prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował też o wymianie rady nadzorczej spółki. To kolejne konsekwencje kontrowersji wokół pomocy dla firm poszkodowanych przez powódź. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezeska agencji Anna Konieczyńska. O zmianach informuje rzecznik marszałka województwa Michał Nowakowski.
2: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową radę nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
1: Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej. Dziś Święto Wojska Polskiego. Głównym punktem obchodów jest defilada na Wisłostradzie w Warszawie, ale także odbędą się pokaz sił powietrznych oraz pierwsza parada morska w Gdyni. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: Pod oddziały baczność na ramię.
4: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił, zapraszając do wspólnego świętowania szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
5: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
4: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy, Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Zmieniamy mundur na niebieski. Na drogach w czasie tego weekendu jest więcej policyjnych patroli. Podinspektor Andrzej Fiołek mówi, że funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na piratów drogowych.
6: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy, ale także tym, że są widoczni.
1: Od początku wakacji do końca lipca policja zanotowała 2400 wypadków drogowych. W Wolinie będzie można się dowiedzieć m.in. czym różni się bartnictwo od pszczelarstwa i jak przed wiekami pozyskiwano miód. Centrum Słowian i Wikingów organizuje miodobranie. Bigo Goranin powiedział, że będzie można samemu spróbować zapomnianego dziś fachu.
7: Na pewno będzie plecenie kuszek, czyli uli słomianych, tak? Będą na pewno warsztaty z wytapiania świec, tak jak robiono to kiedyś. Będzie można jednocześnie przy tych warsztatach posłuchać różnego rodzaju opowieści właśnie związanych z bartnictwem, z pszczelarstwem oraz będą to swojego rodzaju interaktywne prelekcje, tak? Więc będzie można zadawać pytania, będzie można posłuchać. Zjeść miodek też będzie można.
1: Miodobranie i pojednanie w skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie potrwa do jutra. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pięć po ósmej, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
10: Piłkarze Lecha Poznań na jesień zagrają w europejskich pucharach. Wczoraj Kolejorz po pewnym wyjazdowym zwycięstwie z klasfik z Wysp Owczych 5-0 awansował do czwartej rundy ostatniej kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 1-0. Mówi pomocnik poznańskiej drużyny Antoni Kozubal.
11: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej. I udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko po boisku, tak jak zobaczycie pewnie na kulisach sprzed meczu, więc to pomogło, myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem, między liniami, więc tak, dobrze się grało.
10: Teraz Lech zagra ze szwajcarskim FC Thun. W przypadku porażki Kolejorz wystąpi w Conference League. W Warszawie Festiwal Strzelecki urządzili sobie piłkarze Legii. Podopieczni trenera Marka Papszuna w meczu przyjaźni rozgromili Radomiaka 5-0. Legioniści już w 17 minucie strzelili 3 gole i kontrolowali przebieg spotkania. Efektowna wygrana dała Legii przy okazji prowadzenie w tabeli ekstraklasy.

0: Trackless. Falubas Zielona Góra pokonał Stal Gorzów 46-44 w żużlowych derbach ziemi lubuskiej. O wyniku niezwykle wyrównanego spotkania zdecydowały biegi nominowane. Gorzowianie mimo porażki wywalczyli punkt bonusowy dzięki wcześniejszemu zwycięstwu 52-38 na własnym torze. W drugim spotkaniu Włókniarz Częstochowa przegrał z GKM-em Grudziądz 41-49. Liderem tabeli jest Betard Sparta Wrocław.
1: Dziś będzie bezchmurnie i wraca upał, a ja upał definiuję jako temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tyle będzie w centrum, około 31, i na zachodzie, tam nawet 35 stopni Celsjusza. Jutro też z upałem, około 30 w centrum, do 34 na południowym wschodzie, ale na Pomorzu tylko około 21 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
3: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
2: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Salcia Hałas. Potop.
5: Były znaki. Przesłanki logiczne.
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
2: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19.
7: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki prosto z ogrodu przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7.
9: Anna Kowalczyk.
1: Michał Matus. Audycję przygotował Michał Kowarski. Realizuje Maciej Załęcki. A my już za chwilę z Agnieszką Kordalewską z Fundacji Gotowi ORG, która jest prezesem tego właśnie tej organizacji. Porozmawiamy o Wojskach Obrony Terytorialnej, o przygotowaniu do sytuacji trudnych. To wszystko związane oczywiście z dzisiejszym świętem Wojska Polskiego.
10: Zapraszamy do Trójki.

0: Another Sunny Day, Belen Sebastian w programie trzecim Polskiego Radia, 12 minut po godzinie 8.
1: A z nami jest Agnieszka Kordalewska.
2: Dzień dobry.
1: Prezes gotowi.org, która nie defiladowym krokiem, ale z teorią, co to za jabłko.
2: Tak, na moje oko krąselka, ale fachowcem od jabłek nie jestem. Więc...
1: To jest mocna kandydatka. Ja słyszałam tą nazwę kilka razy, ale nie o jabłkach będziemy rozmawiać.
0: Tak, ale ja tylko jeszcze wyjaśnię tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co z jabłkami chodzi. Ania Kowalczyk dzisiaj przyniosła kilka jabłek ze swojego ogrodu, sadu prawie, że można by powiedzieć, bo trzy jabłonie w nim stoją.
1: To jest bardzo szumne słowo.
0: I próbujemy dojść do tego, co to jest za odmiana.
1: A pani Agnieszka na trójkowym Facebooku poprosiła mnie o zdjęcie i takie zdjęcie już tam jest, więc mogą państwo też popatrzeć en face i z profilu na moje jabłka.
0: Ale my tutaj spotkaliśmy się z Agnieszką Kordalewską, prezes gotowi.org, żeby porozmawiać o wojsku, bo dzisiaj mamy Święto Wojska Polskiego, o Wojsku Obrony Terytorialnej, ale i o takim ogólnym przygotowaniu do takich sytuacji, które są powiedzmy niepewne.
1: Bo ty szkolisz właśnie z tego, ale jednocześnie wcale cię nie złości i nie mierzi i nie oburza to, że dzisiaj właśnie parady, defilady, i ta cała wielka pompa, podczas gdy Polacy i Polki powinni się szkolić. Nie, uważasz, że to ma sens i to ma wartość.
2: Jak najbardziej. To jest dla mnie, ja to postrzegam jako element odstraszania, element pokazu siły, pokazu tego, czym dysponujemy, ale jest to bardzo ważny element jakby w całej naszej koncepcji obronnej, więc super, że jest taka defilada. Bardzo fajnie, że przychodzą też nasi mieszkańcy, no bo nie tylko Warszawy, jasne, to też inni obywatele naszego kraju mogą sobie popatrzeć na tą defiladę, bo dla nich to myślę, że też może być taki element podnoszenia takiej pewności, takiego budowania takiego trochę spokoju, że mamy fajne, coraz lepiej wyposażone i coraz lepiej wyszkolone wojsko.
0: Ale dobrze chyba, żeby razem z tym właśnie przekonaniem o tym, że mamy dobre wojsko i o tym, że wojsko to jest taka instytucja, którą powinniśmy darzyć zaufaniem, żeby w parze z tym szło też jakieś takie przygotowanie ogółu społeczeństwa. No, mamy czasy pełne niepewnych sytuacji i takie przygotowanie całkiem praktyczne to jest coś, co powinniśmy chyba brać pod uwagę.
2: Zdecydowanie tak, ale jest bardzo dużo możliwości teraz, bo jakby społeczeństwo jest zachęcane kilkuwątkowo jakby do tego, żeby brało udział w bezpłatnych szkoleniach, które są. To znaczy ja mam nadzieję, że one będą. Część jest, a część jeszcze jest chyba w fazie organizacji. Tak mi się wydaje, bo ja się zapisałam na jedne i jeszcze nie dostałam zaproszenia. I zapisałam się do OSP i zapisałam się do PCK, bo to jest jakby ten wątek MSW, który jest prowadzony, jeżeli chodzi o szkolenia, więc tutaj jeszcze się nie wypowiem, bo czekam na swoje szkolenie, bo jestem bardzo ciekawa, jak to zostało zorganizowane. Natomiast drugi wątek to jest wątek Ministerstwa Obrony Narodowej i to jest wątek, w którym już odbywały się szkolenia Trenuj z Wojskiem. Ale to taka akcja jakby trochę w moim przekonaniu jednorazowa. Natomiast to o tym WOT-ie, o którym wspomniałeś, to jest fajna historia. To jest naprawdę coś, nad czym warto się pochylić, dlatego że dołączając do WOT-u można się szkolić w sposób ciągły. I to w ogóle jest... taka świetna okazja do budowania swojej osobistej, indywidualnej odporności.

0: Dlatego, że idąc do wojska, po pierwsze na te ćwiczenia, zapisując się do WOT-u, idąc później na te ćwiczenia, tą szesnastkę, czy na jakieś kolejne etapy tego edukowania się wojskowego, to przecież tam człowiek nie uczy się tylko strzelania. Tam naprawdę można nauczyć się, można zdobyć takie kwalifikacje, takie umiejętności, które pozwolą ci na zbudowaniu twojej odporności psychicznej.
1: I to też jest taki sposób, żeby zdobyć umiejętności z różnych dziedzin, bo ja też widziałem, że jest tam taki cyberkomponent, chyba tak to tam jest nazwane.
0: Znaczy, fajne jest to, że rzeczywiście jakby każdy kandydat na tego żołnierza WOT-owskiego jest obserwowany pod kątem jego kwalifikacji i jego jakby takiego codziennego życia zawodowego, nie? I można się doskonalić w tym, ale można zrobić coś zupełnie innego, bo informatyk może zdobyć kwalifikacje związane z prowadzeniem samochodów ciężarowych na przykład, nie? Ale taki zwykły człowiek, który sobie pójdzie, nie wiem, pani księgowa z pierwszej lepszej firmy zdecyduje, że chce pójść do WOT-u właśnie po to, żeby się trochę podszkolić i żeby się wzmocnić, znajdzie tam i pewność siebie, i dużo praktycznych, to co mówiłam wcześniej też, że budowanie odporności takiej psychicznej, ale też znajdzie mnóstwo innych umiejętności, nauczy się przede wszystkim przełamywania, każdy, kto tam pójdzie, nie tylko pani księgowa, oczywiście pani księgowa była przykładem, nauczy się przełamywania swoich słabości, też nauczy się praktycznych umiejętności, na przykład czytania mapy, orientacji w terenie, o słynnym rozpalaniu ognia nie będę mówiła, ale mega ważnej umiejętności ratowania życia ludzkiego, nie? To jest w ogóle coś, co każdy powinien, kurczę, znać, tak jak alfabet znamy. To w ogóle nie powinno być na ten temat żadnej dyskusji, nie? Także generalnie jest tam cały pryzmat przeróżnych umiejętności, które można posiąść, a potem jeszcze podzielić się w domu. No, szeroki temat.
2: Ja spoglądam w aplikację mObywatel, bo to też jest jedna z opcji, żeby zapisać się na taki kurs. Jeden z trzech tutaj mogę wybrać. Podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania albo cyberhigieny. Ale jak już klikam dalej, to tylko w Kielcach na ten podstawowy kurs bezpieczeństwa mogę się zapisać teraz. I w Siedlcach z kolei na kurs przetrwania, więc ja też mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo mnie zachęciłaś. Czego powinniśmy się uczyć i być może już nawet w szkole, czego kiedyś się mówiło, że harcerstwo daje takie paramilitarne przygotowanie. Dzisiaj nadal, ale już mniej harcerzy w Polsce mamy, więc jak sobie radzić, nie będąc harcerzem i nie mając w szkole jednak takiego przygotowania, o jakim mówiłaś.
0: Tak, bardzo szkoda, że nie mamy takiej ilości harcerzy jak kiedyś i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy harcerstwo będzie przeżywało renesans i ludzie znajdą nam dla siebie wartości, które okażą się dla nich cenne w życiu. Moje umiejętności bazują właśnie na harcerstwie. Ja wiele lat byłam harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego, notabene chówca Mokotów. I rzeczywiście to jest moja baza, ale też wychowanie w domu. Ważne jest to, czego nauczymy się w domu. Jeżeli rodzice będą od nas wymagać, będą, nazwijmy to, surowymi rodzicami, to rzeczywiście będziemy tacy trochę okrzepnięci, że pierwszy lepszy wicherek nas nie złamie. Więc myślę sobie, że to jest składowa wielu elementów, która może doprowadzić nas do tego, że staniemy się rzeczywiście silni i będziemy potrafili wiele rzeczy samodzielnie zrobić.
2: Ale to czego powinnam uczyć mojego 13-letniego syna?
0: Na przykład tego, żeby ci zorganizował weekendowy wyjazd gdziekolwiek, od początku do końca, bez użycia internetu na przykład, nie? Daj mu mapę do ręki, sprawdź, czy znajdziecie się, rozdzielcie się, jedźcie do Gdańska, rozdzielcie się, weźcie
1: mapę. Ja tu muszę przerwać na momencik, bo Ania Kowalczyk zrobiła po prostu

0: ogromne, szerokie oczy, słysząc oddaj 13-latkowi zorganizowanie weekendu.
1: Miałam ochotę powiedzieć rozmowy. ambitnie, ale mów dalej,
2: ale
1: proszę.
2: To jest samodzielność. To jest samodzielność, to jest podejmowanie prostych decyzji przez młodego człowieka, nie? Więc zacznijcie może po prostu od tego. Niech zorganizuje transport.
0: Jeśli słucha mamy, to może już notuje i planuje.
1: Tak, z pewnością właśnie tak robi. Przewracając się na drugi bok. Ale bez telefonu komórkowego działającego.
2: Nie, no, telefon komórkowy, jakąś łączność musicie mieć ze sobą, tak?
1: Może krótkofalówkę albo gołębia pocztowego.
2: Ale to trzeba byłoby najpierw prosty kurs krótkofalarstwa przejść, więc może nie idźmy w skrajności, zróbmy podstawową wersję najpierw tego wyjazdu weekendowego. Ale serio, to jest bardzo fajne doświadczenie, kiedy dzieciak ci organizuje nocleg, transport, wycieczki i dokładnie z planem, gdzie się przemieszczacie, którędy, chodźcie na piechotę, poznawajcie otoczenie, notujcie, róbcie sobie mapki, nie wiem. Jest mnóstwo możliwości na to, żeby ten czas fajnie zagospodarować, oddając temu dzieciakowi jak najwięcej samodzielności. Przestańmy wyręczać te dzieci. Dajmy im przestrzeń, dajmy im zadania i z konsekwencjami wszystkimi niech je realizują.
1: To jest taka nieoczywista, powiedziałabym, droga, bo myślałam, że będziesz mówiła o krzesaniu ognia albo pakowaniu plecaka ewakuacyjnego.
0: To takie harcerskie, survivalowe myślenie.
1: No właśnie, bo my chyba ciągle, przynajmniej ja, jak widać, myślimy o odporności i o przygotowaniu na opak.
2: No tak, ale jakby te elementy, o których teraz powiedziałaś, pewnie, że są ważne, żeby mieć taki plecak, ale najważniejsze są umiejętności, więc jeżeli ten młody człowiek nie będzie potrafił przeczytać mapy i nie poradzi sobie w terenie jakimkolwiek, w mieście, w którym żyje na co dzień, nie poradzi sobie z topografią terenu i nie będzie potrafił nigdzie trafić, to po co mu ten plecak? Tego ich nauczmy, żeby potrafiły sobie samodzielnie poradzić w prostych, codziennych sytuacjach. Dawajmy im zadania, niech je realizują, niech potykają się o własne błędy, ale niech idą do przodu.
0: To jest rzeczywiście ciekawa rada. Ja tak się już zacząłem zastanawiać nad w ogóle życiem w dużym mieście bez telefonu. I na przykład, jak pomyślimy sobie, jak dojechać na drugi koniec takiego dużego jednak miasta, jakim jest Warszawa, komunikacją miejską, bez telefonu, to staje się to arcytrudne, bo ze trzy przesiadki po drodze i wyznaczenie tej trasy, to już dla kogoś, kto nigdy nie miał mapy w ręku, myślę tutaj właśnie o tym młodym pokoleniu, to już musi być wielkie wyzwanie.
1: Ale myślę, że to nie tylko... Wczoraj próbowałam dojechać do Trójki wieczorem komunikacją miejską.
0: Nie udało się.
1: I mój przystanek akurat był wyłączony już po południu z ruchu i masa dorosłych ludzi, w tym ja, staliśmy na tym przystanku, czekając bardzo długo na ten autobus, który nie nadjeżdżał, bo nie przeczytaliśmy analogowej. Nie, i wszyscy sprawdzali w telefonach, dlaczego, co się dzieje, kiedy będzie, i wzywali już taksówki, podczas gdy oczywiście na przystanku była wywieszona odpowiednia karteczka informująca nas, gdzie należy się przenieść, żeby na ten autobus się doczekać. Więc myśmy po prostu też odwykli od rozglądania się wokół siebie i szukamy wszystkich odpowiedzi w telefonach. I one tam czasem są, a czasem wcale nie.
2: Ale to nie ma znaczenia, czy tę odpowiedź znajdziesz w telefonie, czy nie. Weź pod uwagę fakt, że ten telefon może w każdej chwili przestać działać. Po prostu. Z dowolnych 10 powodów. Trzeba sobie umieć po prostu poradzić w każdej sytuacji. I tego trzeba młodych ludzi nauczyć. I myślę sobie, że od szkoły, od właściwie jeszcze wcześniej, bo tak jak powiedziałam wcześniej, i harcerstwo, i szkoła fajnie, jeżeli tam by się takie rzeczy, nauka tej samodzielności by się działa, no ale to jest też wychowanie, to jest też dom rodzinny, a to zaczyna się trochę wcześniej niż szkoła.
0: A dla dorosłych, Wojska Obrony Terytorialnej, da się to wygodnie łączyć z pracą?
2: Ja nie wiem, czy wygodnie. Na pewno jest to wyzwanie. Wyzwaniem, bo zostawienie domu i na 16 dni udanie się na szkolenie wojskowe, no to wymaga jakby organizacji życia, przeorganizowania sobie życia. Ale wydaje się, że jest to naprawdę świetny sposób na transfer wiedzy od żołnierzy dla społeczeństwa, bo zobaczcie, to jest to nasienie, ta kobieta czy ten mężczyzna, którzy zdecydują się wstąpić do WOT-u, no to już oni się stają tym nasieniem,

0: które potem będzie kiełkowało w ich domach, w ich społeczności, w której żyją, nie? Bo oni tam posiądą fajną wiedzę, fajne umiejętności, które mogą będą mogli w praktyczny sposób wykorzystać. Nauczą się awaryjnej łączności, topografii, to mówiliśmy już, nie? Oczywiście obsługi broni, podstaw samoobrony, to wszystkie elementy są jak najbardziej elementami szkolenia podstawowego. Ale jakby też takiej dyscypliny, tego, czego nam w ogóle dzisiaj brakuje. Wiecie, tu wszyscy są dzisiaj mądrzy i jeszcze mądrzejsi. My mamy bardzo mało pokory w sobie. My jesteśmy oporni na dyscyplinowanie nas. To jest konieczne w sytuacji awaryjnej, kiedy musisz się podporządkować służbom, które dowodzą akcją ratunkową na przykład, nie? Więc to jest bardzo ważny element. Ta musztra, której człowiek się uczy w wojsku, to właśnie jest element dyscypliny, podporządkowania się, zwierzchnictwa i tak dalej. Mega kapitalne i mega potrzebna umiejętność.
1: I chyba coraz bardziej w cenie. W najbliższym klubie Trójki Środowym będę opowiadać o friction maxingu, czyli o takim nowym trendzie, że na utrudnianie sobie życia. Jesteśmy trochę rozleniwieni tym, że masa rzeczy w naszym życiu stała się tak łatwa i tak dostępna, że szukamy niewygody, więc może ją znajdziemy też tam.
0: No, pierwszy raz słyszę o takim trendzie, bardzo ciekawe. To wystarczy, myślę, że sobie wybrać wakacje jakieś w bardzo odległym kraju i zobaczyć, jak inni ludzie żyją i od razu, powiem szczerze, i też pożyć trochę w tym środowisku, w tym miejscu i od razu człowiekowi wszystko wraca na właściwe miejsce.
2: Otwiera oczy. Agnieszka Kordelewska, prezes Gotowi ORG. Dziękujemy bardzo za
0: wizytę w naszym ogrodzie. Dziękuję ślicznie za dziś. Dobrego dnia, kochani.
1: Dobrego dnia.

0: 28 minut do godziny 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Siedzimy w ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7. Za kilka chwil będziemy rozmawiali z Robertem Szateckim z Centrum Dawnych Sztuk Walki. Święto Wojska Polskiego mamy, więc dlaczego by nie sięgnąć po nieco starszy oręż niż ten, który dzisiaj będzie defilować przez Warszawę i inne polskie miasta. Ale przypominam też, że dzisiejszy nasz poranek upływa nam przy rozmowie o jabłkach, które Ania Kowalczyk ze swojego ogrodu przyniosła. Państwo zgadują, co to może być za odmiana. Dwie dwójki, siedem trójek.
1: To była antonówka nasza polska, stara odmiana, albo lobo, ale stawiam na antonówkę. A jeżeli chodzi na takie szybkie z jabłkami, to bym chciał powiedzieć, że ja bardzo uwielbiam rasuchy. Bardzo szybko je się robi.
0: O tym, co z jabłek można zrobić, też dzisiaj jeszcze porozmawiamy. To Sam Fender i Olivia Dean, a już za chwilę o rycerskich walkach pomówimy.
2: Now let go of everything I

0: Zapraszamy do Trójki.
1: Jest 8.37, 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego, a w trójkowym ogrodzie pod Jabłonką zasiadł już Robert Szatecki z Centrum Dawnych Sztuk Walki.
2: Więc nie żołnierz, ale rycerz bardziej.
1: Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska jest światową potęgą rycerską. I to mówię zupełnie serio i w ogóle nie żartuję, bo dosłownie przed kilkunastoma dniami nasza kadra rycerska wróciła z Mistrzostw Świata w Danii z najlepszym wynikiem w swojej historii, 16 medalami, w tym aż 10 złotymi. Gratulacje przyjmujesz?
3: No, ja przyjmuję. Witam serdecznie państwa.
2: Robert Szatecki, Centrum Dawnych Sztuk Walki.
3: Ja co prawda sam nie brałem udziału w tym roku, jednak większość zawodników, która tam była, to zawodnicy, którzy trenują lub byli u mnie na zgrupowaniach w Centrum Dawnych Sztuk Walk.
1: To kim są współcześni rycerze?
3: A, normalnymi ludźmi. Normalnie pracują, normalnie żyją, jak każdy normalny człowiek, ale jako swój sport, jako swoje hobby wybrali nie chodzenie na siłownię, crossfit i inne rzeczy, tego wybrali, że chcą walczyć jak rycerze.
1: Ale to trochę jest crossfit, bo walczą w pełnowymiarowych, pełnociężarowych zbrojach.
3: No tak, to prawda. Zbroje, jakie mamy, są to repliki zbroi historycznych. Oczywiście są regulaminy zawodów, które determinują, co jest konieczne, co nie jest konieczne i każdy zawodnik sobie buduje zbroję wedle tego, co potrzebuje do danej konkurencji, tak żeby spełnić regulaminy, być historyczny, no i dobrze walczyć.
1: I rycerki też macie oczywiście.
3: Tak, są kategorie damskie, więc jest także damska kadra rycerska.
1: No i mamy damski złoty medal, tak? Kateryna Umiarowa, miecz długi kobiet, to jest złoto.
3: Tak, to jest kategoria walk pojedynkowych, bo właśnie są, to jest bardzo ważne i trzeba potem powiedzieć, że są różne dyscypliny w ramach Mistrzostw Świata, są konkurencje indywidualne, gdzie zawodnicy walczą jeden na jeden i są konkurencje grupowe, które są po prostu tak, że się spotykają dwie drużyny, no i walczymy tak długo, dopóki druga drużyna stoi. Jest to chyba jeden tak naprawdę z jedynych sportów współcześnie, gdzie jest walka drużynowa, walka. Nie gra, tylko realna walka, gdzie masz przeciwników obalić, pokonać i dopiero wtedy wygrywasz.
2: No właśnie, ale to, że jedna drużyna stoi, to nie znaczy, że druga drużyna jest zalana krwią i nie jest w stanie się podnieść z ziemi. Sprawa jest chyba nieco prostsza, bo wystarczy po prostu dotknąć ziemi czymś innym niż nogą. Czy ja dobrze rozumiem?
3: Tak, dokładnie. Jest to bardzo prosta zasada i o tyle dobra, że też bardzo łatwa do zrozumienia dla widzów. Bo będąc widzem i oglądając to, bardzo mało trzeba wytłumaczyć, kiedy się kończy walka danego zawodnika.
1: I nie ma kontrowersji? Macie taki rycerski VAR do tego, żeby obserwować te dotknięcia?
3: Znaczy, przede wszystkim są sędziowie, tak czy siak, którzy kontrolują przebieg walki. No i zazwyczaj dotknięcia, to i tak jest tak, że po prostu ktoś upada na ziemię plecami. To jak już upadniesz plecami na ziemię, to już wiadomo, że już leżysz na tej ziemi. Za to, czy upadniesz dlatego, bo dostałeś tak mocny cios, że straciłeś na chwilę przytomność i upadłeś nieprzytomny, czy dlatego, że po prostu potknąłeś się, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że dopóki stoisz na nogach, możesz walczyć, a jak dotknąłeś ziemi, odpadasz.
2: Ja oglądałem te walki, bo można znaleźć w internecie retransmisję, nagranie właściwie transmisji tych Mistrzostw Świata, więc można wszystkie pojedynki i nie tylko pojedynki, też te drużynowe spotkania, starcia, walki obejrzeć. To wszystko jest w taki piękny sposób, no wygląda zupełnie jak taki średniowieczny właściwie targ albo jakieś takie miejsce otoczone drewnianymi takimi parkanami, to miejsce, gdzie toczy się ta cała walka. Sędziowie też wyglądają jakby byli z epoki, ubrani w takie żółte, ciężkie stroje. To wszystko pięknie wygląda, ale też jest taką prawdziwą walką. Ludzie tam się naprawdę całkiem solidnie łomocą tym całym ekwipunkiem, a są tam i bronie drzewcowe, takie długie topory, i miecze dłuższe, ludzie z tarczami. Tam jest naprawdę

0: cały przegląd chyba średniowiecznego rynsztunku, prawda?
1: Tak, a ja myślę, że pan redaktor zwrócił uwagę na rzecz najważniejszą, że jest to po prostu sport, który ma przepiękną oprawę dookoła, bo jest to prawdziwa walka, ale dookoła jest przepiękna oprawa historyczna, jak jarmark, jak prawdziwe wydarzenie historyczne, więc po prostu się pięknie to ogląda. A co do broni? No tak, no bronie są przeróżne, w kategoriach indywidualnych są konkretne poddane kategorie, no ale pod walki drużynowe z kolei rzeczywiście są i topory, i miecze, i to broń dwuręczna. Bardzo często zawodnicy dzielą się zadaniami.

0: ktoś jest halabardnikiem i czeka na wystawienie przeciwnika dla siebie pod swoje ciosy. Są też tacy, którzy są biegaczami i oni są po to, żeby obiegać przeciwnika i starać się z boku wpadać w nich, żeby ich obalać. Więc także jest zupełnie taktyczne zagrywki, no ale zawsze jest też prawdziwa broń. Broń, która jest sprawdza tempa, choć często nasza broń współczesna jest trochę cięższa niż broń historyczna. Wynika to nie tylko z tego, że zatępienie powoduje, że jest grubsza blacha, no ale także zatępienie spowodowało to, że ciężko jest pokonać przeciwnika. I nasze obrażenia, jakie zadajemy wrogom, to głównie jest siła
1: obuchem.
0: Obuchowa, tak. Nawet miecz działa obuchowo bardziej niż pierwotnie. No i dlatego te broń są często cięższe, żeby realnie robiły te wrażenie na przeciwniku, żeby chciał usiąść.
2: A walka psychologiczna też trwa? Są jakieś trasztoki rycerskie? Czy to niezgodne z kodeksem?
1: Nie, na pewno nie można obrażać przeciwnika.
0: To nie, ale można samych siebie zachęcać.
2: A publiczność, jak się kibicuje rycerzom?
0: Nie no, żywiołowo. Prawda jest taka, że w ogóle w kontekście walk rycerskich to jedna rzecz to są mistrzostwa, druga rzecz to jest to, że turnieje rycerskie są w całej Polsce robione w każdy weekend, można gdzieś pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Są mistrzostwa Polski, na tych mistrzostwach mamy masę ludzi, w sensie na trybunach nie da rady znaleźć miejsca. Są też kibice, którzy są tak zaangażowani w nasze życie, w nasze walki, że potrafią jeździć za rycerzami po różnych turniejach po to, żeby kibicować ich przez cały sezon konkretnym swoim rycerzom, więc to jest naprawdę wspaniałe. Zresztą plusem tego wszystkiego jest taki, że nadal to jest dosyć mały sport, więc jest bardzo dobra relacja, może być wytworzona pomiędzy zawodnikiem a po prostu kibicem.
1: Po prostu wszyscy to robią, bo chcą i bo się tym bawią z jednej strony, ale z drugiej czują też pewnie wielką satysfakcję. Nie ma w tym jakichś wielkich pieniędzy od sponsorów.
0: No nie ma. Nie ma pieniędzy, jest czysta przyjemność, czysta walka, no i świetna atmosfera.
1: Ja się zastanawiam nad tym, bo oglądałem te pojedynki i one potrafią być naprawdę brutalne. Z jakimi obrażeniami z takiego pojedynku się wychodzi? Wiemy, że broń jest tempa. Do tego ja dodam jeszcze, bo to chyba nie padło na naszej antenie, że zabronione są pchnięcia, o ile dobrze pamiętam, czyli takie no, najbardziej chyba niebezpieczne uderzenia, ciosy, które mogłyby zostać wyprowadzone w trakcie walki. A z jakimi obrażeniami rycerz po takiej walce wychodzi? Bo przypomnę, że jest zakuty w pełną zbroję, więc właściwie to ostrze miecza nie ma kontaktu z jego skórą. Czy ma?
0: Choć zdarza się. No bo wiadomo, że zbroja, szczególnie jak my używamy zbroje XIV-wieczne, one jeszcze nie były w pełni zabudowane. Tam są miejsca, gdzie pancerza nie ma. Rzadko się to zdarza, chociaż prawda jest taka, że regulamin nie zabrania uderzyć tu, gdzie nie ma pancerza. Są zawodnicy, którzy wolą się mniej opancerzyć, mieć na przykład bicepsa gołego, na ręce mieć mniej masy.
2: Bo dzięki temu są lżejsi, szybsi?
0: Dzięki temu są lżejsi, szybsi, więc pod różne konkurencje te zbroje się mogą troszeczkę różnić. No i przeciwnik, widząc, że nie masz tam pancerza, ma prawo cię uderzyć. Jest bardzo konkretna, krótka lista rzeczy, gdzie nie możesz. Nie możesz w kark uderzyć, nie możesz za kolano uderzyć i tak naprawdę tu się głównie kończą rzeczy, których nie możesz robić. Jeżeli przeciwnik jest odpancerzony gdzieś, to masz prawo go uderzyć, żeby usiadł. Kontuzje się zdarzają, bo to jest normalny sport walki, gdzie się uderza z całej siły, to nie jest udawanie, to nie jest inscenizacja. Choć trzeba przyznać, że ja w tym jestem od 20 lat już, zajmuję się walkami rycerskimi i te zbroje także ewoluowały. Nasze możliwości, nasze zrozumienie historii, umiejętności naszych partnerzy tak wzrosły do góry, że rzeczywiście te zbroje teraz bardzo odpowiadają oryginałom, a skoro zbroja kiedyś chroniła na polu walki przed bronią prawdziwą, tak będzie podobna zbroja chroniła dzisiaj doskonale w naszym sporcie. Choć, no tak, no, wiadomo, że kontuzje się zdarzają. Najczęstsza kontuzja, jaka jest, to niestety zerwane więzadła kolanowe. Szczególnie w walkach drużynowych. To jest dosyć częste, no bo wiadomo, że chodzi, żeby obalić przeciwnika. Zakładam w ciemno, zawodnik waży 100 kg, ma na sobie zbroję 30 kg. Chwycił drugiego, który waży 100 kg i ma zbroję 30 kg. Mamy już 260 kg wypadku, tak? Do tego dochodzi wpadnięcie przeciwnika w boku, który waży 100 kg, zbroję 30 kg i jeszcze jest rozpędzony.
1: Czy to jest tak, że regularnie ktoś traci przytomność na takich turniejach rycerskich? Z powodu właśnie takiego uderzenia na przykład rozpędzonym przeciwnikiem?
0: Na poziomie zawodniczym to już nie. Na takich mistrzostwach to jest bardzo mało sytuacji takich, że realnie trzeba przerwać walkę przez kontuzję.
2: I serwis medyczny jak wtedy wygląda?

0: wygląda współcześnie, czy podjeżdża
1: nie,
0: konno?
1: Nie, absolutnie współcześnie. Absolutnie współcześnie, normalnie medycy. Przerwana walka, wchodzą medycy, ściąga się zbroję. Często z tym jest problem, kiedy trzeba nagle szybko ściągnąć elementy zbroi, a one są tak pomocowane, żeby nie dało rady ich zerwać łatwo, bo w walce, jeżeli tracisz pancerz, to też odpadasz. To jest tak jakbyś, jeżeli kluczowe elementy pancerza tracisz, no to odpadasz z walki.
2: I są przerwy techniczne, minutowe na ewentualne doreperowanie pancerza, który na przykład przestaje funkcjonować w tych takich walkach, pojedynkach.
1: Tak, jeśli pojedynka chodzi, tak jest.
2: Jeśli chodzi o te walki rycerskie, to mogą państwo je, tak jak słyszeli, obserwować na turniejach w całej Polsce. Opowiadał o nich Robert Szatecki z Centrum Dawnych Sztuk
0: Walki. Każdy może zostać rycerzem lub rycerką.
1: No to jest świetne pytanie i moja odpowiedź jest taka, że oczywiście każdy może zostać. Są w całej Polsce szkoły, grupy, gdzie można się zapisywać. Co jest w ogóle ważne, bo nie rozmawialiśmy o tym jeszcze, że nie trzeba mieć zbroi, żeby trenować walki rycerskie na początku, bo praktycznie wszyscy, także ci zawodnicy profesjonalni, trenują tak zwanym sprzęcie miękkim, czyli w ogóle na miękką broń. Tam potrzebny jest bardzo mały próg wejścia, żeby dołączyć do grupy i dopiero później, jak już się jest pewny, że już na pewno chce.
0: Ja chyba już jestem zachęcona, ty Michał?
2: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że w przyszły weekend będziemy walczyli, a może już niedługo. 2 2 7 3, jakby państwo chcieli coś o rycerzach nam powiedzieć.

0: minut do godziny 9. Pora na propozycje i nowości filmowe od Ryszarda Jaźwińskiego.
1: Fajny film.
2: Ten gorący, ale i filmowy weekend na pewno warto być, jeśli ktoś tam jeszcze nie dojechał wcześniej, na Roztoczu. Sobota i niedziela to dokładnie rzecz biorąc w Zwierzyńcu, ostatnie już dni 27. Letniej Akademii Filmowej, ale jeszcze dziś i jutro sporo projekcji i spotkań z twórcami. No a poza tym od wczoraj kilka nowych tytułów wzbogaciło repertuar naszych kin. Dla najmłodszych prosto z Finlandii Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. Młoda, główna bohaterka zyskuje super moce, ale też szybko musi nauczyć się żyć bez magii. A jest to konieczne choćby po to, by ratować przyrodę. Reszta to już propozycje dla dorosłych. Po raz kolejny i wcale nie ostatni w tym roku na duży ekran powraca właśnie koleżanka Joanny Kulik z innego filmu, czyli Anne Hathaway. Tym razem zobaczymy ją w thrillerze science fiction Koniec ulicy Dębowej, w którym całe podmiejskie osiedle zostaje przeniesione do zupełnie innej rzeczywistości, a w niej bohaterowie muszą zmierzyć się z krwiożerczymi zwierzętami, powiem tak, by za dużo nie zdradzić, z zupełnie innej epoki. Więcej szans na zaprezentowanie

0: Nie po raz kolejny swojego niewątpliwego talentu aktorskiego dostał Matthew McConaughey w podszytym kryminałem dramacie Wszyscy moi wrogowie. Ważne są w nim kontakty z pszczołami, bo główny bohater to muzyk i pszczelarz, ale jeszcze ważniejsze z ludźmi, zarówno te dobre, pozwalające odbudować zaniedbane relacje, jak i złe, te, które zmuszają bohatera do walki o swoje życie, którego dotychczasowa równowaga zostaje przez kogoś naruszona. Psychologicznie w jeszcze trudniejszą sytuację wchodzą bohaterowie filmu Asghara Farhadiego. Ich realne życie zaczyna mieszać się z tym wykreowanym przez mieszkającą po sąsiedzku pisarkę podglądaczkę, a to z kolei budzi w nich rozmaite demony. Historie równoległe to film luźno inspirowany szóstą częścią dekalogu i krótkim filmem o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. Potwierdza to Diana Dąbrowska, filmoznawczyni i dyrektorka artystyczna festiwalu Omarz A. Kieślowski w Sokołowsku.
1: Mam takie poczucie, że to jest film, który jest zarówno hołdem dla pewnej tradycji, dla takiego pomnika, można powiedzieć, filmu i telewizji, jakim jest Dekalog, Dekalog 6, ale też jest to film, który stoi silnie na swoich nogach i opowiada po prostu historię o tym, jak to jest podglądać kogoś, ale tak naprawdę nadpisywać na nim swoje uczucia, lęki, pragnienia, czyli to, co często robimy, kiedy myślimy o innych, tak naprawdę myślimy o sobie i przerzucamy to na nich, więc myślę, że to może być okno, to może być luneta, ale to może być równie dobrze interfejs telefonu czy komputera, także jest to bardzo aktualny film, jeżeli mówimy dzisiaj o właśnie tym postrzeganiu drugiego człowieka, także i Kieślowski, ale i Farhadi stojący na swoich nogach opowiada historię bardzo współczesną i bardzo aktualną.
0: Myślę, że historię równoległa Asghara Farhadiego to najbardziej frapująca premiera tego tygodnia i nie tylko dla wielbicieli twórczości Krzysztofa Kieślowskiego już w naszych kinach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz

0: Ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowic Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Żegnamy reklamy.
17: W Trójce minęła dziewiąta. Serwis przedstawi Romuald Wójcik.
18: Coroczna defilada w Warszawie, święto Wojska Polskiego. W Gdyni odbędzie się Parada Morska. Przemoc wobec Ukraińców potępia w liście do wiernych kardynał Grzegorz Ryś. Korki na Zakopiance i alternatywnych trasach. Ponad godzinę zajmuje przejechanie 20 km do Nowego Targu. W rocznicę Bitwy Warszawskiej i święto Wojska Polskiego ulicami stolicy przejdzie coroczna defilada. Na Bałtyku będzie można zobaczyć Paradę Morską. W wydarzeniu w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. O szczegółach Przemysław Lis.
19: Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się ponad 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, ale nie zabraknie również sił sojuszników. Okręty przejdą w specjalnym szyku, który poprowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Nad wodami Bałtyku przelecą również statki powietrzne, w tym samoloty Bryza oraz śmigłowce AW-101. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, szyk uczestniczących w paradzie morskiej okrętów będzie miał około 8 kilometrów.
20: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji.
19: Jak informuje MON, najlepszym punktem obserwacyjnym Parady Morskiej będzie skwer Kościuszki w Gdyni, ale szyk okrętów i statków powietrznych dobrze będzie również widać z innych położonych nad morzem części Trójmiasta. Parada Morska ruszy o 11.30. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
18: W ubiegłym roku Parada Morska odbyła się na Helu. Przemoc jest grzechem, obojętność wobec niej również, przypomina kardynał Grzegorz Ryś. List metropolity krakowskiego zostanie dziś odczytany w kościołach archidiecezji. Rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki mówi, że kardynał potępia przypadki agresji wobec dzieci, młodzieży, kobiet i migrantów, szczególnie z Ukrainy.
21: Nie ma żadnego religijnego usprawiedliwienia na żadną przemoc. Każde powoływanie się na Boga

0: jakieś takie odwoływanie się do religii, żeby czynić zło, żeby krzywdzić drugiego, przemocowo reagować na jakąś sytuację, jest nawet formą świętokradztwa.
1: List kardynała Rysia zostanie odczytany w kościołach z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tym roku krakowska kuria przekazała pomoc dla Ukrainy o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Tymczasem Ukraina przygotowuje się do obrony przed rosyjskimi dronami odrzutowymi. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Coraz częstsze użycie przez Rosjan dronów z napędem odrzutowym jest dla Ukraińców nie lada problemem. Według niektórych źródeł Rosjanie mogą ich produkować nawet do 500 miesięcznie, a dotychczasowe ukraińskie środki obrony przeciwlotniczej sobie z nimi nie radzą, wyjaśnia ekspert do spraw wojskowości Waleriy Borowyk. Rosyjskie drony odrzutowe mogą osiągać prędkość nawet 500 km na godzinę, a w szczytowym momencie mogą rozpędzać się nawet do 600 km. Dlatego trzeba produkować własne, tańsze drony przechwytujące. Prace nad odrzutowymi dronami przechwytującymi prowadzone są intensywnie, tak zapewnia ukraiński prezydent. Z kolei były szef ukraińskiego MON Mykhajło Fedorow przekazał, że pierwsze odrzutowe ukraińskie drony przechwytujące osiągające prędkość 600 km na godzinę przechodzą już testy bojowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zdecydowanie wolniej pod Tatrami, tam szczyt letniego sezonu turystycznego, na Zakopiańce i alternatywnych trasach spory ruch. Pokonanie 20 km z Zakopanego do Nowego Targu zajmuje kierowcom ponad godzinę, mówi rzecznik tamtejszej policji Roman Wieczorek.
3: Zakopane pęka w szwach i zresztą nie tylko Zakopane, ale i wszystkie miejscowości i atrakcje turystyczne w powiecie tatrzańskim. Jest bardzo, bardzo wielu gości, którzy no, cały czas swoimi samochodami próbują do tych atrakcji dojechać. Przepustowość tych dróg jest ograniczona, praktycznie trudno się swobodnie przemieszczać po powiecie. Większość kierowców w tej chwili stoi w kilkudziesięciominutowych korkach.
1: Samochody na Podhalu zakopane w korkach. Rzecznik policji mówi też o pladze źle zaparkowanych pojazdów w stolicy Tatr. Funkcjonariusze apelują, aby turyści zostawiali auta na parkingach i wybierali komunikację zbiorową. Tyle o płynności na drogach, teraz płynność, nomen omen, finansowa dla przydomowych systemów zbierania deszczówki. Dofinansowanie w tym programie wynosi do 8 tysięcy złotych i 90% kosztów różnego rodzaju instalacji, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
4: Są pieniądze, cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast już planujemy drugi etap tego programu. Ten pierwszy dedykowany był głównie dla domów jednorodzinnych, drugi chcemy też dla zabudowy szeregowej. Widzimy, co się dzieje, brak opadów sprawia, że brakuje wody w wielu miejscach, więc zbieranie deszczówki powinno być naszym priorytetem.
1: Przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie na Dolnym Śląsku i Zdzieszowicach na Opolszczyźnie. W pozostałych miejscach powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 44% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. OZE nasze 44. Do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: I sport w Trójce, Norbert Michalak.
8: W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Dziś, przedostatni dzień, Polacy będą mieli kilka szans medalowych. O szczegółach Rafał Bała.
9: Zacznie się już przed południem od startu chodziarzy w centrum Birmingham. Meta usytuowana jest na Placu Królowej Wiktorii. Katarzyna Zdziebło będzie maszerować na dystansie maratonu, a Maher Benchlima półmaratonu. Później rywalizacja przeniesie się na stadion. Adrianna Sułek jest na najlepszej drodze do podium w siedmioboju. Po czterech konkurencjach prowadzi i ma sporą przewagę, ale musi ją utrzymać. A dziś czekają skok w dal, rzut oszczepem i bieg na 800 metrów. Kwalifikacje na 1500 metrów to zadanie dla Klaudii Kazimierskiej, a Polacy wystartują jeszcze w eliminacyjnych biegach sztafet 4x100 metrów. Wieczorem oprócz finałów wymienionych sztafet także wielkie emocje w konkurencjach technicznych. Maria Żodzik powalczy o medal w skoku z wyż, a Dawid Wegner i Marcin Kruk w oszczepie, ale największą szansę na podium, nawet na najwyższy stopień, ma Natalia Bukowiecka. Ona broni tytułu na 400 metrów, a w półfinale po prostu zdeklasowała rywalki. Z Birmingham dla Polskiego Radia Rafał Bała.
8: W piłkarskiej Ekstraklasie czwarta kolejka i pewna wygrana Legii Warszawa. Podopieczni trenera Marka Papszuna przed własną publicznością pokonali Radomiaka 5-0. Dzięki wygranej legioniści objęli prowadzenie w ligowej tabeli. Dziś kolejne mecze. Zagłębie Lubin zagra ze Śląskiem Wrocław, Piast Gliwice z Wieczystą Kraków, a Widzew Łódź z Koroną Kielce. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Hurkacz w swoim pierwszym meczu wygrał z Japończykiem Sho Shimabukuro 6-2, 6-4. Spotkanie trwało godzinę i 13 minut. Następnym rywalem Polaka będzie Amerykanin Tommy Paul. Z kolei odpadł z turnieju Kamil.

0: Majszak, który przegrał z Australijczykiem Christopherem O'Connellem.
1: Dziś w większości kraju bezchmurnie, jedynie na północy, a po południu też w Karpatach niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu do 31 w centrum i 35 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, tylko nad morzem porywisty.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7 minut po godzinie 9.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: To jest poranne Zapraszamy do Trójki z ogrodu przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7. Mamy tutaj taką jabłoń, ale te jabłuszka tej naszej jabłoni są takie maluśkie, maluśkie. My porozmawiamy o tych jabłkach, które są już dojrzałe i smakowite. No i wyjaśni się na pewno, co to za jabłka, jakiej odmiany przyniosła tutaj do ogrodu, ze swojego ogrodu, Anna Kowalczyk. Ale najpierw kilka słów od naszych słuchaczy, mieszkańców, których wypytała Ewa Dukała.
5: Bardzo lubię papierówki.
6: Iona Gold? No coś w każdym razie na J to jest.
7: No ja uwielbiam Ligole. Są duże i naprawdę takie, no sakra soczyste są.
8: Fire? Ja mam ulubiony gatunek jabłka, to takie, to są miękkie. One się chyba nazywają to lobo.
9: Dla mnie najważniejsze, żeby jabłko było twarde, soczyste, więc ogólnie chyba Champion jest takim moim ulubionym jabłkiem.
10: Moim ulubionym jabłkiem są takie jabłka trochę twarde, nie bardzo kwaśne, to jest chyba Iona Gold.
11: Wolicie kwaśne jabłka czy słodkie jabłka?
7: Mieszane. Nie może być za słodkie, nie może być za kwaśne.
12: Dla mnie słodkie.
13: Uważam, że tak do zjedzenia to lepsze są słodkie, ale do szarlotki to najlepiej takie kwaśne.
14: Powinno być umiarkowanie słodkie i twarde.
15: Może być kwaśne, ale żeby było twarde. Wolę owoce mniej dojrzałe, ale żeby były twarde niż takie miękkie.
3: W naszym ogrodzie pojawił się już profesor Kazimierz Tomala, kierownik Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa z SGGW. Porozmawiamy z nim za chwilę, ale najpierw posłuchajmy muzyki, takiej w sam raz na dziś.

0: Beautiful Day w Trójce. Zrobiło się już ciepło, słonecznie. No i dzisiaj ma być ponad 30 stopni w Warszawie. My siedzimy w ogrodzie Trójki, patrzymy na jabłonkę i zaraz o jabłkach porozmawiamy właśnie.
1: Bo z nami jest profesor Kazimierz Tomala, kierownik Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który a jakże przyszedł do nas ze swoimi jabłkami. Odmiany, o której ja nie słyszałam. Jakiej?
2: To jest Sanders.
0: Odmiana Sanders.
3: Tak, ale to rzadko spotykana, powiem szczerze. Może być tylko u nas.
0: Tylko u nas, to znaczy nie
3: ma. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest na pewno.
0: Już chciałem spytać, czy tylko jest w Polsce, ale bo rozumiem, że to jest odmiana, którą.
3: Z naszego sadu, państwo. Ale to nie jest z naszej hodowli odmiana.
0: Jak się taką odmianę opracowuje?
3: Jak się uzyskuje? No właściwie można na dwa sposoby uzyskiwać nowe odmiany jabłoni. Zresztą nie tylko gruszy i innych gatunków również. Poprzez przenoszenie pyłku jednej odmiany na znamię słupka kwiatu innej odmiany. Ale to jest procedura dość złożona, bo trzeba pylniki usuwać, żeby nie doszło do samozapylenia albo niekontrolowanego zapylenia. Dobiera się
1: Czyli
3: dwie odmiany.
1: Czyli przydałyby się tresowane pszczoły.
3: No, tylko, że one zapewne będą chętnie odwiedzały wiele różnych kwiatów, a nam tutaj zależy na jednej ojcowskiej odmianie i jednej matecznej.
0: Czyli rozumiem, że robi się to wszystko pędzelkiem i taki kwiat się potem zamyka w jakimś plastiku, żeby żaden inny pyłek się nie dostał, jak się to robi.
3: Osłania się, żeby owady nie odwiedzały takich kwiatów, żeby nie przeniosły przypadkiem jeszcze ziaren pyłku innej, nieznanej nam, bo tylko im byłaby znana ta odmiana. Także jeśli mówimy o takim kontrolowanym uzyskiwaniu odmiany, to jest jeden sposób. Oczywiście długotrwały, bo trwa to od 15 nawet do 25 lat, zanim wprowadzi się taką odmianę na rynek uzyskaną. Pozyskuje się później z owoców tak uzyskanych z zapylonych kwiatów nasiona. Nasiona się wysiewa i tak dalej. Tych nasion potrafi być kilka ładnych tysięcy nawet. I dopiero z tego się próbuje uzyskiwać takie osobniki, które spełniają nasze kryteria pod względem siły wzrostu, pory dojrzewania owoców, odporności na choroby, na sprawców chorób i tak dalej. Czyli tu kryteria będziemy sobie stawiali, oceniamy to i dopiero wtedy możemy z wielu tysięcy nasion wysianych i siewek uzyskanych, później może być kilka osobników, które spełniać będą nasze oczekiwania. No i idziemy dalej, jeszcze oceniamy trwałość później pozbiorczą, zdolność przechowalniczą i tak dalej. No i z tego może uzyskać się właściwie jedną czy dwie nowe odmiany.
0: Polska. To są te nowe odmiany. Ja tutaj jedną rzecz jeszcze chciałem przypomnieć, bo my mamy na stole miseczkę z jabłkami, które przyniosła Anna Kowalczyk ze swojego ogrodu. Państwo zresztą dzwonili pod 22 7 3 próbując rozpoznać, co to może być za odmiana po odgłosie gryzienia tego jabłka. To może jeden z takich głosów Państwa przypomnimy.
4: Taka odmiana jabłek, która jest bardzo podobna, to jest krasnoleska. To są stare jabłonie, to jest raz. A dwa, zabranie komuś jabłek z sadu to nie jest szaber, tylko pachta. Dziękuję.
0: Zabranie jabłek z ogrodu to nie jest szaber, tylko...
1: To jest nieładnie przede wszystkim.
0: To jest nieładnie. Nie można tak robić, prosimy tak nie robić. Ale z sadu Anny Kowalczyk, jakie jabłka, jeżeli się jednak podbierze, to co to są za jabłka? Bo tutaj mamy profesora Kazimierza
1: Tomale. Ostateczna instancja profesorska orzekła, że to jabłko to...
3: Krąselska.
0: A po czym się to rozpoznaje, że to jest rzeczywiście to jabłko? Pan widzi ten owoc i od razu wie?
3: Dzięki temu, że opatrzyłem się przez wiele, wiele lat jabłkom różnych odmian, czy przyjrzałem, to właściwie patrząc jestem w stanie to takie nowe odmiany, czy w ogóle odmiany jabłek rozpoznać, ale czasami trzeba sięgnąć do smaku, bo niektóre z nich

0: są podobne względem innych, no i wtedy rozstrzygająca może być ocena sensoryczna, czyli smakowitości.
1: To jest stara odmiana i ono też owocuje mi co 2 lata.
0: Ale to wie pani, to, że owocuje co 2 rok, to jest... Nie chciałbym pani urazić, ale
1: mniejsza
0: znajomość fizjologii
1: to
0: drzewa.
1: To ja chyba potrzebuję kursu studiów podyplomowych, co najmniej na SGGW, ale chciałabym zapytać o te stare odmiany i stare smaki jabłek, bo my często tęsknimy za nimi i mówimy, że kiedyś to były jabłka, teraz to nie ma jabłek. Po pierwsze, czy to jest prawda? A po drugie, co się stało po drodze od tych czasów?
0: To, że nie ma jabłek, to jest nieprawda, bo przecież jeśli popatrzymy na wielkość produkcji w naszym kraju, to
1: jesteśmy
0: mamy
1: potęgą jabłkową, tak jak i rycerską.
0: Jesteśmy pierwszym w Europie producentem jabłek, tak?
1: Co czwarte, co trzecie. A sady polskie zajmują powierzchnię Los Angeles.
0: No właśnie, to wszystko prawda, ale też i zwiększyliśmy bardzo wydajność z drzewa i z hektara, tak? Bo ja pamiętam, kiedy byłem szkrabem, biegałem po rodziców w sadzie, to wtedy ukuto takie fajne powiedzonko, najlepszy to jest taki sadek, który sadził wcześniej dziadek, tak? Czyli to pokazywało, że trzeba było się doczekać, żeby było być cierpliwym 8, 10, 7 lat do pierwszych owoców. My w tej chwili właściwie w roku sadzenia możemy już zbierać pierwsze owoce, czyli wiemy doskonale, jak zapanować nad relacją pomiędzy wzrostem pędów, czy siłą wzrostu pędów, a formowaniem pąków kwiatowych i owocowaniem.
1: Czyli moje 40-ponadletnie jabłonie, nie wiem dokładnie ile mają, bo odziedziczyłam razem z działką, to już są takie właśnie w sam raz.
0: To są cudowne jabłonie, pod którymi można sobie siąść, zainstalować hamak, czytać książkę, odpoczywać i delektować się tym, że w koronie drzewa dojrzewają jabłka, które będzie można spróbować.
2: Mam tutaj drobne problemy z połączeniem, ale to wszystko związane jest na pewno ze smakiem tych jabłek, które pojawiły się na naszym stole. Tych jabłek, które przyniósł ze sobą pan profesor, jaki one mają smak? Proszę nam najpierw opowiedzieć, zanim my ich w ogóle spróbujemy.
0: To znaczy, tak, ja myślę, że znakomita większość konsumentów potrzebuje, czy lubi jabłka, które mają dobrze zbalansowaną słodkość z kwaśnością. Jest taka fajna odmiana polskiej hodowli, notabene, Ligol.
2: Uwielbiam. One są bardzo takie chrupkie, właśnie, bardzo soczyste.
0: Chrupkie, soczyste, twarde, nie miękną tak szybko jak wiele innych odmian jabłek, na przykład odmiany letnie miękną szybko. Natomiast tamta ta odmiana zachowuje długo swoją trwałość, taką jędrność, która się wpisuje w oczekiwania konsumenta. No i właściwie takie jabłko może spełniać oczekiwania konsumenta wtedy, kiedy uzyska dojrzałość taką konsumpcyjną. Czyli nie wszystkie odmiany możemy, czy jabłka możemy od razu konsumować prosto z drzewa. Niektóre z nich zbieramy jesienią, we wrześniu czy w październiku, ale powinniśmy je przetrzymywać jeszcze ileś czasu, żeby uzyskały pełnię walorów estetyczno-smakowych. Czyli żeby dobrze była zbalansowana słodkość z kwaśnością, żeby niewyczuwalny był posmak skrobi, bo wcześniej jak są jabłka niedojrzałe, no to właściwie skrobi mają dużo i w związku z tym nie wpisują się wtedy jeszcze w oczekiwania konsumenta. No ale są też takie odmiany, które damy rady długo przechować, jak na przykład jabłka odmiany Gala, które są słodkie, tylko że to jest ten segment konsumentów, który preferuje bardziej słodkie nad kwaskowatymi jabłkami, prawda? Które to prosto z drzewa już spełniają oczekiwania konsumenta, ale jesteśmy w stanie je przechowywać przez kilka ładnych miesięcy, zwłaszcza w tej chwili mamy też dobrze opracowane metody przechowywania, zmieniając stężenie tlenu, dwutlenku węgla, blokując receptory etylenu, czyli jesteśmy w stanie tak bardzo fizjologicznie opóźnić dojrzewanie owoców w trakcie przechowywania, że jesteśmy w stanie nawet podać jabłka z poprzedniego sezonu w obecnym sezonie zbiorów i nie każdy konsument będzie w stanie rozróżnić, czy to są jabłka tegoroczne, czy zeszłoroczne.
2: A co zrobić z takim jabłkiem, które się przyniosło z targu, żeby ono dłużej wytrzymało, skoro są takie techniki? Czy ja jestem w stanie w domu powiedzmy to mięknięcie tych jabłek opóźnić?
1: Nie kłaść koło banana.
0: Nie, to znaczy zdecydowanie pamiętajmy, że wszystkie owoce, jeśli będą uszkodzone na przykład, zaczną wydzielać etylen. Etylen jest hormonem starzenia, czyli przyspiesza dojrzewanie, więc unikajmy w pierwszej kolejności tego, żeby gdzieś tam ten etylen mógł oddziaływać na jabłka, które są w pełni zdrowe, nieuszkodzone, ale najistotniejsze to jest temperatura. Ja jabłka przechowuję w lodówce. Zresztą w skali makro przechowujemy w chłodniach, tak? Czyli temperatura obniżona do 4 stopni, która jest w lodówce, załóżmy, na pewno wydłuży mi 2-3-krotnie przydatność owoców odmian letnich do konsumpcji. Prawo Van't Hoffa. Każde obniżenie temperatury o 10 stopni zmniejsza

0: bieg reakcji dwu-trzykrotnie, w związku z tym i oddychanie, czyli inaczej, czytaj w podtekście, tempo dojrzewania jabłek.
1: Jabłka też są bardzo zdrowe. Anglosasi mają takie powiedzenie, an apple a day keeps doctor away, tak? Czyli po polsku to by było jedno jabłko na dobę zatrzymuje chorobę. Ma takie moje tłumaczenie, ale jakby dlaczego? Co w nich takiego jest i czy to jest prawda?
0: To znaczy zdecydowanie powiedziałbym, że nie an apple a day keeps a doctor away. To było kiedyś. Ja teraz mówię najlepiej do studentów na przykład albo konsumentów.
2: Cztery jabłka.
0: Three apples a day keeps a doctor away. Czyli tak, albo jedz jabłka z rana i wieczora unikniesz doktora. No wcześniej to tłumaczono, jedno jabłko dziennie trzyma z dala choroby ode mnie, prawda? Albo jedz jabłka ze smakiem, a uczynisz swojego doktora biedakiem. Także to są różne takie powiedzonka, mądrości, które nawiązują do tego, co jabłko w środku ma przez naturę zamknięte. Tak?
1: To co ma?
0: No ma zdecydowanie kwasy organiczne, ma pektyny, także są również i witaminy, choć oczywiście, że witaminy C jest mniej niż w wielu innych owocach, ale z uwagi na to, że to nie jest sezonowy owoc, tylko właściwie możemy jeść przez okrągły rok i to dobrej jakości owoce, to właściwie dostarczamy organizmowi swojemu to, co jest istotne do dobrego funkcjonowania. Zresztą wiemy doskonale, że od dawna mówiono o tym, że powinniśmy się żywić tym, co produkuje ziemia gdzieś tam w okolicy, gdzie mieszkamy. Więc nasze polskie jabłka zdecydowanie przez to, że mają bardzo fajny taki aromat, bo też i mają dobre wybarwienie, co też jest bardzo, bardzo istotne. Te barwniki nadające czerwone zabarwienie skórce owoców, no to są zmiatacze wolnych rodników, czyli też sprawiają to, że pani powiedziała, że pani ma 40-letnią jabłoń. Ja w pierwszej chwili pomyślałem, 20-latka będzie mówiła, że ona ma 40 lat, ale rozumiem, że przez to, że pani konsumuje dużo, 20-latka, tutaj, żeby wiedzieli nasi słuchacze, że mówię o pani redaktor, która ze mną rozmawia. Wygląda bardzo młodo, bo właściwie jak się zjada jabłka...
2: Bo ma trzy jabłonie.
0: Jak tak, ma trzy jabłonie i ma te swoje jabłka właściwie w zasięgu ręki od rana do wieczora. Więc...
1: Także przy okazji państwu eliksir młodości tutaj sprzedaliśmy z trójkowego ogrodu.
2: Zadzwonili do nas państwo z pytaniem do pana profesora. Warto zapoznać się z tym telefonem i na pewno poznamy odpowiedź.
3: Ja bym poprosił pana profesora, żeby przypomniał wszystkim radiosłuchaczom, co to jest za jabłuszko odmiana kosztela.
2: Co to jest za odmiana kosztela, pyta słuchacz, proszę nam powiedzieć.
0: Kosztele to są takie, to jest odmiana, która właściwie jest zielona, tam czasami ma lekko delikatny rumieniec, taki nikły. Natomiast wyjątkowo słodkie jabłko, z uwagi na to, że ma niską zawartość kwasów organicznych. I tutaj dochodzimy do klucz sprawy. To nie są jabłka, to są znaczy jabłka z mojego dzieciństwa. Ja też jak chodziłem do szkoły, to ten szaberek, o którym tutaj państwo rozmawiali z samego rana.
2: Na pożyczanie.
0: Na pożyczanie, tak. To też próbowałem ocenić smak właśnie jabłek, idąc do szkoły, do klasy, gdzieś tam może drugiej czy trzeciej podstawówki. One wtedy już były na drzewie, ciągle nadające się, czy już nadające do konsumpcji, dlatego, że mają bardzo niewielką zawartość kwasów organicznych, czyli sprawiały wrażenie, że już są dojrzałe do konsumpcji. Więc ja bym powiedział tak, to są jabłka naszego dzieciństwa, ale w tej chwili mamy dużo innych odmian, które są cenniejsze, nie umniejszając w ogóle znaczeniu tamtej odmiany. Także zachęcam pana i innych słuchaczy dzisiejszego naszego spotkania w Trójce do tego, żeby niezależnie od odmiany sięgali chętnie, śmiało, dziarsko po jabłko i to nie jedno, bo tak jedno jabłko pani mówiła tam dla zdrowia, drugie dla urody i faktycznie tak to się dzieje też. Czyli żebyśmy mieli dwa w jednym, to konsumujmy tych jabłek sporo, zwłaszcza, że jesteśmy potęgą producencką i w Unii Europejskiej i właściwie no, nawet na świecie. Jesteśmy często albo trzecim, albo czwartym krajem pod względem zbiorów.
1: Mamy jeszcze jedno pytanie do pana profesora o papierówki.
3: Dlaczego w Polsce nie hoduje się papierówek? Tylko można to nabyć ewentualnie na jakimś rynku, gdzie jakiś gospodarz je przywiezie. One są właśnie takie fajne, bo są półkwaśne, półsłodkie i w ogóle cudowne. Są do zjedzenia, do ciast, do jabłecznika. Kompot jest wspaniały z papierówek.
2: Dlaczego papierówek się przemysłowo tak nie hoduje?
0: To wszystko prawda, nie uprawiamy na dużą skalę tej odmiany z uwagi na to, że trwałość pozbiorcza jabłek odmiany papierówka albo biały nalew, inaczej synonim, jest krótka, bo one często dojrzewają na drzewie, uzyskują dojrzałość konsumpcyjną już na drzewie, czyli w obrocie byłyby bardzo nietrwałe. Natomiast no, nasze sieci handlowe sięgają po jabłka, które

0: na półce sklepowej mogą poleżakować znacznie dłużej i nie utracą swojej jakości, czyli ciągle będą atrakcyjne dla konsumenta. Więc
1: krótko mówiąc, papierówki tylko z gałęzi.
2: I z ogrodu trójki, bo ja też poprowadziłam pana profesora pod naszą jabłoń, bo miałam pewne wątpliwości co do tego, czy to na pewno jest papierówka i to na pewno jest papierówka.
0: Zdecydowanie jest to papierówka, tylko radziłbym zmniejszyć liczbę zawiązków wtedy, kiedy jest rok obfitego plonowania, o połowę albo jeszcze więcej i wówczas uzyska pani regularne plonowanie z roku na rok.
2: Czyli to samo, co muszę zrobić na działce. Dobrze.
1: Zadbać o swoje drzewa. O tym wszystkim opowiadał profesor Kazimierz Tomala, kierownik Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy za pyszne jabłka.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Magic. Magic z jabłkami teraz będzie, bo ja patrzę na to, co przede mną stoi. To jest taka...
1: Kind of magic to jest.
0: Tak, kind of magic. Taka alchemiczna magia bardziej.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A to wszystko związane jest z tym, że w naszym trójkowym ogrodzie pojawił się kucharz Michał Kępiński, szef kuchni, trener kulinarny. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: I jego słoiki, słoje właściwie.
0: Tak. Zawartość jednego już wypróbowałem. Na nim napisana jest na takiej karteczce ocet Antonówka 8x25. To rozumiem jest sierpień zeszłego roku.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Ten ocet nawet da się pić. Gdybym dolał do niego wody i może jeszcze no, pół łyżeczki cukru, to byłby takim bardzo przyjemnym,
1: naturalnym
0: letnim
1: napojem izotonicznym, prawda?
3: A jakbyś dodał jeszcze łyżeczkę miodu zamiast cukru, to już w ogóle wszyscy by byli zadowoleni i napój byłby na pewno zdecydowanie lepszy.
0: A jakbym poza miodem do tego octu dorzucił jeszcze, czytam co to jest napisane, jabłka, ocet owocowy, bo to jest to, co jest w tym z października zeszłego roku słoik,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak jest.
0: I co się z tymi jabłkami dzieje, jak one się marynują w tej zalewie? Co się z nimi dzieje?
3: Tak, dokładnie. Jakby można powiedzieć, że ten ocet owocowy przechodzi przez strukturę komórkową, jak już będziemy w takim, można powiedzieć, laboratoryjnym nazewnictwie te jabłka, no i automatycznie one nabierają takiego kwaskowatego posmaku, no i automatycznie dzięki temu możemy je trzymać latami w swojej piwniczce. No i słuchajcie, takie jabłka przede wszystkim są fantastyczne do jedzenia. Nie trzeba tylko na nie patrzeć, ale można też je przede wszystkim jeść.
1: Ale są wytrawne.
3: Tak, ale wiecie, no, czy to do jakiegoś pasztetu, czy do mięsa zimne, jako taki, wiecie, przyłamujący te monotonne smaki.
1: Moja mama podawała papierówki do mięs.
3: No właśnie.
1: Takie z kompotu.
3: O, no też jest świetny, słuchajcie, świetny pomysł. Można powiedzieć takim przetwórstwem, jeżeli chodzi o kiszenie, pikle, jabłek, fajne jest to, że właśnie tak naprawdę wszędzie, gdzie potrzebujemy kwaskowatego smaku, to na przykład takie jabłka możemy użyć. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy robimy sos tatarski, to zamiast na przykład ogóreczka czy grzybków możemy dodać kostkę z takiego piklowanego jabłka.
0: To jest rzeczywiście ciekawa

0: perspektywa kuchenna. Otwiera się cały świat, bo tych jabłek w Polsce jest bardzo dużo. Ja się zastanawiam...
1: I nasze pomysły trochę kończą się po szarlotce i racuchach.
0: No właśnie, patrzę tak na ciebie i myślę, że ty potrzebujesz pomysłów. Masz trzy jabłonie w ogrodzie, które prawdopodobnie wszystkie są
1: krąselkami. A kiedy jest urodzaj, to rzeczywiście nie wiadomo, co z tymi jabłkami zrobić, bo już sąsiedzi nie chcą ich brać, dzieci tak. Sąsiadów nie chcą ich w swoim przedszkolu.
0: Szaler już się skończył, a ciągle jabłka wiszą na drzewie.
1: My wtedy, i ja z moim mężem, zaczęliśmy robić cydr. Ale to nie jedyny sposób na super. Fermentowanie jabłek. Ty też fermentujesz.
2: Tak, zdecydowanie. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na takie kreatywne kiszonki, tak bym powiedział, to wystarczy łapać i znaleźć jakiś fajny przepis po prostu na kiszone ogórki i wyrzucić z przepisu ogórki i wrzucić zamiast tego jabłka.
1: No notabene... co, ty z koperkiem
2: tak,
1: i
2: dokładnie.
1: Z czosnkiem?
2: Tak, bo pamiętajcie, że wtedy tych jabłek nie jemy na słodko, tylko już szukamy im alternatyw na słono. Więc to, czy wtedy to jabłko smakuje koperkiem, w zasadzie już nie ma dla nas żadnego znaczenia.
1: Jezu, muszę spróbować jabłko z koperkiem.
0: Ja jestem z jednej strony trochę przerażony, ale z drugiej strony zachęcony. I już oczy mowy wyobraźni widzę taką kanapeczkę z żółtym serem i właśnie takim plasterkiem kiszonego jabłka.
1: I tutaj też jest wielkie pole wykorzystania kwaśnych jabłek. Tych
2: dokładnie
1: właśnie takich
2: tak.
1: Jak te, które dzisiaj przyniosłam za wcześnie zerwanych.
2: Tak, właśnie te twarde jabłka.
1: Nie trzeba ich wyrzucać.
2: Tak jest. Te twarde jabłka tak naprawdę są najlepszym produktem do kiszenia. Po prostu się nie będą rozpadać w słojach.
1: Będą piękne przy tym.
2: Będą piękne. Notabene, słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki, to... Nie próbujcie, z naciskiem na nie próbujcie, surowego jabłka każdej odmiany z parmezanem.
1: Próbowałeś?
2: Nie polecam. Próbowałem, no że tak powiem, moje życie zawodowe obliguje mnie do tego, żeby próbować różnych smaków i no to jest smak
1: do zapamiętania. Ale sam na to wpadłeś, czy ktoś cię poczęstował?
2: Sam kombinowałem.
1: Więc... I z czym jeszcze nie wyszło?
2: Głównie z tym, więc jeżeli mam takie, można powiedzieć, negatywne wspomnienie, jeżeli chodzi o połączenie jabłka z czymś, to jabłko z parmezanem jest nie okej, surowe, bo już takie upieczone na przykład już jest bardzo przyjemne.
0: Negatywne skojarzenia z jabłkami pewnie mają ci, którzy zerwali kiedyś z takiej jabłonki bardzo pięknie wyglądającej, małe rajskie jabłuszko i je spróbowali. To nie były pewnie pozytywne doświadczenia, ale z tymi jabłkami można też robić coś w kuchni, jak najbardziej, bo przykład stoi przed nami swój pełen takich jabłek. Ja nie wiem, czy one są kiszone? Nie, one nie są kiszone.
2: One są piklowane. W tym przypadku są piklowane. Rajskie jabłka mają to do siebie, że one przepięknie wyglądają. Sezon tak naprawdę na zbiór to jest połowa września, bo wtedy automatycznie są już takie duże i pękate.
0: No, duże jak na rajskie jabłka.
2: Duże jak na rajskie jabłka, no bo teraz tak naprawdę przypominałem oliwkę w tym momencie. Później będą dwa razy większe. No i są gorzkie niestety w smaku. Pięknie wyglądają, po przegryzieniu są cudownie różowe, no ale są gorzkie, więc fajnie by było właśnie albo na przykład zalać je miodem i wtedy mam taki miód do herbaty, do deseru właśnie smakujący jabłkami, automatycznie posiadający taki rubinowy wręcz kolor, no albo ja osobiście bardzo lubię marnować rzeczy w takiej zalewie ocet z cukrem, taka sama ilość, to wszystko zagotowuję i taką właśnie zalewą bez wody, tylko sam cukier z octem zalewam właśnie sobie takie kwaśno-gorzkie produkty właśnie, żeby te gorycz w nich zabić.
0: A z tego słoja ogromnego, w którym są te rajskie jabłuszka i sporo cieczy, wykorzystuje się bardziej jabłuszka, czy bardziej ciecz, czy jedno i drugie? Jak tutaj stosujesz
2: tak naprawdę
0: te składniki
2: tutaj mamy, tak naprawdę tutaj mamy dwa w jednym, bo same jabłka właśnie są świetne, czy do mięs, czy do pasztetów. Notabene ja też bardzo lubię takie jabłka po prostu zanurzać w czekoladzie i traktować je jako przekąskę. Natomiast sama zalewa jest fantastyczną po prostu bazą do dressingów, do sosów. Więc na przykład jeżeli wśród naszych słuchaczy są fani ostryk czy wszelakich owoców morza na surowo, to zdecydowanie właśnie polecam taką łyżkę takiego, można powiedzieć, aromatycznego octu wykorzystać do owoców morza.
0: Anna Kowalczyk teraz dorwała się do takiego kubełeczka plastikowego.
1: Nie oddam, bo pachną fantastycznie.
0: Czarnymi jak węgiel, ja bym powiedział, wygląda to jak duże suszone śliwki, ale to nie są suszone
1: albo
0: śliwki.
1: Albo właśnie dosłownie grudki węgla. Co to jest i z czym to się je?
2: To są, słuchajcie, czarne jabłka. Tak naprawdę takim głównym przedstawicielem czernienia jest czarny czosnek. Który już aktualnie też jest dosyć mocno skomercjalizowany i można go dostać w większych sklepach. Cały proces polega na tym, że praktycznie każde warzywo i każdy owoc zawiera jakąś część cukru. Więc wyobraźcie sobie, że karamelizujecie cebulę do zupy cebulowej, tylko robicie to w określonej temperaturze, w określonym czasie i w określonej wilgotności.
1: Niezu,
2: i kontynuujecie ten proces.

0: Więc automatycznie to jabłko jest, można powiedzieć, zakonserwowane swoim własnym cukrem, który przez ponad miesiąc po prostu powoli się karmelizował, właśnie przez to jest taki czarny.
1: I to jabłko trzyma się w 60 stopniach przez 3 miesiące. Rozumiem, że są jakieś specjalne maszyny do tego, które utrzymują tę temperaturę. Jak to działa?
0: Ja używam do tego takiej, można powiedzieć,

0: małe piekarniki. Więc tam automatycznie, jeżeli komuś by przyszło do głowy na przykład wysuszyć całego arbuza, to można by się bezproblemowo zmieści.
1: Próbowałeś suszyć arbuzę? Że już znam kogoś, kto próbował suszyć arbuzę.
0: Szczerze, próbowałem już suszyć wszystko, więc tak naprawdę no ten
2: na świat... jabłkach działa, są wyśmienite. Na
1: znakomite i trochę pachną rzeczywiście jak suszone śliwki, ten taki
0: taki balsamiczny
1: ale
0: posmak.
1: Ale smakują zupełnie inaczej i są też mięciutkie.
0: Tak, dokładnie tak.
2: Tak, te struktury mają taką bardzo aksamitną, jak w śliwce czuć tę skórkę i ten miąższ, ona jest taka często... czy żylasta to jest dobre określenie?
1: Pewnie
2: nie, ale to jabłuszko jest po prostu jak taki mus czekoladowy.
0: I to też jest fajne, co powiedzieliście, że właśnie to jabłko smakuje podobnie jak śliwka, czyli automatycznie nie tak trudno znaleźć zastosowanie do takiego jabłka, no bo wystarczy, że weźmiemy dowolny przepis, gdzie pojawia się suszona śliwka i możemy zastąpić tę suszoną śliwkę po prostu takim jabłkiem.
2: Mazurek z takimi jabłkami? Ojej.
1: Nie, ja bym jadła po prostu bez niczego. To jest tak dobre i też zapewne pełne błonnika.
0: Tak,
1: i
0: dokładnie tak.
1: Zdrowe, więc
0: przede wszystkim smaczne.
1: Słodyczy. No to tak, ale o zdrowiu też zawsze warto wspomnieć przy okazji pysznych rzeczy.
2: No dobrze, to jeszcze na koniec jedno pytanie. Co robimy z tą krąselską, nie krąselką, jak wyjaśnił nam profesor, tylko krąselką. Co można by z nią zrobić tu i teraz w takim stanie, w jakim jest? Czyli jak to określił profesor Kazimierz Tomala z SGGW, lekko niedojrzałym jabłkiem, które mogłoby jeszcze powisieć na drzewie, poleżeć, ale my chcielibyśmy coś z nim zrobić już tu i teraz.
0: Szczerze, właśnie takie jabłka idealnie się nadają do tego, żeby przetwarzać je na czarno, ale pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to, żeby je ukisić, ale też z takim smakiem, który dosyć mocno kojarzymy, czyli z trawą żubrową. Czyli co ja bym zrobił, słuchajcie, z tym jabłkiem? Obrałbym je, ale obierki też bym sobie wrzucił do słoiczka, żeby uzyskać maksymalnie dużo smaku. Wymieszałbym sok jabłkowy z solą. Zrobiłbym klasyczną solankę, ale zamiast wody użył soku z jabłek. No i czyli automatycznie ten smak jabłka byłby jeszcze bardziej intensywny. I do tego dodałbym kilka sztuk trawy żubrowej.
2: I ile to się musi tak macerować żeby było gotowe?
0: I tu się, słuchajcie, pojawia główne pytanie. Bo podejrzewam, że każdy z was na przykład ogórki małosolne albo kiszone lubi w innej fazie. Czyli dokładnie na smak. Bo wiecie, komuś może to smakować po tygodniu, komuś po dwóch, a ktoś stwierdzi, okej, dobrze, to musi jeszcze poleżeć 3 miesiące.
2: Ale po tygodniu już może być dobre, jak rozumiem, tak?
0: Dwa tygodnie w temperaturze pokojowej i będzie super. Ale ja też polecam, słuchajcie, trzymać wszelakie kiszonki, fermenty w miarę możliwości w zimnie i wtedy ten proces fermentacji się wydłuża, ale automatycznie kiszonka jest lepsza, więc jeżeli na przykład ktoś nie chce, żeby ta jego kiszonka z ogórków była pusta w środku, a to jest przekleństwo, że wyciągamy tego pięknego ogórka, on jest pusty w środku, to polecam
1: drożdże
0: te ogórki trzymać po prostu.
1: Ciepełko.
0: Tak jest, więc polecam wszelakie fermenty trzymać albo w lodówce, albo po prostu gdzieś, gdzie jest chłodno.
1: A po Bożemu jabłka jakoś robisz? To znaczy szarlotkę albo naleśniki z musem jabłkowym? Czy zawsze
0: oczywiście,
1: jednak z jakimś
0: tak.
1: twistem?
0: Nie, no oczywiście, słuchajcie, że tak. Ja na przykład bardzo lubię takie jabłka, które mieszam z cynamonem, z goździkami, z miodem i kroję w kostkę i w bardzo niskiej, można powiedzieć, temperaturze, na bardzo małym ognie, po prostu tak sobie podduszam, a potem są świetnym dodatkiem, czy do herbat, czy do jakichś smoothie takich, można powiedzieć, zimowych, także to jest coś super.
2: Mają państwo więc teraz cały zestaw różnych pomysłów na to, co można z jabłkami zrobić, których w Polsce jest pod dostatkiem. Ja patrzę na Anię, która dostała właśnie przepis, co zrobić ze swoją krąselską i za 2 tygodnie
1: ja
2: przyniesie gotowe...
1: zapisałam.
2: Gotowe danie, właściwie można powiedzieć.
1: Dzisiaj wdrażam.
2: Będę testował. Mam nadzieję. A to był Michał Kępiński, szef kuchni, trener kulinarny. Dziękujemy bardzo za
0: bardzo dziękuję.
1: Zostawisz nam te słoiki?
2: Nie zostawi.
0: Zobaczymy.
2: Na pewno nie.
1: Dogadamy się.
2: Ale może coś tam
1: dogadamy,
2: że łowimy ze środka.
0: Dziękuję.

0: To Fleetwood Mac w trójce nas buja pod jabłonką, papierówką. Już to wiemy na pewno.
1: Tak, a my z ustami pełnymi jabłek kończymy tę dzisiejszą audycję poranną. Poranne zapraszamy do trójki. Jabłek przeróżnych. Ze mną chyba zostaną na dłużej te czarne jabłka trzymane w temperaturze 60 stopni przez 3 miesiące. Coś nie do osiągnięcia dla osoby, która nie ma sprzętu, no chyba, że dysponują państwo pomieszczeniem, w którym akurat jest przypadkiem 60 stopni Celsjusza i można tam takie jabłuszka powieść.
0: Kotłownia ponoć się nada, bo już dopytywaliśmy, ale
1: to chyba na statku taka, żeby rzeczywiście ta temperatura była długo utrzymana. Albo jak ktoś na przykład lokomotywą taką jeszcze parową się przemieszcza i jest tą osobą odpowiedzialną za dozowanie.
0: Wracamy do rzeczywistości. Jej rajskie jabłuszka też były fantastyczne i w ogóle nie gorzkie.
1: Tak, i nie trzeba do nich takiej wysokiej temperatury. Państwu też bardzo dziękujemy za udział w tej audycji.
0: I za wszystkie jabłkowe telefony.
1: Tak, i za własne pytania.
0: I za pomoc w rozwiązaniu zagadki mych wakacji.
1: Krąselska. To są jabłka Anny Kowalczyk. Dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Audycję przygotował
0: również
1: Michał Kowarski, Anna Kowalczyk i Maciej Załęcki realizowała przy telefonach Stanisław Perzyna.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ofiary śmiertelne izraelskiego strzału na południu Libanu, w cieśninie Ormus, kolejny atak na emirackie tankowce. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest już nasza reporterka. Tłok na nadmorskich plażach w sierpniówkę, o bezpieczeństwie nad wodą nigdy dość. W serwisie też kilka rad ratownika WOPR. Libańskie media państwowe poinformowały o 7 ofiarach śmiertelnych izraelskiego ataku lotniczego na południu kraju. Doszło też do ostrzału miasta Nabatija. Jedno z najsilniejszych uderzeń nastąpiło na wzniesieniu Ali Taher, pod którym Hezbollah ma podziemną bazę wojskową. Z kolei w cieśninie Ormus miał miejsce kolejny atak na emirackie tankowce. Także wczoraj celem irańskich uderzeń były 2 statki należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prezydent USA Donald Trump zapowiada tym razem mocny gospodarczy atak na Iran i ogłoszenie cieśniny Ormus jako części USA. Wracamy do kraju. Od rana w stolicy trwają obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Tego dnia żołnierze obchodzą też swoje święto. W Warszawie centralne obchody tradycyjnie rozpoczyna msza za ojczyznę, a za chwilę na placu marszałka Piłsudskiego odbędzie się odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na pierwszej linii, czyli na placu. Dzień dobry. Powiedz, dzień Agnieszka, dobry. Jak przebiegają te uroczystości?
5: No, na placu marszałka Piłsudskiego jest rzeczywiście podniosła atmosfera. Pododdziały wojska stoją w zwartym szyku. Za chwilę powinna paść ta komenda, sygnał do rozpoczęcia tej części obchodów Święta Wojska. Zgromadzeni tutaj przedstawiciele najwyższych władz państwowych z szefem resortu obrony, wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, także ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Karolem Nawrockim, oddadzą hołd wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli w ważnych dla historii oręża polskiego bitwach. Tych bitwach, które są uwiecznione na filarach grobu nieznanego żołnierza, są wypisane na pamiątkowych tablicach, a to tablice, które upamiętniają setki miejsc bitew i potyczek stoczonych przez polskie wojska od 1972 roku aż do czasów II wojny światowej. No a w południe kulminacja obchodów, wielka defilada lądowa i powietrzna. Zgromadzone wzdłuż Wisłostrady tłumy będą mogły zobaczyć pokaz najnowszego uzbrojenia naszej armii. Po raz pierwszy w defiladzie nie zobaczymy ani jednego postradzieckiego sprzętu. Ostatni relikt czasów Układu Warszawskiego, wóz bojowy piechoty, słynny BWP, zniknął niecałe 2 lata temu z wojska, a BWP-y zastąpiły nowoczesne, produkowane w rodzimej zbrojeniówce wozy piechoty Borsuk.
4: O tym historycznym momencie opowiadała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ośrodki ruchu drogowego przeżywają oblężenie na stole.

0: Świadków, którzy chcą zdać egzamin przed 3 września. Od tego dnia będzie bowiem obowiązywał wobec najmłodszych kierowców okres próbny z ostrzejszymi przepisami. Może on też zostać wydłużony w razie znacznego przekroczenia prędkości.
1: Młodzi kierowcy na początku swojej kariery za kierownicą po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. To powoduje, że 17-latkowie i 18-latkowie chcą zdać egzamin przed zmianą przepisów 3 września.
2: Mam bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu.
1: Przyznaje Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, który ma nadzieję, że nowe przepisy dla młodych kierowców jeszcze bardziej uczulą ich na przykład na to, żeby nie korzystać z telefonów komórkowych w czasie jazdy.
2: Plagą w tej chwili są telefony komórkowe. Akurat za korzystanie z telefonu komórkowego jest 12 punktów karnych.
1: Jednocześnie dyrektor Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie przyznaje, że 17-latkowie, którzy podchodzą tam do egzaminów na prawo jazdy, są dobrze przygotowani i notują lepsze wyniki niż pozostała grupa wiekowa. W Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu na pierwszy termin egzaminu praktycznego na prawo jazdy czeka się teraz do miesiąca. W Krakowie do 3 tygodni. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
0: Od marca prawo jazdy w Polsce mogą posiadać 17-latkowie, którzy jednak przez pół roku lub do ukończenia 18 roku życia mogą wjechać w trasę tylko w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Na plażach nad Bałtykiem tłoczno. Ratownik WOPR-u z Międzyzdrojów Piotr Golian mówi, że w morzu parawanów łatwo zgubić dzieci, dlatego warto uczyć maluchy zasad bezpiecznego wypoczynku.
3: Wchodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu trzeba się zgłaszać. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi, ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie.
0: Nad morzem dziś ponad 30 stopni. Ratownik apeluje, aby unikać przegrzania i nie wchodzić nagle do wody po opalaniu się na plaży. To może być niebezpieczne dla serca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Oto pogoda. Świąteczna sobota pogodna i bez opadów, tylko chwilami na północnym zachodzie i w górach może się chmurzyć. Nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 27 stopni na Podlasiu i Podhalu do 30 w centrum i 35 na zachodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. po południu międzypokoleniowa potęga.

0: Tańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: W każdym tygodniu zawsze mamy sobotę, ale ta sobota jest wyjątkowa, bo świąteczna. Tym bardziej, kiedy przychodzi ta druga połowa lata, zawsze dopada mnie melancholia i nie chcę tego ukrywać. Czasem do Państwa dziś będę mówił wierszem i tak zaczynamy. Leżę na łące, nikogo nie ma, ja i słońce. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem. Czy nie za wiele mi, że jestem?

0: Kazimierz Wierzyński użyczył nam swoich słów, a muzyki, no państwo rozpoznali doskonale, George i Ira Gershwinowie na saksofonie, Charlie Bird Parker, Summertime otwiera nasze dzisiejsze spotkanie na pocztówce, nie wiadomo skąd. Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa, będziemy z państwem do 13 w tę świąteczną sobotę i mam nadzieję, że ten wybór dzisiejszy będzie absolutnie inny od tego zwykłego, codziennego, właściwie cotygodniowego sobotniego wyboru, ale proszę mieć na uwadze, że każde z tych nagrań kiedyś wcześniej pojawiło się w Trójkowym Ekspresie.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Dzisiaj mamy najwięcej wagonów chilloutowych dołączonych do naszego rozkładu. No i tak właśnie będzie. Groove Armada, At the River. Już byliśmy na łące, pachniało siano, świeciło słońce. Teraz będziemy nad rzeką właśnie z tym niezwykłym nagraniem zespołu Groove Armada.

Bez dwóch zdań, druga połowa lata i trójkowy ekspres. To już nasze 21 spotkanie 15 sierpnia 2026 roku. Teraz zaglądam tutaj dokładnie po literach i chcę czytać. Royksopp i Paul Lino, a zaraz potem Fun Lovin' Criminals i Up on a Hill. A od Państwa będę czekał na sygnały na facebookowym profilu programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę napisać nam, gdzie Państwo spędzają wakacje.

Dzisiaj jesteśmy na łące, nad rzeką, na górce. Przypomniała mi się pewna historia związana z grupą Fun Loving Criminals. Był czas, kiedy wydawali właśnie ten album 100% Colombian i wtedy Huey pojawił się w Polsce. Rozmawiałem z nim, miałem okazję posłuchać jego wypowiedzi na temat, jak to się działo, że powstała ta płyta. A przy okazji Huey zagrał swój DJ-ski set w jednym z klubów warszawskich. Tego klubu już chyba dzisiaj nie ma, ale ta noc, pamiętam, była długa i bardzo gorąca. Jak to upalne lato. To teraz może Lamb Chop, Up With People, to jest jeden z ulubionych zespołów Trójkowego Ekspresu. Niby wydają nową płytę, ale ona tak się niedobrze zapowiada, że to jest najlepszy pomysł, aby sięgnąć po ich muzykę z tych najważniejszych albumów. Up With People, Lamb Chop.

I taki właśnie trójkowy ekspres sobie dzisiaj wyobrażam, rozbujany, rozkołysany jak te trawy w słońcu, w letnim wietrze. Lamb Chop Up With People. A teraz zespół, który już pojawił się kiedyś w tym naszym nowym rozdaniu w trzecim sezonie, no ale wtedy to było Lightning Seeds w nagraniu Lucky You, w tym największym przeboju. A teraz sięgniemy po ich wykonanie pewnej piosenki z lat 60. Napisali ją moi ulubieni muzycy z

zespołu The Birds, Roger McGinn i Gene Clark, ale w wersji The Birds to nagranie jest takie sobie. Potem The Turtles przerobili to nagranie w latach 60. również i zrobili z tego spory przebój, a po latach, w kolejnych 30 latach, w latach 90. Lightning Seeds przypomnieli, jak pięknie brzmi You Showed Me.

Leniwa, świąteczna sobota. Nie zmieniajmy tego. Ta podróż Turkowym Ekspresem będzie trwała do samej 13. Ale co ja się tymczasem dzisiaj tak przyjmuję? Jesteśmy ciągle przed 11. W tym rozkładzie jazdy. Idealny moment na Amur Chibe.

Jedne utwory nam doskonale znane i zapamiętane, choć minęły lata, a niektóre chyba czasem odchodzą w niepamięć. I chciałbym takie jedno nagranie dzisiaj odkopać i mam nadzieję, że będzie pięknym wspomnieniem. To będzie singiel Trickiego, w którym gościnnie pojawi się Ed Kowalczyk z amerykańskiej grupy Live i razem zaśpiewali Evolution, Revolution, Love.

My na pocztówce dźwiękowej nie wiadomo skąd, a państwo gdzie spędzają dzisiejszą świąteczną sobotę? Mam nadzieję, że w najpiękniejszych okolicznościach przyrody. I tak razem podróżujemy trójkowym ekspresem. Teraz jeden z najważniejszych zespołów od lat 90., bo nie mogę powiedzieć, że lat 90., od lat 90. do dziś i to w świetnej, wyjątkowej formie. Potwierdzają to na letnich koncertach 2026 Massive Attack z jednym z najpiękniejszych głosów też od lat 90. Tracy Tones, Everything But The Girl. Razem zrobili Protection.

Protection. Dziś są Państwo pod doskonałą opieką Massive Attack i Tracy Thorn. Kolejnym nagraniem zwykłem otwierać nasze spotkania, a tym razem ono będzie zamykać pierwszą godzinę naszego spotkania dziś. Grupa R.E.M. i opowieść o tym, jak zdobyto Dziki Zachód.

0: How the West Was Won and Where It Got Us. Michael Stipe, R.E.M. Jeszcze mamy parę chwil na przerwę, a potem słyszymy się tuż po 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Plac Piłsudskiego w biało-czerwonych barwach, trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Do 38 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Indonezji. Tłumy w Tatrach, najpopularniejsze szlaki pękają w szwach. Warszawa oddaje hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, żołnierze, kombatanci oraz warszawiacy i ci, którzy specjalnie na 15 sierpnia do stolicy przyjechali. Na placu Piłsudskiego jest także Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Powiedz, jak te centralne obchody przebiegają.
10: Generalnie wszystko rozpoczęło się tutaj w stolicy rano o 8 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę za ojczyznę. W nabożeństwie biskup polowy Wiesław Lechowicz mówił, jak ważnego czynu dokonały oddziały Wojska Polskiego 106 lat temu, odpychając bolszewików spod stolicy. I tak jak mówiłaś, uroczysta odprawa wart za nami. Wieniec z okazji Święta Wojska Polskiego złożył prezydent Karol Nawrocki. Towarzyszyli mu również przedstawiciele jego kancelarii, ale także przedstawiciele rządu. No i oczywiście te tutaj tłumy zgromadzone i wiele osób rzeczywiście specjalnie przyjechało dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
11: Specjalnie przyjechaliśmy do Warszawy. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej z Tłuszcza. Chcieliśmy specjalnie ten dzień właśnie tu spędzić, być na uroczystej zmianie warty. Zwłaszcza, że w Tłuszczu też były walki.
12: Pierwszy raz jesteśmy na obchodach. Przyjechaliśmy z Lublina. Podobało się.
10: A za godzinę kulminacja tych obchodów w stolicy Wisłostradą przejedzie defilada, jej lądowa część, no a nad miastem przelecą śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce, także te, którymi dysponuje polska armia. Po raz pierwszy w barwach polskich pojawią się F-35.
9: O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Do kolejnej bójki pseudokibiców doszło na Śląsku. Sympatycy dwóch drużyn rozgrywających ze sobą mecz starli się przed stadionem śląskim w Chorzowie. Mateusz Mrachacz z tamtejszej policji powiedział, że bójkę przerwali funkcjonariusze.
13: Z uformowanego szyku kibiców Lechii Gdańsk zmierzających w kierunku Stadionu Śląskiego wydostała się grupa około 15 osób, która następnie ruszyła w kierunku sympatyków ruchu Chorzów. W wyniku zdarzenia doszło do siłowej konfrontacji pomiędzy kibicami, którą przerwała niezwłocznie podjęta interwencja przez śląskich policjantów zabezpieczających spotkanie piłki nożnej.
9: Kilka dni temu sympatycy Górnika Zabrze zaatakowali kibiców z Węgier. Zdemolowali pizzerię przy jednej z głównych ulic Zabrza. Do 38 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi w Indonezji. Wstrząs miał magnitudę 7,7. Największe zniszczenia są na wyspie Flores. Zawaliło się wiele budynków. Według cytowanych przez indonezyjskie media świadków doszło także do serii mocno odczuwalnych wstrząsów wtórnych. Mieszkańcy obszarów położonych najbliżej epicentrum trzęsienia uciekli na tereny wyżej położone w obawie przed tsunami. Władze Indonezji wydały ostrzeżenie przed śmiertelnymi falami, ale zostało ono już zniesione. Oblężenie tatrzańskich szlaków. Świąteczny sierpniowy weekend.

0: to szczyt letniego sezonu turystycznego w Zakopanem i w górach. Najwięcej osób jest na szlakach prowadzących do schronisk. Zwłaszcza w rejonie Hali Gąsienicowej w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Tam na polanach kwitnie wierzbówka, kiprzyca.
1: My zachęcone TikTokiem pojechałyśmy sobie zobaczyć wierzbówkę, po prostu przyjechałyśmy jak taki typowy sezonowiec. No teraz widać, że przybywa ludzi, bo my tutaj jesteśmy już chyba trzecią godzinę.
2: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
3: Trudno to porównać do czegoś, nie wiem, może jakaś promocja w supermarkecie.
4: Do 10 godziny jeszcze jest spokojnie, a później to już jest, zaczyna się po prostu hardcore.
5: Mamy tą kumulację, pogoda jeszcze sprzyja i tych ludzi jest rzeczywiście sporo.
0: Straż parku musiała odgrodzić taśmami polany, na których kwitnie wierzbówka, ponieważ turyści chcący zrobić zdjęcia różowych kwiatów zadeptywali rośliny. Dziś odpoczywają także Włosi, świętują Ferragosto. To jedno z najważniejszych świąt państwowych, które łączy w sobie tradycje chrześcijańskie z dawnym rzymskim świętem plonów i odpoczynku. Tego dnia najważniejsze są spotkania z bliskimi i oczywiście jedzenie.
6: 15 sierpnia życie we włoskich miastach wyraźnie zwalnia. Ulice pustoszeją, część sklepów i restauracji jest nieczynna, a komunikacja miejska działa w mocno ograniczonym zakresie. Podstawą włoskiego Ferragosto jest przede wszystkim odpoczynek i wspólny posiłek. Każda rodzina ma swoje tradycje i potrawy, których trzyma się co roku. Nie może zabraknąć lasagni, 7 warstw makaronu z ragu i beszamelem zapiekanej w piecu. Na drugie danie kurczak z papryką, a na koniec zamykamy symbolem Ferragosto, czyli jemy arbuza, opowiada Claudio, który co roku spędza Ferragosto ze swoimi braćmi. W tym roku Ferragosto wypada w sobotę. Oznacza to, że Włosi nie mogą skorzystać z tak zwanego ponte, czyli dodatkowego dnia wolnego, który pozwala łączyć święto z weekendem i przedłużyć urlop. Nie zmienia to jednak najważniejszej zasady Ferragosto. Maksimum odpoczynku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dziś słonecznie i bez opadów, nad morzem porywisty wiatr. W Augustowie i Zakopanem 27 stopni, w Warszawie 30, w Gdańsku i Rzeszowie 31, w Krakowie 33, a w Szczecinie i Wrocławiu aż 35.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
10: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
11: Salcia Hałas. Potop.
12: Były znaki. Przesłanki logiczne.
13: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
10: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19.
8: Autopromocja.
7: Ogłoszenie społeczne.
14: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem

0: Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dopiero po 11:00, cała sobota jeszcze przed nami. Znów przemówię do Państwa nie swoim słowem, ale pięknym o lecie, trochę o jego przemijaniu. Jeszcze słońce tak świeci, jak świeciło w lipcu, jeszcze gwiazdy tak płoną, jak płonęły w czerwcu, ale już coś się stało ze światem i sercem, coś się stało z powietrzem i wodami, i liściem,

Tym razem swoich słów użyczył nam Jarosław Iwaszkiewicz, a muzykę wykonali Alison Goldfrapp i Will Gregory, czyli Goldfrapp z perfekcyjnej płyty, którą rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Świąteczna sobota ma swoje prawa.

0: prawa i one będą rządzić przez kolejne dwie godziny.
1: Trójkowy ekspres.

Mniej gitar, więcej pianina. Sobotnia, przedpołudniowo-popołudniowa audycja Trójkowy Ekspres. Z pocztówki dźwiękowej nie wiadomo skąd. Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Jeszcze raz witamy w to sobotnie przedpołudnie i zapraszamy na spotkanie z Trójkowym Ekspresem. Wracamy do lat 80., choć ta muzyka powstała bardzo dużo wcześniej. Jeszcze raz wróci Gershwin, bo Bronski Beat zagrają It Ain't Necessarily So.

płyty analogowej, ale gdzieś mi się zawieruszyła. Winyl został w domu. Dziś posłuchaliśmy po prostu Bronski Beat i Ain't Necessarily So. Zostańmy w latach 80. i dalej będzie mniej gitar i więcej pianina.

tym pianinem to może nieco przesadziłem, bo to już było dużo bardziej nowoczesne, prawda? A na tamte czasy to już w ogóle. Enjoy the silence, Depeche Mode w dzisiejszym rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu. A jeśli myślimy o czymś, co jest żelazne i może być jednocześnie wagonem pocztowym, to ta piosenka naczekała się na swój moment, aby pojawić się i niespiesznie zabrzmieć od samego początku do końca. 07, Sophie Barker, In the Waiting Line.

Lata minęły, a ta piosenka nic się nie zmieniła. Ciągle jest tak piękna. In the waiting line 07. Jeśli ktoś dziś gdzieś pędzi, to nie z trójkowym ekspresem w świąteczną sobotę 15 sierpnia 2026 roku. Jeśli mają być dzisiaj jakieś stałe elementy, no to może ten najbardziej stały ze stałych w sierpniu. Tak to robimy w tym 2026 roku. Z albumu August and Everything After, czyli sierpień i wszystko co później, grupa Counting Crows.

I jakby na to nie patrzeć, zaglądając do kalendarza, to lata mamy ciągle już trochę mniej, a jesieni coraz więcej. I jak śpiewa Adam Duritz, pozwolę sobie wykorzystać jedno zdanie z tej piosenki: I am not ready for that sort of things. Byłem na koncercie Counting Crows, na jedynym polskim koncercie, który wydarzył się przed kilkoma laty w warszawskiej Stodole, i Anna Begins to był jeden z najmocniejszych momentów tego niezwykłego występu. To przyspieszmy nieco.

Przeglądałem historyczne wydania Trójkowego Ekspresu sprzed lat i okazało się, że tam m.in. Bentley Vedo Mays i Bentley's Gonna Sort You Out. To teraz będą śpiewały panie prawie do samego południa. To będzie Dido w tym jednym, jedynym, najpiękniejszym nagraniu z naszego rozkładu jazdy Hunter, a potem o tym, że lato i smutek mają coś wspólnego ze sobą, kiedy już jest 15 dzień sierpnia. To będzie Lana Del Rey.

Lana Del Rey, chyba po raz pierwszy w trójkowym ekspresie Summertime Sadness. A jeśli powiem Państwu, że za tydzień znów będzie Lana Del Rey, dotrzymam słowa i mam nadzieję, że to spotkanie będzie niezwykłe i Państwo docenią, że ona pojawi się znów, bo pojawi się w wyjątkowym towarzystwie i nagranie będzie też wyjątkowe. Przed samym południem jeszcze mamy kilka chwil na pewien super znany utwór z lat 60., ale tu powróci w wersji letniej i dużo młodszej.

0: Riders on the Storm. Kiedyś The Doors, a dziś w tym wykonaniu, które proponuję Państwu, to Young Boy. Jesteśmy tuż przed samą 12. Proszę za daleko nie odchodzić od radia. Słyszymy się zaraz po południu.
1: Autopromocja.
2: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia i minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Najnowocześniejszy sprzęt i tysiące żołnierzy. Dziś dwie defilady w Warszawie i na Zatoce Gdańskiej. Noc pełna rosyjskich dronów nad Ukrainą, są ofiary wśród cywilów. Tłoczno na drogach w związku z dłuższym weekendem. Policja wysłała więcej patroli. Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie w Warszawie rozpoczyna się defilada wojsk z okazji Święta Wojska. Na miejscu defilady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co czeka tych, którzy przybyli oglądać ten pokaz.
4: No już okolice Wisłostrady wypełnił tłum warszawiaków i gości z kraju. Szczególnie dużo gości usiadło na kocach, na skarpie w rejonie multimedialnego parku Fontan. Wszyscy czekają na przemarsz kilku tysięcy polskich żołnierzy wspieranych przez wojska sojusznicze i pokaz ponad 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu Wojska Polskiego. Na miejscu jest już zwierzchnik Wojska Polskiego, prezydent Karol Nawrocki. No a wszyscy, którzy to oglądają, też wielu entuzjastów wojskowości wypatruje konkretnych modeli nowego sprzętu bojowego polskiej armii.
5: Ja bym przynajmniej chciał kleszcza zobaczyć. Wiem, że zapowiadali, że będzie, nie?
6: I to nie tego strawy.
5: No, tego strawy już w tym roku miałem, dziękuję.
6: Czyli pojazdy te najnowsze, które można zobaczyć dosłownie z bliska.
5: Dosłownie, nie? No i F-35, który już wczoraj pokazał się nad Warszawą.
4: Transportery wojskowe Klesz to tylko jeden z wielu sprzętów tu prezentowanych, a podczas tej uroczystości z udziałem szefa MON i prezydenta Karola Nawrockiego będą wręczone awanse generalskie i admiralskie i planowane jest także wystąpienie prezydenta.
3: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. W Gdyni z kolei mamy defiladę morską. Głos zabrał premier Donald Tusk.
7: Spotykamy się zawsze w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwycięskiej bitwy, jednej z najważniejszych w dziejach nie tylko naszego kraju, ale i świata. I zawsze tego dnia pamiętamy i składamy hołd wszystkim bohaterom naszej historii, żołnierzom, pilotom, a tu w Gdyni szczególnie marynarzom. Bez ich ofiary, bez ich poświęcenia Polska nie byłaby dzisiaj wolnym, suwerennym państwem.
3: Relacje z defilad także w kolejnych serwisach. A teraz informacja dosłownie sprzed kilku minut. Mamy kolejny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. Lubelscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma europejskimi nakazami aresztowania i trzema listami gończymi. Młodszy aspirant Beata Kieliszek powiedziała, że 40-latek ukrywał się w Holandii.
8: 40-latek był poszukiwany do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w 2023 roku. W lutym tamtego roku brał udział w bójce, w wyniku której jeden z uczestników poniósł śmierć. Następnie kilka miesięcy później wspólnie z inną osobą dokonał rozboju. Wówczas napadł na mężczyznę i zabrał mu telefon komórkowy, karty płatnicze, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 2000 zł.
3: Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy lubelskich i holenderskich policjantów. Są ofiary wśród cywilów po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie w nocy użyli ponad 150 dronów. W odpowiedzi Ukraińcy także wysyłają w kierunku Rosji swoje drony, ale także rakiety. W nocy trafili w ważne zakłady rosyjskiego przemysłu kosmicznego. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Ukraińcom udało się zestrzelić większość ze 152 rosyjskich dronów, jednak doszło też do 16 trafień. Władze obwodu Dniepropetrowskiego donoszą, że w mieście Marhanec rosyjski bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny, w wyniku czego zginęło niemowlę, a 11 cywilów zostało rannych, w tym dwoje dzieci. W odpowiedzi na rosyjskie uderzenia Ukraińcy, oprócz swoich dronów, atakowali Rosję także rakietami Flamingo. Są to pociski manewrujące ukraińskiej produkcji. To właśnie one w nocy

0: Obcy trafiły w rakietowo-kosmiczne centrum Progres w Samarze nad Wołgą. Według nieoficjalnych źródeł uszkodzone tam zostały budynki, w których montowane są rakiety Sojuz 2, wynoszące w przestrzeń kosmiczną m.in. rosyjskie satelity. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: 3 osoby zginęły wczoraj na polskich drogach. Doszło do ponad 100 wypadków. Komisarz Kamil Karbowniczek z Biura Lubelskiej Policji powiedział, że w związku ze wzmożonym ruchem na drogach jest więcej patroli.
2: Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego właśnie w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będziemy kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.
1: Policjanci zatrzymali wczoraj ponad 300 kierujących po spożyciu alkoholu.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na Dolnym Śląsku umiarkowana. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 można korzystać z nadmiaru prądu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Świąteczne popołudnie słoneczne i bez opadów i ciepło od 27 stopni na Mazurach i w Tatrach do 30 w centrum, 32 nad morzem i 35 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
7: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
6: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
7: Chyba odwrotnie.
6: Niekoniecznie, ale niech będzie.
7: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
6: Wszystko jest możliwe.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
6: Michalina Bieńko
7: i Maja Sołtysik.
5: Autopromocja.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Misiek?
8: Tak?
9: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
8: Ale jak?
9: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
10: A co to jest PBC?
9: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
11: Przystanek Zdrowa Wątroba.
12: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
8: Ogłoszenie społeczne.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
18: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
19: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
19: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: I już jest po południu, druga połowa soboty, ale co to znaczy? 12 godzin soboty przed nami, to pewnie tych piękniejszych godzin, bo tak człowiek rano wstanie, nim się rozbudzi, a to teraz jesteśmy już w pełnym biegu, więc możemy znów zacząć od pewnego wiersza. Jeszcze pełno jest słońca i pełno wesela, jeszcze wrzosy fioletem malują polany, a już zapachniały skoszone otawy, a już wieczorami chłód od ziemi wiewa.

0: Beautiful Girl. Był 15 dzień sierpnia 1992 roku. Wtedy ukazał się album zespołu In Excess Welcome to Whoever You Are i trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów z takimi singlami jak Heaven Sent, Baby Don't Cry i właśnie Beautiful Girl. To była pierwsza jedynka od czasów Back in Black zespołu AC/DC.
1: Trójkowy ekspres.
0: Ta piosenka nigdy nie dotarła do pierwszego miejsca. Ta płyta nie była numerem jeden. To nie był pierwszy australijski numer jeden od lat, ale zawsze to był żelazny rozkład jazdy trójkowego ekspresu. The Dandy Warhols.

15 dzień sierpnia, dosyć ważny dzień w historii muzyki rockowej, bo 15 sierpnia 1969 roku rozpoczął się festiwal Woodstock. No, ale tu właściwie nie mam nic do dodania, bo wszyscy o wszystkim wiemy od samego początku do samego końca, jak wielkie to wydarzenie było, czym skutkowało i jak ważne jest do dziś. Ale do muzycznego kalendarza jeszcze zajrzymy i to już zupełnie za parę chwil, aby przypomnieć o największym

Idealnie skrojone nagranie na świąteczną sobotę. World Party Isn't Like Today. A teraz obiecywany koncert. Spędzimy tam 10 minut. Historia jest następująca. Najpierw był koncert w roku 1981. To był wrzesień i wtedy Paul Simon i Art Garfunkel zagrali koncert w Central Parku. Przyszło 500 000 ludzi. Wtedy to był absolutny rekord. Minęło 10 lat i 15 sierpnia 1991 roku, 35 lat temu, Paul Simon już sam, bez Arta, postanowił tak promować swój nowy album Graceland. Wtedy do Central Parku przyszło 750 000 ludzi.

Bez biletu to każdy by poszedł, prawda? You Can Call Me Al i Graceland. Dwa razy Paul Simon sprzed 35 lat, kiedy wydawał nowy album i zagrał wielki, ogromny, jeden z największych. Nie liczyłem, nie sprawdzałem tego tak bardzo dokładnie, ale wydaje mi się, że chyba nikt nigdy nie zagrał przed większą publicznością na żywo, a za darmo to już na pewno. Paul Simon. No właściwie jak spoglądam na zegarek i to, co nam zostało, to już właściwie powoli zbliżamy się do tych ostatnich akcentów naszego dzisiejszego spotkania.

Nowa płyta Befo to jest przepiękna, ale nie jest skrojona w żadnym celu na to nasze spotkanie w sobotę między 10 a 13. Dlatego mówiąc o tej nowej płycie, proszę to odrobić w ramach pracy domowej, a ja sięgam jak zwykle po moją ukochaną jej płytę, a z niej dziś między innymi Star All Seem to Weep, Befo. To teraz będzie padać, bo kiedy jest coraz mniej lata, a jesieni coraz więcej, to czasem jest coraz więcej kropli deszczu. D.D., czyli Matt Johnson, i tutaj gościnnie Shinee Dokono. Kingdom of Rain.

Witajcie w Królestwie Deszczu, Kingdom of Rain, grupa DD. No a skoro jest Matt Johnson, to z wielką przyjemnością już teraz zaproszę Państwa na sobotnią tonację trójki Piotra Kaczkowskiego po 15, a Państwa na przedostatni akcent naszego spotkania dziś. To będzie grupa Superchamp, Don't Leave Me Now.

Niemal ostatni akcent, bo ten ostatni dopiero jest przed nami. To były lata 50. i wtedy na ekrany kin trafił film zatytułowany Czarny Orfeusz, a muzykę do tego filmu napisał Paul Desmond i ten temat z filmu Czarny Orfeusz, mimo że minęło ponad pół wieku, to ciągle brzmi magicznie, niespotykanie i to będzie taki dosyć szalony koniec naszego spotkania dziś w Trójkowym Ekspresie. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF Festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po

0: Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podniebna parada nad Warszawą i wojskowe okręty na Bałtyku z okazji Święta Wojska Polskiego. Są tam nasi reporterzy. Ukraińcy złożyli Polakom życzenia z okazji święta, podziękowali też za pomoc. Jeszcze dziś historia na żywo w Woli Rzędzińskiej. Odbędzie się tam rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Nad warszawskim niebem zaprezentowały się najważniejsze samoloty polskiego wojska. Z udziałem prezydenta, szefa MON i dowódców trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, a obserwuje ją Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co już można było zobaczyć?
4: Był przejazd prezydenta Karola Nawrockiego odkrytym pojazdem wojskowym. Na miejscu z biało-czerwonymi flagami wylądowali też spadochroniarze, a na niebie pojawiło się kolejne około 60 jednostek powietrznych od śmigłowców Black Hawk, AW-149 Apaczów, a pokaz lotniczy zwieńczył przelot pierwszych polskich samolotów F-35.
5: Bardzo fajnie.
6: Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego naszego sprzętu lotniczego. Naprawdę warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
7: F-35?
5: Super.
6: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
4: Prezydent i minister obrony narodowej wręczyli nominacje generalskie, a działa oddały honorową salwę armatnią. Przed chwilą zaczął przemówienie prezydent Karol Nawrocki. Powiedział, że dziś, świętując zwycięstwo roku 1920, mamy zobowiązania wobec historii, ale też wobec teraźniejszości i przyszłości. Jak zabezpieczyć Polskę przed zagrożeniami?
3: To z Warszawy Mariusz Pieśniewski. Dziękuję Ci, Mariuszu, za te relacje. A w Gdyni trwa parada morska. Z bliska można zobaczyć naszą marynarkę wojenną. I nie tylko. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak przebiega to wydarzenie?
8: W szyku paradnym na wodach Zatoki Gdańskiej płynie ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Paradę prowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko, a w kolumnie widzimy również m.in. okręty transportowo-minowe, ratownicze oraz niszczyciele min. Na niebie z kolei będzie za chwilę można podziwiać statki powietrzne naszej marynarki, wśród nich m.in. samoloty i śmigłowce. Przed rozpoczęciem parady głos zabrał premier Donald Tusk, który mówił o bezpieczeństwie Polski, ale również ostrzegał przed zagrożeniem, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
9: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i budujemy silne polskie siły zbrojne, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, kiedy w Polsce nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności.
8: Parady morskie nie zdarzają się często, więc widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy.
10: Najważniejsze jest to, żeby dzisiaj brać udział w obchodach tego pięknego święta.
8: Okręty robią wrażenie.
10: Robią zawsze, szczególnie dzisiaj.
11: Przyjemnie spędzić wolny dzień podczas celebracji takiego święta, no bo coraz większe znaczenie ma wojsko, więc wydaje mi się, że fajnie tu być.
8: Parada robi niesamowite wrażenie i wokół mnie ogląda ją wiele tysięcy osób, a premier paradę obserwuje z morza, z jednego ze statków.
3: Przemysław Lis, o tym wszystkim dziękuję za relację. Siły Zbrojne Ukrainy złożyły życzenia Wojsku Polskiemu z okazji święta. Ukraińscy wojskowi dziękują Polakom za pomoc w walce z rosyjską agresją. Przypominają też, że w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku ukraińskie oddziały były sojusznikami Polaków w walce z Sowietami. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Ukraińskie siły zbrojne wyraziły wdzięczność Wojsku Polskiemu i Polakom za, jak napisano, wieloletnie systematyczne wsparcie wojskowe, szczególnie ważne po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej napaści w 2022 roku. Jak czytamy w tekście życzeń opublikowanych przez ukraiński sztab generalny, 15 sierpnia Polska upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, kiedy Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej powstrzymało bolszewicką nawałę i obroniło wolność. Jak napisano, stuletnia ciągłość wspólnego przeciwstawiania się moskiewskiemu imperializmowi trwa dziś na ukraińskim froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Prawie 300 rekonstruktorów weźmie udział w obchodach 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej. Kulminacyjnym momentem będzie defilada z udziałem m.in. pojazdów wojskowych i dwupłatowego samolotu, mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
13: Tych 300 prawie że rekonstruktorów przedstawi

0: prawie cały okres historii wojskowości. Rzeczy ciekawych to zaczynamy od wojów Mieszka I, będą ułani Beliny Prażmowskiego, będą ułani II Rzeczpospolitej, będzie sprzęt wojskowy, bojowy wóz piechoty, będzie transporter opancerzony Scott, będą samochody z okresu międzywojennego, będzie pospolite ruszenie. Również z atrakcji będzie taka nowość, samolot będzie z I wojny światowej.
1: No i będzie też wojskowa grochówka, węgierska zupa rybna, pieczarkowa i wspólne świętowanie do późnego wieczora. Defilada rozpocznie się o 15:00. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pogoda sprzyja obchodom Święta Wojska Polskiego. W całym kraju słonecznie i bez opadów. Teraz na termometrach od 25 stopni w Ełku do 27 w Warszawie, 30 w Szczecinie i 32 we Wrocławiu.
3: Autopromocja.
4: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
5: Przypominamy Grand Prix 25 Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
6: Salcia Hamas. Potop.
7: Były znaki. Przesłanki logiczne.
8: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
5: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 7:07.
2: Wszystko, wszędzie, teraz.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Kurysia, Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Witamy do 15:00. Popkultura na antenie Trójki będzie dominować. Dzisiaj takie hasła. Octopus Film Festival, Nowa Fala, polski game dev, serial na podstawie komiksów o zielonych latarniach, ale zaczniemy od hasła 1670. Za chwilę w studiu dołączy do mnie jeden z reżyserów tego serialu, Maciej Buchwald, i porozmawiamy o trzecim sezonie, ale różne inne wątki też w tej rozmowie się pojawią. Cóż jeszcze? Aha, mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. On będzie się przydawał, kiedy będę mówiła o kolejnej odsłonie naszego cyklu wakacyjnego Kino w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357. W przyszłym tygodniu w piątek o 21:00 pokazujemy film Minari. Można sobie już sprawdzić, co to za historia. Gdyby Państwo już teraz chcieli napisać, to przez całe te 2 godziny można słać do mnie maile w sprawie seansu. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Fajst na początek.

0: Sea Lion i Feist przypomniana ostatnio, właściwie na początku roku przez serial Gorąca Rywalizacja. Podobno rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu, ale mnie o tym serialu teraz. W studiu przedstawicie tak, człowiek baroku, Maciej Buchwald.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo miło. Bardzo lubię Feist. I w ogóle ta płyta,
0: bo to jest
1: z tej płyty The Reminder. Sea Lion jest następnej chyba.
0: To jest chyba z tej samej, na której jest My Man, My Moon. One, two, three, four, tak. I My Moon, My Man, taki jest utwór.
1: I Feel It All. Taki był super teledysk, jak waliła kijami w takie beczki i tam leciały fajerwerki.
0: O teledyskach też moglibyśmy porozmawiać, prawda? Ostatnio przypominałam sobie teledysk do Patoreakcji i tam są papierosy Buchwaldy.
1: Są, Buchwalds, no, tak, są. Ja lubię takie...
0: Ja sobie przetłumaczyłam Buchwalds na polski.
1: Takie malutkie elemenciki wciskać.
0: Reżyser, człowiek wielu talentów, także muzyczne moglibyśmy tutaj wymienić i chyba nawiążemy też do tego, że pozwól, że zacytuję, żyjemy w symulacji, ale robimy serapsy.
1: Tak.
0: Tak, to o tym porozmawiamy za moment, ale chciałabym oczywiście zacząć
1: bardzo
0: od tego, co wydarzyło się 5 sierpnia. 5 sierpnia miał premierę trzeci sezon serialu 1670. Tego tytułu już nikomu oczywiście nie trzeba szczególnie przedstawiać ani rekomendować, bo to się, mam wrażenie, toczy już swoim życiem. I też chciałabym skorzystać z cytatu z pierwszego odcinka. Pytania będę losować z głowy. Mhm. To jest scena,
1: która... Pozdrawiamy Michała Sikorskiego.
0: Bardzo. To jest scena z udziałem ojca Jakuba, która wywołała u mnie płacz ze śmiechu. I tak się zdarza.
1: Powiem Państwu przy okazji, że bardzo dużo czasu spędziłem na dźwięku, szukając odpowiedniego dźwięku, no bo Michał zrobił ten ruch losowania głowy i...
0: To jest aktorstwo.
1: I zastanawiałem się, co tam będzie pasować. I dużo dźwięków, które były bardzo dosłownych, nie pasowały, ale takich jak były za mało kojarzące się na przykład z takim losowaniem lotto też nie pasowały. I jak szukałem jakichś takich ziarenek może przesuwających się, czegoś też ze świata naszego wsi i bardzo dużo nam zajęło z Kacprem Habisiakiem, naszym reżyserem dźwięku, dużo czasu zajęło dobrać tego dźwięku, ale teraz jestem już zadowolony, ale odejmowaliśmy sypkiego, dodawaliśmy kuleczkowego.

0: tak żeby się spasować z tym losowaniem z głowy Michała. No dużo czasu spędziłeś.
1: Gra Michała Sikorskiego tutaj, zwłaszcza oczami, jest rzeczywiście taka, że trzeba postarać się, żeby temu dorównać, prawda? Natomiast to chciałbym, żebyśmy też dzisiaj nawiązali do paru tych momentów trzeciego sezonu, tych pierwszych czterech odcinków, które ty reżyserowałeś, bo taką już chyba macie tradycję, że ty zaczynasz Kordian Kądziela.
0: Malutkim wyjątkiem w drugim sezonie, tak, kiedy Kordianowi się drugie dziecko rodziło.
1: Więc dożynki były twoje.
0: I przejąłem dożynki, tak, jeszcze dodatkowo ósmy odcinek. A trochę tak się utarło, jakoś tak działa to. No w pierwszym sezonie po prostu ja formatowałem ten serial i zaczynałem. I jakby Kordian był też przeze mnie tam zarekomendowany. A potem jak stwierdziliśmy, że to też jakoś działa, jakoś organicznie. I też tak się zdarza, że te odcinki, jak czytamy, to mi się bardziej podobają te w pierwszej połowie scenariuszowo, a jemu w drugiej, więc to win-win. Sytuacja Wiktoria, jakby powiedział Jan Paweł.
1: Tak, czyli domyślam się, że Jakub Różyło również wyczuwa energię tego tandemu i wy jesteście...
0: Myślę, że on pisze jak chce, a po prostu może... Więcej jest pewnych rzeczy, kiedy on robi ekspozycję, rozkręca wątki, a więcej jest innych, kiedy musi je zamykać i przyspieszać i może bardziej odpowiada Kordianowi na przykład, kiedy ta akcja się zagęszcza i jest więcej właśnie mocnych momentów, jakichś takich domknięć, punktów zwrotnych, pików, a ja wolę na przykład, jak jest może wolniej, trochę więcej czasu na żarty, smaczki i tak dalej.
1: Na wielowarstwowe żarty i rozbudowane bardzo historie, jeśli chodzi o bardzo różne rodzaje humoru, bo to jest rozpoznawczy znak serialu 1670. Wciąż na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o oglądalność serial, więc, ale mimo wszystko nie chciałabym za dużo zdradzać, więc chciałabym zacząć od tego, że no jesteście przy trzecim sezonie, już parę razy mieliśmy okazję rozmawiać o serialu, o waszej pracy, więc tym razem chciałabym zapytać o tym wszystkim, co się dzieje wokół, bo już teraz przy premierze, po pierwsze w hali stulecia we Wrocławiu panorama 1670, o 1670 mm dłuższe niż panorama racławicka, no i przy okazji wystawa i ci wszyscy, którzy w trzeci, czwarty, piąty plan się wpatrują, bo tam zawsze coś jeszcze się dodatkowego kryje, jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi o kostium, wasze pomysły. Mają też tam bardzo dużo smaczków do znalezienia, bo panoramie pięknie namalowane i to, chociaż było trochę spoilerów. Ja oglądałam to...
0: Sporo, no bo z trzeciego sezonu,
1: obejrzawszy
0: tak,
1: tylko trzy odcinki trzeciego sezonu i wiedziałam mniej więcej, czego się mogę spodziewać, ale państwo już mogą oglądać po obejrzeniu. Natomiast jest też wystawa związana z kostiumami, z rekwizytami, ale pojawiły się też takie doniesienia o tym, jak fani i fanki serialu świętują kolejne sezony. I chciałam ciebie zapytać o takie najbardziej spektakularne wyrazy miłości, które zauważyłeś, które do ciebie dotarły.
0: To jest ciekawe, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś na początku, że to już trochę żyje swoim życiem to wszystko i zarówno ten serial żyje swoim życiem w takim sensie, że każdy ma jakieś wyobrażenia na swój temat, każdy kocha w nim inne rzeczy, ludzie się kłócą na forach, czy to dobrze, że z tą postacią stało się to albo coś innego. Ja też miałem takie właśnie spotkanie teraz nad morzem z grupą fanek, które mi mówiły, że no jednak jest duża kłótnia w fandomie na temat pewnych wątków i żebym ja to rozumiał. I to było, to nawet nie było, to nie było nieprzyjemne.
1: Miłosnych wątków? Czy?
0: Tak, tak, przede wszystkim. Co do dwóch różnych postaci i to było niesamowite, że one mówiły o postaciach jako żywych ludziach, że jakby broniły, że dlaczego ta postać, jej zrobiliśmy coś i tak dalej. I to jest z jednej strony trochę przytłaczające, a z drugiej takie niesamowite i urocze i dla mnie różne wymiary tego są takie napawające dumą, bo to jest trudne. Ja często porównuję robienie tego serialu do, oczywiście w zachowaniu skali, do bycia trenerem reprezentacji Polski, bo wszyscy kibice wiedzą najlepiej, jak ma grać.
1: Sprawa.
0: No ale chodzi mi o to, że każdy kibic wie przed telewizorem, jak ma grać reprezentacja, ty masz wybrać tych zawodników i jak przegrają, to jesteś nieudacznikiem.
1: No tak, to jest bardzo udana analogia.
0: I tu każdy wie, jak ten serial ma wyglądać i każdy już wie, jakie tam powinny być żarty, więc jest to takie, jest to trudne, a jednocześnie masz za sobą rzeszę właśnie tych kibiców, co jest też ogromnym wsparciem. Dla mnie niesamowite jest to, kiedy, bo człowiek też czasami sobie lepiej, gorzej radzi z taką, no nazwijmy to, nie wiem, presją czy oczekiwaniami, jak na przykład jest premiera i nie wiem, Muzeum Narodowe wrzuca jakieś żarty nawiązujące do nas a propos swojej kolekcji, albo właśnie Panorama Racławicka, która bardzo mocno współpracowała przy okazji tej naszej panoramy i tu mam wtedy takie poczucie, że taka legitymacja też różnych instytucji kompletnie niezwiązanych ani z serialami, ani z kinem, ani z komedią czy z humorem, mimo tego, że my nie jesteśmy serialem historycznym i z tą historią mamy różne luźne stosunki, że oni też cieszą się, że to w ogóle istnieje i to daje, że to też daje taką motywację i takie upewnianie się, że to jest ważne dla wielu osób. A jeśli chodzi o samych fanów, no to mamy grupy fanów niesamowitych, które tworzą różnego rodzaju sztukę pod tytułem postacie z serialu jako kotki, postacie z serialu jako

0: kucyki, po, kucyki, kucyki pony, no to, to polecam, to są niesamowite. Jest, jest jedna fanka, która w ogóle robi tylko i wyłącznie sztukę poświęconą pewnym fantazyjnemu wątkowi, którego nie ma w serialu, czyli miłości księdza Jakuba do Marcina.
1: Jest to takie, mi się obiło o uszy. Takie fanfiki, które mogą fanfiki, się przerodzić w kolejne produkcje.
0: Ojciec Jakub w ogóle jest bohaterem pewnie największej ilości różnego rodzaju twórczości. Jest ikoną, jest ikoną stylu, ikoną mody, ikoną jakiejś takiej swobody też tożsamościowej. Jest wspaniałe. Są, ludzie tatuują sobie, motywy z serialu, teksty, wizerunki postaci, więc to jest trochę czasami szalone, ale no, jeżeli siedzisz nad czymś cały czas, a my nad tym serialem pracujemy non-stop od 5 lat tak naprawdę, i są różne momenty i to nie jest proste to wszystko robić, również w sensie realizacyjnym, to jest bardzo duży serial, trudny i tak dalej. I czasami w momentach zwątpienia, jak sobie tak właśnie zauważasz te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to wraca ci taka właśnie pewność, że no, naprawdę jest dla kogoś to robić, bo chyba najgorsze dla artysty jest robienie w pustkę i ta obojętność. I to, że są i zachwyty, i krytyka, i ktoś uważa, że to jest wspaniały serial, ktoś, że jest, nie jest wspaniały, ktoś, że trzeci sezon jest najlepszy, a ktoś, że najgorszy, to jest okej. Okay. I to jest dużo lepsza sytuacja, niż gdybyśmy to wypuścili, tak, i nikt by o tym nic nie mówił. To byłoby takie, że troszeczkę przykre i ten cały wysiłek byłby kompletnie zbyteczny.
1: Ale tak sobie teraz pomyślałam, że od czasu premiery pierwszego sezonu serialu 1670, kiedy w Polsce ktoś mówi hop, hop, hop, to już nigdy nie brzmi tak samo. I mam wrażenie, że no, oczywiście nie chciałabym tu generalizować, ale niewiele jest osób, które nie będą miały od razu tego skojarzenia, więc to jest już wejście na...
0: To jest niesamowite, tak.
1: Jakąś zupełnie inną półkę, jeśli chodzi o wpływ na widzów, i bardzo dawno nie było takiej produkcji. Ale tutaj ucinam ten wątek, ponieważ rozpłynęłabym się teraz w komplementach i ty byś się mógł zacząć rozpływać.
0: Nie, nie róbmy tego.
1: Chociaż mamy klimatyzację w studiu oczywiście, więc to rozpływanie się dzisiaj tylko poza studiem. Chciałabym zapytać o wasze trio, bo jednak to jest tak, że Jakub Różyło jest scenarzystą, ty jako ten pierwszy reżyser tutaj wkroczyłeś do akcji i formatowałeś ten serial, zaprosiłeś do
0: Tak, oczywiście zaprosili producenci, ale
1: jeszcze
0: była bardzo silna rekomendacja.
1: Tak, tak. Producent kreatywny, ale twoja rekomendacja była.
0: Tak, znaczy to było w ogóle tak, że jeszcze kiedyś jak ten serial, bo ten serial był pitchowany w różnych stacjach i kiedyś jak był pitchowany w jednej, to też ja i Kordian trochę na zasadzie różnych alternatyw byliśmy tam prezentowani. No i w końcu, kiedy już wiadomo było, że to będzie realizowane w Netflixie, no to Akson, czyli Janek Kwieciński, główny producent serialu, właśnie z Iwem, którego wspomniałaś, Krankowskim, producentem kreatywnym, od początku mieli na myśli mnie, no i zapytali, ponieważ musiało być tych dwóch reżyserów, kogo ja mam na myśli, ja wtedy powiedziałem, że tylko i wyłącznie Kordian, i to nie było tak, że co za pomysł, było tak, że okej, okay, to brzmi dobrze, ale że ja byłem jakby w tym sensie, no ja sobie pozwalam mówić, że zaprosiłem, bo ja powiedziałem, że nie ma innej opcji, że to musi być Kordian i wtedy czuję, że to będzie naprawdę jeden spójny serial, że no też się po prostu Kordian jest idealnym takim współreżyserem, bo to jest osoba współpracująca, partnerska, bardzo taka też ciepła, no to jest po prostu bardzo dobry człowiek. Więc tak, my jesteśmy z Kubą, ale też bym dodał do tego grona najściślejszego grona twórców, o których mówimy, dodałbym jeszcze Nilsa Kronę, czyli operatora, bo to jest operator, który bardzo bierze udział też w na scenopisach, w pomysłach inscenizacyjnych.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać o
0: wymyślaniu,
1: te układy,
0: tak,
1: bo
0: wymyślaniu
1: to jest
0: żartów
1: autorskie
0: oraz
1: wszystko.
0: Alka Kowalskiego, czyli najlepszego drugiego reżysera w Polsce. To jest też, Alek też z nami siedzi na scenopisach i my mamy, no my też jakby z Kordianem oczywiście, że odpowiadamy w tych naszych odcinkach za te pomysły, za wszystko, ale bardzo dopuszczamy te głosy, jeżeli siedzimy sobie właśnie z Nilsem, z Alkiem, dobra, mamy taką scenę, to może pomysł na tą scenę, to jest scena w rodzaju takim i takim, w stylu sceny zrobionej na przykład tutaj tak. A ktoś mówi tak, a to nie jest może w jednym ujęciu, w longshocie na tym, no nie wiem. I dyskutujemy i jakby na poziomie dyskusji te głosy są równoważne. Oczywiście reżyser ma tą decyzję na końcu i dużo od siebie daje, ale chciałem podkreślić, że jest też dużo bardzo inicjatywy Nilsa właśnie, który ma bardzo dużą wyobraźnię wizualną, dużo proponuje. I Alka, który jest takim naszą prawą ręką, zapisuje wszystkie nasze pomysły. Ja często go pytam, co ja wymyśliłem.
1: Do pewnego momentu można powiedzieć, że w takim razie jest jak Jakub dla
0: tak, ale ma też,
1: Jana
0: ale
1: Pawła.
0: Też
1: Alek jest w pierwszych dwóch sezonach, do pewnego momentu.
0: Bardzo jest jak Jakub, bo Alek też nie ukrywa, jak mu się coś bardzo nie podoba. O. Jak ja coś mówię na przykład, że jest taki, on tak... I na przykład mobilizuje mnie, żebym coś lepszego wymyślił. Więc to jest takie, powiedziałbym, że właśnie ja, Kordian, Nils, Alek i oczywiście dalej, ale to trochę inaczej wygląda, szefowie pionów, czyli Mieciu Koncewicz, scenografka, Sialewińska, kostiumografka,

0: Marta Szczerkowska, szefowa charakteryzacji, oczywiście z nimi też, ale oni działają bardziej też w swoich pionach, a to jest takie takie węższe grono, w którym my zmużdżamy się, mówimy Kubie, żeby coś zmienił, on się na nas wkurza, mówi, że nie rozumiemy tego, że to musi zostać i dyskutujemy, ale myślę, że znaleźliśmy też taki fajny balans, bo no Kuba często jest taki, no wiadomo, on tak przykład bardzo broni tekstu, a my na przykład wjeżdżamy z tą realizacją,
1: Kuba
0: Różyło, a my wjeżdżamy z realizacją i na przykład scenę, która w jego głowie była bardzo prosta, rozbudowujemy do niebotycznych rozmiarów i on czasami jest zachwycony, czasami mówi, że to nie ma sensu.
2: Ja myślałam, żebyś zdradził którąś z tych scen w takim razie, ale muszę teraz zapytać, bo wspomniałeś o Nilsie Kronę, więc czy postać Szweda, który się pojawia w wiosce, mieszka właściwie w Adamczysze, to jest hołd dla Nilsa Krony?
0: Nie, aczkolwiek parę osób...
2: Stwierdziliście, że skoro parę lat po potopie, to trzeba jakoś to wykorzystać.
0: Jest to śmieszne, bo parę osób pisało, ale fajnie, że Nils Krone dostał taką dużą rolę, bo jak ktoś nie wie, jak wygląda Nils, to wydaje mu się, że to Nils gra, a to nie Nils, tylko Leif Edlund, szwedzki aktor, który zresztą znał się z Nilsem ze Szwecji. Nils go polecił. Polecił nam Leifa, który... No tutaj mogę powiedzieć, że bardzo komplementował nasz plan, a jest to aktor, który grał u Rubena Ostlunda na przykład i nam mówił, że nie był na takim planie jak nasz, więc tu już taką muszę się pochwalić tym. Natomiast nie wiem, czy to był hołd dla Nilsa, natomiast na pewno była jakaś powiedzmy mała rehabilitacja, bo w pierwszym sezonie Szwedzki Motyw to był tylko strach na wróble Jana Pawła, zrobiony ubrany w strój szwedzkiego żołnierza. Szwedzi wiadomo, tfu i tak dalej. Sam Nils w pierwszym sezonie grał portrecistę, w drugim stracił głowę na festiwalu Stos, więc no takie przykre motywy, więc to, że pojawił się Szwed, no, w sumie akceptowany przez społeczność.
2: Pozytywna postać.
0: Tak, jest bardzo... No i Nils też pełnił rolę tłumacza. To było bardzo śmieszne na planie, ponieważ ja mówiłem do Leifa... W ogóle uważam, że to było bardzo... Że to jest method acting, ponieważ Leif naprawdę nie rozumiał nic po polsku, więc autentycznie na planie był jak ten Szwed w wiosce, bo my mówiliśmy po polsku, on nie wiedział, co się dzieje. Ja do niego oczywiście po angielsku mówiłem, jak reżyserowałem, ale czasami on czegoś nie rozumiał, podchodził do niego Nils i gadali po szwedzku, cała ekipa stała i nie wiedziała, o czym oni gadają, bo oni ze sobą po szwedzku. To było bardzo komiczne, bo mogli mówić wszystko. Nie wiem, czy się z nas nie śmiali, czy nie planowali buntu szwedzkiego. Kto wie. Natomiast tak.
2: Ale koniec końców skończyło się to wszystko.
0: Tak, no ludzie bardzo polubili ten wątek i ja też go bardzo lubię. No i fajnie, że został tak ta postać przyjęta w naszym serialu.
2: Poza tym oczywiście dzięki tej postaci przekonujemy się, jakie są najszerzej zrozumiałe polskie słowa. Zrozumiałe na całym świecie, ale to o tym państwo muszą się przekonać, sięgając po trzeci sezon serialu 1670. Gdyby tak się złożyło, że państwo tego jeszcze nie zrobili, ale teraz bym nawiązała do muzyki, bo oczywiście zawsze się zachwyca muzyką Jerzego Rogiewicza. Tutaj jest bardzo bogato, no w końcu to barok, jeśli chodzi o muzykę. Nie tylko tę właśnie oryginalną, serialową. I znowu jest scena wokalno-taneczna i znowu tobie przyszło ją reżyserować. Tym razem śpiewa kto inny, więc posłuchajmy tego utworu, choćby we fragmencie, a potem do tego wrócimy.

0: No głos państwo z pewnością rozpoznali, to Bogdan, czyli Dobromir Dymecki. No i znowu, staram się nie opowiadać za dużo o treści, chociaż Bogdan wyjątkowo umuzyczniony w tym serialu, w tym sezonie, ponieważ gra również na flecie, ale dobrze, zatrzymajmy się przy tej piosence. Bogdan Kozacki, Kozacy i piosenka Lachożercy.
1: Tak, pierwsza rzecz, no to chciałem nawiązać do tej autorskości, o której mówiłaś, że to jest bardzo autorskie i faktycznie ja... No może niepotrzebnie się martwię, ale tak jak robimy ten serial,

0: tak bardzo chcę docenić to, bo nie wiem, czy jeszcze kiedyś w życiu przydarzy mi się taka sytuacja, że robiąc jednak no, dosyć komercyjną rzecz, dużą dla komercyjnego nadawcy, mam taką wolność i mogę robić co chcę i właśnie wymyślać formę w ogóle serialu, który był przypisany jako mokumentan, już dawno nie ma nic wspólnego z mokumentem i wsadzać do niego różne takie elementy. I tu jest przykład tego, ponieważ w scenariuszu było po prostu tak, że Bogdan mówił do Macieja, czy ty wątpisz, że jestem kozakiem? I wykonywał jakiś taki pokraczny taniec kozacki. I ja sobie mówię, kurczę, a może tu powinien być musical, może on też powinien śpiewać. I dzwonię do Muflona i mówię, Muflon, słuchaj. Może
1: Kuba Różyło, będę dopowiadać.
0: Tak, Kuba Różyło, tak. Czyli Muflon. I dzwonię i mówię, Kuba, Muflon, już nie pamiętam, jak się zwróciłem, ziomuś, człowieku, czy to nie powinno być tak, że...
1: Typie,
0: może on zaśpiewa po prostu. A on mówi, no dobra, ale co zaśpiewa? Mówię, no i uwaga, powiedziałem dokładnie tak. On powinien zaśpiewać coś w stylu, czy gdybym nie był kozakiem, umiałbym tańczyć tak, czy gdybym nie był kozakiem, umiałbym robić spak, wiesz, czy gdybym nie był kozakiem, umiałbym robić to, no i czy gdybym nie był kozakiem, umiałbym robić ho. I po prostu już nie dowymyśliłem. I on dokładnie to zapisał. W sensie nie wymyślił nic, tylko zapisał dokładnie to, co powiedziałem i te słowa są, a ja podałem tylko przykład, jak to zrobić. To zostało, co też jest dosyć śmieszne, że przy serialu, który przechodzi też tyle sit i tyle razy wracamy do rzeczy i analizujemy, to pierwsza luźna propozycja piosenki Bogdana została w 100% zapisana.
1: Po prostu masz zinternalizowanego Bogdana i
0: tylko niestety, tak, w Zaiksie to jest Kuba Różyło jako autor słów, więc ja to napisałem. No, w każdym razie, więc to jest wspaniałe, że to jest autorskie, natomiast jeśli chodzi o muzykę tutaj, no to za muzykę, za tą piosenkę odpowiada zespół Wowakin, czyli Mateusz Wachowiak, Bartłomiej Woźniak, Paulina Kinaszewska i to jest zespół, który od pierwszego sezonu nam towarzyszy, na przykład jak Maciej z Anielą tańczyli, tak. w pierwszym sezonie śpiewała, bo teraz dołączyła, nie do zespołu, ale do występowego składu zespołu Nina Kodorska, to ona śpiewa w karczmie piosenkę Już mój kochanek i potem Cóżeś ty Kasiu i to jest właśnie Wowakin. Oni nigdy nie byli w kadrze, Nina była, ale zespół nie był, mieliśmy kapelę Niwińskich u nas na weselu czy na dożynkach, natomiast to jest Wowakin, więc jak Państwo na różnych platformach słuchają zespołu Wowaki, oni mają nasze piosenki, oni jeżdżą z koncertami, bardzo fajne są te koncerty i właśnie szukaliśmy najpierw istniejącego utworu kozackiego, żeby go przerobić, ale no tam zawsze są problemy też z prawami, bo nie wiadomo, poza tym trochę się baliśmy, czy to będzie z dobrego, że tak powiem, kręgu geograficznego, mm-hmm. bo tam się mieszają różne wpływy i żebyśmy niechcący nie wzięli czegoś, co jest na przykład niefajną, jakąś ma historię polityczno-historyczną, więc stwierdziliśmy, że trzeba to napisać i tekst został napisany spontanicznie, ale że muzykę. I muzyka została przez Wowakin napisana. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo ta współpraca już trwa 3 sezony i te wszystkie tam Noc Kupały, to też właśnie z Wowakin, te ludowe rzeczy. Ale tutaj chyba pierwszy raz, jeśli się nie mylę, nie zagrali istniejącego folkowego, jakiegoś ludowego utworu, tylko został napisany nie właśnie przez Jurka, tylko przez... Tam Jurek robił aranżację i tak dalej później, ale że został napisany utwór przez właśnie... Nie chcę przekłamać, bo nie wiem, czy to Bartek, czy to Mateusz, więc będę mówił Wowakin, ale tam...
1: W każdym razie wiemy, że tekst napisał Kuba
0: Różyło. Jeden z nich śpiewa też to. La Chorzerca też śpiewa. Albo Bartek, albo Mateusz, wybaczcie mi, chłopaki, bo wolę nie mówić, który, żeby potem lepiej Jasne. Nie trafić. Na pewno któryś z tych dwóch.
1: Myślę, że nie zrobiłeś sobie tutaj kłopotów.
0: Jak to mówi Bogdan, kto jest najlepszy tancerz? Chyba ten, albo ja, ale chyba ten. No to chyba Mateusz, albo Bartek, ale chyba Mateusz, albo Bartek.
1: Albo Bartek. 1670, sezon trzeci, to jest tych 8 odcinków, z którymi ja już się kolejny raz zapoznaję, bo to się tak ogląda, że te warstwy kolejne się dostrzega dopiero przy drugim albo trzecim obejrzeniu. Więc nie chciałabym teraz się za mocno zapędzać, chociaż ten trzeci odcinek z Juro Divem wiem, że też twój
0: ulubiony
1: być może.
0: No tak, tak czasami mam, że może ten czwarty, ale trzeci bardzo lubię i od początku go lubiłem i bardzo się cieszyłem. Bardzo się cieszyłem, że jest w nim też bardzo taki insajderski, piłkarski żart, jako piłkarski nerd, no, czyli składka Kaiserslautern. Bo wiem, że...
1: Tak, bo pada pytanie, czy Polska kiedyś pokona Szwecję i potem kolejna wróżba to jest kolejna przepowiednia.
0: Nawet odwrotnie, ale jest tak, że żart faktycznie ze Szwecją, o pokonaniu Szwecji w barażach tak chyba najlepiej działa i już na premierze była bardzo duża reakcja. I to jest taki żart, że jednak powiedzmy w powszechnej wiedzy Polska grała w barażach ze Szwecją w piłkę, ale składka jest zresztą, czyli słynny monolog Tomasza Hajty, to już jest taka bardzo niszowa wiedza i bardzo się ucieszyłem, że Kuba wrzucił taki malutki żart, ale to jest też trochę właśnie o tej współpracy, że nie wiem, no w odcinku z Turem właśnie ja powiedziałem, ej Kuba, a może niech Bartek powie, że to Tour de Pologne w swoich powiedzonkach i on to wstawił, więc też mam jakby swój tam żarcik wrzucony i tak sobie po cegiełkach czasami dorzucamy, ale aha, bo dygresja, więc więc ten trzeci bardzo lubiłem i taki jestem, no...

0: może po wielu latach pracy nad sobą jestem w stanie publicznie to powiedzieć na żywo, że jestem dumny z tego odcinka, bo to są słowa, które mi nie, lekko przez gardło wewnętrznego krytyka przechodzą, ale jestem dumny, bo mam poczucie, że to, co, w czym się zakochałem w tym odcinku, zostało zrealizowane. I też chciałem tutaj bardzo, bardzo pozdrowić i pochwalić Andrija Neszerta, czyli aktora grającego Rodwija, który ma chyba 24 lata. To jest aktor z Ukrainy, który był wolnym słuchaczem, z tego co wiem, w Łodzi, w szkole filmowej, więc też nauczył się wtedy po polsku. I on przyjechał na casting i teraz wiem, bo z nim rozmawiałem, że był bardzo niepewny siebie, bardzo, bardzo taki, jechał trochę tak bez nadziei, a on nas rozwalił na tym castingu. On robił tak szalone rzeczy, że my w ogóle, jak go zobaczyliśmy, to już myśmy, dobra, nie szukamy dalej. I no wspaniały jest, a to nie jest łatwe zagrać też takiego przeciwnika Bartka Topy, aktora, jasne, który jest bardzo też taki charyzmatyczny i taki onieśmielający może być dla drugiego aktora. A Andrii fantastyczny z nim, taki pojedynek nie tylko jako postaci, ale taki pojedynek aktorski stoczył, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego castingu i wróżę Andrijowi też dużą, dużą karierę, bo fantastyczna rola.
1: Nie ośmielam się zapytać, co dalej, bo z pewnością są jakieś tajemnice, nie ma żadnych oficjalnych informacji, ale pewnie wszyscy liczymy na to, że 1670, chociaż czy to jest jeszcze 1670 rok? Słuchaj, no, to nie, jest takie pytanie, jest, które mi towarzyszyło od pierwszych scen pierwszego odcinka, no wiem, trzeciego to jest, sezonu.
0: W ogóle też może skorzystam z okazji i zdementuję trochę plotek, które są, no bo też oprócz tego, zaraz się do tego odniosę, też ludzie mówią, no tak, tak, tak, miały być cztery pory roku od początku. Nie, nigdy nie miało być. To powstała taka plotka, no bo mieliśmy zimowo-wiosenny, potem mieliśmy lato i tak, no w sumie układało się to w tą całość, ale nigdy nie było planów, żeby były cztery sezony na cztery pory roku. Druga plotka, no to też ostatnio ktoś mi zapytał, no przecież sami twórcy mówili, że to będzie co sezon inne czasy i na przykład XVIII wiek, potem XX. Nie, to też było zawsze pomyślane jako kontynuacja w tym samym okresie, tych samych
1: bohaterów. To jest ciekawe, że ktoś wam mówi, że tak mówiliście.
0: Tak, tak, że no bo to została się ta prawda, która już zaczyna być, tak. Każdy ma jakby swoją wersję rzeczywistości. Natomiast no faktycznie w drugim sezonie jeszcze byliśmy w tym samym roku, ale no teraz Aniela wraca 7 miesięcy, 31 dni, czyli 8 miesięcy po dożynkach, no to matematyka jest bezlitosna. Jesteśmy na pewno w roku 1671, natomiast no wiadomo było, że tytuł nie będzie się zmieniał, bo to jest po prostu marka i pewien taki, no to jest po prostu tytuł, niezależnie od tego, w jakim roku jesteśmy, a też chyba w tym serialu nie najistotniejsze jest trzymanie się takich bardzo wielkich konsekwencji, nie tylko faktograficznych, ale wręcz tego, jak działa fizyka i czas, bo to jest trochę takie zawieszenie w czasie. To tak jak mamy seriale, które mają 15 sezonów, a bohaterowie wciąż mają tyle samo lat.
1: Albo nawet i więcej, bo Simpsonowie... No w Stranger Things to animacja, ale tak, Stranger Things...
0: Stranger Things chyba też powinni już dawno z tą szkołę zostawić, chociaż nie wiem, może pilnują tego.
1: Na szczęście oni już skończyli, bo gdyby mieli jeszcze kolejne przestoje i opóźnienia, to z pewnością znaleźlibyśmy się w tym słynnym memie ze Steve'em Buscemi.
0: To prawda, hey fellow kids. Tak. Ale tak, to znaczy dla takich dociekliwych... szperaczy, nie wiem, niekonsekwencji, to tak, jesteśmy już w roku 71.
1: Nie mówię, że jakoś bardzo mnie to uwierało, raczej właśnie dodatkowo dodaję to pieprzu.
0: Może to jest rok, który trwa 10 lat. No
1: tak. Jest to możliwe, wszak to Polska sarmacka i tam naprawdę wszystko
0: Ale
1: było
0: Kasia,
1: możliwe.
0: Przeżyliśmy taki rok, 2020 trwał parę lat, nie wiem, czy pamiętacie, wydaje mi się, że on trwał parę lat.
1: Być może tak. Jest co najmniej trzy. Ja mam takie wrażenie. 1670. Będę wyczekiwała kolejnych informacji i tego, co wasz twórczy zespół wymyśli ewentualnie. Natomiast dużo jest oczywiście wątków, bo to jest też niesamowite, że ty w tym swoim takim twórczym, kreatywnym procesie czy życiu masz wiele rzeczy. To dzisiaj już może kończąc wątki filmowe, chciałabym się jednak przez moment, bo już zmierzamy do finału rozmowy, ale skupić na muzyce. Bo to jest też dosyć świeża sprawa, kolejna. Tak. Epka Buchwi i Lil Piotruś.
0: Lil Piotruś i Buchwi, bo Piotrek mówi, że gdzie
1: Piotr Napierała.
0: Piotr Napierała, który też gra w 1670 chłopa Adama Bartosza.
1: Pojawił się Jan też Paweł, w Nie ma duchów w mieszkaniu.
0: Tak,
1: na
0: zmienił mu Jan Paweł imię na Adam w pierwszym sezonie. I Piotrek jest wspaniałym aktorem, który też zagrał drugoplanową rolę w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej w reżyserii Emi Buchwald, takie fajne reżyserki.
1: Nazwisko jest, to jest Zbieżność
0: Przybakowa? Tak. Ona też się tak samo nazywa, ale to przypadek.
1: Natomiast, zupełny przypadek.
0: Natomiast Piotrek może być państwu znany, bo jest jednym z chyba najlepszych w Polsce parodystów różnych postaci z naszego świata, na przykład Grzegorza Brauna. I z Piotrkiem właśnie się na planie kiedyś 1600 zgadaliśmy, że lubimy.

0: my hip-hop, że sobie freestylujemy, zrobiliśmy sobie bitwę w Adamczysze i stwierdziliśmy, że coś razem nagramy. Nagraliśmy jeden utwór Wespa 3 lata temu i potem stwierdziliśmy, że całą płytę nagramy. Nagraliśmy płytę, rok później nagraliśmy następną. I to jest, i to wszystko było w czasie moich bardzo intensywnych prac nad serialem i stanowiło dla mnie taką wspaniałą odskocznię, że kiedy jednak no, ta praca jest też obciążająca tak psychicznie, masz bardzo dużą odpowiedzialność za pieniądze, za ludzi, za materiał, a tu po prostu tak sobie tworzę i zaczęło się takie mini środowisko robić wokół tego naszego zespoliku, bo Mateusz Holak zagrał z nami jeden kawałek, teraz nam zaprojektował okładkę nowej płyty, bardzo nam pomaga teraz robić winyle. Sebastian Pawlak i Andrzej Kłak, czyli aktorzy, Saba wystąpił w jednym teledysku, który wczoraj wypuściliśmy, Andrzej jest w następnym, który jeszcze nie wyszedł i oni tak nas wspierają i się robi taka mini społeczność fajna, twórcza.
1: Pojawiliście się z koncertem w Koszalinie na festiwalu?
0: Tak, byliśmy w Koszalinie na koncercie, byliśmy w koncercie w Chałupach na kempingu ostatnio, teraz w czwartek mieliśmy koncert w Moko, Dominika Płonka też padła, która z nami ma też jeden utwór, więc to jest takie dla mnie jakieś takie spełnienie z jednej strony marzeń o byciu muzykiem, ale z drugiej no właśnie nie robienie tego kolejnego zawodu, tylko taki czysty fan i jest w tym taki karkołomny romantyzm, ponieważ my już no, jedną płytę długą nagraliśmy 3 epki, czyli 28 utworów i do każdego robimy teledysk. I tutaj nasi znajomi operatorzy Janusz Szymański i Tomek Gajewski nam też pomagają i to nie ma sensu, w sensie nasze wyświetlenia są tak małe, że ładowanie pieniędzy i czasu w robienie tylu teledysków nie ma sensu, ale dla mnie to jest właśnie najpiękniejsze. Ja kocham robić rzeczy bez sensu, które nie są obliczone na zysk, tylko tym zyskiem jest to, że my się spotykamy i właśnie robimy teledysk do kawałka, który wysłucha parę osób, obejrzy parę osób, ale jest to czyste z pasji i nikt nam nie mówi, jak to robić. I
1: romantycy po prostu są solą tej ziemi.
0: Tak, i trzeba to robić. To jest potrzebne. Jeżeli masz nadmiar ekspresji, nadpotrzebę ekspresji, to a masz pracę, która jest opiera się na twojej ekspresji artystycznej, tak jak ja, ale już się usprofesjonalizowałeś, więc ona jest w ramach bardzo silnych, to uciekaj z tych ram. To mi daje też Teatr Klancyk oczywiście, ale też właśnie duet z Piotrkiem. Dziękuję ci, Piotrku, za to, bo Piotrek zawsze mnie bardziej mobilizuje, żebyśmy cisnęli dalej. I też pozdrawiam Mateusza Hulbuja, który jest autorem muzyki do naszej najnowszej epki. Że to jest jakaś taka powrót dla mnie do tego, dlaczego w ogóle się zająłem robieniem rzeczy. Do takiej czystej radości z twórczości, ze spotkania z innymi osobami, z którym się to robi. To jest sedno dla mnie tworzenia. I to mamy w tym teamie, o którym mówiłem, jak siedzimy właśnie z Nilsem, z Arkiem na scenopisach, to czuję to samo.
1: Maciej Buchwald, chciałabym, żeby ta rozmowa się nie kończyła, ale czas
0: jest
1: nieubłagany.
0: Ja bym chciał, żeby lato się nie kończyło.
1: A, słuchaj, no to jeszcze co najmniej 4 tygodnie.
0: To zaraz 8 miesięcy zimy znowu.
1: Może nie. Może to będzie tak samo jak w Adamczysze. Będzie się to zupełnie inaczej toczyć. Nie, tworzę jakieś nowe scenariusze. Maćku, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze
0: bardzo.
1: Spotkanie. Chciałabym bardzo zaprezentować jakiś utwór duetu Buchwi i Lil Piotruś, ale nie mogę, ponieważ uważam, że ingerencja cenzorska w teksty byłaby
0: ale
1: nie
0: mamy,
1: na miejscu.
0: Ale co chodzi o to, że nie mamy utworu bez przekleństw?
1: Nie znalazłam właśnie.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Mamy.
1: Nawet ten, który nie był opisany w taki sposób, musiałam tak...
0: Nie, to jest...
1: Dobrze,
0: to jest...
1: Następnym razem obiecuję, że skonsultuję to wcześniej z tobą i znajdziemy. Dobrze, a co powiesz na Tune Yards?
0: Proszę bardzo.
1: Okej, no to będzie Tune Yards. No i do następnego spotkania.
0: Dziękuję bardzo.

0: Umówiliśmy się z Maciejem Buchwaldem, że utwory duetu Buchwi i Lil Piotruś dostanę i zaprezentuję je Państwu przy następnej okazji, bo jeszcze będzie, myślę, mnóstwo okazji do powrotu i do tej twórczości, ale także do filmowej twórczości Macieja Buchwalda. A ten utwór, którego wysłuchaliśmy, to Tune Yards i Business, i to jest piosenka, która jeszcze pozwala wspomnieć wczorajszy seans kina w Ogrodzie Trójki, choć ze względu na to, że tuż po sąsiedzku na stadionie Legii przy Łazienkowskiej odbywał się wczoraj mecz. Było bardzo głośno, więc ten seans przenieśliśmy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wzruszeń było mnóstwo, bo to był film Baby Teeth, Shannon Murphy z wspaniałą Elizą Scanlon w roli głównej. Za tydzień pokażemy już w Ogrodzie, tak mi się wydaje, o 21 w piątek film Minari. Koreańska rodzina, lata 80. przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam próbuje zbudować sobie życie. Minari tytułowy to jest zioło dodawane do potraw, taki tajemniczy składnik, który dodaje smaku, a ta rodzina to młode małżeństwo, ich 5-letni syn i przyjeżdżająca w pewnym momencie babcia. I ta historia jest opowiadana z punktu widzenia tego syna. Jest to niezwykle wzruszający film. Miał kilka nominacji oscarowych w roku 2020, tym, który trwał kilka lat. No i ten film pokażemy. Gdyby Państwo chcieli wpaść do nas w piątek, to teraz można pisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A przed nami jeszcze wizyta w miejscu, w którym można się zapoznać z historią polskiego game devu. 1986 rok został symbolicznie uznany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych za początek polskich gier wideo, czyli 40 w tym roku. To właśnie w 86 Marcin Borkowski stworzył pierwszą grę przygodową Puszka Pandory. Do sklepów Pewex trafiły pierwsze komputery, a w jednej z kawalerek na warszawskim osiedlu za żelazną bramą powstało studio California Dreams. Świętujemy 40-lecie polskich gier i z tej okazji powstała wystawa Join the Game, na którą wybrała się Michalina Bieńko.
1: Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale.
2: Na świecie polskie gry wideo często kojarzone są przede wszystkim z sukcesami takich tytułów jak Wiedźmin czy Cyberpunk 2077. Jednak dorobek rodzimych twórców jest znacznie bogatszy.
3: Polskie gry są naprawdę na tej niwie europejskiej wyjątkowe.
2: Mówi Piotr Mańkowski, historyk gier z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
3: Mają szczególny sznyt, który wskazuje ich zamiłowanie, zaangażowanie w opowiadanie historii, w tą

0: operacyjność i w to, że strzelanie i zabijanie, tak jak często w grach amerykańskich ma to miejsce, jest na o wiele dalszym planie.
1: Choć pierwsza polska gra wideo Puszka Pandory powstała 40 lat temu, dzieła polskiego game devu wciąż łatwiej znaleźć gdzieś w podziemiach niż w galeriach sztuki czy muzeach. Instytut Przemysłów Kreatywnych postanowił to zmienić, tworząc wystawę Join the Game – 40 lat polskich gier.
0: Tworząc tą wystawę chcieliśmy przede wszystkim pokazać, jak bogate to jest dziedzictwo, jak ciekawa to jest historia i jak długą drogę gry musiały przebyć do tego, żeby narodził się Wiedźmin III, żeby narodził się Dying Light, narodziły się gry krakowskiej firmy Bloober, które teraz sprzedają się w milionach, często na dziesiątkach milionów egzemplarzy. Ciężko powiedzieć, że ona była wyboista. Raczej jakbyśmy taką krzywą wzięli, która długo, długo idzie płasko, a później nagle przyspiesza, idzie pionowo w górę. I ten wykładniczy rozwój mniej więcej przypada na początek drugiej dekady XXI wieku.
2: Tylko szybko, Geralt.
0: Pierwszą część tej wystawy mieliśmy w galerii Okno na Kulturę na krakowskim Przedmieściu. Uparliśmy się, że gry wideo muszą trafić do galerii sztuki. Tam wcześniej były jakieś wystawy malarskie, jakieś gobeliny wisiały, a tu umieściliśmy gry wideo po to, żeby wysłać sygnał, co tu dużo ukrywać, także do rządzących, żeby wiedzieli, że gry wideo są żywotną częścią polskiej kultury, mają tam zapuszczone korzenie i długą historię. Teraz druga odsłona tej naszej wystawy odbywa się w siedzibie Centralnego Przystanku Historia IPN-u przy ulicy Marszałkowskiej 107.
1: Ważnym elementem wystawy są oryginalne eksponaty dokumentujące dzieje polskiego rynku gier. Od fizycznych wydań i materiałów promocyjnych po przedmioty związane z działalnością rodzimych studiów deweloperskich.
0: Mamy na przykład buty Rutgera Hauera z gry Observer, co jest ciekawostka, chyba jedyna taka kopia, którą gdziekolwiek pokazywano. Pakiet związany z narodzinami firmy GOG, która zajmuje się dystrybucją gier. Z Techlandu mamy wiele, wiele ciekawych artefaktów, no i z CD Projektu. Drugą rzeczą jest film, który tam emitujemy, a ten film opowiada o historii gier w sposób obrazkowy, to znaczy pokazuje 44 gry, fragmenty z tych gier od 1986 do bieżącego roku. I obok jeszcze wisi mapa, na której zaznaczone są lokacje z gier wideo, które występują w rzeczywistości. Czwartym i być może najważniejszym komponentem związanym z naszą wystawą jest część interaktywna.
3: We all have to die. Even you. Even me.
1: Prywatny detektyw Paul Prospero o paranormalnych zdolnościach. Tajemniczy podróżnik przemierzający postapokaliptyczną Polskę. Młody kierowca Nathan czy doktor Jasna, astrobiolożka badająca nieznaną planetę. To tylko niektóre z postaci, w które można wcielić się podczas wystawy Join the Game. Moją uwagę jako pierwsza przyciągnęła papetura. Gra autorstwa Tomasza Ostafina, w której wszystkie elementy świata gry zostały wykonane z papieru. Kolejna gra, w którą zagrałam, wcielając się w bystrą mniszkę z kotem, która została wyrzucona z klasztoru z powodu niewybaczalnego zachowania kota, to Skryptorium.
0: To jest gra stworzona przez warszawskie studio Yaza Games i z nami, czyli Instytutem Przemysłów Kreatywnych, jest to związane w taki sposób, że twórcy tej gry rozpoczęli jakby swoje życie od naszego programu wsparcia gier wideo. Gra jest jednocześnie taka bardzo nietuzinkowa, bo opowiada o tym, jak tworzy się manuskrypty, o tym, jak się tworzy historię pisaną.
1: Wystawa Join the Game to gratka nie tylko dla miłośników gier, ale dla wszystkich osób zainteresowanych historią kultury cyfrowej w Polsce.
4: Wystawa trwa do 21 września w Centralnym Przystanku Historia IPN, tuż przy wyjściu ze stacji metra Świętokrzyska. A o wystawie opowiadała Michalina Bieńko. Michalina mi napisała, że wprawdzie nie grała w gry nigdy, ale po obejrzeniu tej wystawy może zacznie, więc jest pewne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o wolny czas związany z tą wystawą. A to Atomic, ta wersja z serialu Moja Wspaniała Kariera. Zaczęłam oglądać, do tego tytułu na pewno jeszcze wrócimy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 sierpnia, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Prezydent, premier i szef MON o bezpieczeństwie apelują o odłożenie na bok politycznych sporów.

0: Katarzyna Zdziebło ze srebrem i rekordem Polski podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Seria wstrząsów w Azji. Agencje donoszą o trzęsieniach na Sumatrze i Papui Nowej Gwinei. Bezpieczeństwo państwa jest ważniejsze niż polityczne spory, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie trwa defilada wojskowa. Prezydent mówił m.in., że silna armia powstaje na wartościach.
1: Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna.
0: Prezydentowi odpowiedział szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, że za skrótem sejf kryją się filary bezpieczeństwa.
2: To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
0: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności. Tak z kolei mówił premier Donald Tusk, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
3: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu.
0: Parada morska na Bałtyku jest jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Katarzyna Zdziebło, srebrną medalistką w chodzie sportowym na dystansie maratońskim podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Polska uzyskała rezultat 3 godzin, 19 minut, 50 sekund. To oczywiście rekord kraju. Na mecie była zmęczona, ale szczęśliwa.
4: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Zdecydowanie Włoszka była lepsza. Końcówka była już bardzo ciężka, troszeczkę przeszacowałam swoje siły, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to wytrzymałam. No co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor. Po 4 latach znowu zdobyłam medal i pokazałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje.
0: Rywalizację wygrała 21-letnia Włoszka Sofia Fiorini i wynikiem 3:15:11 ustanowiła rekord świata. Co najmniej 7 osób zginęło, 3 zostały ranne w izraelskim ataku na południowy Liban. Izraelskie samoloty bojowe zniszczyły budynek na obrzeżach miasta Ansar. Według libańskiej Narodowej Agencji Informacyjnej to pierwszy atak sięgający tak daleko w głąb kraju od czasu wejścia w życie zawieszenia broni.
5: To obowiązuje od 2 miesięcy. W Ansar trwa akcja ratunkowa. W osobnej operacji zaatakowane zostały strategicznie położone wzgórza Ali al-Taher. Pomimo podpisania umowy ramowej między Bejrutem i Tel Awiwem, Izrael kontynuuje ataki na terytorium Libanu. Na mocy porozumienia izraelska armia miała stopniowo wycofywać się ze wszystkich okupowanych terytoriów Libanu. Jej pozycje mieli przejąć libańscy żołnierze. Izrael zażądał też pełnego rozbrojenia Hezbollahu. W południowym Libanie Izrael nie wycofał się z pozycji zajętych jeszcze w czasie poprzedniej wojny w latach 2023-2024. Szacuje się, że od rozpoczęcia działań wojennych w marcu tego roku Izrael posunął się o ponad 10 kilometrów w głąb terytorium Libanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
0: O kolejnych trzęsieniach ziemi w Indonezji donoszą agencje. Ziemia o sile 6,8 zatrzęsła się na północnej Sumatrze. We wcześniejszym trzęsieniu na wyspie Flores zginęło co najmniej 38 osób. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło także północne wybrzeże Papui Nowej Gwinei. Wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Sobotnie popołudnie słoneczne i bez opadów. Tylko chwilami na północnym zachodzie i w górach może się chmurzyć. Nad morzem porywisty wiatr. Od 27 stopni na Podlasiu i Podhalu do 30 w centrum i 35 na zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Autopromocja.

0: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
1: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
2: Salcia Hamas. Potop.
3: Były znaki. Przesłanki logiczne.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
1: Barbara Marcinik, polecam. To dzisiaj po 19:00.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 8 minut po 14.
19: Wszystko, wszędzie, teraz.
18: Kinga Kurysia, Maciek Załęcki, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Po raz drugi Jessie Ware wprowadzi nas w kolejny wątek. Wątek 9. Octopus Film Festival.

0: To oczywiście Jessie Ware, Free Yourself, Maciek Załęcki potańcował sobie trochę w reżyserce, a my przenosimy się do Gdańska, gdzie trwa 9. Octopus Film Festival. Trwa od wtorku, potrwa do jutra jeszcze. Pod patronatem Trójki, co mnie bardzo cieszy. I tę piosenkę usłyszałam w nowym filmie Grega Arakiego, I Want Your Sex. Ten film będzie miał premierę, także dystrybucyjną w Polsce, więc z pewnością będziemy do niego wracać. A mnie udało się na kilka dni pojechać do Gdańska i oprócz filmu Arakiego zobaczyłam także film otwarcia, film Jane Schoenbrenn, Miłość, Śmierć i Dojrzewanie w Camp Miasma z Gillian Anderson i Hanną Einbinder. To jest historia brawurowo mieszająca gatunki. Zaczyna się od tego, że młoda reżyserka, która ma wskrzesić przebrzmiałą już serię horrorów Camp Miasma, udaje się do legendarnej gwiazdy pierwszego z serii tych horrorów, w tej roli Gillian Anderson, z pewną propozycją. No ale oczywiście, jak można się domyślić, sprawy przebierają zupełnie inne od spodziewanego obrót i dla bohaterki, i dla nas widzów. Są tu elementy horroru, romansu, slashera, czyli takiego horroru, w którym jest dużo krwi, no ale także jest film o filmie i film w filmie. I film o całej franczyzie popkulturowej. To jest bardzo ciekawa propozycja. Przypomnę tytuł Miłość, Śmierć i Dojrzewanie w Camp Miasma. Ten film będzie miał premierę 4 września. No ale to był film otwarcia 9. Octopus Film Festival, festiwalu filmu gatunkowego, festiwalu, który stawia na wspólne przeżywanie, więc odbywa się tylko stacjonarnie. Festiwalu, który celebruje i to, co nowe w kinie gatunkowym, i klasykę. I festiwalu, który słynie z pokazów nie tylko w kinach, ale też w przestrzeniach specjalnie skorelowanych z klimatem czy tematem filmu. Na przykład wczoraj publiczność Octopusa oglądała film Labirynt Jima Hensona, klasyk z lat 80. z Davidem Bowie i Jennifer Connelly w Muzeum Narodowym w Gdańsku. I pełno było, z tego co widziałam, baniek mydlanych na tym pokazie, przy jednej scenie zwłaszcza. A ja podczas mojego pobytu na festiwalu spotkałam się z jego dyrektorami programowym i artystycznym, czyli Krystianem Kujdą i Grzegorzem Fortuną. I zanim zaczęłam pytać o szczegóły programu, to zapytałam o spojrzenie z perspektywy 9. edycji na rozwój festiwalu, bo ten jest imponujący. Krystian Kujda.
1: Jak patrzymy na pierwsze edycje, jak wspominamy pierwsze edycje, to jakby zauważamy pewien paradoks, bo porównując tabelki z programem, no to faktycznie rozrosło nam się to bardzo, bardzo. W sensie chyba w tym roku mamy trzykrotnie większą edycję niż właśnie te 9 lat temu, ale mam takie też poczucie, że mamy tak fajny zespół i tak po prostu nabraliśmy doświadczenia, że te pierwsze edycje chyba nas jeszcze więcej stresu i kłopotów kosztowały, a teraz po prostu chyba czerpiamy po prostu jeszcze więcej przyjemności i to idzie taką siłą rozpędu. Rzeczywiście ośmiornica się rozrasta, dochodzą nowe sekcje, zwłaszcza Industry eksplodowało w tym roku. Mamy coraz więcej premier, coraz

0: więcej lokacji i no, pytanie, kiedy, gdzie to się zatrzyma, jeśli się zatrzyma.
1: Nie, to się nie może zatrzymywać. Tego byśmy nie chcieli. Jeśli chodzi o ten rok, trochę już rozmawialiśmy oczywiście o programie festiwalu, zapowiadając go, ale nie zdążyliśmy opowiedzieć o gościach specjalnych, tych najważniejszych, laureatach waszych nagród za całokształt. To są dwa bardzo ważne nazwiska. To może teraz Grzegorz. Zacznijmy od Synthi Rothrock.
2: Krystian wczoraj słusznie wspomniał, że do tego przeglądu myśmy się przygotowywali tak naprawdę od dzieciństwa, kiedy oglądaliśmy filmy z nią na kasetach VHS. Synthia Rothrock jest bardzo wyjątkowa, bo była jedyną białą kobietą, którą jakby dopuszczono do grania głównych ról w filmach kung fu i karate z Hongkongu. I rzeczywiście jest mistrzynią karate, której kariera wyglądała bardzo interesująco, bo zaczęła właśnie od Hongkongu, po czym przeniosła się do Hollywood, gdzie była taką gwiazdą kina kasetowego lat 90. I to jest jedyny taki rzeczywiście przykład w historii kina, nazwijmy to białego, no bo nie wspominam tutaj o azjatyckich mistrzyniach, ale rzeczywiście jeden taki przykład, gdzie mamy do czynienia z aktorką, która osiągnęła de facto takie same sukcesy jak Jean-Claude Van Damme, tylko że przez to, że była, jest kobietą, było jej trudniej. Jeśli chodzi o Fabia Testiego, to tutaj sytuacja jest troszkę inna, bo widzowie się z nas śmieją, że zawsze musi być u nas jakiś senior z Włoch. Natomiast w tym przypadku jest to największy amant włoskiego kina lat 70. Aktor, który grał u Lucia Fulciego, u Andrzeja Żuławskiego, który miał rolę w spaghetti westernach, w Policjotesco, w Gialli. Jest takim aktorskim uosobieniem tej dekady lat 70. w Stanach Zjednoczonych i jego przegląd jest też bardzo ciekawy dzięki temu, że on w zeszłym roku dostał taki hołd w postaci Błysku Diamentu Śmierci, czyli filmu, który też pokazywaliśmy, gdzie właśnie wciela się de facto w samego siebie, czyli w aktora, który wcześniej grał włoski odpowiednik agenta 007, a teraz jest na emeryturze i trochę przeszłość filmowa mu się miesza z przeszłością rzeczywistą. Więc to jest fantastyczny gość, z którego równie mocno się cieszymy. Oboje otrzymają od nas atramentowe macki za całokształt twórczości i dołączą do panteonu tych twórców, wśród których znajdują się nie tylko seniorzy z Włoch, ale też seniorzy z innych krajów.
1: To ja dopowiem może, że trochę szumu koło nas, ponieważ jesteśmy w kinie, najpiękniejszym możliwym miejscu na świecie. Powiedziałeś o gościach specjalnych. Ja bym jeszcze chciała, żebyście trochę opowiedzieli o konkursie. On jest bardzo mocny. Dzisiaj wieczorem poznamy laureatów, więc nie chcę was pytać o ulubione dziecko. Wiem, że to jest trudno, ale gdybyście mogli opowiedzieć o konstruowaniu tego konkursu.
2: Jeśli chodzi o konkurs główny, to nam bardzo zależy, żeby to były polskie premiery, czyli filmy, których nigdzie wcześniej w Polsce nie można było zobaczyć, albo bardzo ciekawe filmy gatunkowe, których nie mogli widzowie jeszcze oglądać ani w kinach, ani na VOD czy w telewizji. I że rzeczywiście jesteśmy z tego konkursu bardzo dumni, bo wybraliśmy 13 filmów, z których każdy jest trochę inny. I to jest też coś, na czym nam zależało, że nie chcemy być festiwalem na przykład tylko horroru, czy tylko kina science fiction. Zależy nam na tej różnorodności. I mam wrażenie, że ten konkurs to pokazuje, bo z jednej strony są tu bardziej klasyczne horrory, jak na przykład Wiedźmia Matka, z drugiej strony filmy łączące gdzieś kino grozy i kino splatter z komedią, jak Ghost in the Cell, z trzeciej strony bardziej komedia z elementami erotyki, jak I Want Your Sex, a w ogóle z czwartej strony Motor City, czyli jedyny w zasadzie w swoim rodzaju film akcji nakręcony prawie w całości jak teledysk bez słów, więc niezależnie od tego, co widzowie lubią, czy właśnie wolą horrory, czy kino akcji, czy coś śmieszniejszego czy straszniejszego, to powinni znaleźć coś dla siebie. I my na początku tego konkursu myśleliśmy, że jak będzie nas już stać, to będziemy mieli jury też do konkursu, ale w tej chwili jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to widzowie nam wybierają zwycięzcę. To też jakby oddaje ducha Oktopusa, że to ma być festiwal przede wszystkim dla widzów, a nie dla czerwonych dywanów.
0: I sami jesteśmy bardzo ciekawi tego wyniku, no bo właśnie nasza publiczność potrafi nas zaskoczyć, a teraz jest tak mocna stawka, że ja nie wiem, nie obstawiałbym tak na 100% czegokolwiek.
2: Ja mam swoje typy, ale nie powiem ich, bo będzie w sensie jeszcze nie mogę dzisiaj, żeby czekamy, nie sugerować, czekamy. Ale też w przyszłości bywało tak, że po prostu te typy, o których myśleliśmy, że wygrają, okazywało się, że były gdzieś w połowie stawki, a wygrywał film, którego nikt z nas się nie spodziewał.
1: Antypody, Australia, Nowa Zelandia, jesteśmy z zupełnie drugiej strony. Krystian, opowiedz o tej części festiwalu.
0: Wychodzi, że coraz częściej zerkamy na Australię, bo to już jest właśnie trzeci, powiedzmy, cykl, który jest o kinie z tej drugiej strony świata. Parę lat temu mieliśmy cykl Exploitation, czyli takie kino, które już jedzie mocno po bandzie gatunkowe. Rok temu naszym gościem był Brian Trenchard-Smith, który zapewne nie jest Australijczykiem,

0: Wiem, ale współtworzył jakby, o Exploitation, bo tworzył właśnie na tym kontynencie. A w tym roku weszliśmy we współpracę z Fantastic Film Festival z Melbourne i z dystrybutorem Umbrella. To jest taki największy dystrybutor kina gatunkowego z Australii, który robi doskonałą robotę, bo nie tylko wybiera świetne filmy, ale też dokonuje rekonstrukcji klasyków. Jakoś się tak udało właśnie nam spiknąć i razem wybraliśmy filmy do tej edycji. Cykl nazywa się Down Under i jest tam naprawdę kilka bardzo fajnych perełek i wydaje mi się, że ten wątek australijski on jeszcze będzie powracał, no, tak jak wątek włoski.
1: Jeszcze chciałam zapytać o film zamknięcia Witajcie w Hope. To z pewnością będzie bardzo mocne przeżycie i to jest też pierwsze miejsce w Polsce, gdzie ten film można zobaczyć. To jest polska premiera tego filmu.
0: Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać ten film i że w tym roku rzeczywiście ta klamra kompozycyjna, film otwarcia, film zamknięcia to są naprawdę mocne rzeczy i bardzo wyczekiwane. To jest najdroższa koreańska produkcja ever, kino postapokaliptyczne, czyli to jest totalnie mój konik, przepiękne widowisko, co mogę powiedzieć, no, po prostu cieszę się jak mały dzieciak na ten seans.
2: Ja się z tym jak najbardziej zgodzę i to rzeczywiście jest wyjątkowy film, bo są 3 godziny, gdzie nie ma praktycznie czasu na oddech. To jest takie kino atrakcji w bardzo dosłownym rozumieniu kina atrakcji z pościgami, strzelaninami, wybuchami, jakby niesamowitymi scenami akcji, które naprawdę powodują, że na takiego Spidermana patrzy się z takim w sensie, i mam nadzieję, że słuchacze rozumieją, o co mi chodzi. To znaczy, to jest film, który pokazuje, że Hollywood mimo najwyższych budżetów wcale nie jest najlepszy w kinie akcji. Tutaj nie ma wytchnienia, nie ma sekundy na nudę przez 3 godziny filmu.
1: Ja myślę, że twoje było bardzo czytelne. Natomiast to w takim razie przeskoczmy jeszcze do początku. To był bardzo emocjonujący seans. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Zostało mi tyle obrazów po tym filmie i tyle słów, że na razie jeszcze wszystko mi się układa w głowie. Będę powtarzała zawsze już. Pamiętaj, że to tylko film i możesz go w każdej chwili wyłączyć. Ale ten film też na początku września już pojawi się w kinach. Gdybym was zapytała teraz o to wrażenie, które na was ten film zrobił, co w tej historii, jeśli chodzi o jej przekaz, u was, w waszym odbiorze wychodzi na plan pierwszy, to co by to było?
0: Myślę, że mogę zdradzić, jak go pierwszy raz oglądaliśmy.
2: Tak.
0: To było bardzo fajne wydarzenie. Dostaliśmy screener w trakcie festiwalu w Cannes, ale nie oglądaliśmy go na sali kinowej, tylko po prostu na komputerze. Siedzieliśmy we dwóch na kanapie, przykryci kocykiem z popcornem i włączyliśmy ten film. Jakby zakochaliśmy się od pierwszego spojrzenia po prostu na pierwszą klatkę filmową. Ten film jest po prostu o nas, dla nas. Jakby chyba pierwszy raz poczuliśmy coś takiego, że to faktycznie jest stworzony nasz festiwal. Że on jest jakby, opowiada o ważnych rzeczach, ale posługuje się właśnie kinem gatunkowym, jest nerdowski, jednocześnie jakby porusza naprawdę istotne tematy, jest świetnie zagrany, jest bardzo dużo tam dystansu jakby samej reżyserki do opowiadanej historii, więc chociaż ja byłem sceptyczny po ostatnim jej filmie, to ten jakby powalił nas na kolana i byliśmy zgodni, że musimy o niego zawalczyć i następnego dnia już od razu do boju, spotkania, telefony i udało się, chociaż nie było łatwo.
2: Ja może tylko dodam, że tak jak Krystian wspomniał, przez pierwsze pół godziny tego filmu, kiedy jakby cały ten background Camp Miasmy i tej fikcyjnej serii jest pokazywany, myśmy po prostu zerkali na siebie uśmiechnięci od ucha do ucha, że jakby to jest film dla nas. Potem on idzie w zupełnie inną stronę, ale w stronę, która jest bardzo fascynująca i bardzo niespodziewana i której myślę, że widzowie znający też poprzednie filmy Jane Schonbrunn niekoniecznie się spodziewają po tym, że ten film w taką stronę skręci. Mam wrażenie, że część widzów może, że są widzowie, którzy nie chodzą na horrory i w momencie, jak zobaczą plakat tego filmu, to stwierdzą, że nie pójdą, bo to horror. Naprawdę z ręką na sercu, to nie jest kino grozy. To jest jedna z naszych koleżanek powiedziała, że to jest najlepsza komedia romantyczna, jaką widziała w tym roku. I rzeczywiście coś w tym jest. To jest film, który wykorzystuje pewne elementy grozy, jak zamaskowany morderca, ciemny las, obóz dla nastolatków, ale po to, żeby się nimi bawić w grę gatunkową, która jest zupełnie inna, niż można by się tego spodziewać. Więc jeśli ktoś nie lubi horrorów, to nie znaczy, że nie polubi tego filmu. On jest też przepiękny wizualnie, bardzo ciekawy pod kątem realizacyjnym i uważam, że Gillian Anderson ma tam jedną z ról życia, to znaczy ona się wciela troszkę w samą siebie, ale nie do końca, bo wciela się w rolę bardzo popularnej aktorki z lat 80. i 90., która jakby stała się takim odludkiem i jest taką staroszkolną, ekranową diwą mieszkającą na odludziu i jest to chyba najwspanialsza rola Gillian Anderson od lat, gdzie ona mogła pokazać absolutnie każdy aspekt swojego warsztatu i widać też, że świetnie się po prostu bawi w tym filmie, że to jest uczta dla niej też.
0: A jednocześnie jest to ryzykowna rola.

0: Więc super, że się tego podjęła, no bo to nie było takie oczywiste, chociaż była napisana specjalnie dla niej, jak z tego się dowiedzieliśmy.
1: Dlaczego to jest ryzykowna rola? Będzie można już od 4 września przekonać się w kinach i z pewnością do tego filmu Miłość, śmierć i dojrzewanie w Kamp Miasma wrócimy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. A ja od siebie dodam, że bardzo jestem natchniona ścieżką dźwiękową tego filmu. W związku z tym również będziemy do niej wracać i teraz też za moment do niej wrócimy. Ale jeszcze ostatnia kwestia. Chciałam was zapytać, gdybyście tych widzów i te widzki, którzy akurat teraz przyjeżdżają, sobota około 14 do Gdańska, mieli zachęcić na jakie wydarzenie, co jeszcze się takiego dzieje, co warto, oprócz filmu Zamknięcia, oprócz dzisiejszej ceremonii, to co jeszcze do zobaczenia?
2: Myślę, że właśnie ceremonia wręczenia nagród będzie o tyle ciekawa, że to będzie pierwsze miejsce na świecie, gdzie będzie i Cynthia Rotok i Fabio Testi w jednym budynku i na jednej scenie. I do tego seans świetnego filmu Akcji China O'Brien, ale wspomniałbym jeszcze dwa nasze ostatnie pokazy specjalne, czyli Miasto Zaginionych Dzieci i Człowieka Ciemności, oba w stoczni Carstens w miejscach, w których zazwyczaj widzowie nie mogą odwiedzić, bo są to miejsca po prostu aktywnej produkcji statków, gdzie my wprowadzamy widzów po prostu na ich własną odpowiedzialność na dwa pokazy. Czy Krystian spojrzałeś może w plany i wiesz, co jeszcze byś polecił?
0: Grzegorzu, super wybrałeś, tylko też należy wspomnieć, że osoby, które przyjadą w sobotę, to już muszą mieć bilety na te dwa ostatnie pokazy, aha, bo się wyprzedały wszystkie. Ale z tego, co wiem, na Gale Zamknięcia coś tam jeszcze zostało i rzeczywiście jest to historyczne wydarzenie, więc warto na tym być.
1: Ale przypomniałam sobie, że dla tych, którzy się nie zmieszczą na żaden seans, jest jeszcze szansa, ale nie w Gdańsku, bo są repliki festiwalu.
2: To prawda, w tym roku będziemy mieli 3 takie mini repliki, w sensie też musimy podkreślić, że to nie jest pełnoskalowy festiwal, tylko kilkanaście filmów. We Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, w Warszawie w kinie Muzeum i w Poznaniu w kinie Pałacowym i w kinie Muza. I te najlepsze strzały tegorocznej edycji, mamy nadzieję, tam widzom pokazać, więc zapraszamy oczywiście zawsze do Gdańska, ale jeśli ktoś naprawdę, naprawdę nie może, no to w tych 3 dużych miastach też będzie taka opcja. Te repliki będą w różnych datach, ale pod koniec sierpnia i na początku września.
0: Tak. I zawsze celujemy w kina, nigdy w online. To też jest nasza dewizja, także można nas zobaczyć w Gdańsku i tutaj jest najlepiej i najfajniej oczywiście. Potem będą repliki, a potem już pracujemy nad kolejną edycją.
1: I tak to właśnie się toczy. Krystian Kujde, Grzegorz Fortuna, dyrektorze Octopus Film Festival. Przypomnę, repliki festiwalu na przełomie sierpnia i września w Poznaniu, we Wrocławiu i w Warszawie. A to z filmu Miłość, śmierć i dojrzewanie.

0: Nie oglądaj siebie, oglądaj film. To Andy Schauf z filmu Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Ten utwór nosi tytuł Satan. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma to jest kolejny w tym sezonie film, który zawiera scenę wywołującą salwy śmiechu, scenę z użyciem piosenki Shade. I to jest kolejny po zaproszeniu film, który ma taką scenę. A film Zaproszenie niezmiennie polecam. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma na początku września będzie w kinach.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: A teraz pora na cotygodniową, z grubsza, rekomendację komiksową od Radosława Czyża. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przez śniegi przebijał się do nas, tak chciałabym powiedzieć, ale... Przez upały, skwary, pustynie i susze. No ale nie idźmy w tę stronę. Z czym przychodzisz dzisiaj?
2: Dzisiaj wyjątkowo przychodzę z serialem, bo nasz podcast ma przerwę, więc o serialach trzeba tutaj czasem.
0: Podcast odcinek po odcinku, tak przypomnę. Jest. 10 odcinków zrobiliśmy, tak?
2: Coś takiego.
0: I one są o serialach. I bardzo dużo tam pada tytułów, więc gdyby państwo potrzebowali podpowiedzi, to polecamy YouTube Polskiego Radia i Trójki. No i oczywiście portale streamingowe, podcastowe i polskieradio.pl.
2: Tak, i słuchanie z notatnikiem, żeby sobie zapisywać te tytuły. Ale to serial komiksowy, no bo przecież musi być o komiksie. Chodzi o Latarnię. Kto z państwa chociaż tak troszeczkę kojarzy uniwersum komiksowe DC, ten kojarzy pewnie takiego...
0: Ten zastanawia się, dlaczego w tym tytule nie ma koloru zielonego.
2: Dokładnie tak, bo chodzi o zielone latarnie, nie o jednego superbohatera, a o grupę. I tutaj jest to ciekawie rozwiązane, bo serial zaczyna się w roku 2016, później trochę przeskakujemy do współczesności, trochę się cofamy w czasie, ale generalnie historia kręci się wokół Hala Jordana, w którego świetnie się wciela Kyle Chandler. To jest taki aktor, którego nigdy nie mam dość na ekranie i cieszę się, że tutaj w końcu w dużej głównej roli.
0: Ja pamiętam jeszcze Kyle'a Chandlera z takiego bardzo, w tym momencie chyba mogłem powiedzieć, niszowego, aczkolwiek telewizja go pokazywała w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było streamingu serialu Zdarzyło się jutro.
2: Tak jest, dokładnie tak.
0: Ale to jest też tak z Kylem Chandlerem, że to jest jeden z tych aktorów, którego zna się twarz na pewno, a niekoniecznie pamięta się, jak on się nazywa, więc warto zapamiętać. Kyle Chandler.
2: Kyle Chandler, tak. I tutaj wciela się w Hala Jordana aktualną zieloną latarnię, który w pierwszym odcinku okazuje się, że dostał takiego stażystę do przeszkolenia, który się nazywa John Stewart i w którego wciera się znakomity Aaron Pierre, znany choćby z Kolei Podziemnej serialowej. Wybitny młody aktor o przenikliwym bardzo spojrzeniu. I tutaj gdzieś na tym duecie tak naprawdę cały urok tego serialu się opiera. Jest tutaj oczywiście intryga, jest trochę kosmicznych przygód, ale tak gatunkowo bym powiedział, że to jest kryminał osadzony w małym amerykańskim miasteczku, więc tak jakoś blisko Richera, blisko detektywa.
0: Powoływali się twórcy, właściwie już sam pomysł na to, żeby taki serial powstał, który wyszedł chyba od nowego szefostwa DC Comics, tak, tego uniwersum, tego studia filmowo-serialowego, czyli między innymi jest to James Gunn, znany państwu być może także z marvelowskich produkcji, że to ma być coś pomiędzy True Detective i Kulawymi Końmi.
2: Tak, dokładnie tak jest, bo też umówmy się, Hal Jordan nie jest stereotypowym superbohaterem. Jakby on...
0: No właśnie, opowiedz trochę więcej. Właśnie. Zielona latarnia, tak, hasło. Tak, gdyby ktoś jeszcze, gdyby ktoś może spotkał się tylko z filmem z Ryanem Reynoldsem, który to film nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii uniwersum kinowego DC. Co to za historia, co na kartach komiksu też dostajemy?
2: To jest historia takiego oddziału, powiedzmy, kosmicznych policjantów, którzy zajmują się ściganiem wszelkiej maści najniebezpieczniejszych ekstraterestrialnych zagrożeń.
0: Czyli pozaziemskich.
2: Pozaziemskich. I każdy jakby sektor kosmosu ma przydzielonego swojego przedstawiciela zielonych latarni.

0: na ziemi i w okolicach jest to właśnie Hal Jordan, ale coś sprawiło, że jego przełożeni stwierdzają, że tutaj przyda się właśnie stażysta, być może następca. Dlaczego to się w toku tego serialu dowiadujemy i o co tak naprawdę w tym sparowaniu go z Jonem Stewartem chodzi. No i cały widz Zielonych Latarni polega na tym, że muszą być to przedstawiciele danych ras o nietuzinkowych zdolnościach, a przede wszystkim niezwykłej wyobraźni, bo dostają pierścień pewien, który pomaga im urzeczywistnić w zasadzie wszystko, co mogą sobie wyobrazić. I gdzieś na tym ta supermoc polega. Im ktoś ma bujniejszą, bardziej precyzyjną wyobraźnię, tym łatwiej i sprawniej pewne zagrożenia jest w stanie pokonać.
1: Teraz się uśmiecham szeroko, bo to jest związek pomiędzy Zieloną Latarnią, czy Zielonymi Latarniami, a Arabellą, ale ten pierścień. Ale myślę, że warto też wspomnieć, tu Nathan Fillion też się pojawia w tym serialu, Kelly MacDonald.
0: Kelly MacDonald pojawia się...
1: Ja na razie widziałam tylko jeden odcinek, ty widziałeś więcej, więc możesz więcej powiedzieć.
0: Kelly MacDonald gra szeryfkę małego miasteczka, do którego naszych dwóch bohaterów z przyczyn, powiedzmy, pewnych potencjalnie pozaziemskich zagrożeń przybywa i ona stara się ich jakoś okiełznać i gdzieś sprowadzać na ziemię często, zwłaszcza Hala Jordana. Na ten film on pojawia się jako cameo, no bo właśnie, wspomniałaś Jamesa Gunna, wspomniałaś to szeroki uniwersum DC. Zielona Latarnia, w którego akurat na ten film się wciela, Guy Gardner, pojawia się w filmie o Supermanie, tym kinowym. Na początku, myśląc o tym, no ale chwila, jak ma być jeden tylko na ziemi, to jak to się stało, że teraz jest tamten, a tu mamy tych dwóch?
1: Trzeba było to wytłumaczyć.
0: I serial odpowiada na to pytanie. Z czasem to się pojawia chyba dopiero w piątym odcinku, ale no ja dostałem ich 7 z 8, wkręciłem się tak, że po prostu wczoraj do późnych godzin nocnych gdzieś kolejny. Dawno żaden serial mnie tak, szczerze mówiąc, nie wciągnął i to jest chyba sprawa Damona Lindelofa,
1: który właśnie, jest jednym chciałam, ze scenarzystów. Żeby to nazwisko też padło. Przypomnijmy serial Lost, przypomnijmy Pozostawionych, tak przypomnijmy jest. Serial Strażnicy, czyli Watchmen, tak. Taka wersja świata stworzonego przez Alana Moore'a w komiksie, ale no, przetworzona przez Lindelofa i napisana na nowo. No i teraz właśnie ten serial.
0: Tak, i on jest jednym z
1: jednym z trzech, prawda?
0: Scenarzystów i drugim, którego warto wymienić, jest Tom King, autor jednych z najlepiej przyjętych superbohaterskich komiksów ostatnich, nie wiem, 15 lat. Jego, nie wiem, Vision na przykład ze stajni Marvela, to jest komiks wybitny. W DC też ich miał trochę. O Zielonych Latarniach tak głównie nie pisał, ale rozumiem, dlaczego on został wzięty do tego, żeby ten scenariusz współtworzyć, bo bardzo dobrze ogarnia to uniwersum komiksowe i też jest takim scenarzystą, który lubi niesztampowe historie i jego sparowanie z Lindelofem, który z takich historii słynie, no wydaje mi się, było receptą na sukces. I po 7 odcinkach powiem, że ten sukces został osiągnięty.
1: No to właśnie ja się bardzo cieszę, będąc jeszcze przed tymi odcinkami, że możemy wciąż po tylu już latach polecać seriale superbohaterskie i produkcje superbohaterskie, bo przypomnijmy, że no nie zawsze się to już udaje
0: to
1: i jesteśmy tym trochę zmęczeni. I te bajki czy mity dla publiczności w każdym wieku trochę nam już spowszedniały. Tymczasem, jeżeli doda się tutaj odpowiednie składniki, no i przede wszystkim, jeżeli jest dobra historia, no to jest to oglądać. Tak. Radosław Czyż, bardzo ci dziękuję. Do następnego razu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jeszcze super bohatersko będzie teraz muzycznie.

0: To oczywiście Trent Reznor i Atticus Ross. Bardzo się cieszę, kiedy mam okazję i alibi, żeby wrócić chociażby właśnie do ścieżki dźwiękowej serialu Watchmen, czyli Strażnicy. Chociaż mówiliśmy tak kolokwialnie, Watchmeni. I na ten komiks, i na serial stworzony przez Damiena Lindelofa, współtwórcę serialu, o którym rozmawialiśmy z Radosławem Czyżem. A teraz przypomnę, że w najbliższy piątek w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 oglądamy film Minari. Historię wzruszającą, historię o koreańskiej rodzinie, która rozpoczyna nowe życie w Stanach Zjednoczonych. I ta historia ma kilkuletniego głównego bohatera. I to jest przyczyną wielu zabawnych sytuacji, ale także wzruszeń. Zapraszamy. Zaproszenie dla Państwa mailowo u mnie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę pisać teraz, ale właściwie można pisać w każdej chwili. Przypomnę, piątek, 21, Myśliwiecka, 357.
1: Kino w ogrodzie.
0: No tak, to już przedostatni seans. Na zakończenie wakacji mamy wielki finał i Spirited Away w Krainie Bogów, film oscarowy Hayao Miyazakiego, ale przyjdzie jeszcze pora, żeby o nim opowiedzieć. A teraz zaproszenie do kina niekoniecznie w ogrodzie. W tym tygodniu premiery mają m.in. nowy film z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem, kolejny film z Anne Hathaway w tym roku, czyli Koniec ulicy Dębowej. Podobno bardzo emocjonujący, ja jeszcze jestem przed seansem. Nowy film z Matthew McConaugheyem, ale też, co myślę warto podkreślać, historie równoległe Asghara Farhadiego, czyli filmowe nawiązanie do Kieślowskiego i krótkiego filmu o miłości. Jest też repremiera Proces Orsona Wellesa, a od tygodnia jeszcze jeden klasyk w kinach, Do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda, jednego z twórców francuskiej nowej fali. To film rewolucyjny i w formie, i w opowieści z Jean Seberg i Jean-Paulem Belmondo w rolach głównych. Z kolei za tydzień na ekrany wchodzi nowy film Richarda Linklatera pod tytułem Nowa fala. Linklater to, przypomnę, m.in. trylogia Przed zachodem słońca czy Boyhood, a Nowa fala opowiada o powstawaniu filmu Do utraty tchu, bardzo ciekawy hołd, w którym w rolę Jean-Luc'a Godarda wcielił się Guillaume Marbeck, z którym rozmawiała Kinga Kursia.
2: Jak to jest zadebiutować tak dużą rolą i to u legendy kina? Czytałam, że ponad 10 lat starałeś się przebić do filmowego mainstreamu. Trudno mi sobie wyobrazić, że nagle z dnia na dzień stajesz przed takim wyzwaniem. Z jednej strony, jak powiedziałeś w Cannes, to jak wygrać los na loterii, a z drugiej wielka presja twojego debiutu. Czy może temat filmu, czyli zmagania z debiutem, pomógł ci jakoś w tym procesie?
3: Tak, czułem się, jakbym wygrał los na loterii, ale jednocześnie wydawało mi się, że to klątwa, bo musiałem zagrać jedną z tych postaci filmowych, o których każdy twórca filmowy ma coś do powiedzenia.

i za którą są gotowi cię zabić, jeśli zrobisz coś źle. Więc już od pierwszego dnia zdjęć zdałem sobie sprawę, że nikt nie zajmie mojego miejsca. I zdałem sobie sprawę, czym jest bycie aktorem na naprawdę wielkim planie filmowym, z ogromnym budżetem, ekipą produkcyjną i obsługą. Nie możesz więc tego zepsuć.

0: Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego początku kariery. Mówiłem sobie, wiesz, zostałeś wybrany przez jednego ze swoich ulubionych reżyserów. To Amerykanin. Jego scenariusz jest po francusku. Opowiada o reżyserze, którego wszyscy znają. Więc każdy, kto zajmuje się filmem, obejrzy ten film. A to główna rola. Potem kręcimy film, który trafia na festiwal filmowy w Cannes, do Toronto, Nowego Jorku, na wszystkie festiwale na świecie, a teraz w Polsce. To coś, czego w najśmielszych snach sobie nie wyobrażałem. Warto było czekać na taki debiut aż 13 lat.
1: Jak pracowało ci się nad rolą z reżyserem? Jak układała się wasza współpraca?
0: To było wspaniałe. Na początku myślałem, że amerykański reżyser będzie raczej dyktatorem niż zwykłym przyjacielem. Ale on jest zupełnie inny. To po prostu facet, który uwielbia kręcić filmy, a do tego bardzo zależy mu na tym, by każdy poczuł, że to także jego film, że tworzymy go razem. Szanuje zdanie innych. I być może właśnie dlatego porusza on tak wielu widzów, ponieważ jest to film kolektywny, a nie sytuacja, w której jedna osoba uważa, że na pewno ma rację. Było to dla mnie doświadczenie otwierające oczy. Kiedyś myślałem, że reżyser musi wiedzieć wszystko, ale zdałem sobie sprawę, że to zbyt duży ciężar dla jednej osoby. A poza tym, Richard chciał stworzyć film o swoich filmowych herosach. No wiesz, o tych facetach, z którymi zawsze chciał spędzać czas. Ale kiedy zaczął robić filmy, byli już za starzy i się zmienili. Marzył o tym, żeby móc spędzać czas z tymi młodymi ludźmi z nurtu nowej fali w tamtych czasach. I udało mu się zrealizować to marzenie, gdy ma teraz około 60 lat. Choć teraz dla młodych reżyserów to on jest tym zbyt starym facetem. Ale to też musiało być naprawdę wspaniałe dla Richarda. Przeżyć to, co Godard przeżył mając 30 lat, kręcąc swój pierwszy film. Myślę, że jego gest ma też na celu zachęcenie całego młodszego pokolenia, aby zebrało ludzi w wieku 20 czy 30 lat, tak jak nowofalowcy, i ruszyło z kamerą w filmową przygodę, bo to jest bezcenne. Nawet jeśli nakręcisz kiepski film, tworzysz wspaniałe wspomnienia.
1: Czy chciałbyś podzielić się ze słuchaczami wybraną anegdotą z planu? Co do dziś pozostaje w twojej pamięci, kiedy myślisz o tym projekcie?
0: Tak, pewnego dnia bardzo mocno padało, a mieliśmy tylko jakieś dwa dni na nakręcenie wszystkich scen, które musieliśmy zrealizować na słynnej ulicy, na której umiera Michel Poincaré, grany u Godarda przez Jean-Paul Belmondo. Przez pół dnia padało i czuliśmy, że tak dalej być nie może. W przeciwnym razie nie udałoby nam się nakręcić tych scen. Wtedy Zoe Deutsch, wspaniała aktorka, która w filmie wciela się Jean Seberg, jest niesamowita, a poza tym jest praktycznie jedyną amerykańską aktorką w tym filmie. Znajdowaliśmy się tuż obok cmentarza, na którym jest pochowana Jean Seberg, powiedziała więc, odwiedźmy ją. Odmówiła modlitwę przy jej grobie. W chwili, gdy skończyła modlitwę, niebo się rozjaśniło i znów wyszło słońce. Wierzcie lub nie, ale tak właśnie było. Przez cały czas trwania zdjęć codziennie mieliśmy wspaniałą pogodę. A to jest prawie niemożliwe o tej porze roku, w marcu i kwietniu, kiedy zazwyczaj pada dużo deszczu, a czasem nawet deszcz ze śniegiem. Czuliśmy się więc pobłogosławieni przez bogów kina. Jakby mówili, w porządku, robicie to dobrze.
1: Jak twoje pokolenie młodych Francuzów postrzega obecnie francuską nową falę i jej dziedzictwo? Czy poza światem sztuki młodzi nadal wracają do tych tytułów?
0: Obecnie wielu młodych ludzi we Francji nie wie o istnieniu francuskiej nowej fali. Minęło przecież ponad 60 lat od jej zaistnienia. Ale ci, którzy studiują w szkołach artystycznych, oczywiście wiedzą, czym ona jest. Dlatego uważam, że nasz film to świetny początek, który otwiera drzwi młodym ludziom, żeby mogli zapoznać się z nową falą. Porównałbym to do

0: YouTube'a. Zaczęło się przecież od tego, że młodzi ludzie, którzy nie mieli ani sprzętu, ani pieniędzy, zabrali swoje małe kamery na ulicę Paryża. Była to przede wszystkim wielka przygoda, więc w naszym filmie oddajemy ten duch młodości, który sprawia, że bierzesz kamerę do ręki i pragniesz zrobić swój pierwszy wielki film. Oczywiście nie masz pojęcia, co z tego wyjdzie, ale z całych sił trzymasz kciuki, żeby ten rezultat trafił do serc innych ludzi. Dlatego nasz film nie jest tutorialem o tym, jak zrobić swój film. Mówimy raczej o tym, jak ten proces zachodzi w samym artyście. It's not a tutorial on how to make a movie
1: technically, but more in your soul. Sięgacie w filmie Nouvelle Vague do 1959 roku. Godard to wówczas zwykły chłopak, który marzy o pierwszym filmie. Pisze żarliwe polemiki do kultowego magazynu Cahiers du Cinéma, sprzeciwiając się tak zwanemu kinu papy, czyli Cinéma de Papa, jak w skrócie nowofalowcy określali burżuazyjne, konserwatywne w narracji i formie filmy. Ciekawi mnie, jak Godarda postrzega się dziś we Francji.
2: You know, Godard is one of the directors that is very known in France.
0: Wiesz, Godard to jeden z tych reżyserów, którzy są bardzo znani, jeśli zajmujesz się kinem. Ale dla wielu ludzi to po prostu jakiś facet, który kręcił stare filmy. W powszechnej opinii stał się jednym z kolejnych twórców Papa Cinema, czyli kina ojców, z którym walczył jako młody artysta. Ale jednak, kiedy ktoś zainteresuje się jego twórczością, zrozumie, że Godard nie jest tylko jakimś tam starszym reżyserem, ale tworzył sztukę zupełnie inną od tego, co możemy oglądać dziś w kinach. Godard ma wizerunek lekko muzealny, w oczach fanów nowej fali został wyniesiony na piedestał, ale tak naprawdę kino było dla niego wielką przygodą. Miał ogromne poczucie humoru, był bardzo beztroski, kochał chaos. Nie jest tym, za kogo jest uważany. Myślę o nim bardziej jako o piracie czy punku. Więc oglądanie naszego filmu oddaje tego ducha młodości, który każe ci łamać wszystkie zasady. Ruch nowej fali poddaje pod wątpliwość, kim jest artysta w procesie twórczym. To wielkie pytanie w czasach sztucznej inteligencji. Kim jest artysta? Czym jest jego wizja? Dlaczego dla artystów tworzenie sztuki jest niezbędne do życia? I na czym należy się skupić, tworząc sztukę?
1: Bardzo ciekawią mnie te paradoksy w osobie Godarda, ale też jego twórczości. Wiem, że bardzo szeroko przygotowywałeś się do tej roli, więc zastanawiam się, co sądzisz o jego życiu jako pełnym sprzeczności twórcy.
2: So what was funny is that when he's 30, he's really jealous of his friends. They made it.
0: Zabawne jest to, że mając 30 lat, jest naprawdę bardzo zazdrosny o swoich przyjaciół. Oni odnieśli sukces, a on jest jakby ostatnim, który nie nakręcił jeszcze filmu. A kiedy dostaje szansę na zrealizowanie debiutu, wątpi, czy jest w stanie to zrobić, bo przecież nigdy wcześniej tego nie robił. Myślę, że te wątpliwości są wspólne dla każdego reżysera. Kiedy kręcisz swój pierwszy film, w pewnym sensie chowasz się za maską kogoś, kto dokładnie wie, dokąd zmierza, mimo że tak naprawdę nie masz pojęcia, ale musisz sprawić, by ludzie wokół czuli, że wiesz, co robisz. To taka strategia fake it till you make it, a on był w tym świetny. Była więc w nim pasja i przekonanie, że może zmienić kino, ale także wiele wątpliwości, czy w końcu uda mu się nakręcić ten film. Nie był tego pewien. Myślę więc, że wątpliwości artysty są nieodłącznym elementem twórczości. To pokazuje, że geniusz nie wynika z tego, że był inny. Chodzi raczej o to, że próbował i fizycznie zrealizował to w świecie. Porażka jest przecież nieunikniona, kiedy poszukujesz. Gdyby to nie był pierwszy film, który okazał się wielkim sukcesem w jego karierze, być może byłby to drugi lub trzeci. A jeśli czekasz na odpowiedni moment, ten odpowiedni moment nigdy nie nadejdzie.
3: Piękna puenta, prawda? Ekranowy Jean-Luc Godard w filmie Nowa fala Richarda Linklatera, czyli Guillaume Marbeck, a rozmawiała z nim Kinga Kursia. Film za tydzień w kinach. Za tydzień o tej porze spotka się z Państwem Ryszard Jaźwiński. Dziś w Trójce po 15:00 Piotr Kaczkowski, sobotnia tonacja. Dziękujemy bardzo. My, Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Znowu miałam rację.
8: W czym?
9: We wszystkim.
8: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wojsko Polskie pokazało siłę, zakończyła się wielka defilada w Warszawie i pokaz okrętów w Gdyni. Mały samolot rozbił się koło Łowicza, pilot trafił do szpitala. Koniec gehenny pasażerów na Sycylii, lotnisko w Katanii po 8 dniach znów otwarte. Były podziękowania dla żołnierzy i zapewnienia wsparcia polskiej obronności. W Warszawie zakończyła się defilada w święto Wojska Polskiego. Obserwował ją Mariusz Pieśniewski, z którym łączymy się ponownie. Mariuszu, powiedz nam, jakie wrażenie wywarł ten pokaz.
12: Ogromne wrażenie na zebranych licznie gościach, ale też na najważniejszych osobach w kraju, a zarówno minister obrony narodowej, jak i prezydent podkreślali chęć kooperacji. Karol Nawrocki mówił, że liczy na współpracę na rzecz obronności.
13: Od roku pracujemy w pałacu.

0: Pałacu Prezydenckim nad strategią bezpieczeństwa narodowego, a więc nad polską kulturą strategiczną, która zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej i panu premierowi za rok tych wspólnych działań. Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
1: Ta ponad dwugodzinna defilada była bacznie obserwowana nie tylko przez oficjalnych przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Polską krajów, ale też tłumnie zebrani goście z kraju podziwiali pokaz.
2: Biało-czerwonej. Jest duma, pełna duma. Dlatego mam pełen szacunek do żołnierskiego munduru i nie rozumiem tych, którzy nie szanują polskiego munduru. Pełen szacun dla polskiego żołnierza.
3: Po to pokazujemy nie tylko nam, ale też innym, prawda, że potrafimy walczyć o swoje.
1: I w tym zgadzają się zarówno politycy, jak i zwykli oglądający defiladę. Właśnie dlatego warto pokazać swoją militarną siłę.
4: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. A w Gdyni zakończyła się Parada Morska, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. W wydarzeniu wziął udział premier Donald Tusk i tysiące osób. Na miejscu jest także Przemysław Lis. Przemku, teraz ty proszę opowiedz, jak przebiegała ta parada w Gdyni.
5: Wydarzenie otworzyło przemówienie premiera Donalda Tuska, który mówił o budowie bezpiecznej Polski oraz o tym, że to właśnie bezpieczeństwo będzie najlepszym darem dla przyszłych pokoleń.
6: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
5: W Paradzie Morskiej widzieliśmy ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Na niebie z kolei można było zobaczyć skrzydła i śmigła naszej marynarki. Parada robiła piorunujące wrażenie.
7: Duma, duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
8: Mamy ciarki, wszyscy są solidarni i to jest, Boże, niech tak będzie zawsze, zawsze.
5: Główna część parady za nami, ale cały czas z bliska można tu zobaczyć także polskie czołgi, transportery opancerzone czy armatohaubice. Trwa też, co zapewne Państwo słyszą, koncert orkiestry wojskowej.
4: Tak, słyszymy. Dziękujemy, Przemek. Przemek Lis z Gdyni. Wypadek niewielkiego samolotu w gminie Nieborów koło Łowicza. Maszyna rozbiła się w miejscowości Bobrowniki, około 400 metrów od lądowiska. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek, trafił do szpitala.
9: Podczas wykonywania lotu na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
4: Powiedziała nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Policji w Łodzi. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczynę wypadku. Po 8 dniach paraliżu ponownie zostało otwarte lotnisko w Katanii. To dzięki obniżeniu stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej Etny. Przez ponad tydzień lotnisko nie działało, odwołanych zostało kilkaset lotów. Wiele z nich przekierowano do Comiso, Palermo i Trapani. Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 1100 tysięcy pasażerów.
10: Klimat.
4: Jakość powietrza w kraju jest dobra lub umiarkowana. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 60%. Zagrożenie pożarowe występuje niemal w całej Polsce, a największe w województwach lubelskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, nad ranem na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Teraz od 27 do 35 stopni, nad ranem od 15 na Podlasiu do 17 w centrum i 18 miejscami na zachodzie.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16:00 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Po raz kolejny pierwsza kostka domina ułożyła się w trakcie ubiegłotygodniowej audycji. Bo jak pominąć tę na nowo odczytaną wersję nagrania sprzed 25 lat?

Zgodzę się z Państwem, to jeden z najpiękniejszych utworów świata. Nowa wersja z jubileuszowego wydania albumu Marillion.com. Oryginalnie rok 2001. Chyba nie po raz ostatni pojawia się w sobotniej tonacji. Przed następną premierą muszę poprosić o przypomnienie sobie pierwszej wizyty w Polsce zespołu The Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Torwar w Warszawie, 12 czerwca 2018 roku. To oznacza, że 6 lat czekaliśmy na zapis na przykład tej ponadczasowej kompozycji.

David Bowie napisał Heroes z myślą o drugiej części berlińskiej trylogii. Utwór został wydany w roku 1977. Przed chwilą w koncertowej wersji zespołu Hollywood Vampires, rok 2018, tu śpiewał Johnny Depp, a my czekaliśmy na ten koncertowy dokument, chociaż nie była to wersja z Warszawy, ale z festiwalu w szwajcarskim Montreux, gdzie zespół z identycznym, jak na Torwarze, programem wystąpił 3 tygodnie później. Album ukazał się wczoraj. W sobotniej tonacji proponuję teraz najbardziej sensacyjne nagranie nie tylko ostatnich dni, ale i lat. Dokładnie 33. W środę koncert na Jones Beach. To piękny amfiteatr tuż obok Nowego Jorku. Deep Purple rozpoczął od Highway Star. Potem były przemieszane stare i nowe utwory. I do

prowadził tradycyjnie do mistrzowskiej końcówki Perfect Strangers, Space Trucking, Smoke on the Water. Ale przed tym ostatnim utworem przerwa była jakby dłuższa i nagle z prawej strony sceny spokojnie wyszedł Richie Blackmore. I jak gdyby 33 lata nie minęły od ostatniego wspólnego występu, zaczął ten przecież jego własny, najsłynniejszy riff. Proszę posłuchać, jak było.

To pośpieszny, surowy, ale sensacyjny zapis końcówki środowego koncertu Deep Purple z amfiteatru pod Nowym Jorkiem z zaskakującym udziałem Richiego Blackmore'a. Jak mówił ze sceny Ian Gillan, dostałem 2 dni temu od niego list. Richie napisał do mnie: występujecie na Jones Beach, mieszkam tuż obok. Czy mógłbym wpaść i z wami chwilkę pograć? No i proszę, po 33 latach taka niespodzianka. Czy może istnieć utwór, który to nagranie przebije? Nie i pewnie prędko się nie pojawi, ale próbować trzeba. Oto premiera z ostatnich godzin.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Głos Roberta Gawlińskiego rozpoznawalny po pierwszych sekundach. Wilki? A wcześniej? Madame. Chyba bliżej, bo ten nowy projekt muzyczny to Madame in Poland i Robert Gawliński. Utwór nazywa się Lambda. Jak tylko będę wiedzieć coś więcej, dam Państwu znać od razu. Zawsze byłem i pozostaję wielbicielem twórczości zespołu Madame. Połowa sierpnia. To zwykle w tonacji trójki czas, gdy ktoś przypomina mi o rocznicy festiwalu w Woodstock. Nie dziwię się, bo to skarbnica najpiękniejszych dokonań. Sięgnijmy dziś do występu Joe Cockera.
1: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

With a little help from my friends. Przebój zespołu The Beatles. Tu zamykający występ Joe Cockera w trzecim dniu festiwalu w Woodstock 17 sierpnia 1969 roku. Zdumiewające, 57 lat od tamtego wieczora, nuty, interpretacja, przesłanie tekstu, to wszystko brzmi nawet silniej niż wtedy. Wtedy, gdy królowały dzieci kwiaty, a hasłem było Make Love, Not War. Nastawiam Państwu teraz nowe nagranie zespołu Archive. Utwór porusza temat wojny na Bliskim Wschodzie oraz zbrodni wojennych rozgrywających się na oczach całego świata. Jak mówi współzałożyciel Archive Darius Killer, czasami powstaje utwór, który jest tak mocno osadzony w teraźniejszości i tak silnie związany z tym, co się dzieje na świecie, że po prostu trzeba go opublikować natychmiast. Niedawno odtwarzałem dla Państwa oryginał Archive. Dziś zupełnie nowa wersja. Zaprezentuje ją Youth, znany producent i współpracownik między innymi The Verve, Pink Floyd i U2, a także basista Killing Joke. Oto jego wersja.

0: The number you have dialed has been changed. The new number is...
1: Youth. Świetny basista i znany producent. Jego odczytanie protest songu zespołu Archive Yahoo. Na zakończenie dzisiejszej tonacji wrócę jeszcze do dwóch płyt. Najpierw do Glena Hansarda, bo nadal otrzymuję Państwa wspomnienia. Piękny człowiek, wspaniały, wielki muzyk. Przeogromna strata.

Wspominają Państwo Glena Hansarda, na przykład marcowy koncert w Poznaniu w 2016. Koncert marzenie, koncert, na który się czeka, koncert wzruszeń, ale i salw śmiechu. Koncert opowieści i poruszających dźwięków. To piękne pozostawić takie wspomnienia. Podziękuję za dziś. Przypomnę adres, pod którym będę do przyszłej soboty. stt@polskieradio, to opisane razem.pl lub na Facebooku. I nastawię płytę, do której obiecałem wrócić. To nowy album zespołu The Strokes. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O budowie bezpieczeństwa kraju mówił szef rządu podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdańsku. Prezydent skupił się na zagrożeniu ze wschodu. Podczas przemówienia w Warszawie wspominał słowa Lecha Kaczyńskiego. Groźny pożar w Chlewnicy w Pomorskiem. Ogień pojawił się w zakładzie z odpadami. Budowa bezpieczeństwa kraju to nasze najważniejsze zadanie, mówił w Gdyni premier Donald Tusk. Szef rządu oglądał paradę morską w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Jak podkreślił, inwestycje w polską armię, w tym w marynarkę wojenną, są największe w historii. Już niebawem będziemy mieli najsilniejszą armię w Europie, stwierdził szef rządu.
12: Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy. To jest wasz sukces. To wy składacie się na ten wielki wysiłek, te blisko 5% dochodu narodowego na nasze zbrojenia. To są zbrojenia nie dlatego, że ambitni są politycy. To są zbrojenia, które są inwestycją w naszą bezpieczną przyszłość.
11: Tylko na Molo Południowym w Gdyni paradę morską oglądało kilkanaście tysięcy osób. To był najlepszy punkt obserwacyjny. Płynące w szyku liniowym z polskiej sojusznicze okręty przeparadowały w odległości 30 metrów od lądu.
13: Chciałem zobaczyć, wie pan, jak wygląda nasza marynarka.

0: wojenna.
1: No jak wygląda?
0: No super. Przed lat, kiedy ja służyłem, było inaczej, a teraz jest całkowicie co innego.
2: No niesamowite. Normalnie aż ciary przychodzą. Bardzo blisko. I ja przyjechałam aż z Warmii i Mazur, żeby to zobaczyć. To jest niesamowity widok.
3: Zaskoczony jestem ja z marynarką. Z Wybrzeżem nie mam nic do czynienia, bo jestem z południa. Specjalnie przyjechałem. No nie znam się na tym, ale jest to coś niesamowitego.
4: Cieszymy się, że mamy taką siłę obronną morza i lądu.
5: To nie koniec atrakcji na Molo Południowym. Do 18 oglądać można sprzęt wojskowy, m.in. czołgi Abrams czy armatochaubice. W sumie prezentowanych jest kilkadziesiąt pojazdów. Od 106 lat zmieniło się wszystko, ale nie zmieniło się zagrożenie, mówił w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Zagrożenie idzie wciąż z tej samej strony, ze strony neoimperialnej Federacji Rosyjskiej czy ówczesnych bolszewików, podkreślał.
6: Nie chcę cytować pana prezydenta Kaczyńskiego. Chcę posłużyć się trawestacją jego słów, byśmy zrozumieli moment, w którym jesteśmy. Trawestując słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, możemy powiedzieć: kiedyś Gruzja, dzisiaj Ukraina, jutro być może państwa bałtyckie i moja ojczyzna Polska, a kiedyś być może Berlin i Paryż i cała Europa Zachodnia.
5: W Warszawie przez Wisłostradę przeszła defilada. Jako pierwsze zaprezentowały się samoloty i helikoptery. Atrakcją były ultranowoczesne polskie samoloty F-35 Husarz, a także Jastrzębie, czyli polskie F-16. Duży pożar w powiecie słupskim w Pomorskiem płonie zakład gospodarowania odpadami w Chlewnicy. Najnowsze informacje przekazuje Kamil Padusiński ze słupskiej komendy.
7: Palą się na ten moment 3 hale oraz 2 hałdy zewnętrzne, gdzie były gromadzone odpady. Na miejsce na ten moment zostało zadysponowane 46 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu słupskiego oraz z terenu województwa.
5: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa akcja gaśnicza. W Cieśninie Ormus kolejny atak na emirackie tankowce. W ostatnich dniach i tygodniach dochodziło do nich regularnie.
8: Od początku marca celem ataku stało się około 20 tankowców spółki Jadnok. W ostatnich dniach atakowano je aż 7-krotnie. Ruch w Ormus praktycznie ustał. Przez Cieśninę przepływają pojedyncze jednostki. Wczoraj zaledwie 2, w tym żaden nie przewoził ropy. Władze Iranu twierdzą, że w pełni kontrolują Ormus. Wznowienie negocjacji z Amerykanami uzależniają od spełnienia warunków. Wypłata reparacji czy pobieranie opłat żeglugowych z perspektywy Waszyngtonu są nieakceptowalne. Prezydent Donald Trump uważa zaś, że karty w Cieśninie Ormus rozdają Amerykanie. Trwa blokada wejścia na szlak przez amerykańską marynarkę wojenną. Trump uważa, że irańska gospodarka jest na skraju załamania. Kraj ten nie sprzedaje ropy i jest bliski wstrzymania wydobycia z powodu przepełnionych magazynów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
5: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Popołudnie, wieczór i noc pogodne, ale nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze, a także porywisty wiatr. Do wieczora od 27 do 25 stopni, nad ranem w Suwałkach 15 stopni, w Warszawie 17, a we Wrocławiu 18.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne.

0: istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jeszcze nie, ale zaraz będzie 8 minut po godzinie 16.
8: Audycja międzynarodowa.
7: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję międzynarodową, którą wydaje Michał Kowarski, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. 5 lat temu do władzy w Afganistanie wrócił ultrakonserwatywny, islamistyczny ruch talibów. No i świat po cichu przez te 5 lat zaczął akceptować tę ich władzę, choć dzieje się to powoli. Dobrze czy źle, będziemy rozplątywać ten tragiczny dylemat, przed którym stoi zachodnia, szczególnie wspólnota międzynarodowa. Ale porozmawiamy też w audycji o tym, jak państwa zaangażowane tak aktywnie w wojnę kognitywną czy dezinformację, choćby Rosja, manipulują czatami tak zwanej sztucznej inteligencji. Też o fabrykach komarów, które chronią ludzi przed dengą. Tak chronią, tak to komary dengę roznoszą, ale te komary są inne. Więcej dziś w audycji międzynarodowej. Zaczniemy jednak od przypomnienia utworu z 83 roku, więc środka tak zwanej zimnej wojny, utworu niemieckiego Neny 99 Luftballons. Opowieść o tym, jak jeden małe, zupełnie niewinne zdarzenie może doprowadzić do militarnej eskalacji. Dziś sytuacja geostrategiczna tak zwana jest inna, ale wydaje się, że ten utwór warto z różnych powodów przypomnieć.

0: Wracamy z audycją międzynarodową. Gościem tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest już Tadeusz Iwański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym, byśmy porozmawiali, podsumowali kilka ważnych punktów, jeżeli chodzi o politykę i wojnę ukraińską. Zacznijmy od polityki, dlatego że za trzy dni, 18 sierpnia, w końcu zbierze się Rada, czyli Parlament Ukraiński. No i pytanie dotyczy przede wszystkim, kluczowe pytanie tego ostatniego wielkiego skandalu politycznego związanego z odwołaniem bardzo popularnego ministra Michała Fedorowa. Czy parlament wybierze jego następcę? Czy Ukraina w końcu będzie miała ministra obrony po miesiącu prowadzenia wojny bez ministra obrony?
1: No, zobaczymy. Znaczy, tam jest problem jeszcze taki czysto polityczny, czy też formalno-prawny. To znaczy taki, że pełniący obowiązki ministra obrony, pan Chmara, jest wojskowym. W związku z tym albo trzeba go namówić na to, żeby wystąpił ze służby, albo trzeba zmienić ustawę, która umożliwi zajęcie stanowiska ministra obrony przez wojskowego. To są tak naprawdę dwie opcje. Raczej ta druga opcja, czyli zmiana ustawy. Niemniej to nie znaczy, to oznacza, że jakieś działania legislacyjne są potrzebne, zanim w ogóle dojdzie do głosowania ministra, czy też pełniącego obowiązki ministra, pana Chmary i pana Sybichy, który też jest w kwocie prezydenckiej, czyli ministra spraw zagranicznych.
0: Czyli biorąc pod uwagę to, że prezydent Zełenski jest cały czas pod presją, również społeczną, protesty dopiero co wczoraj się odbywały, choć już dużo mniejsze, przywrócenia Fedorowa na funkcję ministra obrony, on sam też mówi, że chce i czeka na to, wydaje się, że po prostu Zełenski może jeszcze unikać tej decyzji.
1: Ja nie sądzę. To znaczy, wydaje mi się, że dla Zełenskiego to sprawa już jest zamknięta. I Zełenski stara się przemilczeć to, co się dzieje na ulicach i Kijowa, i innych miast. I tak jak pani redaktor wspomniała, te protesty są coraz mniejsze i idea jest taka, żeby one w ogóle zniknęły i przeczekać. To jest taka mały szczegół. Niedawno, dwa czy trzy dni temu, pełniący obowiązki minister Chmara był...
0: Czyli minister obrony.
1: Tak, minister obrony był u prezydenta Zełenskiego na naradzie i został podpisany jako minister obrony. Już nie jako PO, tylko jako minister obrony. Więc ja mam wrażenie, że tam sprawa jest pozamiatana i w tej chwili to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jaki sposób to przeprowadzić, tą operację powołania pana Chmary na ministra obrony pełnoprawnego.
0: Sondaże pokazują, że prezydent Zełenski jest ciągle w gronie kluczowych polityków cieszących się zaufaniem czy popularnością, ale jednak w tych rankingach wyprzedzają go generałowie, chociażby Załużny czy były minister obrony Fedorow. Wybory nie mogą się odbyć, bo jest wojna. Co ten kryzys, ten związany z dymisją Michała Fedorowa, mówi o systemie władzy w Ukrainie? Na ile rzeczywiście Zełenski jest coraz wszechmocniejszy, władza w jego rękach scentralizowana, a na ile jednak to są przesadne obawy?
1: Znaczy, władza w jego rękach jest skoncentrowana i biuro prezydenta jest tą instytucją, nie mając do tego kompetencji ani zgodnie z konstytucją czy z innymi dokumentami prawnymi, ale jest tym centrum decyzyjnym. Tam się wykuwają najważniejsze decyzje. Jest różny model, w jaki sposób to biuro prezydenta funkcjonuje, bo ono w tej chwili funkcjonuje inaczej, gdy jego szefem jest generał Budanow i inaczej funkcjonowało, jak jego szefem przez długi, długi czas był Andrii Jermak. To są inne modele. Natomiast co do zasady, rząd, jak był zmarginalizowany, jak pełnił funkcję czysto wykonawczą, tak ją pełni i parlament podobnie.

0: podobnie ma pełnić funkcję maszynki do głosowania. Ten system, on się zacina od czasu do czasu, dlatego że i parlament czasami chce pokazać swoją, swoją podmiotowość i deputowani się buntują i nie przychodzą, albo wyjeżdżają, albo nie chcą głosować. Czasami to wynika z tego powodu, takiego symbolicznego poniżenia, a czasami to wynika po prostu z kwestii pieniędzy, dlatego że zarabiają stosunkowo mało. Tak. A ryzyk mają stosunkowo dużo w związku z tym, a realnego wpływu na decyzję też nie mają. W związku z tym są takie sytuacje, kiedy chcieliby, żeby ta sytuacja się zmieniła. Więc jakby to są różne koleje, natomiast co do zasady mam wrażenie, że ten model jako taki scentralizowanej władzy wokół prezydenta Zełenskiego, on jest i on się nie zmienia.
1: Będziemy za chwilę rozmawiać o tym, że wszystko wskazuje na to, że wojna naprawdę się szybko nie skończy. I czy tu opór zrozumiały jest, czy trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie wyborów w czasie wojny, ale coraz trudniej sobie wyobrazić, jak ten system ma się utrzymać demokratyczny zatem.
0: To jest dobre pytanie. Znaczy, i to jest na dłuższą na pewno jakąś rozmowę i też rozmowę i z prawnikami, jak funkcjonuje ukraiński system w czasie wojny. Na ile on jest demokratyczny, na ile on nie jest demokratyczny, na ile mógłby być bardziej ewentualnie demokratyczny.
1: A na ile nie mógłby być.
0: A na ile nie mógłby być, bo są ograniczenia czysto formalne i są ograniczenia czysto praktyczne. Potrzeba chwili szybkiego podejmowania decyzji. To jest jakby pytanie na przyszłość, tak? Czy czas wojny jest dobrym momentem na to, żeby deliberować długo na temat, na różne kwestie, kiedy decyzje trzeba podejmować, przynajmniej niektóre dosyć szybko. Niemniej ten system taki jest i mam wrażenie, że on jest dosyć jednak stabilny. To znaczy Zełenski ma ten problem, że ma bardzo krótką ławkę.
1: No też dlatego, że jak tylko ktoś wzrasta w siłę i popularność jak minister Fedorow, to jest szybko odsuwany.
0: No więc to jest właśnie ten paradoks pewien. Także z jednej strony Zełenski, który ma strasznie dużo pracy, krótko śpi i głównie zajmuje się lobbowaniem na świecie, różnego rodzaju wysiłkami dyplomatycznymi, żeby dać Ukrainie rakiety, żeby dać Ukrainie uzbrojenie, żeby dać Ukrainie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym wymaga, żeby w rządzie czy w innych organach władzy byli ludzie, którzy sami generują pomysły, są kreatywni i potrafią coś sami zrobić. A z drugiej strony, kiedy w końcu się tacy ludzie pojawiają, to w pewnym momencie przychodzi kosiarka i zostają obcięci.
1: Wspomniał pan o patriotach, bo to jest teraz główny problem Ukrainy. Wielkie braki. Dostawy spadły głównie od Stanów Zjednoczonych o trzykrotnie, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie już były takie ataki na ukraińskie miasta, gdzie Ukraina nie miała się czym bronić. No i oczywiście oprócz tego, że giną ludzie, to te wszystkie uderzenia niszczą infrastrukturę energetyczną, przemysłową, militarną i znowu słychać ostrzeżenia przed trudną zimą. To znaczy wydaje się, że w najbliższych miesiącach jednak nie będzie już tak wiele opowieści o sukcesach ukraińskich, co jednak o problemach.
0: Tak. Też myślę, że tak będzie, dlatego że ten moment, kiedy słyszeliśmy o sukcesach, to był dosyć specyficzny moment. To znaczy my o sukcesach zaczęliśmy słyszeć wiosną. I to było w momencie, kiedy Ukraina przetrwała poprzednią zimę, która już była bardzo trudna, dlatego że była pierwszą, no najchłodniejszą, najdłuższą, najbardziej mroźną zimą. I jakby z moich obserwacji mam wrażenie, że gdyby potrwała jeszcze tydzień, dwa czy trzy dłużej, to państwo ukraińskie, to byłoby widać symptomy jakiegoś składania się tego państwa. Niemniej jakby trwała tyle, ile trwała, Ukraina wyszła z tego i to dało taki duży zastrzyk dobrej
1: plus
0: energii.
1: Plus nowe technologie, które pozwalają w Rosji jednak dalej atakować.
0: I to się, na to się nałożyły ten fakt, że Ukraina zaczęła odnosić sukcesy, to znaczy w takiej skali, kiedy to zaczęło być widoczne i bardzo odczuwalne dla Rosji, to były te uderzenia w głąb, na sektor paliwowo-naftowy, to były uderzenia na bezpośrednie zaplecze, to tak zwane middle strike'i. To było wtedy, kiedy Elon Musk odłączył Starlink dla Rosjan, więc ileś tamtych rzeczy się wtedy skumulowało i mam wrażenie, że wtedy władze ukraińskie doszły do wniosku, że mamy stosunkowo mamy stosunkowo dobrą kartę i teraz powinniśmy przymuszać Rosję do zawieszenia broni. Dlatego, że Ukraina chce tego zawieszenia broni już od kilkunastu miesięcy, jeśli nie ponad dwóch lat. To Rosja nie chce zawieszenia broni. I Ukraina, i władze ukraińskie są szczere mówiąc w tym, że chcieliby zawieszenia broni. Ale to się nie odbyło.

0: Natomiast te listy, które pisał Zełenski do Putina, do innych liderów państw, do Trumpa, to było o tym. To było o tym, żeby przymusić w jakiś sposób Putina do zawieszenia broni i chociażby częściowego. W tej chwili mówi się o tym, żeby doprowadzić do zawieszenia broni na Morzu Czarnym, żeby Ukraina i Rosja zawiesiły swoje ataki, przede wszystkim powietrzne, na statki wożące zboże.
1: Bo
0: przede wszystkim
1: obie strony się bardzo atakują, no i już wiadomo, że ceny żywności wzrosną globalnie.
0: Troszkę mamy taką sytuację w pewnym sensie, jaką mieliśmy w 2022 roku, aczkolwiek mam wrażenie, że Rosja w tej chwili znacznie większe straty ponosi. Ten ostatni atak 2 czy 3 dni temu na Noworosyjsk był olbrzymim sukcesem ukraińskiej armii i to jest tak kolejny powód do tego. Kolejny raz Ukraina jakby chce przymusić Rosję do tego, przynajmniej tego zawieszenia broni w powietrzu i na Morzu Czarnym. Ale z tych powodów, o których pani redaktor mówiła, czyli tej trudnej zimy i braku rakiet Patriot, mam wrażenie, że Rosjanie będą chcieli, mówiąc kolokwialnie, Ukrainę wykończyć w ciągu tej zimy i nie pójdą na zawieszenie broni na Morzu Czarnym, chyba że prezydent Trump zaoferuje coś interesującego.
1: No to jest wojna na wyczerpanie. Rozumiem, że ukraińska strategia jest taka, żeby teraz atakować te wyrzutnie, tak? Skoro nie mogą się bronić w kraju.
0: No pytanie, to jak to robić? To jest problem, jak to robić i jak uzyskać dane wywiadowcze, instrumenty, narzędzia do tego, żeby te wyrzutnie atakować. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie.
1: A Rosja jeszcze jest obawa, że zdecyduje się na mobilizację. Chociaż jak słucham ekspertów, to tak zwane 50-50. Niektórzy uważają, że będzie przymusowy zaciąg w Rosji, a niektórzy, że Putin się tego za bardzo boi.
0: No to są czyste spekulacje, to znaczy można wyliczyć szereg argumentów, dlaczego tak i dlaczego nie. Natomiast troszkę to będzie też zależało od tego, na ile z sukcesem się będą kończyły rosyjskie ataki powietrzne, a one się kończą sukcesem i mam wrażenie, że te ostatnie parę miesięcy i miesiące, które czy też tygodnie, które nas tak naprawdę oddzielają od tak zwanych wyborów do Dumy, no, Rosja nie ma problemu z tym, żeby kontraktować żołnierzy.
1: Plus Korea Północna ma wesprzeć, to jest już ostatnie zdanie, ale to jest ciekawe, bo rzeczywiście sojusznicy rosyjscy z Rosji są dużo bardziej sojuszniczy, wysyłają wojsko, a ze strony Zachodu Ukraina ma mniej sprzętu wojskowego niż miała.
0: No ma mniej zdecydowanie, no ma mniej 2,5 raza, ma mniej patriotów i no jakby tak, no to jest ewidentny problem, plus niedługo problemem mogą być kwestie finansowe, to znaczy jeśli Ukrainie uda się przeżyć tą zimę, miejmy nadzieję, że się uda, no to już w 2027 roku stanie kwestia, no, że znów Ukraina będzie potrzebowała kolejnego dużego kredytu.
1: Ale Rosja to na inną rozmowę też słabnie, bo to wojna na wyczerpanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: A o więcej jeszcze o sytuacji politycznej w Kijowie możecie Państwo posłuchać w podcaście Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Jego gościem był Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. No i właśnie o popularności, niepopularności między innymi prezydenta Zełenskiego rozmowy oto fragment tej rozmowy.
2: Nie lepiej by było prezydentowi w tym momencie, jeżeli jest taka sytuacja, jednak bardziej się zbliżyć do tych organów antykorupcyjnych, zamiast z nimi walczyć.
3: To są znów dwie zupełnie różne rzeczy, co by było lepiej dla kraju, a co by było lepiej dla prezydenta Zełenskiego. Trudne dylematy stoją przed prezydentem Zełenskim, ale one są w dużej mierze konsekwencją jego wcześniejszych decyzji. Teraz po pierwsze, prezydent Zełenski, ale to trudno jest ocenić, czy to jest dobrze, czy źle. Ja się nie podejmę na przykład takiej oceny. Prezydent Zełenski uważa, że ten mechanizm władzy, który działa, on ma działać, mimo że związane z nim są pewne koszty. Innymi słowy, on uważa, że korupcja, że różne no, negatywne aspekty tego scentralizowanego systemu władzy, to jest koszt, który należy ponieść, dlatego żeby to wszystko działało w praktyce. Innymi słowy, to dlatego wyleciał ze stanowiska ministra obrony Michała Fedorow, a ciągle wtedy jeszcze pozostawiono na tym stanowisku generała Syrskiego. Tak? Mimo że jakby naturalnie podjęlibyśmy odwrotną decyzję, pozbylibyśmy się Syrskiego, a zostawilibyśmy Fedorowa. Prezydent Zełenski jednak uważał, że ten sam mechanizm władzy jest ważniejszy niż personalia. I on cały czas takie decyzje podejmuje. To kontrowersyjna kwestia, no ale powiedzmy, że priorytet wysiłku wojennego.

0: go prowadzi ku takim, a nie innym decyzjom. No i myślę, że kwestia druga, prezydent Zełenski też jest, powiedzmy, częścią takiego szerszego ruchu na Ukrainie, który ja nazywam populistycznym suwerenizmem, a mianowicie, no, gdy Ukraina już okrzepła po tej początkowej nawale, 22-23 rok, nabrała trochę siły, nabrała przekonania też o własnej sile, to jest taki niezgrabny ruch dystansowania się od wszystkich. On się czasem, jakie bywamy w Kijowie, to już nawet niektórzy to na slogany polityczne wzięli, że tutaj walczymy o suwerenność od Moskwy i od Brukseli. Tak? Więc nikt nam nie właśnie... To myśmy to wiedzieli kilka tygodni temu, bo to jest przejaw tego samego procesu. Nikt nam nie będzie mówił, co my mamy robić, nikt nam nie będzie mówił, jakich my mamy bohaterów szanować, czy też nie szanować i tak dalej. My się tutaj zaprzemy i to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. I teraz to środowisko działaczy antykorupcyjnych i te instytucje antykorupcyjne, one są postrzegane przez dużą część establishmentu politycznego na Ukrainie jako taki koń trojański. No bo je ustanowiono nie dlatego, że ukraińska elita chciała, tylko dlatego, że taki był wymóg Unii Europejskiej, partnerów zagranicznych, żeby pomoc finansowa na Ukrainę płynęła. Więc jest takie przekonanie, że oni przez te instytucje antykorupcyjne, Bruksela nam tutaj coś miesza się w politykę i tak dalej. Więc to nie ma takiej opcji, że prezydent Zełenski się zbliży do tych instytucji antykorupcyjnych, tak jak to propozycja padła, a ten mechanizm władzy raczej zostawi na boku. Nie widzę takiej możliwości.
1: Całej rozmowy, tak jak wszystkie odcinki podcastu Po prostu Wschód, znajdziecie Państwo między innymi na stronie Trójki, ale też oczywiście na kanale YouTube. Zanim wrócimy do kolejnych konfliktów i wojen, informacja wydaje się, która podnosi na duchu. Denga, bo o dędze między innymi będzie, to jest jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób wirusowych, które są przenoszone przez komary. No i temu rozprzestrzenianiu się pomaga między innymi ocieplenie się klimatu do tego stopnia, że ten problem czy to zagrożenie zaczęło dotyczyć również Europy. Tylko w pierwszej połowie tego roku 1,5 miliona ludzi na świecie zostało dengą zarażonych. Ponad 500, około 500 z nich zmarło na choroby z dengą związane. No i naukowcy starają się na różne sposoby chronić ludzi przed wirusem. Jednym z tych sposobów jest, uwaga, produkowanie, powiedziałabym, specjalnych komarów. Takich fabryk na świecie jest kilka. Największa powstała w ubiegłym roku w Brazylii i docelowo ma produkować 100 milionów jaj komarów na tydzień, ale więcej o tych niezwykłych sukcesach opowie Państwu teraz Michał Strzałkowski.
2: Ten dźwięk od razu budzi irytację i zwykle towarzyszy mu kolejny. Ale to, co w Polsce jest wakacyjną uciążliwością, w wielu regionach świata może być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Komary przenoszą tam bowiem tropikalne choroby. Cała trójka moich dzieci choruje na dengę i to już drugi raz. Teraz ich stan jest poważniejszy, musiały trafić do szpitala. W całym okresie monsunowym i po nim moim głównym zmartwieniem jest to, jak ochronić się przed komarami. Mówi Sri Purwanigi ze wsi Pantinugroho na indonezyjskiej wyspie Jawa. Być może już niebawem nie będzie się musiała obawiać dengi i innych tropikalnych chorób przenoszonych przez komary, jak żółta febra, zika czy chikungunya. Indonezja to jeden z krajów, które dołączyły do inicjatywy World Mosquito Program. Co ciekawe, dzięki niej nie zwalcza się komarów, ale wypuszcza się ich do środowiska więcej. Te nowe komary celowo są zakażone bakterią Wolbachia. Dla ludzi ta bakteria nie jest groźna, za to w organizmach komarów blokuje rozwój niebezpiecznych wirusów, mówi dr Adi Utarini, która pracuje dla World Mosquito Program w Indonezji. Wyniki naszych działań są fantastyczne. Na terenach, gdzie wypuściliśmy samice komarów zakażone Wolbachią, które potem przekazują bakterie kolejnym pokoleniom, liczba infekcji dengą spadła aż o 77% w porównaniu z obszarami, gdzie tego nie zrobiliśmy. Hospitalizacji z powodu dengi jest zaś mniej o 86%. Aby realizować taki program, trzeba mieć specjalne hodowle komarów zakażonych Wolbachią. I to ogromne hodowle. Nazywane są one nawet fabrykami komarów. Jedna z nich znajduje się w Curitibie w brazylijskim stanie Parana. Kieruje nią Luciano Moreira.
3: Here we are at Bobito.
2: Tu w fabryce Wolbito wytwarzamy w ciągu pół roku około 100 milionów larw komarów, które zakażone są Wolbachią. Działamy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia Brazylii. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć przed dengą, ziką czy chikungunią obszar, na jakim żyje 7 milionów ludzi. Dostarczamy nasze larwy do

0: wielu miast, gdzie jest poważny problem z epidemią chorób przenoszonych przez komary. Podobna fabryka komarów znajduje się też w Rio de Janeiro. Kolejne są w Meksyku, Kolumbii, Wietnamie, Singapurze, Sri Lance czy wspomnianej już Indonezji. Badania pokazują, że bakteria Wolbachia może też pomóc ludzkości w walce z malarią. Choć tu problem jest trochę większy, gdyż zarodźca malarycznego przenosi więcej gatunków komarów.
1: Teraz czas na podsumowanie, no właśnie, zwycięstwa, ale chyba pirusowego Nigela Farage'a, czyli jednego lidera w zasadzie populistycznej, skrajnej prawicy w Wielkiej Brytanii, w ogóle jednego z liderów tego zwrotu populistycznego, prawicowego, który obserwujemy w Europie. W każdym razie państwo pamiętacie, mówiliśmy o tym między innymi w audycji międzynarodowej, że po tym jak na jaw wyszło, że przyjął 5 milionów funtów w prezencie od znanego kryptomiliardera Christophera Harborna, kiedy to wyszło na jaw i powinny ruszyć dochodzenia, czy na pewno to było okej, że polityk bierze takie pieniądze. On ogłosił, że nie system go będzie, proszę państwa, oceniał, tylko ludzie, dlatego złożył mandat i zaplanował wybory, które wiedział, że wygra, dlatego że w swoim dla siebie najbardziej przychylnym okręgu te wybory były organizowane. No i to, co się stało, to pozostałe partie powiedziały, że w tym cyrku nie będą brały udziału i jego głównym rywalem stał się hrabia Koszotwarz. Różne są tłumaczenia, czy hrabia Kosz, czyli znany dosyć artysta, pisarz brytyjski, który właśnie się przebiera za taki kosz na śmieci. No i te wybory odbyły się w czwartek, a więc w audycji międzynarodowej czas na rozmowę z profesorem Łukaszem Danelem z Katedry Studiów Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy, ale wydaje się, że warto podsumować to, co się stało, a stało się to, że Nigel Farage zgodnie z oczekiwaniami zdobył 63% głosów. Dużo? Ale z drugiej strony ten jego główny rywal, czyli ktoś, kto jednak realizował artystyczną prowokację polityczną, zdobył 27% głosów, no a pozostali równie satyryczni kandydaci zebrali resztę tych głosów. Jakie z pana perspektywy są wnioski dla obserwatorów politycznych tego wszystkiego?
2: Ja mam takie dwa główne wnioski. Jeden dotyczy faktycznie tego kontekstu wewnątrz brytyjskiego, natomiast drugi dotyczy tego, od czego pani redaktor zaczęła, czyli tego szerszego takiego zwrotu populistycznego w Europie. Jeśli chodzi o samego Nigela Farage'a, no okazało się, że jakby do polityk, którego do tej pory określaliśmy jako takiego mistrza politycznego spektaklu, nawet i cyrku można by powiedzieć, no tym razem po prostu sam się zakiwał. Przegrał taką rozgrywkę, którą sam wymyślił, i jeszcze się przy tym wszystkim bardzo ośmieszył, nawet nie pojawił się, wstydził się pojawić na ogłoszeniu wyników wyborów. Wywołał te wybory kosztowne, ogłosił je jako to starcie ludu z establishmentem, w co mało kto uwierzył. Miał nadzieję właśnie, że ten wynik oczyści go z tych zarzutów dotyczących 5 milionów i wygrał te wybory faktycznie. Wygrał z kandydatem satyrycznym, z tym słynnym hrabią noszącym kosz na głowie i od wczoraj tak jest pokazywany w mediach, taki jest pokazywany w internecie i to już z nim zostanie. A przypomnijmy, że rozmawiamy o polityku, który jeszcze do niedawna był przedstawiany jako główny kandydat do tego, by być kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, a dzisiaj jest już od Downing Street bardzo daleko. I ten drugi wniosek, jeśli mógłbym, ten szerszy, to jest dla mnie trochę dowód na to, że nawet politycy, którzy, nie wiem, piętnują system, którego są częścią, którzy podważają działanie instytucji państwowych, którzy nastawiają obywateli przeciwko systemowi demokratycznemu, zaprzeczają przy okazji różnym oskarżeniom, wskazują na jakieś spiski establishmentu, który jest skorumpowany i mają nadzieję, że elektorat podzieli ten punkt widzenia, to muszą się liczyć z tym, że ten słynny ciemny lud niekoniecznie to kupi. I że czeka ich odpowiedzialność polityczna, a może i prawna. I to dotyczy nie tylko Nigela Farage'a, to dotyczy też Marine Le Pen, a w dużym stopniu wydaje mi się, że dotyczy to nawet prezydenta Donalda Trumpa.
1: Ale jednak to się udało w zasadzie dzięki czemu? To znaczy, jakby pan podsumował, dlaczego nie wypaliła ta gra Farage'a?

0: Czy z tego jest jakiś wniosek, jak zatrzymywać takich populistów, populistów rozumianych jako demagogów, którzy rozgrywają system, odwracają kota ogonem i tak dalej, i tak dalej?
1: No właśnie brytyjskie partie polityczne, te partie mainstreamowe dokładnie pokazały, co należy w tej sytuacji zrobić, a przy okazji, że akurat trafiło na państwo, w którym generalnie ludzie lubią się przebierać, także kandydaci na wysokie stanowiska, czasami startujący w wyborach, lubią taki Monty Pythonowski spektakl, no to okazało się, że to właśnie się wszystko obróciło przeciwko Nigelowi Farage'owi, no bo te główne partie, też jak pani wspomniała, zdecydowały się, że tymi kartami, które Nigel Farage próbował rozgrywać, one po prostu grać nie będą i to była bardzo solidarna postawa wszystkich najważniejszych partii politycznych, niezależnie od sympatii czy dzielących ich różnic ideologicznych. I wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie, no może nie całkowita odpowiedź, czy pełna odpowiedź na to pytanie, ale być może z takimi populistami jak Nigel Farage trzeba po prostu grać dokładnie w taki sam sposób, w jaki oni próbują to robić.
0: Przeczytałam między innymi, że są takie zasady publiczne w Wielkiej Brytanii, że jak Farage był kandydatem w tych wyborach, a występował w mediach, to w momencie, kiedy był ogólnie jakimś politykiem, to nie obowiązywało, ale kiedy pojawił się kontekst wyborów, ktoś przywołał po prostu te wybory, to nadawca, dziennikarz ma obowiązek wymienić wszystkich kandydatów dla równowagi i efekt był taki, żeby wszyscy dziennikarze byli zmuszeni wymieniać wszystkie te śmieszne nazwiska, nazwy kandydatów, które oni sobie wybierali. Więc w ten sposób on został dodatkowo ośmieszony. Wydaje mi się, że ten humor jest jakoś ważny w tej walce.
1: No jest ważny. Trzeba mieć dystans i poczucie humoru, a z tego akurat Brytyjczycy słyną. I tutaj faktycznie też możemy jako pewną ciekawostkę dodać, że było tych kandydatów w tym okręgu wyborczym 34 osoby kandydowały, to w ogóle rekord w historii wyborów w Wielkiej Brytanii, z czego no, zdecydowana większość to byli kandydaci właśnie tak zwani, bo nawet jest taka kategoria kandydata satyrycznego w takim brytyjskim jakby sloganie politycznym. No więc gdzieś oczywiście patrzymy na to może trochę z przymrużeniem oka, bo to nie chodzi o to, że 10 tysięcy Brytyjczyków, tyle mniej więcej ten hrabia Beanface otrzymał głosów, to nie znaczy, że oni chcieli, żeby on był ich przedstawicielem w Izbie Gmin. Ale to były też moim zdaniem w sposób wyraźny głosy sprzeciwu wobec tego, co Nigel Farage robi i wobec tego, w jaki sposób próbuje się pozycjonować, no bo on się przedstawia jako przeciwnik uprzywilejowanych elit, jako orędownik przejrzystości życia publicznego, a okazuje się, że ma swoje gdzieś tam za uszami. Okazuje się, że nie jest w stanie się do końca wytłumaczyć z pieniędzy, które dostaje. Trochę zaczął ostatnio nawet zmieniać zdanie, pytany przez różnych dziennikarzy. No i zobaczymy, co też wykaże śledztwo, które jest cały czas w Izbie Gmin prowadzone, które zostało de facto wznowione po tym, jak ponownie dostał się do Izby Gmin.
0: No właśnie, bo z drugiej strony jednak sondaże odnotowują, że jego partia prowadziła do tej pory, czyli partia tej populistycznej, skrajnej prawicy prowadziła. Po całej tej aferze na prowadzenie wróciła Partia Pracy. Ale to oznacza, że nadal jedna piąta wyborców, bo mniej więcej tyle, to są przesunięcia o punkt w tą czy w tą, tyle poparcia ma Farage, zupełnie nie przeszkadza im to, że on te pieniądze w bardzo dwuznacznych okolicznościach wziął. To znaczy, na ile ten skandal jednak tak naprawdę nie za wiele zmienił?
1: Znaczy oczywiście, no, efekt psychologiczny jest bardzo ważny, bo tutaj jeszcze zbiegły się inne czynniki, między innymi kwestia nowego premiera i tej nowej nadziei wlanej w wyborców Partii Pracy po zmianie na stanowisku premiera. To się wszystko dość nieszczęśliwie zbiegło w czasie, dość nieszczęśliwie dla Nigela Farage'a oczywiście zbiegło w czasie i doprowadziło do tego, że lejburzyści odzyskali prowadzenie, no na razie przynajmniej w sondażach, ale ma pani rację, że no wciąż około 1/4 wyborców, czy prawie 1/4 gdzieś tam deklaruje poparcie dla tej populistycznej partii Reform UK, więc absolutnie tu jeszcze niczego nie można przewidywać, tym bardziej, że wybory najprawdopodobniej dopiero w 2029 roku.
0: No, ale wszystko się może zmienić, nie?
1: No tak, no w polityce wszystko się jest w stanie zmienić w ciągu kilku dni. Tutaj mamy jeszcze 3 lata mniej więcej, niecałe 3 lata do wyborów, więc oczywiście tu na razie żadnych daleko idących wniosków nie ma co z tego wyciągać.

0: ale ten efekt psychologiczny działa i moim zdaniem Farage z całej tej karykaturalnej jakby sytuacji, w której się postawił, wyszedł bardzo, bardzo osłabiony, bo ja nie wiem, czy jednak wyborcy będą widzieli w roli premiera, czy przyszłego premiera kogoś, kto może się pochwalić tym, że wygrał z, w wyborach z kandydatem, który nosi na głowie kubeł na śmieci.
1: To jeszcze na koniec, Wielka Brytania ma od miesiąca mniej więcej właśnie nowego premiera, czyli odszedł dotychczasowy lider Partii Pracy, a teraz zastąpił go premier Andy Burnham, były mer, prezydent Manchesteru. Nie wiem, czy po tym pierwszym miesiącu już potrafi pan coś wskazać, jakąś obserwację na temat nowego lidera Partii Pracy?
0: Oczywiście ten start udany politycznie, to trzeba podkreślić. Bardzo dobre wejście. Natomiast no, pytanie, co dalej i czy ten sukces będzie trwały. Na razie te drobne sukcesy można gdzieś tam wskazać, czyli odwrócenie tego trendu Labour, o którym powiedziałem. W ogóle lepiej wypada Andy Burnham jako lider w oczach Brytyjczyków dzisiaj, dużo lepiej niż wypadał Keir Starmer. Zaczął też od takich drobnych rzeczy, nie zaczął od jakichś wielkich reform, ale zaczął od takich kwestii, które no, można jakby w swoim codziennym życiu zobaczyć, czy Brytyjczycy mogą zobaczyć, tam nie wiem, opłaty za przejazdy komunikacją miejską, zniesienie VAT-u na energię elektryczną, niższe podatki od nieruchomości komercyjnych i tak dalej, i tak dalej. Taki manchesteryzm, to z czego był znany właśnie jako burmistrz Manchesteru. No ale oczywiście ten miesiąc miodowy, można tak powiedzieć, w polityce też jest coś takiego jak efekt miesiąca miodowego. On się właśnie kończy i zaczną się problemy, które gdzieś tam już na horyzoncie są widoczne. 28 października będzie musiał być przedstawiony budżet, czyli będzie musiał Burnham powiedzieć, z czego on to chce wszystko sfinansować. I to zawsze jest problem dla tych, którzy podejmują decyzje i dla rządzących, żeby znaleźć po prostu na to pieniądze. Więc podsumowując, powiedziałbym tak, że początek jest naprawdę bardzo obiecujący. Wielu wyborców, którzy odeszli do reform, możemy to trochę spiąć klamrą, bo jednak
1: reform, czyli partii Farage'a, tak.
0: Tak, wielu wyborców Partii Pracy odeszło do partii Nigela Farage'a i teraz deklarują gotowość do powrotu. Oczywiście, czy się to uda, czy się uda Burnhamowi odbudować ten czerwony mur, jak to się mówi, na północy Anglii, czyli skłonić w tych regionach lejburzystowskich tych wyborców, którzy przeszli do reform, do tego, żeby powrócili, tego jeszcze nie wiemy. No na razie gdzieś tam cały czas ta nadzieja jest w sercach wyborców i sympatyków Partii Pracy, no ale najbliższe miesiące i lata dopiero nam przyniosą odpowiedź na to pytanie.
1: Bardzo dziękuję jak zwykle za rozmowę i za komentarz. Profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był Państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: A teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, jak Rosja, to jest ten z perspektywy polskiej główny sprawca, czy główny agresor, jeżeli chodzi o wojnę kognitywną, czyli atakowanie nas dezinformacją, tego sformułowania wojna kognitywna, może o tym powiemy, więcej używamy, żeby wskazać, że nie chodzi tylko o atak jeden czy drugi jakąś fałszywą informacją, tylko chodzi o to, że jeżeli to trwa latami, jest umiejętnie prowadzone, to po prostu wpływa już na opinię i percepcję ludzi. To już nie chodzi o jedną fałszywą informację, tylko o to, że kogo jakiś zmieniamy stosunek do jakiegoś kraju, czy do jakiegoś społeczeństwa, więc rozmawiać będziemy o tym, jak Rosja między innymi do tych manipulacji, do wojny kognitywnej wykorzystuje najnowsze technologie, a konkretnie ostatnio było kilka ciekawych raportów na ten temat, próbuje czy manipuluje tak zwanymi dużymi modelami językowymi, czyli czymś, co w praktyce i w życiu codziennym nazywamy czatami sztucznej inteligencji. Dlatego też w audycji międzynarodowej łączymy się teraz z doktorem Łukaszem Łabuzem, który jest naukowcem w Instytucie Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie w Hamburgu. Jest też autorem książki Przed Waszą Erą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
1: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, ale na początek chciałam postawić przed panem niełatwe zadanie i zapytać najpierw, jak można w ogóle manipulować tymi czatami, jak my to mówimy, czyli dużymi modelami językowymi, jak można wpływać na to, jak

0: jakiej odpowiedzi one udzielą mi, kiedy ja zapytuję na przykład o to, czy jest Krym?
1: Myślę, że można to zrobić na wiele różnych sposobów. No, znamy coś takiego jak LLM Poisoning, LLM, czyli Large Language Models, duże modele językowe. Poisoning oznacza wprost zatruwanie. To jest taka ingerencja w dane, na których model się uczy. Te dane można odpowiednio spreparować. Na przykład w zdjęciach, które są ładowane do modelu sztucznej inteligencji, zmieniamy pojedyncze piksele. Coś, co będzie niedostrzegalne.

0: 50 zatrutych próbek może zainfekować całe modele, nawet jeśli trenują na ponad 20-krotnie większej ilości danych. Więc to jest jakby ten jeden z elementów. Natomiast to, o czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali, to jest kwestia LLM groomingu. To jest taki rodzaj, można powiedzieć, zatruwania danych i to jest takie celowe zalewanie internetu treściami po to, żeby wchłonęły je modele językowe i zaczęły je powtarzać. No i kluczowe jest to, że nikt nie atakuje samego modelu, atakuje się to, czyli dane, na których jest on trenowany, czyli powiedzmy takie pożywienie tego modelu. I to jest takie urabianie rozłożone w czasie, bardzo cierpliwe. Mamy kilka przypadków, które pokazują, że tego typu strategie już zaczęły działać. I chyba najlepszym przykładem jest kremlowska prawda i działania, które podjęto w 2024 roku. Prawda, taka sieć dezinformacyjna, która na skalę masową kolportowała treści dezinformacyjne promujące propagandę Kremla i w pewnym momencie te treści zostały podłapane przez duże modele językowe. No możemy też w subtelny sposób warunkować poszczególnych użytkowników, jeśli mamy kontrolę nad konkretnym modelem. Co więcej, jeżeli mamy kontrolę nad konkretnym modelem, możemy również wpływać na to, w jaki sposób on będzie przedstawiał nam świat, rzeczywistość, jakie wartości będą zaszyte w jego wypowiedziach. Więc tych możliwości manipulowania, a czasami nawet dotarcia bezpośrednio do indywidualnych użytkowników, jest całkiem sporo.
1: Euronews donosił i był współautorem takiego eksperymentu pokazującego, jak właśnie chatboty tych największych amerykańskich firm powołują się i korzystają z treści z mediów, które są objęte sankcjami Unii Europejskiej. Między innymi zacytuję to, żeby pokazać, jak absurdalne pojawiały się tam treści, że na przykład Ukraina wykorzystuje ciała poległych żołnierzy w produktach mięsnych i tego rodzaju odpowiedzi pojawiały się i były uwzględniane, jak mówię, zależnie, to badanie jest dosyć szerokie, ale przez te główne modele językowe. No i rozumiem, że to polega na tym, że na przykład ja stworzę, upraszczam bloga, słyszałam, taki dziennikarz to zrobił i napiszę, że tam ktoś tam jest mistrzem z dziennikarzy w piciu piwa, a że takich treści było mało w internecie, to ten czat się jakoś nakarmił tą treścią i rzeczywiście dawał odpowiedź, że tak, ten dziennikarz jest mistrzem w piciu piwa. No ale jest jednak w internecie treści niezmierzona ilość. To jak, znaczy jak to jest możliwe, że udaje się, powiedzmy, tej Rosji wpłynąć na te odpowiedzi?
0: No to jest kwestia skalowania. No, trafiła pani idealnie z tym piciem piwa. No, był taki dziennikarz BBC, który napisał o tym, że jest mistrzem w jedzeniu hot dogów i stworzył fikcyjne... To być może właśnie to, tak? No więc on stworzył fikcyjną konkurencję, przedstawił się tam jako mistrz w jedzeniu hot dogów, a następnie jeden z chatbotów już podjął temat, dodając to do jego dojazdu. Bardzo prosta operacja, to trwało łącznie 20 minut. Natomiast jeśli chodzi o te sieci dezinformacyjne, one bardzo dobrze skalują, multiplikują różne treści, tak żeby po prostu zasypać chatboty samą ilością danych, które następnie są wchłaniane do danych treningowych. No i taka prawda chociażby w 2024 roku, to jest sieć dezinformacyjna stworzona przez Rosjan na okupowanym przez nich Krymie. Ona w samym 2024 roku opublikowała około 3,6 miliona różnych artykułów w różnych językach, które konsekwentnie powielały określone tezy dezinformacyjne rodem z Kremla. Łączyły w ten sposób poszczególne skojarzenia, znaczy musielibyśmy mieć dużo więcej czasu, żeby wytłumaczyć, jak działają duże modele
1: językowe. Ale rozumiem, że można to jakoś optymalizować, żeby mieć większy wpływ na te treści. To zapytam, bo jeszcze chciałam...
0: Absolutnie.
1: Dwa pytania. Dodam też, że bardzo ciekawy był raport takiego portalu DropSite z kolei na temat tego, jak Izrael wydaje dziesiątki, jeżeli nie 100 milionów na to, żeby również wpływać na... no zatruwać te LLM-y, te modele językowe. Jak duże pana zdaniem... bo to brzmi dosyć niepokojąco, bo my gdzieś w debacie publicznej jesteśmy na etapie prostowania fake newsów. Tak bardzo społecznie, instytucjonalnie jeszcze nie mamy pomysłu, jak się do końca chronić przed tego rodzaju wpływami. Więc jak ważny jest ten kanał właśnie poprzez optymalizowanie, zatruwanie i grumowanie modeli językowych?
0: No jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że zmieniają się nasze nawyki, jeśli chodzi o wyszukiwanie, pozyskiwanie konkretnych informacji i wyobrażanie sobie świata. No w tym momencie stworzyliśmy coś, my jako ludzkość, stworzyliśmy nową infrastrukturę między człowiekiem,

0: człowiekiem, a informacją. Mamy pewną warstwę po jakiś byt, już niezależnie od tego, czym on jest. Sztuczna inteligencja, nie ma redaktora, nie ma wydawcy, nie ma nikogo, kto by odpowiadał za to, co z niej wychodzi. Bardzo wąski szlak, przez które przechodzi wiedza miliardów ludzi na całym świecie, w związku z czym ten potencjał do wpływania na nas jest kolosalny. Myślę, że będziemy mieć ogromne trudności, żeby tą infrastrukturą informacyjną zarządzać i ją chronić, dlatego że do tej pory nie wymyśliliśmy skutecznego sposobu na to, jak się zabezpieczyć przed takim LLM groomingiem, bo musimy powiedzieć sobie wprost, jedna sieć dezinformacyjna prawda zostanie odkryta, na jej miejsce powstanie kolejna, która
1: i to nie tylko
0: dokładnie
1: Rosja.
0: To samo zrobić.
1: I nawet nie tylko ci...
0: Dokładnie, czy to będzie Rosja, Izrael, czy to będzie jakikolwiek inny kraj. Dokładnie tak. Biznes też już sięga po pewne praktyki, które mają na celu optymalizowanie różnych reklam w chatbotach. No bo jeżeli będziemy szukali jakiegoś produktu, no to mogę sobie wyobrazić, że konkretne firmy będą gotowe zapłacić bardzo dużo pieniędzy za to, żeby w pierwszej kolejności wyświetlił się produkt tej konkretnej firmy. I na to też już mamy określone techniki, które są wykorzystywane do tego, żeby przekonywać chatboty, że to właśnie ta odpowiedź powinna być tą właściwą.
1: No i na koniec, to jest wielki, oceaniczny temat, ale żebyśmy nie zostawiali tak zupełnie bezsilnych słuchaczek i słuchaczy. Co by pan powiedział, żeby w obliczu nie tylko tego zatruwania LLM-ów, no ale tego bardzo toksycznego środowiska, którym stało się ta przestrzeń informacyjna, no co jest kluczowe?
0: Kluczowe jest weryfikowanie informacji. To nie jest tylko i wyłącznie weryfikowanie informacji, jeśli chodzi o same fakty, ale także weryfikowanie źródeł. Jeśli już korzystamy z tych LLM-ów, no to klikajmy w źródła, sprawdzajmy, skąd chatbot zaczerpnął taką informację. Jest coraz większa świadomość społeczna dotycząca tego, że chatboty mogą kłamać, halucynować i powielać dezinformacje, ale też jest takie pewne przekonanie, że są pewnymi omnipotentnymi maszynami, które posiadły wiedzę całego świata i zawsze udzielą nam odpowiedzi. Więc to jest jedno, a drugie jest weryfikowanie też swojego podejścia do ekosystemu informacyjnego. Czy na pewno chcemy pozyskiwać wiedzę z chatbotów albo z mediów społecznościowych? Mam taką nadzieję jako obywatel, jako naukowiec, że my w pewnym momencie troszkę, nam się przeje ta sztuczna inteligencja, przejedzą nam się chatboty i dokonamy znowu pewnego zwrotu, może to będzie taka trochę kontrrewolucja przeciwko AI, zwrotu ku człowiekowi. Chciałbym, żeby tak było.
1: Trzymajmy się
0: i to, co będzie tworzone przez człowieka, będzie oznaczane jako bardziej wiarygodne, godne zaufania i po prostu lepsze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Mateusz Łabus z Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie w Hamburgu był Państwa gościem, ostatnim gościem dzisiejszej audycji międzynarodowej, którą wydawał Michał Kowarski, realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Niestety nie udało nam się zrealizować tematu afgańskiego z powodów technicznych. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale też już zapraszam na ostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji międzynarodowej. Bretoński zespół Bagat Kemper, piosenka Etrus Arger w zgiełku miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Tutaj, szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Silne państwo bez zdrady i nieodpowiedzialności, tak premier mówi o budowie bezpiecznej Polski. Prezydent z kolei apelował, aby pamiętać, że bezpieczeństwo kraju jest ważniejsze niż polityczne spory. Trwa walka z ogniem na wysypisku w miejscowości Chlewnica w Pomorskiem. Pali się tam składowisko śmieci. Polska będzie bezpieczna nie tylko, gdy zbudujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności. Tak premier Donald Tusk mówił, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Wskazał na cztery filary bezpieczeństwa naszego kraju: szczelne granice, mądrą politykę zagraniczną, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silną gospodarkę. W te cztery filary co rusz ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Rosji, ale także u nas w kraju, mówił premier.
13: Blokowanie wielkiego projektu SAFE. 180 miliardów złotych dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, te partie polityczne, tych polityków, którzy chcą Polsce wmówić i Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, że Unia Europejska jest niepotrzebna.
12: Premier zwrócił się też z apelem do polityków, aby w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni. Parada morska na Bałtyku była jednym z akcentów obchodów święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślał z kolei w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że dopiero z siły narodu wyrasta siła żołnierza. Przemawiając podczas defilady wojskowej, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
14: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem,

0: A jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
1: Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego.
2: Abramsy i różny sprzęt latający. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
3: Czyli pojazdy te najnowsze, które można zobaczyć dosłownie z bliska.
4: Dosłownie, nie? No i F-35.
2: I na pewno życzę naszym żołnierzom, jak i Polsce, aby podczas ten sprzęt był pokazywany podczas takich defilad, podczas na poligonach, no i potem w muzeach. I to, aby naszej Polsce wystarczyło, jeśli chodzi do obrony i odstraszania.
1: Prezydent wręczył też 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Ponad 40 jednostek Straży Pożarnej gasi pożar wysypiska śmieci w miejscowości Chlewnica w województwie pomorskim. Ogień pojawił się około południa. O szczegółach powiedział nam Kamil Padusiński ze Straży Pożarnej.
5: Działania na pożarze w Chlewnicy cały czas trwają. Płonie zakład zagospodarowania odpadów. Palą się na ten moment 3 hale oraz 2 hałdy zewnętrzne, gdzie były gromadzone odpady. Na miejsce na ten moment zostało zadysponowane i częściowo także działa na miejscu 46 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Strażacy starają się też teraz zabezpieczyć sąsiednie budynki. W Chinach, a także między innymi na Tajwanie, zgodnie z kalendarzem księżycowym, rozpoczął się miesiąc głodnych duchów. To czas, gdy wyznawcy buddyzmu wspominają zmarłych, ale też przestrzegają szczególnych obyczajów.
6: Tam, gdzie rytm życia wyznacza tradycyjny kalendarz księżycowy, panuje przekonanie, że w miesiącu głodnych duchów otwierają się bramy zaświatów. To wówczas dusze pokutujące mogą znaleźć ulgę, zazwyczaj jednak kosztem żyjących. Powszechnie zmarłym składane są w ofierze specjalne papierowe pieniądze. Wierzy się, że ich spalenie pomaga przodkom. W miesiącu głodnych duchów należy unikać kąpieli po zmroku, wtedy bowiem szczególnie aktywne są duchy wodne, które mogą przełamać swoje cierpienie, kiedy znajdą zastępstwo w postaci innej duszy. Na Tajwanie pokutuje przesąd, że wyrzucenie na drogę monety może oznaczać odrzucenie od siebie życiowego nieszczęścia. To wraz z symboliczną monetą może przenieść się na znalazcę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Adam Malecki.
8: Medal na początek. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce drugie miejsce w chodzie sportowym na dystansie maratońskim wywalczyła Katarzyna Zdziebło. Rezultat 3 godziny 19 minut i 50 sekund. To rekord kraju. Powodów do radości jest wiele, tym bardziej, że pani Kasia powtórzyła wynik z 2022 roku z Monachium. Wówczas szła na 20 km, a do tego zwalczyła chorobę. Przeszła boreliozę oraz poważne powikłania po zakażeniu koronawirusem.
9: No co ja mogę powiedzieć? Srebro to chyba mój ulubiony kolor. Po 4 latach znowu zdobyłam medal i pokazałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje. Także no, jest to dla mnie wyjątkowy medal. No, dużo przeszłam, żeby go zdobyć jeszcze raz.
8: Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, Włoszka. W wyścigu mężczyzn na dystansie półmaratonu Maher Ben Lima był 9. To nie koniec dobrych informacji z Birmingham. Do finału awansowały nasze sztafety 4x100 metrów mężczyzn i kobiet. Podobnie jak Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, a w rywalizacji siedmioboju Adrianna Sułek-Szubert zajmuje 7 miejsce po 6 konkurencjach. W piłkarskiej ekstraklasie jedno przewidziane na dzisiaj spotkanie 4. kolejki już się zakończyło. Zagłębie Lubin pokonało 2-1, Śląsk Wrocław. Dla Miedziowych jest to drugie zwycięstwo w sezonie. O 17.30 Piast Gliwice zagra z Wieczystą Kraków, a o 20.15 Widzew Łódź z Koroną Kielce. We Wrocławiu za to trwa spotkanie towarzyskie Milanu z Manchesterem United. Czerwone Diabły prowadzą od drugiej minuty po trafieniu Maguire'a. Z wieści transferowych do skutku doszły przenosiny z Barcelony do Paris Saint-Germain Ferrana Torresa. Strzelec zwycięskiego gola, który dał Hiszpanom Mistrzostwo Świata, podpisał 5-letnią umowę, a kosztował podobno 50 milionów euro. W tenisie nasi reprezentanci zagrają dzisiaj w turnieju w Cincinnati. Za chwilę właściwie rozpocznie się spotkanie Maji Chwalińskiej z Hiszpanką z Krystyną Buksą. O 18.30 Magdalena Fręch zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a około 20.00 w meczu drugiej rundy Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem.
1: Za oknami wciąż upalnie, na termometrach przeważnie od 29 do 32 stopni. Wieczór i noc pogodne, ale na

0: Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przeniosą opady deszczu oraz burze, a także porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach przeważnie od 15 do 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Media Expert. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 11 minut po godzinie 17.
19: Tygodnik muzyczny.
18: Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, zapraszając na nasz trójkowy magazyn płytowy w wydaniu świątecznym.

There is a God. I Cheek Face, formacja z Kalifornii, skąd można poznać, że z Kalifornii, no bo śpiewają tam w ostatnich dosłownie sekundach tego utworu o smoothie marki Hailey Bieber. I to smoothie kosztuje $18. To chyba tylko w Los Angeles takie rzeczy są możliwe. Płyta nosi tytuł Podium i to jest jedna z tych płyt, jedna z tych premier, które mi towarzyszyły podczas wakacji, kiedy mnie nie było w Trójce w te sobotnie popołudnia. A dziś przez 2 godziny będę wysupływać dla Państwa te wszystkie zagubione pomiędzy licznymi ostatnio festiwalami premiery płytowe, singlowe, zapowiedzi. Kolejnej premiery to chyba nawet nie trzeba szczególnie wysupływać, bo trudno tej płyty nie zauważyć. Autorka jest dzisiaj, bez żadnej przesady mówiąc, jedną z najważniejszych postaci sceny muzycznej, to nie tylko amerykańskiej. No a już jeśli chodzi o scenę folkową, to jest to ikona współczesna tejże sceny. Zdobywczyni 3 Grammy za płytę nagraną w Super Trio Boy Genius i jeszcze 1 Grammy za współpracę z SZA.

No a teraz wczoraj wydała kolejną płytę zatytułowaną Lost Weekend, za którą, jeśli weźmiemy pod uwagę przyjęcie, to z całą pewnością powalczy o solową Grammy.

I Can't Wait i Phoebe Bridgers, która jest autorką płyty Lost Weekend. Pojutrze ma 32 urodziny Phoebe Bridgers. To jest jej trzecia płyta, trzeci album tej artystki po płytach Stranger in the Alps i Punisher. Szczególnie ta druga doczekała się świetnych recenzji, znakomitej sprzedaży, zbudowała pozycję Phoebe Bridgers na scenie muzycznej. Oczywiście wspomniane już trio Boy Genius też miało w tym swój udział. Ważne były różnego typu współprace i z Sizą, i z Taylor Swift chociażby. No ale przede wszystkim ważne jest to, co ta dziewczyna sobą reprezentuje, w jaki sposób pisze, w jaki sposób patrzy na muzykę, bardzo kompleksowo, bardzo szeroko, jednocześnie tak jak to bywa na scenie folkowej i za co ta scena jest ceniona, potrafi opowiadać o własnych problemach, o własnych emocjach, o tym, co sama przeżyła. I tak ten

Album zatytułowany Lost Weekend jest, właściwie ma dwa główne tematy. Jeden to jest rozpad związku z Paulem Mescalem, aktorem, z którym Phoebe Bridges przez jakiś czas była i miałam wziąć ślub, ale odwołałam. Tak śpiewa na nowej płycie Lost Weekend wręcz. Co ciekawe, i to się też doczekało jakiegoś echa na płycie, Paul Mescal jest teraz z Gracie Abrams, a Gracie Abrams zaczynała karierę powołując się na Phoebe Bridges jako wzór i pojawia się taka linijka dość kąśliwa pod jej adresem, no ale też jest drugi temat równie poważny, albo może i bardziej, i to jest ojciec Phoebe Bridges, z którym miała bardzo złe kontakty, ale który zmarł 3 lata temu i niezależnie od tego, jak te kontakty się układały po jego śmierci, Bridges próbuje swój stosunek do ojca odbudować, właściwie zbadać na swój sposób w tym materiale muzycznym. No i jeszcze jedna rzecz, na którą tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę, no to jest właśnie ta kompleksowość, to są goście, to jest nieprawdopodobny tłum postaci, które ściągnęła Phoebe Bridges do współpracy przy tym albumie. Jest wśród nich producent wielu artystów, między innymi również Taylor Swift, czyli Jack Antonoff. Jest Alex G, który też pomagał produkować piosenki na tej nowej płycie. Jest wreszcie Bob Burnham, czyli obecny chłopak Phoebe. Jest Justin Broderick, zaskakująco, z takiej trochę zupełnie, właściwie zupełnie innej sfery muzycznej. Pojawiają się jego gitary w utworze Bobby, poświęconym nowemu chłopakowi. No i jest ktoś, kogo przed chwilą państwo słyszeli, czyli Cameron Winter w utworze I Can't Wait. Między innymi jeszcze się w jednym momencie na tej płycie pojawia. Mój ulubiony fragment albumu Lost Weekend, który nieprawdopodobnie mi się podoba. Uważam, że to będzie płyta, o której się długo będzie rozmawiać i pewnie na koniec roku wróci w różnych zestawieniach. To jest utwór As Above.

Phoebe Bridgers i S Above z albumu Lost Weekend, wydanego wczoraj. Lost Weekend to jest nawiązanie i do książki, później filmu Stracony Weekend, opowiadającego o takim okresie wyrwanym z życia alkoholika, ale jednocześnie jest to nawiązanie do terminu, którym nazwał swój kilkunastomiesięczny romans poza związek pozamałżeński w trakcie małżeństwa z Yoko Ono, John Lennon. I to jest jednakowo do jednego i drugiego odniesienie, czyli jakiś taki czas, który nam wypadł z życiorysu. Tyle jeśli chodzi o Phoebe Bridgers, mam nadzieję, chociaż jeszcze nawiązania do tej postaci się pojawią w dzisiejszej audycji, chociaż mam nadzieję, że będziemy jak najczęściej wspominać o niej również w kontekstach koncertowych. Na razie trasa koncertowa pojutrze rozpoczyna się w Londynie, później są koncerty za oceanem i kiedy późną jesienią Phoebe Bridgers wróci do Europy, no to też będzie Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Niemcy, najbliżej chyba Berlin, Dania i Szwecja. Żadnych polskich dat. Mam nadzieję, że chociaż jakiś festiwal letni na przyszły rok zaprosi Phoebe Bridgers jako gwiazdę. No ale zobaczymy. Na pewno natomiast zobaczymy i to wkrótce bohaterkę kolejnej płyty, też wczorajszej premiery, albumu Fata Morgana, czyli Lorraine, producentkę, wokalistkę takiej wyjątkowej muzyki, która jest amalgamatem właściwie i elektroniki, muzyki psychodelicznej, R&B, właściwie wszystkiego to sobie wymyślimy, bo to się wszystko gdzieś tam pewnie w laptopie Lorraine miesza w postaci sampli, ale wychodzą z tego momentami przeurocze, ale też niezwykle finezyjne utwory, takie jak Elmira, którego za moment posłuchamy. A sama artystka po raz kolejny zresztą już przyjedzie na Unsound. Tegoroczna edycja rozpięta między Warszawą a Krakowem. Najpierw 2-6 października w Warszawie, a później 8-11 w Krakowie. Kiedy wystąpi Lorraine dokładnie, tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć.

Lorraine i Elmira z najnowszej płyty Fata Morgana, czwartej płyty tej artystki. No i też niezwykle mocny materiał, jeśli chodzi o cały album, to wydaje mi się w ogóle bardzo dobry tydzień, jeśli chodzi o nowe płyty. Nie ma ich znowu aż tak bardzo dużo, to jest jednak jeszcze ciągle okres w pełni wakacyjny. Natomiast te dwa albumy z całą pewnością jeszcze będą nam długo towarzyszyć. To jeszcze zresztą nie wszystko i nie wszystkie ciekawe płyty, które wczoraj się ukazały. Jeśli chodzi o nadrabianie zaległości, to ja muszę nadrobić jedną. Właściwie tak, już nadrabiam od jakiegoś czasu zaległość w postaci serialu Lucky, taka kryminalno-sensacyjna historia z Anią Taylor-Joy w roli głównej. Miniserial, który pojawił się w połowie lipca na platformie Apple TV. No i co za

zabawne, kto napisał utwór do nowego serialu Apple TV. Fiona Apple. Dawno jej nie było i każdy utwór, nawet taka dwuminutowa miniaturka jest na wagę złota, więc chyba jakiś czas temu już była na antenie, ale wracamy do tego Horns of a Bull.

0: przed momentem najpierw Fiona Apple, Horns of a Bull ze ścieżki dźwiękowej serialu Lucky, a następnie Rycerzyki, gościnnie Magdalena Gajdzica i Blady Sierp. Pod koniec lipca ukazał się ten singiel, który jest zapowiedzią nadchodzącej nowej płyty Rycerzyków. No i na tej płycie wśród muzycznych tropów będzie grupa Stereolab, co zresztą było słychać w singlu. Będzie Anna Jurksztowicz, raczej melodyjność piosenek Anny Jurksztowicz, jak piszą. No i Magdalena Gajdzica, znana z Enchanted Hunters i z Mitch & Mitch Con Il Loro, grupą Eterofonico, pojawia się jako gościni specjalna na singlu. Mam nadzieję, że na całej płycie też będzie. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w tym tygodniu, w ten weekend, wiadomości muzyczne zdominował festiwal, kolejna edycja festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Dziś na scenie, dziś ostatni dzień tej imprezy, Robbie Williams na scenie, ale tłumy, proszę uważać, bo tłumy są podobno potężne w Parku Cytadela w Poznaniu. A na rynku księgarskim polskim nowość w postaci książki Leonard Cohen, Świadek upadku aniołów, Christopha Lebolda, w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. I to jest, proszę państwa, cegła. To jest 500 stron naprawdę drobiazgowej, jeśli nie szczegularskiej relacji z życia Cohena, pisana przez człowieka, który go dobrze znał i pisana jeszcze za życia artysty. Podobno samemu Cohenowi ta książka się podobała. Aczkolwiek tutaj jedna uwaga. To jest książka trochę czasami podniosła, jak jej tytuł. Świadek upadku aniołów. I czasem jest tak szczegularska i jednocześnie podniosła, że powiedziałbym, że zamienia się w taką dysertację naukową z elementami poezji. Bo na przykład o głosie, zaraz gdzieś w pierwszych rozdziałach książki, o głosie Leonarda Cohena Christoph Lebold pisze, że były trzy głosy. Że na pierwszym albumie Songs of Leonard Cohen był głos artysty kruchy i subtelny baryton, żegnający się z kobietami i z lekkim drżeniem i delikatną mieszanką pogody i niepokoju, głos poety. W latach 80. pod wpływem ścisłej diety złożonej z papierosów, whisky i zaglądania w otchłań, głos ten nabrał cech sejsmicznego basu, to głos proroka. A pod koniec życia głos trzeci, elegancko pęknięty, wynalazł coś żywcem z zagrobu, zwiewną grawitację, zarazem ulotną, przynależną niebu i telluryczną, powodującą wstrząsy podziemne. To głos archanioła. To tyle z książki Christopha Lebolda na razie. Ona się nadaje na bardzo długie jesienne wieczory, jeśli ktoś nie zdąży jej kupić od razu. A nowy singiel, sygnalizujące jakieś tam przebudzenie po, no jednak pewnej nieobecności, choć pamiętamy film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, w którym bohater zagrał jedną z głównych ról. Nowy singiel wydał Szczyl.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

najpierw Szczyl wraz ze swoją dziewczyną dla ciebie, utworze, który sygnalizuje, że wkrótce nowa płyta tego rapera, a później fragment wydanej wczoraj płyty Doomed, którą firmuje Open Mike Eagle. Produkcją zajął się Kenny Segal, więc dobry znajomy Billego Woodsa, między innymi Billy Woods też jako jeden z gości na tym albumie się pojawia. To moja rekomendacja, jeśli chodzi o sferę hip-hopową. A jeśli chodzi o muzykę polską, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Katarzyna Nosowska pokazała światu kolejne cztery single. A jak? Tak od razu, jednym gestem. Poprzednio były cztery, teraz są cztery. Na zapowiadanej na październik płycie Nigredo, jak alchemiczny termin oznaczający rozkład albo dekompozycję, chyba będzie tych utworów w takim razie ze 30. I znowu, różni producenci, każda piosenka z innym. Ja wybrałem Michała Foxa Króla i utwór 9 na 10. A do tygodnika i nowości wrócimy po wiadomości.

0: autopromocja.
1: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
2: Przypominamy Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Salcia Hałas. Potop.
4: Były znaki. Przesłanki logiczne.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
2: Barbara Marcinik. Polecam. To dzisiaj po 19.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.

0: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka z ogromnym pożarem składowiska śmieci w Chlewnicy w Pomorskiem. Ogień gasi 200 strażaków z całego województwa. Premier stwierdził, że uniknie wojny tylko ten, kto jest dobrze do niej przygotowany. W ten sposób mówił w Gdyni w Święto Wojska Polskiego. Kilkanaście osób pokonało trasę do Morskiego Oka, aby zwrócić uwagę na cierpienie zwierząt i domagać się likwidacji konnych przewozów. 200 strażaków z całego województwa pomorskiego walczy od południa z pożarem zakładu przetwarzającego odpady w Chlewnicy. Palą się 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2.
15: Również ogień niestety przedostał się na budynek biurowy. Dodatkowo pożarem objęte są pozostałości po sortowaniu odpadów. Na miejscu są strażacy zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej, Wojskowa Straż Pożarna. Jest to pożar o dużej skali. Mamy tutaj zadysponowane duże siły i środki. Duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci.
14: Mówił Dawid Westrych ze Straży Pożarnej. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien, ponieważ toksyczny dym powstały w wyniku palących się śmieci jest wyczuwalny nawet kilka kilometrów od miejsca pożaru. Akcja najprawdopodobniej zakończy się jutro rano. Uniknie wojny tylko ten, który jest dobrze przygotowany, mówił premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni. Szef rządu zwrócił uwagę na filary polskiego bezpieczeństwa. Jednym z nich, jak mówił, jest ochrona polskich granic.
16: Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Zainwestowaliśmy w to wysiłek tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Miliardy złotych. To także wasz wysiłek, polskich podatników.
14: W Gdyni na defiladzie morskiej w specjalnym szyku przepłynęło około 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych. Polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie. Tak z kolei mówił w Warszawie prezydent Karol Nawrocki.
17: To nie jest święto sprzętu. To nie jest święto stali. To nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza.
14: Prezydent wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Co najmniej 11 osób zginęło w izraelskich nalotach na południu Libanu, podało libańskie Ministerstwo Zdrowia. 19 osób zostało rannych. Izraelska armia

0: poinformowała, że zaatakowała infrastrukturę Hezbollahu. Były to jedne z najbardziej krwawych ataków od czasu przyjęcia amerykańskiego planu pokojowego dla Libanu i Izraela. Premier Libanu Nawah Salem potępił naloty. Z kolei Hezbollah zagroził, że ataki na Liban spotkają się z odpowiedzią. Konflikt gwałtownie zaostrzył się na początku marca i przerodził się w otwartą wojnę. Od tego czasu w Libanie w wyniku izraelskich nalotów zginęło co najmniej 4300 osób. Dla koni przeszli nad morskie oko. Kilkanaście osób pokonało ponad 8-kilometrową drogę, domagając się likwidacji transportu konnego na popularnej trasie. Całą drogę aktywiści nieśli ze sobą transparenty nawołujące do zaprzestania pracy koni w Tatrach.
1: W większości cywilizowanego świata odstępuje się od wykorzystywania koni w dorożkach, w powozach.
2: Wykorzystywanie koni do tego wozić ludzi zdrowych, bo praktycznie zdecydowana większość są ludzie zdrowi, którzy tam jadą na górę, którzy po prostu uznają to za taką, powiedzmy sobie, atrakcję, no to jest to bezsensowne wykorzystywanie koni, prawda?
3: I dlatego idziemy właśnie trasą. Chcemy podnosić świadomość ludzi, którzy chcieliby wsiąść do wozu ciągniętego przez konie. Nie zgadzamy się na żadne kompromisy, żadne skrócenie trasy. Chcemy, żeby konie w tych czasach przestały być w końcu traktowane jak maszyny.
0: Aktywiści nie spotkali dzisiaj na drodze do Morskiego Oka ani koni, ani fiakrów. Od września TPN rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy, które obecnie kursują z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy, będą kończyć kurs po przejechaniu 3 kilometrów przy wodogrzmotach Mickiewicza.
4: Klimat.
0: Na wschodzie i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, natomiast w części zachodniej i południowej umiarkowana. Dostateczną jakość powietrza wskazują czujniki w Szczecinie, Podszczecińskiej, Widuchowej oraz Sulęcinie i Żarach w Lubuskiem. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 29 do 31, miejscami 32 stopni. Popołudnie, wieczór i noc pogodne. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Może im towarzyszyć także porywisty wiatr.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żegnamy reklamy.

Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest druga godzina tygodnika muzycznego. Bardzo nam miło, szczególnie, że takim słonecznym singlem można się przywitać w drugiej godzinie. Teenage Fan Club, Day in the Sun. To oczywiście nie jest jedyna piosenka ze słońcem w tytule formacji, szkockiej formacji Teenage Fan Club. Było już ich, jeśli dobrze liczę, dwie albo nawet trzy. Natomiast no, ta przychodzi do nas, zawitała do nas w samym środku wyjątkowo upalnego i słonecznego lata. Pod koniec lipca ukazał się ten utwór, a zwiastuje płytę, nową płytę Do Not Dare to Dream, która ukaże się już jesienią, 9 października. Płytę nagraną na odludziu, na hybrydach zewnętrznych, więc najbardziej, niemal najbardziej na północ, jak tylko można w Szkocji nagrywać. Teraz zwykle w naszym harmonogramie tygodnikowym pora w drugiej godzinie na jakieś stare nagrania. Nie mamy za dużo rocznic do okrągłych jubileuszy płytowych, natomiast wykorzystam to, że ukazują się reedycje płyt Yoko Ono. Płyt z takiego okresu, powiedzmy, może trochę rzadziej wznawianego. Dwa albumy ukazały się nakładem wytwórni Secretly Canadian. Pierwszy to jest Season of Glass i to jest płyta z roku 1981. Jak sama data podpowiada, no jest to dość niezwykłe.

niezwykły, dość szczególny moment w karierze Yoko Ono, bo ten materiał pochodzi częściowo z sesji, które odbywały się w roku 1980, częściowo z sesji, które się odbywały jeszcze za życia Johna Lennona. Nie weszło na płytę nagranie, pokazało się na singlu, nagranie ostatnie, nad którym John Lennon przed śmiercią 8 grudnia 1980 roku pracował, Walking on Thin Ice. To zresztą było przedmiotem pewnych kontrowersji. Natomiast cała płyta, niezadedykowana Lennonowi, jest takim trudnym, ale też artystycznym sposobem na przepracowanie żałoby. Yoko Ono zastanawiała się, czy w ogóle ją wydać. Zastanawiała się, czy w ogóle będzie mogła zaśpiewać na tej płycie do końca. W końcu zwyciężyła w niej artystka, performerka. Zwyciężyło to, że ten jej głos, chociaż łamiący się, może coś więcej powiedzieć o tym okresie, w jakim aktualnie jest. Trochę też elementem tej całej sztuki jest okładka płyty. Awers to są zakrwawione okulary Johna Lennona, gdzieś na tle Dakoty, czyli budynku, w którym mieszkali z Yoko Ono i budynku, pod którym Lennon został zamordowany w grudniu. Te okulary są zakrwawione. Obok stoi szklanka wody, częściowo wypitej. Ale już po stronie drugiej mamy szklankę pełną, życie, jakiś kwiatek w doniczce. No po prostu coś zupełnie innego się dzieje. No i trochę z tą muzyką jest tak, że ona da się czytać, da się jej słuchać zupełnie w oddaleniu od tych wydarzeń z roku 80. I w oddaleniu od osobistego dramatu. To jest płyta, która jest też znakiem czasu, jeśli chodzi o produkcję, wyprodukowana przez Phila Spectora, między innymi z Michaelem Breckerem wśród gości, między innymi z Tonym Levinem na basie, brzmi jak tylko powinny brzmieć płyty z lat 80.

Yoko Ono i Never Say Goodbye z albumu Season of Glass, którego reedycja ukazała się w połowie lipca. To jest znakomita płyta, do której warto wracać. Trochę niesłusznie odeszła gdzieś do historii, zamknięto ją, nie wznawiano przez wiele lat ostatnio. A wytwórnia Secretly Canadian robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o te wznowienia. No i druga płyta, którą mam dla Państwa, płyta, która skończyła właśnie 50 lat, najprawdopodobniej, bo co do tej dokładnej, dziennej daty ukazania się tego albumu są kontrowersje. Jedni mówią, że w czerwcu, drudzy, że w sierpniu 76 roku ukazał się pierwszy i jedyny album formacji The Modern Lovers. Bardzo ważnego zespołu znowu dla nowojorskiej sceny protopunkowej, dla punka w ogóle. Chociaż to płyta kompletnie inaczej przyjmowana w 76 roku, a inaczej w innych czasach była nagrywana, bo nagrana została w roku 1972 w większości. I to jest płyta, która czekała właściwie aż do momentu, kiedy zespół się rozpadł w 1974 roku i ukazała się dopiero dwa lata później, kiedy wpisywała się już w to, co się rzeczywiście działo na scenie punkowej, w te nastroje wpasowywała się znacznie lepiej. Zespół założony przez Jonathana Richmana, wspólnie w tym składzie The Modern Lovers pierwszym z Jerrym Harrisonem, późniejszym członkiem grupy Talking Heads. W składzie był też między innymi perkusista David Robinson, późniejszy muzyk grupy The Cars. Część sesji odbywała się w ogóle na drugim końcu Stanów Zjednoczonych w LA. Za konsoletą siedział John Cale z grupy The Velvet Underground, która była wzorem do naśladowania dla Jonathana Richmana, a też sam John Cale usłyszał w głosie Jonathana Richmana trochę gdzieś echo głosu Lou Reeda i trochę ta płyta brzmi w ten sposób. Doskonale się wpisuje w taką historię amerykańskiego protopunka. No i w ogóle jest albumem, który nie bardzo się starzeje. Z albumu The Modern Lovers, płyty 50-letniej, utwór Pablo Picasso, w którym Jonathan Richman opowiada o tym, jak właściwie nie udają mu się podboje erotyczne, a z kolei postać z historii, Pablo Picasso, jemu to wszystko wychodziło.

Pablo Picasso z albumu The Modern Lovers, znakomitej płyty formacji Jonathana Richmana, płyty 50-letniej, na której wzorują się, z której słuchają cały czas młodzi artyści. Myślę, że formacja Yard Act z Leeds na pewno zna dokonania Jonathana Richmana. Zna też na pewno dokonania Nicka Cave'a, o czym świadczy nowa trzecia płyta grupy Yard Act, zatytułowana You're Gonna Need a Little Music.

0: and listen, or switch this shit off.
1: Yard Act i Empty Pledges z albumu You're Gonna Need a Little Music, wydanego w połowie lipca. Ledwie powracaliśmy, przynajmniej niektórzy z nas, z Off Festiwalu, z innych imprez, na których oczywiście nie brakuje nowych brytyjskich zespołów. Na Off Festiwalu choćby Black Country New Road, reprezentujący szeroką bardzo scenę Windmill, właściwie najważniejszą dla brytyjskiego rocka aktualnie. No ale ta scena promieniuje i inne zespoły, nawet te, które się wprost nie wywodzą z tego pubu muzycznego, w którym zaczynali Black Country New Road czy Black Midi i tak dalej, i tak dalej. Nawet ci w jakiś sposób do tej estetyki nawiązują. Bardzo dużo młodych, zdolnych i szeroko patrzących na muzykę składów rockowych.

Kolejnym jest powstały w Londynie w 2019 roku zespół Man, Woman, Chainsaw. Dość szczególna nazwa. Mężczyzna, kobieta, piła łańcuchowa. Tak się nazywa ta formacja. Którego siłą napędową są gitarzysta i wokalista Billy Ward i Vera Lepenen, grająca na basie i śpiewająca. Poza tym głównie koledzy ze szkoły, z wyjątkiem chyba Cleo Harwood na skrzypcach. No a muzyka no, też niedaleko pada od wspomnianych już zespołów, wspomnianej estetyki. 7 sierpnia, czyli tydzień temu, ukazała się debiutancka płyta Man, Woman, Chainsaw zatytułowana Cannonball. Won't you treat me like I'm human? Can we just see eye to eye? Be a man, reach your hand out to man.

w tygodniku muzycznym mocno i mocniej. Najpierw z płyty wydanej właśnie, debiutanckiej płyty Cannonball, formacja Man, Woman, Chainsaw w utworze The Thing, a następnie prosto z Dublina w zapowiedzi drugiego albumu Nobody's Coming to Save You, który ukaże się 25 września, formacja Garriers w utworze Nothing Happens Twice. Czyli nic dwa razy się nie zdarza. Chociaż powołują się przy okazji tego utworu nie na Wisławę Szymborską, tylko na Samuela Becketa i Czekając na Godota. No jak to oczywiście zespół z Dublina, prawda? 23 listopada Garriers zagrają w warszawskiej Hydrozagadce, więc będzie okazja tej jesieni niedługo po premierze płyty zobaczyć ten kolejny zdolny irlandzki zespół na żywo. Wspominałem, że to nie wszystko na dziś, co może być jakoś tam powiązane z płytą Phoebe Bridgers, czyli no, najgłośniejszym albumem, najgłośniejszą premierą tygodnia. Otóż Alex G., jedna z najważniejszych postaci w studiu, jeden ze współproducentów tego albumu Phoebe Bridgers, właśnie wydał singlowy utwór Pain is the Heart of Love i jest to utwór dość wyjątkowy. Po pierwsze duet z Paulem Buchananem, który pojawia się tutaj wokalnie. Oczywiście współzałożyciel formacji The Blue Nile. No a poza tym jest to piosenka z filmu. Filmu, który dopiero zobaczymy na polskie ekrany. Ten film wejdzie 4 września.

pod tytułem Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Film Jane Schönbrunn, który jest slasherem, czyli jeśli dobrze rozumiem, będzie się lała krew we wszystkich możliwych kierunkach i raczej będzie to kino grozy dostępne dla miłośników kina grozy. Pain is the heart of love.

Michał Biela, znany z formacji Kristen i jego singlowy Pył. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. To już kolejny singiel. Nie wiem, kiedy płyta, ale będziemy Państwa informować w Trójce na pewno, bo już to nie jest jedyna audycja, w której ten utwór się pojawił. Jeśli chodzi o polską scenę, premiera tygodnia, albumowo-epkowa, bo to druga część epki, a jednocześnie wydanie winylowe, które dwie epki pod tytułem Chciałbym umrzeć z miłości, część pierwszą i drugą, spina w jedną całość i robi się z tego album. Dawid Tyszkowski to jest autor całości, oczywiście wspólnie ze swoim kapitalnym zespołem. No i od Tyszkowskiego się w najbliższym czasie nie uwolnimy, bo jak Państwo wiedzą też z anteny, kolejne single zwiastują album Ewy Koc, czyli supergrupy z m.in. Błażejem Królem w składzie. No ale na razie epka i utwór Pożary.

Dawid Tyszkowski, Pożary z epki Chciałbym umrzeć z miłości, część druga. Na zakończenie dziś zapowiedź nowej, ósmej płyty artystki, którą bardzo lubię, z Norwegii. Nazwisko stwarza pewne problemy, jak zwykle. Jak to z Norwegii? Susanne Sundfør. I Eat M. Singiel zwiastuje płytę Revelations of Divine Love, która ukaże się w październiku. Zresztą nazwisk już prościej. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Bardzo Państwu dziękujemy. To był Tygodnik Muzyczny. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek złoty medal dla Polski na pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu. Krążek zdobyła Katarzyna Wasik. Najnowocześniejszy sprzęt można było zobaczyć na defiladzie, która przeszła stołeczną Wisłostradą w święto Wojska Polskiego. A z okazji święta życzenia polskiemu wojsku złożyły Siły Zbrojne Ukrainy. Katarzyna Wasik wywalczyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. To jej trzeci medal na Mistrzostwach Europy w karierze. Więcej o zakończonej kilka minut temu rywalizacji powiemy za chwilę w sporcie. Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Przez Wisłostradę w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu defiladę obserwował Mariusz Pieśniewski.
6: Działo się na ziemi.
7: Czołgi. Czołgi.
8: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
6: I w powietrzu.
8: Bardzo fajnie.
9: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
10: F-35?
6: Super.
9: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
6: A obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
11: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
12: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
6: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Siły Zbrojne Ukrainy złożyły życzenia Wojsku Polskiemu z okazji ich święta. W tekście ukraińscy wojskowi dziękują Polakom za pomoc w walce z rosyjską agresją. Przypominają też, że w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku ukraińskie oddziały były sojusznikami Polaków.
13: Ukraińskie Siły Zbrojne wyraziły wdzięczność Wojsku Polskiemu i Polakom za, jak napisano, wieloletnie systematyczne wsparcie wojskowe, szczególnie ważne po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej napaści w 2022 roku. Jak czytamy w tekście życzeń opublikowanych przez ukraiński sztab generalny, 15 sierpnia Polska upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, kiedy Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej powstrzymało bolszewicką nawałę i obroniło wolność. Jak napisano, stuletnia ciągłość wspólnego przeciwstawiania się moskiewskiemu imperializmowi trwa dziś na ukraińskim froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Ponad 200 strażaków walczy z pożarem zakładu gospodarowania odpadami w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Do pożaru w chlewnicy doszło po południu.
14: Mimo wszystko wójt gminy wydał polecenie, by mieszkańcy zamknęli okna i jeśli będą widzieli i czuli ekspozycję na ten dym, żeby unikali przebywania na świeżym powietrzu.
5: Ostrzegał Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza może potrwać do jutra. Brytyjski rząd przeznaczy dodatkowo 65

0: 5 milionów funtów dla rolników dotkniętych suszą. Decyzję podjęto po tym, jak synoptycy ogłosili lipiec najsuchszym miesiącem w historii pomiarów w Anglii i Walii. Oni są na pierwszej linii frontu w obliczu zmieniającego się klimatu i nie powinni być pozostawieni sami sobie, ogłosił brytyjski premier Andy Burnham. Wskazał, że część dodatkowych środków będzie przeznaczona na tworzenie zbiorników retencyjnych. Przewidziano nowe fundusze na inwestycje w ochronę środowiska w gospodarstwach rolnych, finansowanie zbiorników retencyjnych, które rozwiążą problemy związane z wodą, a także bardziej elastyczne zasady planowania, które wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Dzięki temu będziemy mogli szybciej budować infrastrukturę rolną, szczególnie te zbiorniki. I jest to pakiet wsparcia obejmujący szereg kwestii. Mam nadzieję, że pokaże to rolnikom, że słuchamy ich potrzeb. Według analizy opublikowanej na początku tego miesiąca, tegoroczne zbiory zbóż w Wielkiej Brytanii mogą być najgorsze od 1984 roku, czyli od kiedy zaczęto zbierać dane. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Adam Malecki.
2: Pływackie Mistrzostwa Europy na początek i fantastyczny występ Katarzyny Wasik i złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym. Polka w Paryżu, gdzie na igrzyskach zdobyła piąte miejsce, popłynęła z czasem 23 sekundy i 84 setne i pobiła rekord Polski. Na 200 metrów stylem zmiennym zaprezentowała się Justyna Kozan, która wcześniej w tej konkurencji na dwa razy dłuższym dystansie wywalczyła brąz. Dzisiaj była piąta. W finale na 200 metrów stylem motylkowym rywalizowali bracia bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy. Zajęli piąte i ósme miejsce. Wygrał genialny Francuz Léon Marchand. Jeszcze dzisiaj troje naszych reprezentantów wystąpi w półfinałach. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym sobotnim meczu czwartej kolejki Zagłębie Lubin pokonało 2-1 drużynę Śląska Wrocław. W trwającym spotkaniu Piast Gliwice gra z Wieczystą Kraków i to goście prowadzą 3-0. Wieczorem o 20:15 zagrają Widzew Łódź z Koroną Kielce. A we Wrocławiu odbył się mecz towarzyski europejskich potęg. Milan wygrał 4-2 z Manchesterem United. W tenisie w Cincinnati mecze pierwszej rundy zostały przerwane z powodu zbliżającej się burzy, a właśnie jak burza rozpoczęła swoje spotkanie Maja Chwalińska, która pierwszy set z Hiszpanką Buxą wygrała 6-2, w drugim było 1-1 i wówczas mecz został przerwany. Jeszcze dzisiaj Magdalena Fręch zagra z Łotyszką Stiapienko, a w drugiej rundzie wystąpi Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Amerykanin Paul. W Żużlu w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna się właśnie trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Liderem klasyfikacji generalnej jest Kacper Boryna. 4 punkty tracą Maciej Janowski i Patryk Dudek, a 6 Bartosz Zmarzlik.
0: Do końca dnia pogodnie, na termometrach teraz od 25 do 27 stopni. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Możliwy też porywisty wiatr.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarte w składzie wyciągnięcia.

0: Zimiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Witamy i zapraszamy do Teatru Polskiego Radia także latem.
10: Scena teatralna Trójki.
9: I podsumowujemy sezon. W tę świąteczną sobotę przypomnimy słuchowisko uhonorowane Grand Prix na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Przed nami nagrodzone aktorki Maria Maj i Anna Seniuk.
11: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka.
12: Salcia hałas. Potop.
13: Tego dnia normalnie było. Śnieg padał, wiatr wiał, klekotały deski. Dropiata kawka bujała się na jabłoni. Nic nie zapowiadało katastrofy.
14: Pani Halina przepowiada potop.
13: Trzask, brzdęk, trzask! Zośka stopą w stołek nie trafiła, opuściła żarówkę i upadła jak długa na kota. Żarówka pękła, kot uszedł z życiem, Zośka również. Ale zaraz po tym w ścianach pojawiły się bardzo malutkie pęknięcia, które zaczęły się błyskawicznie powiększać.
15: W apokalipsie jest powiedziane, kto ma uszy, ten posłyszy.
13: Pękał sufit, pękała podłoga. Dom westchnął, oślepył i pękł na pół. Kot przez ślepe okno wyprysnął, a pod podłogą popłynął rwący potok.
14: Pani Halina jest pierwszą, która wie.
13: Ja cały czas mówiłam o tym pewikowcom, że przez tę wodę, co z góry płynie, że przez tę wodę jakieś nieszczęście będzie. I co? Kto tutaj okazał się wróżką? Ha? Halina Pigułowa, czyli ja. Sama nie mogę uwierzyć, przepowiedziałam, jak jakaś Sybilla. Przypowiedziała mi co? Amba Fatima i bęc. Tak się stało. Ta woda to jest nasz kataklizm pierwszy. Oprócz tego mamy też pożary i roztąpienia ziemskie.
16: Woda jest wszędzie. Bałtyk występuje z brzegów. Gdynia jest po dachy zalana wodą. Tylko wyższe budynki wystają.
13: Domu już uratować się nie da, ale chociaż rzeczy. Rzeczy, żeby mogła Zośka zabrać.
14: Opowieść będzie smutna, bo o końcu świata i o różnych końcach, ale śmieszna też w miarę możliwości będzie.
13: Były znaki, przesłanki logiczne. Były nawet omeny. Teraz to widać, ten cały ciąg zdarzeń, które do tego doprowadziły. Oraz, że był to widomy koniec. Jeszcze się taki nie urodził, co by wodę zatrzymał.
14: Pani Halina opowiada, a Pekin zapada się pod ziemię.
13: U nas to widać szczególnie jak na dłoni te początki i końce. Rozpada się, rozpada na czynniki pierwsze. Odsłaniają się warstwy, które były na początku. Zapadamy się do samego środka, ziemi. Osuwamy się. Zośka w tej sytuacji miała sporo szczęścia. Szczególnie jak na osobę obciążoną klątwą. Wyszła obronną ręką, można powiedzieć. Wyciągnęła się z otchłani, no tyle, że nie ma domu. Teraz Zośka póki co u mnie siedzi. W tej pustej części po mojej mamie, to znaczy teraz nie siedzi.

0: siedzi, bo musiała jechać do pracy.
1: Urodziły się już wilcze szczenięta, Ragnarok i Ent. Ragnarok jest czarny, Ent podpalany po matce. Porodziła Alfa, suka starego melnyka, chuda podpalana suka, podobna do owczarka niemieckiego, tylko mniejsza. Porodziła późnym latem zeszłego roku. Po matce zielnej to było pod koniec sierpnia.
0: O, wszędzie ich pełno. Muszują w suchych nawłociach, ryją pod dzikim topinamburem. A Zoś też żal było, że się takie nienazwane po Pekinie plączą, to je nazwała. Ragnarok i Ent. Tak im z mitologii dała, bo ona się kiedyś interesowała mitologią skandynawską. Ona to lubi, te psy, te koty, te stworzenia obce do karmia. One to za Zośką węszą, Zośki szukają. Jak ją tylko zaczują, to od razu lecą w podskokach, jak zresztą wszystkie psy. Wszystkie psy kochają Zośkę. Musi im Zośka pięknie pachnieć. Deszczem, wiatrem, psią karmą rozmoczoną na deszczu. Bo ona te billboardy, te wielkie tablice przy marketach klei. Obwieszcza, która cena spadnie i co można sobie w danym tygodniu kupić. I na nocki pracuje.
2: Nocą na pustych parkingach towarzyszą Zośce jej głodne psy. A we Władysławowie Zośka ma nawet dwa oswojone lisy.
3: We Władysławowie, pani Halino, jest najgorzej. Najwyższy billboard, 12 metrów. O jakiej porze nie przyjadę, to i tak fruwam z drabiną na wietrze.
0: W niektórych miejscach to dobrze, że Zośka nocą pracuje. Są takie miejsca, że nocą mniej wieje. Ale są też takie, że wieje o wiele bardziej. I to tak, że ciężko drabinę postawić, bo zwiewa. Do Najświętszej Panienki się modlę w takie noce. Matko Bosko, rzuć na Zośkę po prostu jakiś czas okiem. Najgorzej jest we Władysławowie przy markecie. Tam, gdzie Zośka ma te swoje lisy. Tam jest pole na przestrzał. Tam wieje cały czas.
1: Urodziły się już wilcze szczenięta, które zjedzą słońce i księżyc. Zdarzenia obudzą bestie z głębin wynidzie. Ale zanim to się wszystko stanie, śniący muszą wyśnić swoje sny. Śniący muszą wyśnić swoje sny.
0: W Apokalipsie jest powiedziane. Kto ma uszy, ten posłyszy, jak mówi babka Szwajcerowa. I święty Jan Eklezjasta, ten od bestii. Na dobre się zaczęło w zeszłym roku. Ale znaki były już wcześniej. A Zośki depresja rozwijała się równolegle do tych zdarzeń. Oho! Od rana dzisiaj chodzą styczkami. Jest i ten z brodą.
2: Po Pekinie chodzą geodeci styczkami. Chodzą, mierzą i coś wytyczają.
4: No wstyd. Jak czyrak. Albo co i co gorzej, rak. W takim pięknym mieście jak Gdynia. W samym centrum prawie Europy.
0: Oho, Szwajcerowa idzie od rynku.
2: Z Chyloni od rynku idzie babka Szwajcerowa. Zatrzymuje się przy płocie. Słucha.
4: W XXI wieku drogą ściek się leje. Zaraza się stąd jakaś za chwilę rozpełznie. W oczach gnije.
5: A, przez takich jak wy. Będzie nowy potop.
4: Te dobudówki. Te gołębniki stare. Jakie tu krzywe wszystko.
5: Przez takich jak wy będzie nowy potop. Przez takich jak wy.
4: A co też pani głupoty jakieś opowiada?
5: Przez zalewanie wszystkiego betonem. Przez nieposzanowanie przyrody. Przez chciwość ludzką.
4: Postęp, nie potop. Postęp musi być.
5: A tam gdzieś taki postęp.
4: Bzdury.
5: Przez takich jak wy, tylko same anomalie, zaburzyło się wszystko.
4: Całe to globalne ocieplenie to jest wymysł i głupota starych bab.
5: Cykle zawsze były, ale teraz nie ma cykli.
4: Wymysły jakichś durnych ekologów.
5: Nie ma cykli.
4: Gadanie. Gospodarka, ekonomia, postęp.
5: Poziom wód się podnosi. Mórz, oceanów. Zaburzyło się wszystko.
4: Drogą się ściek leje. Wstyd! Jeszcze się jakaś zaraza rozpełznie. Jak was zlikwidują,

0: Będzie lepiej dla wszystkich.
1: Na świecie poziom wód się podnosi. Oceanów zalewa nas.
2: A co też pani głupoty jakieś opowiada?
1: Karibati zalewa Florydę, a nie szukając daleko również Starogard. Starogard też zalewa!
2: Bzdury, gadanie, głupoty pani jakieś opowiada.
3: Babka Szwajcerowa tłumaczy geodecie, że na świecie podnosi się poziom wód i oceanów. Znika maleńkie państwo Karibati. Florydę już teraz zalewa, a nie szukając daleko, również Starogard Gdański. Babka Szwajcerowa jest dość nerwowa jak na czarownicę.
4: Babka Szwajcerowa tak naprawdę nie jest babką, bo nie ma wnuków. Nazywa się Apolonia Szwajcerowa, zdrobniale Lońka. Ale przez te prekognicje i ziołoleczenie mówią na nią babka.
3: Babka Szwajcerowa jest czarownicą z dyplomem ukończenia z Gdańska Wrzeszcza.
4: Tam właśnie była szkoła czarownic we Wrzeszczu. Ona ma te swoje zdolności i wizje od czasu, jak ją piorun huknął na łąkach w Rewie. O tym końcu świata to babka tylko nieoficjalnie przy płocie, bo oficjalnie babka Szwajcerowa się nie wypowiada. Mówi, że koniec świata to za duża dla niej rzecz i że czuje się powołana do rzeczy małych, horoskopów, porad życiowych i prekognicji piłkarskich o charakterze ligowym. I tego się trzyma.
3: Babka Szwajcerowa na wizytówce ma napisane: tarot, horoskopy, zielarstwo i porady życiowe. Pomoc w odnajdywaniu kierunku. Prekognicje.
4: Każdy do babki idzie najpierw, a do lekarza potem, w drugiej kolejności. Jak się zdarzyła ta katastrofa? Aż z Warszawy przyjechali, żeby sfilmować. Bo usłyszeli o czarownicy, że zamieszkuje. I też sfilmować chcieli. Czarownica to jest zawsze dobry temat.
5: Przed państwem relacja z końca świata na gdyńskim Pekinie.
6: Przepraszam, nie wie pan, gdzie zamieszkuje babka Szwajcerowa?
7: One tam, tam. Wszystkie czarownice. Trzy wiedźmy. Tam one. Przy płocie stoją.
6: Dziękuję.
3: Halina, babka Szwajcerowa i Zośka stoją przy płocie. Ekipa telewizyjna idzie w trampkach. Zapada się w błocie.
6: Dzień dobry. A skąd tu tyle kotów?
4: To są te koty, co po ludziach zostały.
3: Telewizja filmuje. Rozpad jest na zdjęciach bardzo malowniczy. Dziennikarka trzyma wielki mikrofon, jak puchaty kot.
6: Chodzą plotki, że to koniec. Że to koniec świata. Czy pani też tak myśli?
4: Owszem, tak, ja też tak myślę. Że nastąpi, to jesteśmy co do tego przekonane wszystkie we trzy. Ja, babka Szwajcerowa i Zośka.
6: To co pani teraz robi? Jak pani żyje teraz? Jak pani już wie o tym bliskim końcu?
4: Normalnie chodzę i żyję. Bo co mam robić? Koty karmię. Nic, ja na koniec świata stara baba nie poradzę. A tak to chociaż koty nakarmione będą.
6: A pani? Wie pani, jaka jest data końca?
1: Koniec świata to dla mnie za wielka rzecz.
6: A te dziury?
4: Ja uważam, że te nasze dziury są jakoś powiązane z większym końcem.
6: Babka też tak myśli, że dziury są powiązane z końcem?
3: Ale babka Szwajcerowa nie odpowiada. Milczy na temat dziur.
4: A tych dziur jest 7. Pod Rdestem Sachalińskim największa. Ta w ogródku u Zośki jest co do wielkości 2. Nie jest może dziura największa w skali dziur na całym świecie, ale w skali ogródka Zośki jest to dziura olbrzymia. Tworzą się takie dziury na świecie, ale pojedyncze. Gość jeden na Florydzie wpadł z domem śpiąc do takiej dziury i nigdy go nie znaleźli. Lake Rasowy się taka dziura nazywa. Nagła, głęboka, ale pojedyncza. A u nas tych dziur jest więcej. Zośki nie było, jak to się stało. Nockę miała, jak wróciła w południe. Jak zobaczyła, to nawet nie płakała. Zupełnie nie wiedziała, co robić. No, trudno się dziwić. Niecodziennie otwiera się otchłań w ogródku.
8: Fa.
0: fala przyszła, jak była.

0: W kinie. W tym kinie, co już go nie ma. Na skwerze, niedaleko błyskawicy. Ciekawe swoją drogą, skąd byłam w kinie, jak ja nigdzie nie chodzę.
1: Deszcz pada, wiatr wieje, spadają liście. Robi się coraz ciemniej. Zośka szuka sposobów na szczęście w internecie.
0: Z depresją można jednak walczyć. Hygge to duńska sztuka szczęścia.
1: Nowy sposób na szczęście wydaje się naprawdę prosty. Dla Zośki wymarzony.
0: To duńskie szczęście najlepiej mieć w Danii, ale w Polsce też jest osiągalne. Przepis na duńskie szczęście. Świeczki, puchate skarpetki i koc.
1: Przepis na duńskie szczęście polega z grubsza na wyzyskaniu różnicy pomiędzy mokrym na zewnątrz, a suchym w środku. I cieszeniu się tą różnicą. Ale w szczegółach zaczynają się schody.
0: Oprócz koca, puchatych skarpetek i świeczek trzeba mieć też kominek, partnera i przyjaciół.
1: Na szczęście Zośka znajduje też wersję duńskiego szczęścia dla ubogich. W tej wersji jest napisane, że bez przesady w dzisiejszych czasach nie każdy ma partnera. To samo dotyczy przyjaciół.
0: Jak się nie ma partnera ani przyjaciół, to trzeba szczególnie zadbać o akcesoria. Absolutnie konieczne są pachnące świeczki, koc i puchate skarpetki. No dobrze, ale co wtedy, jak ktoś ma w ogródku otchłań naprawdę?
1: Zośka pyta więc innych depresantów w internecie.
0: A co, jak ktoś ma otchłań w ogródku?
1: Ale Zośka nie otrzymuje odpowiedzi. Zostaje usunięta z grupy depresantów za głupie żarty.
2: Zośka kupiła sobie świeczki i skarpetki w Tesco, a koc miała już wcześniej. Dzień po tym Zośki małym pożarze od tych świeczek wybuchł na Pekinie wielki pożar. Znowu podpalenie było. 3 jednostki straży gasiły i nie mogły ugasić. Szopki, dobudówki, to wszystko u nas drewniane. Był strach. A Zośka nie mogła już po tym wszystkim uprawiać duńskiego szczęścia. Bo zraziła się do świeczek, a i koc jej doszczętnie spłonął.
1: Ta ziemia ma wielu właścicieli. Historia jest zawiła i zaczyna się w latach 20.
2: Pekin nazywał się wtedy Wzgórze Bernoda. Był jeden właściciel wzgórza i on wydzielił parcele. Przyjeżdżali do budowy portu. Tu zaczynała się Gdynia. Jedni dzierżawili, inni kupowali. Kupowali rzadziej, bo to w większości posyantki były. Bez ojcowizny, bez pieniędzy, tylko z dwoma rękami do pracy. Z całej Polski zjeżdżali. Jak grzyby po deszczu rosły chałupy. Z dykty, z desek, z papy, co kto miał.
1: Tak powstał Meksyk. Tak powstała Abisynia. I tak powstał Pekin.
2: Chałupę można było wtedy postawić bez planu i bez pozwolenia, pod warunkiem, że w ciągu jednej nocy. Takie tu było prawo przed wojną, jak w Indiach, albo w jakichś innych tropikach. Dalej jak to w życiu, różnie szło, jedni się urządzali, ulepszali domy, a inni nie robili nic. Ludzie się osiedlali. Urząd parcele nadawał. Moi rodzice też dostali z urzędu miasta. Jest papier. Teraźniejszy urząd mówi, że papier nieważny. A potem pojawiła się spółka. Spółka i deweloper. I się zaczęło.
1: Pekin przeznaczony jest do rewitalizacji poprzez likwidację.
2: O, ten widok tu właśnie się rozchodzi. Mamy tu widok na morze i na całą Gdynię. Wystarczy sobie teraz liczbę pięter pomnożyć przez liczbę mieszkań. I z obliczeń wyjdzie, ile taki widok jest wart. I dodać do tego, że teren na uboczu, pod lasem, w mieście jak na wsi, 15 minut do centrum, idealny teren pod zabudowę.
1: Żeby to się stało, trzeba pozbyć się zwierząt i ludzi.
2: Co z tymi kotami będzie? Amba Fatima Benz, co teraz?
3: Przyszłość to nitki, a wietrze. Nitki, które mogą...

0: nie przeplęsić. Człowiek je do siebie zaplata, ale dosięgnie tylko części tych nitek. Nie ma jednej wersji końca, nie ma jednej wersji końca. Nie ma jednej wersji końca.
1: Wzmaga się wiatr.
2: Coś się dzieje. Coś wzbiera w przyrodzie siły jakieś.
1: Na Pekin lecą liście i śmieci.
2: Po ludziach, co odeszli, został plastik i folia. Teraz ta folia fruwa na wietrze. Obrośnie ziemią folia, plastik zetleje na słońcu. Matka ziemia długo będzie żuła i żarła, ale w końcu przeżuje i przełknie. A wtedy zniknie ostatni ślad naszej obecności. Stephen Hawking, świętej pamięci fizyk, też był tego samego zdania. Też ostrzegał, że zbliża się koniec. Niewiadome, mówił, niewiadome tylko jaki kształt przybierze. Niewiadome, co będzie pierwsze. Co pierwsze nas zje? Klimat, sztuczna inteligencja czy mikroby? O, on, ten Hawking, mówił, że nie ma jednej wersji końca. Babka szwajcerowa też to samo mówi. Ja to wymieranie naocznie widzę u siebie w ogródku, na ścieżce, o tam. Na ścieżce i przy oczku wodnym. Ja to oczko właśnie dla pszczół miałam. Dla pszczół i dla ptaków. Tam piły.
1: Na ścieżce przy cembrzyku leżą matowe futerka. Wyschłe i ciche.
0: Początek jest końcem, a zdarzenia mają charakter kulisty. Zaś czas to wąż uroboros, który gryzie własny ogon. Uroboros.
2: Halo? Ja w imieniu sąsiadki. Ona jest w pracy, a ja widzę, że jej się woda przez ogródek leje.
3: Gdzie ta woda?
2: Na Pekinie.
3: Ale to grunt prywatny. To nie nasza woda. Pekin jest na gruncie prywatnym.
2: Pewnie, że to nie wasza woda.
3: To nie nasza woda, jak się leje na prywatnym.
2: Nie wasza woda.
3: To właściciela gruntu woda.
2: To jest matki ziemi woda i całej ludzkości. Pan jako człowiek i wy jako wodociągi jesteście za tę wodę całkowicie odpowiedzialni.
3: Ale to właściciela gruntu woda. Jak właściciel będzie chciał, to sobie zakręci.
2: Nie zakręci, bo to przedstawiciel właściciela tę rurę rozwalił i spowodował, że przez podwórko płynie woda.
3: Proszę pani, na tym polega prawo własności, że na gruncie prywatnym to można sobie wylać nawet ocean.
2: Ty kapusto jerychońska, ty omłoku ścisły! To jest matki ziemi, woda i całej ludzkości. Jesteście za tę wodę całkowicie odpowiedzialni. I to w dwójnasób, bo jako pracownicy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz jako osoby ludzkie. Halo?
1: Od tej pory, oprócz otchłani, płynie jeszcze u Zośki w ogródku strumień. Nieduży.
0: Są cztery żywioły, a jednym z nich jest woda. Jeszcze się taki nie urodził, co by z wodą wygrał. Noe był tylko jeden. Zatopi nas, zaleje, będzie jeszcze z tej wody. Będzie jeszcze z tej wody, będzie jeszcze z tej wody potok.

0: Pani Halino, pani powie, ale tak szczerze, czy to bardzo widać?
1: Co takiego?
0: Że mam starą duszę. Babka Szwajcerowa powiedziała, że mam. I skąd babka Szwajcerowa to wie? Jak ona to widzi? Może jakoś w aurze? Pani Halino.
2: Zośka ma zmartwienia metafizyczne.
3: I jak to widać, że dusza jest stara? To znaczy, że co? Zszarzała jest? Przetarta? Strzępi się?
0: Pani Halino, pani powie, ale tak szczerze.
2: Tak pyta Halinę Zośka. Zośka Nadzieja, po tacie Konkel. Ta, u której ta dziura, a nawet dwie. Ta, co się wicha

0: nocą na drabinie na wietrze. To właśnie ona. Dlatego babka Szwajcerowa często Zośce doradza.
1: Tymianku weź od Haliny, ona suszy. Sypnij do miski dwie garście, potem wrzątkiem zalej. Jak zejdzie pierwszy, najgorętszy opar, pochyl się nad miską, głowę ścierką przykryj i oddychaj. Oddychaj przez 10 minut, albo jeszcze lepiej 20. Ale minimum 10. Tyle wytrzymać musisz. Bo inaczej to wszystko nie będzie miało sensu.
0: Babka Szwajcerowa z Haliną martwią się o Zośkę.
1: Zośka, ona może mieć jakieś niedobory.
2: Niedobory przez to, że za młodu nie przyswoiła wystarczająco składników odżywczych.
1: Nie wykształciły jej się substancje właściwe w mózgu.
0: Halina i babka Szwajcerowa analizują, jak w życiu Zośki pojawiały się kolejne dziury, a jej depresja rozwijała się równolegle do zdarzeń.
2: To przez to, że jak na Zośki babka była skąpa, gotowała Zośce ziemniaczaną zupę na okrągło.
1: Przykro mówić, ale dobrze, że umarła. Strasznie niedobra była.
2: Póki Jagna żyła, mówiła mi Zośka: pani Halino, pani wie, jaka ta moja babka Jagna jest.
1: Straszna zaraza.
2: Ciężko z nią wytrzymać, ale co zrobię, jest jaka jest. Do Caritasu jej przecież nie oddam. To moja babka.
1: Ta stara cholera ciągle ją tym końcem świata straszyła. Od maleńkości. Zośka, ty tym swoim płaczem koniec świata przyspieszasz.
2: Przez to Zośka, jako dorosła, jest teraz na ten koniec tak uczulona. Najgorzej, że wicha się na niedozwolonych wysokościach nielegalnie. Bez badań wysokościowych.
1: Bo na działalności nie trzeba, bo jest na samozatrudnieniu i kontrakcie.
2: Do Najświętszej Panienki się modlę w takie noce. Matko Boska, rzuć na Zośkę po prostu jakiś czas okiem, jak ona jest na tym helu.
1: Jak spadnie, pójdzie na bezrobocie i nie da co jej renty. Skończyło się z rentami.
2: Ale Zośka silna jak Atlas.
1: O, jedyna dziewczyna we firmie. Ona zawsze była silna w ramionach.
2: Tak właściwie, to Zośka ma odwrotnie. Nadzieja Zośka, ale tylko w papierach.
1: Może Zośka wróci do nadziei?
3: Wypływam na powierzchnię, znajduję ponton, od razu z marynarzem. Ten marynarz do niczego się nie nadaje. Wiosłować muszę sama. No, ale mam te swoje silne ramiona, więc wiosłuję, wiosłuję, wiosłuję.
0: W nocy konar złamało śliwce. Nie będzie już śliwek.
2: Takie przeczucie miałam, że to będzie jej ostatni rok. Mało, coraz mniej, ale rodziła. Zeszłej jesieni ledwie kilogram. Myślę, zrobię z tych śliwek placek, ucierane albo kruche. Ale myślę, placek się zje zaraz. Nie ma krótszej rzeczy niż placek ze śliwkami. Spirytus kupiłam, cukier i nastawiłam nalewkę. To już wcześniej był dziwny rok.
0: Tymczasem na Bałtyku sztorm. Stan morza 9 do 10. Krajowy Instytut ostrzega. Nie parkować pod drzewami, pozdejmować z balkonów.
2: Do czego to podobne, żeby takie huragany amerykańskie były? Żeby poduszki latały z dzielnicy do dzielnicy? Kiedyś nie było tyle tego wiatru. Wiało, nie powiem wiało, nad morzem jesteśmy, sztormy były. Ale wiosną, latem z rzadka. A teraz cały czas wieje. Niby postęp, niby coraz lepsze czujniki wszystkiego. A coraz trudniej cokolwiek prognozować.
0: Następnego dnia Szwajcerowa zaczepia Zośkę.
1: Kaszę jedz, Zośka. Do tego napary z imbiru i żeńszenia oraz zioła.
4: Babko, co mi kasza pomoże? Co mi kasza pomoże na koniec świata?
1: No, na koniec świata nie pomoże, ale na trawienie już tak. A trawienie się łączy ze spokojem duszy. Kup jaglaną kaszę, wsyp do wody, nastaw i patrz. Patrz, jak kasza wchłania wodę i oddaje nadmiar. Wciąż tak.

0: Tak samo od stuleci. Kasza mądra jest. Sama z siebie wie, jak się nie przypalić.
1: Ale Zośka nie gotuje kaszy, nie pije naparów z imbiru i żeńszenia i w ogóle nie robi dla siebie nic.
0: Zośka, to mechanizm kolisty, sam przewlekły. Trzeba leczyć przyczyny, a nie objawy. A ty, Zośka, jesteś melancholiczka.
2: Ja? Co babka?
0: Już Paracelsus zauważył w średniowieczu, że w melancholikach zbiera się woda i ciągle im zimno. I dlatego melancholicy powinni napijać ciepłe napary i jeść zupy, a nie żłopać energetyki i nocą na drabinie we mgle się wichać, bo ich ta melancholia w końcu zadusi.
1: Babka Szwajcerowa próbuje odwieść Zośkę od nocnej pracy.
0: Od tej nocnej pracy masz, Zośka, osłabiony organizm. Z tego smutku jest w tobie za dużo wody. Płaczesz, a potem się od tego płaczu przesuszasz. I przez to masz takie marne włosy. Nie mówiąc już o tym, co z tymi twoimi estrogenami.
2: Oj, co też, babka.
0: Estrogeny produkują się zaledwie 2 godziny w ciągu doby. Produkują się pomiędzy 4 a 6 rano podczas snu. A ty, Zośka, nie masz kiedy tego estrogenu produkować, bo między 4 a 6 rano zazwyczaj jesteś w pracy. O siebie trzeba dbać, Zośka, bo to, co ząb czasu nadgryzie, nadgryzione będzie.
1: Babka Szwajcerowa przepowiada klątwę.
0: Od takich braków w estrogenie dostaniesz oprócz przesuszenia i depresji jeszcze przedwczesnej menopauzy.
2: To co mam robić?
0: Idź do ginekologa, Zośka. Zrób sobie od razu cytologię i na tarczyce niech ci da od razu skierowanie. Idź i zrób sobie poziom. Strasznie jesteś przesuszona. Krem kup porządny w aptece i smaruj, bo pamiętaj, ząb czasu szarpie. Będziesz miała straszne zmarszki.
2: Ale co, babka?
0: Ja ci tylko radzę. A ty rób, co uważasz, Zośka.
1: Halina nastawia radio, żeby mieć przegląd i pogląd. Słucha różnych stacji. Jedynki, dwójki, Gdańska, Maryja i Tok FM-u.
3: Z zawodu krawcową jestem, ale lata całe pracowałam w zaopatrzeniu. Tam się nauczyłam łączyć informacje. Na jabłka był nieurodzaj, wymarzły sady. A przez co to tak? Przez co tak pomarzło? A śliwki? Śliwki na rynku po 9 zł były. Koniec. To ja tak w tych śliwkach widzę, jak babka Szwajcerowa w tarocie. Skąd jeszcze wiem o końcu? Z patrzenia przez okno.
4: Dziś umarł ostatni na świecie biały nosorożec.
5: W apokalipsie jest powiedziane, kto ma uszy, ten posłyszy.
1: Halina zagaduje babkę Szwajcerową przy płocie.
3: Wońka, trzeba Zośce pomóc, trzeba coś zrobić. Ja się o nią martwię naprawdę. Ty czarownica, ja na dzieciach i w zaopatrzeniu też się swoje nauczyłam. Kto ma coś wymyśleć, jak nie my, dwie stare baby?
1: Decydują więc, że trzeba Zośkę słać na terapię. A Zośka akurat do ogródka wyszła. I wyglądała tak samo jak świt, który był. Bladoszara i z koloru wyrzęta.
3: Zochna, a wyjdź na drogę, a podejdź do płota.
0: Zośka, wszystko, co nawikłane, musi się rozwikłać. Wszystko, co zaplątane, musi się rozplątać z powrotem. Ty, Zośka, za dużo widzisz i nie nadążasz przerabiać tego smutku.
2: Jak przerabiać?
0: Ze smutkiem jak ze śliwkami. Jak obrodzą, to się nie zdąży przerobić na drzemy i kompoty.
2: Babka czegoś ode mnie chce. Niech babka mówi, prosto z mostu.
0: My się tu z Haliną o ciebie, Zośka, martwimy. My cię tu obie zachęcamy, żebyś ty poszła na terapię.
3: Spójrz na to tak. Posiedzisz w suchym, czystym miejscu.
0: Z kimś inteligentnym, po studiach porozmawiasz. Raz w tygodniu, na koszt NFZ-u.
3: Babka Szwajcerowa ma tu słuszność.

0: Miał rację. Idź i się nie wstydź. Wszyscy teraz gdzieś chodzą.
1: No, załóżmy, że ja bym nawet i poszła. No ale jak przyjdę, to co ja im powiem? Dzień dobry, nazywam się Zofia Nadzieja Konkel. Mam potop. A oprócz potopu mam też jeszcze depresję, eksmisję i czarną otchłań w ogródku. Czarną otchłań, w którą mogę sobie zaglądać na bieżąco.
2: A ty byś od razu chciała być taka prawdomówna w przychodni? Lepiej nie wspominać o tej otchłani, o tym potopie. Trzeba iść procedurą. Najlepiej wykazać, że jesteś w strasznym stanie i to już od progu.
1: To może ja w rzeczach roboczych pójdę? Prosto z pracy? Ja jestem wtedy w naprawdę strasznym stanie.
0: Zosia, nie płacz. Tu i tak jest za dużo wody. Płyną strumienie.
2: Jak jest zagrożenie życia, muszą cię przyjąć.
0: Zośka, jakie czasy, takie środki.
2: Nadszedł czas. Nadszedł twój czas.
1: Na co nadszedł czas, babko Loniu?
3: Babka szwajcarowa zachymkała i poczochrała się po koku.
2: Na antydepresanty.
1: Ale co mi te depresanty pomogą? Co mi pomogą na koniec świata, na otchłań w ogródku? Przecież ta otchłań nie zniknie.
2: No, otchłań owszem nie zniknie, ale lżej będzie w nią patrzeć.
3: Psychiatra wypisał Zośce tabletki na smutek, na płacz i zwątpienie, a potem jeszcze jedną na koniec świata. Zośka wzmocniła się wewnętrznie i zaczęła postrzegać pożytki z końca świata.
4: Pani Halino, ja teraz tak na to patrzę. Z wszystkiego są pożytki, nawet z końca świata. Zależy jak spojrzeć. Mogę się przestać martwić tyloma rzeczami. Eksmisją, starością, emeryturą, stanem swojej skóry. A jak przyjdzie nagła katastrofa, niczego nie stracę. Ale nagła katastrofa to mało prawdopodobny scenariusz.
1: Pani Halino, ani internet, ani babka szwajcerowa nie stawiają na jedną wielką katastrofę. Raczej ciąg katastrof mniejszych. Raczej będzie partiami szło. Najpewniejsze, że będzie zalewać. Zaleje Danię, Holandię i Niemcy, ale nie Polskę. W Polsce też będą szkody, też się nam trochę wleje, ale tylko do Kaszub. Na Kaszubach będą wyspy.
3: Potop w jakiejś formie występuje we wszystkich przepowiedniach.
1: Ale Polska z tej katastrofy wyjdzie zwycięsko i ocali całą ludzkość, a polskość się uniesie. Nie wiadomo tylko, jak to się stanie. Rola Polski w tym ocaleniu jest niejasna.
4: Czyli pani Halino, paradoksalnie na to by wychodziło, że ta katastrofa dla Polski wróży dobrze. Dla Polski, ale już nie dla Gdyni. To samo z Sopotem i Gdańskiem, a najgorzej ze Starogardem.
1: Pani Halino, przestaję brać te antydepresanty. Wzmocniłam się wystarczająco. Przestaję, bo jednak wolę żyć bez nich.
3: Halina cieszy się, że instynkt przetrwania Zośce wrócił.
0: Jak dzisiaj powiedzieli, że umarł ten ostatni biały na świecie nosorożec, to od razu pomyślałam sobie, Zośka, to znak.
3: I wtedy przyszedł do Zośki ten sen.
1: Wiosłuję i dopływam na Pekin. To znaczy na to, co z Pekinu zostało. Tam, gdzie ten spalony, niedokończony dom, na końcu ulicy, jest wyspa. Piękna wyspa. Nie ma tam żadnego domu, tylko łąka. A wszystko na tej łące jest piękne i puszyste. A z góry, dodatkowo, sypie się na tę łąkę brokat. A na środku leży ogromny złoty materac. A na tym materacu leży wielka, gruba baba. Jak Budda się uśmiecha i jak Budda ma wałki tłuszczu. Jak tylko mnie ta wielka baba widzi, to od razu na mnie kiwa. Zaprasza mnie do siebie i zaczyna karmić ciastkami. Bo ma stoliczek właśnie z ciastkami. Od razu wie, że ja chcę napoleonkę. Bez pytania nakłada mi ją na talerzyk i nalewa kawy do maciupkiej filiżanki. Jestem szczęśliwa. Patrzę, jak sypie się brokat. Aż trochę brokatu nasypało mi się do filiżanki. I wtedy ta baba daje mi piękny, złoty prezent. A w środku

0: środku była reklamówka z kotem. Kot już nie żył.
1: Kłaczą się te koty. Też im coś się zaburzyło w cyklu. Najpierw się modliłam do Pana Boga. Prosiłam, Panie Boże, zabierz ode mnie te koty. Panie Boże, ja jestem chora na płuca i chora na serce.

0: Syrii straszna wojna, a ty się w sprawie kotów modlisz. Ja ze względu na ten koniec trochę mniej sprzątam, a więcej w chmury patrzę, żeby w chwili śmierci nie żałować. Jabłek już nawet nie zbieram. Kiedyś z tych jabłek piekłam szarlotki, robiłam musy i dżemy, a teraz już nie. Już nie. Nic nie zapowiadało katastrofy. Śnieg padał, wiatr wiał, klekotały deski, dropiata kawka bujała się na jabłoni. Trzask, brzdęk, trzask! Zośka stopą w stołek nie trafiła, opuściła żarówkę i upadła jak długa na kota. Stołek przepadł w dole, a Zośka w bok się odtoczyła. Krawędzi się przytrzymała, podciągnęła się na rękach i jakoś wypełzła.
1: Nic nie zapowiadało katastrofy. Trzask, brzdęk, trzask.
2: W słuchowisku według poematu Potop Salci Hałas wystąpili Halina Mariamaj, babka szwajcerowa Anna Seniuk, Zośka Agata Różycka, narrator Krystyna Czuburna, geodeta i głos męski Arkadiusz Brykalski, muzyka zespół Konkubinat, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria i adaptacja Magdalena Małecka-Wilpich.
1: Dziękujemy. Magda Małecka-Wipich jest z nami na łączach, bo na wakacjach?
3: Nie, w pracy, po prostu w innym miejscu. Lato w teatrze zresztą. Tak się nazywa projekt.
1: Rozumiemy, ponieważ uczestniczymy w podobnym projekcie. A że jest czas świątecznego podwieczorku, to nie będziemy dzisiaj, jeżeli pozwolisz, analizować dzieła, tylko będziemy cieszyć się, bo jubileuszowy festiwal Dwa Teatry był twój. Po pierwsze, otrzymałaś Grand Prix za słuchowisko, które dzisiaj przypomnieliśmy wraz z
3: paroma osobami, bo jak wiadomo, na słuchowisko to jest tutaj wspólna praca, więc wspaniała rola, główna nagroda kobieca powędrowała do Marii Maj za tekst Salcia Hałas, otrzyma nagrodę, Paweł Szaliński za reżyserię dźwięku, no i zespół Konkubinat, w którym tak się składa, jestem ja razem z moim mężem za muzykę, ale oprócz tego Grand Prix jeszcze była nagroda za drugoplanową rolę kobiecą, którą otrzymała Anna Seniuk, więc to słuchowisko zostało obsypane, tak można powiedzieć.
1: Po trzecie, jury telewizyjne wyróżniło twój spektakl pod tytułem Kanato.
3: Też miałam głosy, że bardzo zbliżaliśmy się do nagrody publiczności, ale byliśmy na drugim miejscu. Spektakl Kanato też został obsypany nagrodami. To była nagroda specjalna za scenariusz i reżyserię, ale oprócz tego spektakl dostał też nagrodę za kostiumy. Więc no jakoś tak dużo razy wychodziłam na scenę rzeczywiście i nie spodziewałam się, że to aż tak się poukłada i radiowo, i telewizyjnie. Jeszcze czytania na żywo, więc bardzo to był bogaty i pełen wrażeń festiwal, muszę przyznać.
1: Dwa przypisy, bo również za montaż Kanato otrzymało nagrodę.
3: Tak, za montaż. Wiedziałam, że czegoś zapomnę. Ciężko to spamiętać, to już było jakiś czas temu.
1: To był 22 czerwca, kiedy na gali dowiedziałaś się, że tak fantastycznie zaowocowała, jeżeli można tak powiedzieć, twoja współpraca zarówno z Teatrem Polskiego Radia, jak i Teatrem Telewizji, ale przypis także wyreżyserowałaś słuchowisko na żywo.
3: Tak, to był tekst napisany specjalnie na festiwal Małgorzaty Maciejewskiej, perfekcyjny dwutakt. To była sztuka, w której zagrała Maria Pakulni z Katarzyną Dąbrowską. No i to też było takie na wariatki w papierach, bo właściwie trzeba było w trzy próby zrobić to czytanie z muzyką na żywo. Stalaber robił muzykę. Też dla mnie wyzwanie, bo ja z nim wcześniej nie współpracowałam, więc też dopiero się poznaliśmy, a to trzeba było to szybko robić, ale bardzo to było dobrze odebrane. Mieliśmy tam owację naprawdę wielką. No i trudno takie wyzwanie, to ciekawe dla publiczności, bo oni mogą oglądać, jak się pewne rzeczy robi w radio, bo tam takie różne efekty jednak dźwiękowe mimo wszystko próbowaliśmy zrobić tak, jak się robi w studio, a z drugiej strony, no jednak jak będzie to na antenie słychać, no to wiadomo, że jest ten oddech publiczności, że to nie było w takich sterylnych, dźwiękowych warunkach robione, studyjnych, że to jednak było z żywym widzem, więc to tak, ciekawe doświadczenie dla obu stron, myślę.
1: To była kameralna przestrzeń, nadal jest, bo teatr działa, przestrzeń Teatru Atelier, Teatru imienia Agnieszki Osieckiej.
3: To był taki bardzo intensywny pobyt, bo i było

0: Słuchanie na żywo słuchowiska potopu, no i był też pokaz teatru telewizji, więc spotkania z publicznością. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, właśnie to słuchanie na żywo z publicznością potopu, no bo to jest coś, co się rzadko zdarza bardzo, żeby słuchać z ludźmi. Więc oni śmiali się, żywo reagowali na to słuchowisko i potem nawet były ciekawe rozmowy właśnie i o Gdyni, i o tych miejscach, i były osoby stamtąd, niektóre znały autorkę. Pomijając jakby werdykt jury, to miałam takie wrażenie, że podobało się to słuchowisko.
1: Był też taki moment wspólnej twojej i Olgi Sarzyńskiej obecności na scenie i to tak brzmiało, tak wyglądało, jakby Olga z tobą prowadziła króciutki wywiad.
0: Po odebraniu tego Grand Prix rzeczywiście, no bo Olga, która zagrała u mnie w Teatrze Telewizji jedną z postaci, no to też otrzymała za rolę w innym spektaklu telewizyjnym nagrodę. No i Wawrzyniec-Kostrowski to otrzymał nagrodę Grand Prix za spektakl telewizyjny. Bo to był taki rok, że myśmy się z Olgą spotykały przy różnych projektach. Jakoś tak żeśmy razem na końcu przez chwilę na tej scenie stanęły i tak nas dorwano w tym duecie.
1: To się rzadko zdarza, że dwie osoby ze sobą współpracujące nagle na scenie trochę ni stąd, ni zowąd spotykają się jako laureatki Grand Prix w dwóch różnych kategoriach. Wspaniała absolutnie chwila. Też chciałabym tutaj przypomnieć pewien magiczny moment w moim życiu, bo dwa wydania Trójki pod Księżycem poświęcone były pierwsze Magdzie Małeckiej-Wypich na 2 tygodnie przed festiwalem Dwa Teatry.
0: Po prostu pani redaktor ma nosa, więc jakoś się okazało.
1: Bo tydzień później z Wawrzyńcem Kostrzewskim. Jak domyślasz się, dobrze życzyłam i tobie, i Wawrzyńcowi, i wierzyłam w te wasze prace.
0: To rzeczywiście był wyjątkowy ten festiwal, natomiast ja też mam taką refleksję, oczywiście to miłość dostać nagrodę, to jest takie potwierdzenie, że to, co się robi, to ma sens, że to się gdzieś spodobało, że zostało dostrzeżone, ale tak naprawdę dla mnie największą radością będzie i jest ta myśl, że robi się to dla publiczności, więc teraz nawet powiem odbiorcom, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie odsłuchać to słuchowisko potop, bo nie zdążył, to ono jest, można to zrobić. Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć spektakl Kana, to też może go znaleźć online, bo wiem, że nawet są szaleńcy, którzy oglądali to po 20 razy, słyszałam. O. Więc co jest największa radość? Że to gdzieś zostaje, że to się podoba i że to żyje po prostu.
1: To nie koniec powodów do radości, bo dzisiaj właśnie Potop otwierał cykl wakacyjnych spotkań na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty.
0: Tak, i bardzo mi się podoba ta inicjatywa.
1: No to życzymy ci, Magdo, nowych, cudownych pomysłów.
0: Dziękuję. Oby można było pracować i robić to, co się lubi. To już jest dużo.
1: Magda Małecka-Wypich była z nami jeszcze przed zachodem słońca. W dodatku, Magdo, niemal tuż po zaćmieniu. Niech to będzie dobrym znakiem.
0: I do usłyszenia.
1: No właśnie, i do usłyszenia za tydzień.
2: Autopromocja.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.pl.

0: www.polskieradio.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detox i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier i prezydent w Święto Wojska Polskiego mówili o politycznych sporach i konieczności zgody w sprawach obronności. Miłośnicy wojska ustawili się dzisiaj przy stołecznej Wisłostradzie. Przeszła nią defilada z najnowszym sprzętem. 2 osoby utonęły wczoraj, policjanci apelują o ostrożność nad wodą. O silnej armii, silnym państwie i politycznych sporach, które uderzają w bezpieczeństwo kraju, mówił premier w Święto Wojska Polskiego. Donald Tusk był na paradzie morskiej w Gdyni. Wskazał na 4 filary bezpieczeństwa naszego kraju. Szczelne granice, mądrą politykę zagraniczną, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silną gospodarkę. W te 4 filary co rusz ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Rosji, mówił premier.
8: Blokowanie wielkiego projektu SAFE, 180 miliardów złotych dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, te partie polityczne tych polityków, którzy chcą Polsce wmówić i Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, że Unia Europejska jest niepotrzebna.
7: Premier zwrócił się też z apelem do polityków, aby w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Karol Nawrocki. Przemawiając podczas defilady wojskowej w Warszawie, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
9: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
7: Prezydent wręczył też 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Na stołecznej Wisłostradzie i nad Wisłą pojawiło się wszystko to, na co czekali miłośnicy wojskowości. W defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego przemaszerowało około 2000 żołnierzy. Przejechały dziesiątki czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakietowych. A na niebie pokaz sprzętu lotniczego służącego w siłach powietrznych. W tym najnowszy nabytek, myśliwce 5. generacji F-35. Żar lejący się z nieba nie mógł zniechęcić do wzięcia udziału w takim spektaklu. Z jego widzami rozmawiała Agata Król.
10: Przyjechałem specjalnie, żeby siły powietrzne obejrzeć przy locie nad Wisłą, bo kiedyś tam miałem kontakt trochę z lotnictwem. Pogoda piękna.
11: Bardzo ładnie, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę warto przyjść i zobaczyć to na własne oczy.
12: Nie przeraża upał?
11: Nie, akurat tutaj w cieniu mamy miejsce, w cieniu, więc myślę, że będzie ok. Butelka wody też jest.
13: Jest na co popatrzeć. Młode chłopaki idą do wojska. Te drony, nie drony, wszystko, no to teraz to robię całą robotę.
12: Skąd państwo przyjechali?
14: Okolice Łęcznej, zza Lublina. Wnuczki są małe, tu obok stoją, też oglądają, także chcieliśmy im to pokazać, jak to wygląda na żywo.
7: Defilada w Warszawie i parada w Gdyni była głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Minionej doby utonęły 2 osoby. Od początku czerwca w całej Polsce utonęło już 114 osób, z czego 18 w tym miesiącu. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.
15: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nie skaczmy rozgrzani do wody, nie pływajmy w miejsca, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć poważnym urazem, a nawet śmiercią. Absolutnie w takich miejscach zabronione są skoki na główkę.
7: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Dodał, że pod żadnym pozorem nie można łączyć wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu. To był serwis Trójki.
0: Więcej

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc przeważnie pogodna, nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury i tam możliwe opady deszczu oraz burza, a także porywisty wiatr. Teraz na termometrach przeważnie od 25 do 27 stopni, nad ranem od 15 do 18.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Plik tekstowy. Matka w tym wieku już nie żyła, myśli Eryka, wydzierając wczorajszą kartkę z kalendarza. Na odwrocie przepis na kołocz śląski. Wolałaby na maseczkę odmładzającą, bo jak się piecze ciasto, to ona wie. Mąka, drożdże, twaróg, jajo, wszystko jest, tylko chęci nie ma. Jak ktoś przyjdzie na Geburtstag, to powie, że zapomniała. No, zdarza się przy tych latach. Drzwi się otwierają, wchodzi Janka. Przynosi bukiet piwoni z ogrodu i tabliczkę prawdziwej czekolady. Nie powie skąd, bo by się muterka zezłościła. 400 ml krwi ją to kosztowało. Ale co tam? Życie komuś uratuje i muterce radość sprawi. Bo ona czekoladę lubi, a pamięta ją jeszcze sprzed wojny. I to tej pierwszej. Taka muterka stara. To fragment z samego początku powieści pod tytułem Śląszczyki, której autorka Agnieszka Głębicka jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
8: Cześć, dzień dobry.
7: To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wszystkie nasze odcinki dostępne do odsłuchania na stronach Trójki, a także w popularnych serwisach streamingowych. Myślę, że już te słowa Geburtstag i muterka, a także paradoksalne na okładce mojego egzemplarza ślady węgla śląskiego od razu sugerują, że mamy do czynienia z powieścią, no właśnie, Śląszczyki, więc jakoś związaną ze Śląskiem. To jest Agnieszki debiut powieściowy, ale nasza gościnie jest także autorką scenariuszy seriali sztuk teatralnych, słuchowiska zrealizowanego oczywiście w polskim radiu, a także malarką jesteś i absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej i krakowskiej ASP. I te wszystkie twoje różne aktywności spróbujemy jakoś w tej rozmowie połączyć, ale zacznijmy oczywiście od samych Śląszczyków. Podkreślam tak bardzo, że to jest powieść i chciałbym od tej powieściowości zacząć. I może zacznijmy wobec tego od Eryki, która jest jednak główną bohaterką. Jak by się określiła? Czy to jest dla ciebie taka silna dziołcha ze Śląska? Jaka ona jest?
8: Erika, ona nie ma pierwowzoru, bo została stworzona w mojej głowie. Ale tak sobie wyobraziłam tę mieszkankę Śląska Opolskiego, że ona taka będzie, silna właśnie. Natomiast niedawno usłyszałam od czytelniczki, że ona zna Erykę, że to jest jej sąsiadka z Opolszczyzny i że bardzo dobrze ją sportretowałam.
7: No proszę, ale czy to świadczy o tym, że twoja książka działa, jeżeli fikcyjna postać ludziom kojarzy z kimś, kogo znają?
8: Tak, i to mnie bardzo ucieszyło, że stworzyłam taką postać, która żyje, która jest taka z krwi i kości. Też sama ją polubiłam, pisząc ją, bo trochę dałam jej z siebie, tej takiej wywrotowości. I cieszę się na ten odbiór, że tu też pani w księgarni powiedziała, że tak, jestem fanką Eriki od początku. Podoba mi się ten odbiór ze strony czytelników.
7: Czy w ogóle to imię, bo ja też jak za pierwszym razem czytałem sobie w głowie ten fragment, to odruchowo przeczytałem Erika. Czy samo to Erika już pokazuje kwestię jej tożsamości?
8: Ona była Eriką, tylko że żeby zostać na terenach Polski, musiała przejść weryfikację narodowościową, czyli musiała się pomodlić po polsku, czyli wiadomo, że musiała znać polski,

0: być katoliczką i wówczas trzeba było, żeby dostać papiery, obywatelstwo, trzeba było zmienić sobie też imię. Ona niewiele zmieniła, bo niektórzy na przykład zmieniali na przykład Erikę na Elżbietę, a ona, ona została przy swoim imieniu, no zgodziła się na tą Erykę.
1: Wyjaśnijmy też na wszelki wypadek, co to jest w ogóle Geburtstag. I tak naprawdę ta scena, którą ja przeczytałem, ona na końcu tego akapitu ma takie zdania. Wracają we wspomnieniach, schodzą z obrazów i zasiadają do stołu. Prawdziwie rodzinny Geburtstag. Lepszego fajeru nie mogłaby sobie wymarzyć. Bo trochę to jest tak, że właściwie cała ta narracja właśnie trochę się zaczyna od tych, no właśnie wyjaśni, czym jest Geburtstag, i trochę jest taką właśnie projekcją postaci z jej życia, które duchów w pewnym sensie, które do tego stołu zasiadają.
0: Tak, Geburtstag, czyli urodziny, one na tych terenach, a także w Niemczech, one były ważniejsze niż imieniny. To z Polski przyszły to świętowanie imienin, natomiast tam było ważne, że ktoś kończy ileś tam lat i że to jest święto dopiero, a że akurat książka, pierwszy rozdział ma miejsce w latach 60., więc to już są czasy, kiedy większość tych przodków nie żyje i oni są obecni w portretach na ścianach. I chciałam pokazać, że oni są cały czas w głowie Eriki. Oni są, codziennie na nich patrzy, na te zdjęcia swojej matki, swojego taty i też innych osób. I one mogą się pojawić właśnie na tym rodzinnym Geburtstag.
1: I cała też ta historia, którą nam opowiadasz, to jest też w pewnym sensie kontynuacja tej sceny, kiedy Janka, o której usłyszeliśmy, to zaraz opowiemy, kim ona jest, dowiaduje się, że Muterka, czyli matka, chciała jej coś ważnego powiedzieć, ale kiedy z nią rozmawia, to ta mówi, że już zapomniała. I czy to jest trochę tak, że cała ta historia, która jest potem od drugiego rozdziału części pierwszej, to jest w pewnym sensie to, czego Muterka nie powiedziała?
0: Tak, to jest o tym, czego Muterka nie powiedziała. I o tym się czytelnik dowie w trakcie czytania tej książki.
1: Czy określiłabyś to jako w pewnym sensie taką sagę rodzinną też, czy sagę taką wielopokoleniową?
0: W czasie pisania, kiedy pokazywałam jakieś fragmenty osobom z branży, to myślały, że to tak, że one tak, miałam taki odbiór, że piszesz sagę rodzinną. Mnie się to wtedy źle kojarzyło, ale potem sobie przypomniałam Budenbroków i pomyślałam sobie, wcale nie ma się czego wstydzić. Piszę o losach pewnej rodziny na przestrzeni 70 lat.
1: Aha. To jest zresztą niesamowite, że pojawił się Thomas Mann, pojawia się też w książce, ponieważ pojawia się w książce pewien nazista, który w Monachium prawdopodobnie po zajęciu domu Tomasza Manna pracuje w jego domu przy jego biurku. W blacie jest dużo wgnieceń od pióra to mi się też uświadamia, że trwa jakiś taki festiwal w ogóle Tomasza Manna. Był tutaj ostatnio, też polecam odcinek z Maciejem Płazą, który w swojej ostatniej powieści Kasper i Margit do postaci Manna się wielokrotnie odwołuje. Mamy oczywiście film Pawlikowskiego. To wobec tego jeszcze dopytam, czy Budenbrokowie to jest dla ciebie rzeczywiście jakiś taki punkt odniesienia, że to jest jakiś taki kawałek literatury, który może być negatywną albo pozytywną referencją?
0: Ja tę książkę ponownie przeczytałam teraz w nowym przekładzie Jerzego Kocha, który, i wspaniały jest ten przekład, więc było to dla mnie ogromną przyjemnością czytać, właśnie w czasie pisania nawet czytałam i kiedyś sobie nie uświadomiłam, że Budenbrokowie mają nianię, która pochodzi w sumie z Dalekiego Wschodu, bo to z Prus Wschodnich, z Kwidzynia i że właśnie ten nawet obywatel niemiecki, ale taki ze Wschodu, on pracował dla tych niemieckich rodzin z Zachodu i zorientowałam się, że przecież mam też nianię Ślązaczkę, która pracuje w niemieckim domu pastora.
1: Tak jest.
0: Więc to jednak te rzeczy, które się nawet czyta wiele lat wcześniej, one jednak przychodzą do głowy i już postanowiłam, że zostawię, że to jest ważny wątek. Osoby, która jest mniej wykształcona ze Śląska, takiego Śląska i ona pracuje dla tej niemieckiej rodziny i też przynosi też swój język, uczy tych bajtli, tych dzieci swoich powiedzeń, uczy też takich wierzeń swoich ludowych.

0: bo wiemy, mamy córkę pastora, natomiast ona przejmuje te wierzenia katolickie, takie też ludowe, od swojej niani, która ją ostrzega, że Bóg wszystko widzi.
1: Ale czy to by w ogóle oznaczało, że można by napisać co najmniej doktorat albo jakieś świetne eseje o pobocznych, drugoplanowych postaciach, szczególnie służby w literaturze niemieckiej, które się okazują być takimi postaciami polsko-niemieckimi, albo właśnie z Prus Wschodnich, albo ze Śląska i tak dalej.
0: Tak, to byłby świetny pomysł. Myślę, że jak ktoś ma taką smykałkę reporterską, to byłaby świetna książka.
1: Albo powieść.
0: Powieść też. Z punktu widzenia niani, tak. Opowiedzenie o rodzinie.
1: Takie, wiesz, kluczowe wydarzenia niemieckie, ale właśnie oczami kogoś, kto jest gdzieś pomiędzy światami, na przykład. Oddaję ci ten pomysł.
0: Dziękuję. To już jest zaklepane oficjalnie.
1: Tak. Przypomina mi się też zresztą książka świętej pamięci Pawła Hille, który jakby dopowiadał historię Hansa Kastorpa z kolei z Czarodziejskiej Góry. Ale wróćmy do Eryki, żeby nasze słuchaczki i słuchacze, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi w Śląszczykach i cały czas się zastanawiają, o czym oni w zasadzie mówią. Max Cegielski, Agnieszka Głębicka. Wróćmy do Eryki i też do jej religijności, bo to jest niesłychanie ważny wątek. Opowiedz o tym, w co ona wierzy i co to powoduje, bo to jest też istotne.
0: Ona ma w sobie taką wiarę, ale niekoniecznie taką kościelną, bo tam... Ona chodzi do kościoła też, żeby się pokazać we wsi. Ma swoją tę czerwoną spódnicę, w której chce być zobaczona. Natomiast taki przypadek sprawia, kiedy ona zostanie okradziona z tej czerwonej spódnicy, że postanawia pójść, przypomina sobie, że w jej wsi jest w lesie sanatorium. I też prowadzone przez siostry zakonne, gdzie jest kapliczka i gdzie tam też są odprawiane msze. I ona tam trafia. Czyli przychodzi taka już nie taka wystrojona Erika, nie taka, która chce się pokazać, kim to ona jest we wsi, tylko rzeczywiście przychodzi do swojego punbuczka, bo z takim słowem spotkałam się w różnych pamiętnikach, wspomnieniach, że Ślązacy mówili nie Pan Bóg, tylko Pun Buczek. I ona tutaj przychodzi z takimi głównie prośbami, bo ma trochę na głowie, trochę rzeczy ją martwi. I ona myśli, że sobie właśnie u takiego Pun Buczka leśnego też sobie wszystko załatwi.
1: I rzeczywiście budujesz taki kontrast pomiędzy tą religijnością na pokaz. Potem zresztą podczas II wojny światowej tam się sporo dzieje właśnie w tym wątku, a taką powiedziałbym, czy nazwałabyś nawet Erykę, że ona w pewnym sensie jest trochę taką ludową mistyczką?
0: Trochę tak. Gdy czytałam o katolicyzmie, tym wiejskim, ludowym, to też dotarłam do opracowań profesor Symonides, która pisała o wierzeniach Śląsk, czyli tam nie był tylko Pun Buczek, ale tam byli właśnie utopce, strzygi i myślę, że taka magia, taka wiara magiczna poza instytucjonalna, ona tu jest bardzo istotna dla takiego pojedynczego człowieka. Że sobie ma swoje przesądy i ma swoje wierzenia i wierzy na przykład, że właśnie Pan Buczek jest od tego, żeby spełniać prośby.
1: To skoro powiedziałaś już o tych owodników, wspomniałaś, to może ty teraz przeczytasz strona 55 twojej książki, dlatego że tam jest taki uroczy 55 u góry. Czy ty lubisz na głos?
0: Tak, mogę czytać. Chodzi o ten taki wierszyk.
1: Dokładnie.
0: Taki, tak?
1: Pomyślałem, że ty go lepiej zaakcentujesz i od siebie go przeczytasz.
0: Odra wodra wcale nie modra. Wiaderus do wiadra odbije się kwadra. Oder, odera do zera, odziera Bauera. Oder moder, spuścizna zgnilizna. Szlam dla chama, wachlarz dla pana.
1: Czy to jest oryginalny tekst, czy ty wymyśliłaś go?
0: Wymyśliłam go sobie.
1: Okej.
0: Okay. Wymyśliłam sobie, chciałam, żeby właśnie ten utopiec, żeby miał swoją taką gadkę, taką swoją, taki swój wierszyk.
1: Okej. Okay. Ale czy wzorowałaś się na czymś? Znaczy coś było punktem odniesienia?
0: Chyba nie. Tutaj bawię się tymi...

0: nazwami Odry. Mhm. Że Odra, że była właśnie Wiaderus, Odera. Ja się tutaj też gdzieś tam bawię też słowem w ogóle Oder, niemieckim słowem Oder, że to jest albo jakiś wybór. Szukałam odniesienia, ale ta Odra jednak jest wcześniejsza niż niemiecka nazwa. To jest jednak z łaciny się wzięła. I nie ma co się doszukiwać tutaj tego albo wyboru.
1: No ale trochę twoja książka jest o tym, że bohaterki
0: wybierają.
1: I bohaterowie
0: tak.
1: Są postawieni mm-hmm. przed wyborami.
0: To prawda. I wydaje mi się, że to się wzięło też z tej Odry, z czytania o Odrze i umyślenia o Odrze. Aha. Że to słowo się pojawiło albo.
1: A skoro Odra, to też odrzania tak. Rokity, więc mm-hmm. czy te liczne przecież książki, które się pojawiały tak. w ostatnich latach, mm-hmm. no oczywiście z różnymi tekstami Szczepana Twardocha na czele, czy one były dla ciebie jakimś, no znowu, negatywnym bądź pozytywnym punktem odniesienia?
0: Kajś Zbigniewa Rokity zrobiło na mnie ogromne wrażenie tę książkę przeczytałam, kiedy zaczęłam zbierać materiały do swojej. Więc się ucieszyłam, że jest jakiś klimat teraz na rynku czytelniczym, że pojawiają się takie książki. Odrzanie to już czytałam, jak już książka chyba była w połowie zrobiona. Bardzo mi się ta nazwa spodobała. Mhm. Tak, że jeszcze jest taka książka wydana przez wydawnictwo Filtry, Niedopolska, czyli dużo się dzieje na tych, albo po niemieckie, Karoliny Kuszek, że dużo się dzieje, chcą ludzie czytać, ale też chcą opowiadać o tych terenach.
1: Czy powiedziałabyś, że klimat literacki jest nawet bardziej przychylny od politycznego w stosunku do śląskości?
0: Myślę, że tak, zdecydowanie. Bo to jest ten moment, kiedy 40-latkowie odkrywają historię swoich dziadków. Chcą o tym opowiadać, chcą wiedzieć, skąd się wzięli. A ten wiek 40 lat jest bardzo dobry na napisanie książek.
1: Okay.
0: Więc myślę, że to moje pokolenie. Pewnie niektórzy są młodsi, ale oni chcą odkryć historię, często przemilczaną, szczególnie tą wojenną.
1: Mm-hmm. Tylko dokończmy jeszcze tak. Wodnika, bo powiedz, jaki ma związek Wodnik, dlaczego on pali fajkę? Co to jest za historia? Bo to mnie zaskoczyło, ale to wydaje się jakąś pięknym właśnie znowu zderzeniem wody i ognia.
0: Aha, to ładne. A ja sobie tego właśnie utopca znalazłam w tych opowieściach profesor Symonides. I jedna z tych legend opowiadała o takim utopcu, który rzeczywiście, jak ktoś przyszedł nad rzekę, to on wychodził do niego z wody i palił fajkę. I palił razem. I to pomyślałam, że to jest taka ładna historia, że fajnie, żeby on też przyszedł do Eriki. Mm-hmm. Jeśli przychodził w legendach do innych mieszkańców Opola.
1: I znowu to jest oparte na jakichś takich przeciwieństwach właśnie. Utopiec, który pali fajkę, ale wróćmy po raz kolejny mm-hmm. do Eryki w Śląszczykach.
0: Tak, tak.
1: Bo wydaje mi się, że też nasze słuchaczki i słuchacze nie zrozumieją, jaka to jest postać, jeżeli nie opowiemy o tym, nie wiem, czy teraz dobrze odmienię, nie opowiemy o tym, czym jest Bandzyjga. Mm-hmm. Bandzyjga. Mm-hmm. Bo w tej całej religijności, to jest też niesłychanie istotne, że to jest taka ciekawa sytuacja, trochę mi się przypomina jeden z ostatnich odcinków z Anią Brzezińską, Kobiety w średniowieczu, gdzie bardzo wiele z postaci jej książki to były kobiety, które poprzez religijność były w stanie zbudować sobie jakąś autonomię. Mm-hmm. I Eryka jest też feministką w zasadzie. W pewnym sensie.
0: Tak, bo wbrew temu, co oczekuje od niej społeczność, no ona chce wykonywać męski zawód. I ta bandzyjga to jest chyba najbardziej niebezpieczne narzędzie stolarskie w warsztacie jej taty. To jest piła taśmowa. I tata jej pozwala już sięgać. Dobrze, zrób sobie, weź sobie te narzędzia i sobie już jak musisz być tym stolarzem, to sobie bądź tak po godzinach, ale tylko nie dotykaj tej bandzyjgi. Czyli ona ma pozwolenie od swojego taty, byleby się inni nie dowiedzieli też, ale ma też jakiś tam zakaz i skojarzyłam sobie

0: To z tym drzewem poznania dobra i zła biblijnym.
1: Dokładnie. No ale właśnie, bo kolejny element, oczywiście też jej walka o podmiotowość, dlatego jest tak istotna i tak ciężka, no bo to jest jednak, i to jest zgodne z naszymi wyobrażeniami o śląskości szeroko pojętej, że to jest jednak środowisko patriarchalny zdecydowanie.
0: To prawda, ale też trzeba pamiętać, że za chwilę będzie pierwsza wojna światowa i kobiety zastąpią w fabrykach swoich mężów, którzy pójdą na front. Niektórzy nie wrócą, więc te kobiety też nie wrócą do domów, a będą utrzymywać swoje rodziny. Więc te marzenia Eriki o pracy fizycznej i męskiej, one się szybko spełniają, bo ona sama musi zastąpić pracowników swojego taty. Więc tak by tutaj już historia pozwoliła jej na to, żeby wyszła poza te ramy patriarchalne.
1: Powiedziałaś, że polubiłaś Erykę, ja też ją polubiłem, ale czy to jest tak, że jakby te jej walki to też są jakieś walki, mówię o tożsamości, płci i tak dalej, które ty prowadziłaś
0: tak.
1: też?
0: Czy ja prowadziłam? Nie, ale przypomniało mi się, że jako nastolatka byłam ministrantką i nie wiem dlaczego, bo przecież, no dobrze, to też był jakiś krok do przodu w stronę kobiet, że mogły być ministrantkami, ale słyszałam w środowisku kościelnym, że ty to taka feministka. Tak, słyszałam od kolegów ministrantów, że ty to taka feministka, więc nie rozumiałam w ogóle, o co im chodzi wtedy. Bo nie czułam nigdy takich jakichś ograniczeń w życiu, że coś jest tylko dla mężczyzn i że ja czegoś nie mogę robić. No właśnie ołtarz był dla mężczyzn, a ja sobie przyszłam tam.
1: Opowiedzmy wobec tego jeszcze trochę o mężczyznach, którzy się też pojawiają w tej historii i może też, więc jakby powiedz, kim oni są i też to, co wydaje mi się najbardziej istotne, to też, i to musimy też podkreślić, powiedzieliśmy o tym, że historia się jakby, rama jest w latach 60., natomiast to jest historia, która zaczyna się przed pierwszą wojną światową.
0: Tak, w 1913.
1: 1913 i mężczyźni idą na wojnę.
0: Tak.
1: Kim są ci mężczyźni?
0: To są młodzi chłopcy. Oni są w ogóle nieświadomi, co tutaj się wydarza i też myślą, że to będzie szybka wojna. Że za chwilę wrócą. Nie mają świadomości, że to będzie tyle trwało. No i mamy tutaj pierwszą miłość Eriki, który idzie na wojnę, a potem wysyła listy. I przez to jakby poznajemy też przebieg wojny z tych listów. Ale są też, jest taka też grupa żołnierzy, takich świadomych, którzy wierzą, że zmieni się układ w Europie, że nagle tam mamy taki przypadek tego chłopaka, który na dworcu w Opolu wskakuje na lokomotywę i mówi: żołnierze, z tej wojny Polska powstanie. To też jest prawdziwy cytat, że część była nieświadoma tego, co się dzieje, jaka Polska, co to w ogóle jest. Przecież jesteśmy obywatelami niemieckimi. Ale część była taka, która określała się jako Polacy. Mówili przecież, w domach się mówiło po polsku na Śląsku. I oni wierzyli, że ta wojna zmieni wiele.
1: A wiesz, że taka sama scena... Kasper, który pędzi po właśnie dachach wagonów, kiedy z kolei wojska jadą, no tak, na rozpoczęcie pierwszej wojny światowej i to jest u Macieja Płazy, więc być może by się obydwoje znaleźliście. Być może obydwoje znaleźliście coś.
0: Ten sam fragment mogliśmy przeczytać.
1: Gdzieś w jakichś źródłach i wykorzystaliście każde po swojemu. I czy to jest, czy powiedziałabyś, że to jest też historia o tym, jak te kobiety usiłują, no bo tak, bo jakby w tle właśnie jest cały czas wojna, która jest męską sprawą, a te kobiety usiłują właśnie nie tylko przetrwać, ale usiłują, jakby to powiedzieć, nie wiem, znaleźć jakieś swoje szczęście w tle tych wojen kolejnych, bo potem jest jeszcze druga wojna światowa.
0: No bo życie toczy się dalej. Mężczyźni poszli, trzeba zająć się domem, pójść jak trzeba do fabryki, czy pójść na rolę. Więc tak, że no przychodzą listy, one wiedzą, że mężowie żyją. Jednak ta poczta na wojnie dobrze działała. Przychodziły często, nawet dotarłam do listów takich i dziwiłam się, że na przykład daty były, po dwóch dniach był

0: kolejny list i list, i list, który był odpowiedzią na poprzedni list, i zaskoczyło mnie to, jak to w 2 dni potrafił list dotrzeć do domu, co aha, teraz jest rzadkością.
1: A bywało, tak?
0: Tak.
1: Wydaje mi się, że trochę jakby udało nam się nakreślić pewne tło, ale musimy teraz opowiedzieć o wspomnianej krótko, głównie powiedziałaś o jej służącej, a musimy powiedzieć o Agnes, dlatego że Śląszczyki mają też bardzo misterną konstrukcję. Oczywiście nie będziemy zdradzać, jak to się kończy i kto był kim dla kogo w pewnym sensie. Natomiast historie się zazębiają. No i jest też Agnes, która zresztą spotyka się z Eryką.
0: Nawet 2 razy w książce.
1: 2 razy? Zaznaczyłem sobie raz. Zaznaczyłem ten fragment, kiedy Eryka przychodzi do muzeum, w którym oprowadza
0: Agnes. Tak, to jest a potem się spotykają po latach.
1: A, na dworcu.
0: Tak, w autobusie.
1: W autobusie, okej, okay, dobra.
0: Ale się nie rozpoznają.
1: Się nie rozpoznają. Tak. Oczywiście, bo trochę to jest też o tym... Ale dobra, kim jest Agnes? Opowiedzmy.
0: Agnes jest dużo młodsza od Eryki w tym czasie, bo to jest taka 16-latka, która właśnie jest córką pastora i żyje w takim bardzo takim domu religijnym. Ma tą swoją jeszcze nianię ze Śląska. I jest to dziewczyna, która chce się wyrwać. To jest jej marzenie największe, żeby się wyrwać z tego małego miasteczka, w którym mieszka. Więc ona ma takie ambicje naukowe. Wie, że się wyrwie, jak pójdzie na uniwersytet. Do tego dąży. Nawet podejmuje pracę, wakacje, tylko żeby zarobić pieniądze, żeby mieć potem swoje pieniądze w tym mieście Breslau, czyli we Wrocławiu. To są jej plany. To jest osoba, która ma też dużo rodzeństwa i jest najmłodsza. I ona słaby ma kontakt z tym rodzeństwem, bo ona jest najmłodsza i tak patrzy na wiele ludzi w domu, którzy mają podobnie, wszyscy wyglądają i ona czasami nie wie i tak nawet nie zapamiętuje tych imion, tych nie do końca wie, ile tych dzieci w domu jest.
1: Jak to bywa u pastorów. Ale też ja myślę, to zresztą czytelniczki, czytelnicy sami, jak przeczytacie, to albo się ze mną zgodzicie, albo nie, ale też Agnes i Eryka tworzą takie dwie kobiece postacie, tylko że Eryka jednak zyska na końcu taką samoświadomość, a Agnes nie.
0: Nie.
1: Prawda?
0: Tak, tak.
1: I to jest też w ogóle ciekawe, bo Eryka wychodzi jednak z dołów społecznych, ale okazuje się, że na planie takim osobistym jest w stanie taką jakąś zbudować tożsamość, doznać, nie wiem, nawet użyję tego dużego słowa, doznać w pewnym sensie oświecenia pewnego, też rozumianego raczej w takim sensie buddyjskim, a to już jest co innego. Natomiast u Agnes się to można chyba powiedzieć, że ogólnie, że to się nie wydarzy.
0: To się nie wydarzy, no właśnie przez pewne wydarzenie. Ona nie jest w stanie po prostu pójść dalej.
1: Ale nie powiemy, jakie to wydarzenie. Ona jest też istotna, bo na przykład dzięki niej opowiadasz o Hansie Bellmerze. To mnie też zafascynowało. Jeżeli ktoś chce zobaczyć lalki słynne i z jedną prawdziwą całą oraz zdjęcia Hansa Bellmera, to właśnie są pokazywane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wspaniałej wystawie o surrealizmie i antyfaszyzmie. Bellmer, dobrze pamiętam, urodzony w Katowicach zresztą.
0: Nie, on mnie...
1: Czy wychowywał się w
0: A może był w Katowicach i oni chyba się przenieśli do tego pokoju, czyli Karlsruhe, kiedy zmieniły się granice po I wojnie światowej. Możliwe, że był z Katowic, tak.
1: W każdym razie na pewno... opowiedz, to teraz ty już opowiedz, kim był Bellmer i dlaczego tutaj się pojawia w sposób niesłychanie znaczący?
0: Tak... To się wzięło z tej całej ideologii nazistowskiej, która chciała stworzyć idealnego człowieka, chciała tej czystości rasowej. Natomiast Bellmer stanął w opozycji do faszystów, tworząc pokiereszowaną lalkę. On tę lalkę rozczłonkował, potem sklejał. Ona miała gdzie indziej nogi, gdzie indziej ręce. To było też nawiązanie do tych inwalidów wojennych po I wojnie światowej, ale głównie to był sprzeciw wobec tego idealnego ciała promowanego przez faszyzm.
1: I to jest też zresztą udowadnia, że surrealizm był antyfaszystowski swoją drogą. Natomiast, bo staram się to tak opowiedzieć, żeby zbyt wiele nie zdradzić, ale pojawia się postać młodego artysty, w skrócie.

0: raporcie, który opisuje to, co Agnes robi z lalkami w kontekście Belmera. I pisze tak, ten twój bohater. Przejmujące jest nie tyle cierpienie jednej z lalek, co milczenie pozostałych. Ofiara milczy, nie woła o pomoc, odchodzi w ciszy. Milczą też ci, którzy na to patrzą. Wymyśliłaś to?
1: Wymyśliłam, bo Agnes chciała naśladować Belmera, a że miała dużo starszych sióstr, po których zostały lalki, więc ona zaczęła z tymi lalkami eksperymentować bardziej. Niektórzy rzeczywiście były nienaruszone, milczące i stąd stworzył mi się ta eksplikacja na wystawę.
0: No, właśnie, bo to jest w zasadzie kuratorski tekst.
1: Tak, kuratorski tekst.
0: Do nieistniejącej wystawy, nieistniejącej artystki, tak. Nieistniejącego dzieła, dokładnie. Ale ten fragment ofiara milczy, milczą też ci, którzy na to patrzą, oczywiście staje się metaforą nazizmu, ale potem jest jeszcze takie zdanie, kuratorskie. To najsmutniejsza rzecz, jaką do tej pory widziałem w sztuce, ale jakże symptomatyczna dla naszych obecnych czasów. No i rzeczywiście jest symptomatyczna. Tak. Czy to w ogóle ten Belmer trochę się wziął z tego, że ty jesteś też artystką wizualną?
1: Mogła mieć takie pragnienie, żeby jednak ta sztuka pojawiła się w książce, ale on się głównie jakby pojawił mi się w głowie wtedy, kiedy Agnes zaczyna pracować w muzeum, gdzie są wystawione średniowieczne narzędzia tortur. I od razu miałam takie skojarzenie, że tu zaraz obok w Naopolszczyźnie tworzy Belmer, który tak jakby trochę torturował swoją lalkę. I pomyślałam, że skoro Agnes pracuje w hotelu i goście zostawiają książki, dużo różnych rzeczy zostawiają goście w swoich pokojach, no to do niej trafi ten Belmer. Bo on na pewno by w inny sposób nie trafił. Tam było kilka, on w niewielu egzemplarzach wydał wtedy Belmer tą książkę, więc mógł być to jakiś jego przyjaciel, który odwiedził Dolenstadt, tą miejscowość powieściową i zostawił ten egzemplarz.
0: Bo też dodam, że Śląszczyki, pomimo tego, że są utkani z różnych elementów historii, wspomnień, właśnie zaraz porozmawiam o twoich jeszcze wspomnieniach, są też tak skonstruowani, że te wszystkie spotkania brzmią absolutnie, absolutnie realistycznie. A skądinąd jednak wiemy, że wplatanie tych prawdziwych historii do fikcji wcale nie jest takie łatwe. Można się na tym wywrócić.
1: Oczywiście, tak,
0: po prostu. Tak. Ale powiedz więcej, ponieważ skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych.
1: Tak, tak, już w późnym wieku. Już byłam wtedy już dyplomowaną absolwentką szkoły filmowej, zawodową scenarzystką, ale czegoś mi jeszcze brakowało do wypowiedzenia się. Zaczęłam sobie malować, poszłam do Domu Kultury na kurs i tak mnie to zafascynowało, że postanowiłam jeszcze skorzystać z nauki w Akademii Sztuk Pięknych i to się udało. Byłam tam 2 lata na takich studiach weekendowych, one się nazywały podyplomowe. I to był najwspanialszy czas mojej edukacji w życiu. I dużo się tam nauczyłam i dzięki temu mogłam sobie potem sama w swojej pracowni tworzyć.
0: Widziałem w internecie twoje obrazy i być może tworzę koncepcję swoją, ale miałem wrażenie, że one są narracyjne.
1: Tak, wiele słyszałam o tym, że te obrazy gadają do ludzi i myślę, że to się mogło wziąć z tego niedostatku w życiu zawodowym, że ja pisałam scenariusze, które już ktoś wymyślił, czyli byłam podporządkowana oczekiwaniom producenta, głównego scenarzysty, natomiast tu mogłam sobie poopowiadać po swojemu, przekazać swoje obserwacje z ulicy, a nie mogłam wtedy opowiadać prozą, ponieważ no jednak jak się pracuje przy dialogach serialowych, takich współczesnych, no to trudno potem już złapać jakąś frazę taką ciekawą, więc to było zastępcze. Malarstwo
0: zastępcze, w sensie jako przestrzeń wolności w stosunku do ograniczeń, które miałaś

0: pisaniu scenariuszy, tak?
1: Tak.
0: Ale musisz chyba to wytłumaczyć, bo myślę, że większość naszych słuchaczy, słuchaczy trójki nie wie, jak to działa. To znaczy, co to znaczy, że jest producent, że są narzucone, że ty piszesz? Wytłumacz to.
1: Dobrze. To ja opowiem o takiej pracy, gdzie nie wymyślałam historii, tylko przychodziłam, był zespół scenarzystów, był producent, który chciał jakiejś tam historii, żeby się znalazła w serialu, albo na przykład, bo takie było oczekiwanie ludzi, którzy byli badani na przykład na fokusach.
0: I był, na fokusach, czyli na testach.
1: Na testach. Bo kiedy ja zaczynałam pracę, to rzeczywiście takie badania były prowadzone. Brano 12 osób, które oglądały dany odcinek i wypowiadały się na temat tego, na temat właśnie fabuły bohaterów. Więc to było mnóstwo ograniczeń. Ograniczeń też ze strony właśnie szefa. Nigdy nie byłam szefem w takim zespole, bo też nie chciałam. Nie miałam takich nigdy aspiracji. Myślałam, że robię swoją pracę. Tylko ta praca mi nie wystarczała i w pewnym momencie chciałam coś powiedzieć, coś od siebie chciałam powiedzieć. I to malarstwo było idealne. Tak przyszło do mnie i nagle zobaczyłam, o, jak fajnie. Czasami szłam ulicą, widziałam jakąś ciekawą sytuację, robiłam ukradkiem zdjęcie albo sobie zapamiętywałam i potem przelewałam to na płótno.
0: Okej. Ale czy wymienisz chociaż jeden tytuł takiej telenoweli, serialu, na którą pracowałaś, żeby...
1: Tak, żeby sobie... były Barwy Szczęścia, była Pierwsza Miłość, ale zdarzały się też taki policyjny serial, gdzie rzeczywiście mogłam sobie tworzyć historię, co się wydarza w danym odcinku, albo... O, moja pierwsza praca to była Rodzina Zastępcza, czyli tam sobie mogłam pozwolić na humor, bo to był wesoły serial. I tę pracę najbardziej lubiłam.
0: W Śląszczykach jest też sporo humoru, ale przeczytałem, powiem ci szczerze, Śląszczyki, które no jednak mają 250 stron, chociaż właśnie są takie moim zdaniem w sam raz. Ja mam wrażenie, że niestety moje koleżanki i koledzy po fachu, nasze koleżanki i koledzy po fachu lubią ostatnio pisać dużo. A ty napisałaś tak w sam raz i tę książkę się świetnie czyta. I kiedy się okazało, że pisałaś scenariusze, to pomyślałem, że ta książka jest bardzo scenariuszowa. Znaczy ona jest głównie oparta na akcji. Tutaj się naprawdę dużo dzieje i ona dzięki temu wciąga. Jak serial.
1: Tak, bo to wynika z tego mojego pisania. Ja tak trochę nie umiem jeszcze rozbudowywać i tworzyć takich rozbudowanych fraz, więc u mnie jest taki, językowo jest taki minimalizm, ale rzeczywiście może być to dużo się dziać w treści. Nawet z jednego akapitu mógłby powstać jeden odcinek. Tak, to wynika ze stylu, z tego patrzenia na literaturę, ale też lubię takie książki, które nie mają po 1000 stron, w których się dzieje coś kameralnego. Tutaj nie jest kameralnie, bo to jednak jest saga, ale lubię, jak idzie do przodu. Mhm. Idzie do przodu i że nie przepadam za autofikcją.
0: Dlaczego?
1: Bo tam jest za dużo autor chce powiedzieć o sobie, za dużo jest tego ja i wolę jednak jak ktoś wymyśla historię. Pomyślałam sobie o starożytnych Grekach, o tragedii greckiej, że katarzis był tam możliwy tylko dlatego, że oglądało się, przeżywało się czyjąś historię.
0: Tak,
1: a nie swoją.
0: Ale czyjąś w sensie bohatera fikcyjnego, a przez to uniwersalnego.
1: Tak.
0: W pewnym sensie.
1: To prawda.
0: Że on się nie łączy z tą konkretną autorką czy autorem. A powiedz, czy słuchowiska i sztuki teatralne, bo to też pisałaś przecież. To może najpierw powiedz, co napisałaś i jaki to mogło mieć wpływ na twoją powieść.
1: To miało w ogóle wpływ na to, że poszłam do szkoły filmowej, bo napisałam dwie sztuki teatralne i miałam wtedy 20 lat i one od razu dostały nagrody w konkursach i pomyślałam sobie wtedy, że tak, to może być mój zawód,

0: tylko że w trakcie studiów, w trakcie pracy, ja zgubiłam tamten język już, tamten teatralny i trudny byłby teraz dla mnie powrót na scenę, ale w międzyczasie udało mi się napisać taką trochę zabawną historyjkę o rodzinie, właśnie, która została przerobiona na słuchowisko. I 10 lat temu była emitowana w
1: to
0: Jedynce.
1: Były czystki,
0: czystki, tak. Więc gdzieś tam coś mi tam, nawet pomimo malowania, coś chciałam jeszcze coś innego napisać.
1: Mm-hmm, okej. Okay. Czy to była opowieść, słuchowisko o toksycznej rodzinie w pewnym sensie?
0: To było też o tym, że się od tej rodziny nie da uciec, nawet po śmierci. Taki to był taki żarcik, że albo nawet jak ta rodzina, już ktoś z rodziny nie żyje, to on dalej żyje. Mm-hmm. Tak. I to była krótka sztuka, zabawna. Można ją chyba odsłuchać gdzieś jeszcze.
1: Właśnie to tak? Nie jestem pewien, bo próbowałem, ale może za mało szukałem. Śląszczyki Agnieszki Głębickiej, zapomniałem powiedzieć, wydawnictwo Czarne to wydało, twój debiut. I parę razy padło to takie ogólne sformułowanie Śląsk, które jak wiemy, szczególnie Ślązacy, lubią, żeby jednak tak wszystko uszczegółowić. Czy górny, czy dolny, tak. Czy opolszczyzna i tak dalej. Więc zacznę w ogóle od tego. Gdzie ty się urodziłaś i kim ty jesteś?
0: To dobre pytanie. Urodziłam się w Paczkowie. To jest takie miasteczko średniowieczne. Ono zachowało swoją strukturę. Ma średniowieczne mury obronne. Jest otoczone, stare miasteczko jest otoczone tymi murami. Są kamieniczki, nawet z czasów renesansu. Jest wielki kościół budowany w średniowieczu, gotycki. I to było takie miejsce na pograniczu. Bo historycznie to jest Dolny Śląsk, ale administracyjnie już Opolszczyzna. A wystarczyło zrobić tak naprawdę kilometr na północ, już się było w województwie dolnośląskim, a 3 kilometry na południe i było się już w Czechach. I to było miasteczko też nie do końca takie śląskie w rozumieniu dzisiejszego Śląska, ponieważ po II wojnie światowej ludzie stamtąd, mieszkańcy tego miasteczka wyjechali do Dolnej Saksonii. Więc jak przyjechali tutaj moi dziadkowie, jedni z Warszawy, a drudzy ze Lwowa, no to oni zastali puste domy. Rzeczywiście nie było tam, może kilka osób zostało. Takich specjalistów, którzy się przydali, nie wiem, przy wodociągach, infrastrukturze miejskiej. Ale byłam w takim domu, że często słyszałam słowo poniemieckie. O, mamy poniemiecki dom przede wszystkim. Taka była betonowa droga, jak niegdyś autostrada A4, takie, z takich betonowych właśnie płyt. Tutaj się tak cały tak się kolebał samochód. No to była właśnie poniemiecka droga. Była poniemiecka filiżanka. Czyli taki dziki zachód, że moi dziadkowie tu przyjechali. Jedni musieli, bo potracili swoje domy we Lwowie, a drudzy przez powstanie właśnie warszawskie i przez to, że no nie mieli dokąd wracać, no to też postanowili poszukać lepszego życia w tym Paczkowie.
1: Czyli jednak twoja powieść, ponieważ wcześniej wspominałaś dużo o badaniach, no ale ona też wynika z twojej tożsamości, ale czy wobec tego ty czujesz się Ślązaczką, czy czujesz się kim?
0: Te swoje dzieciństwo spędziłam nie słysząc w ogóle słowa Śląsk, bo Śląsk to były Katowice,
1: okay.
0: To była kopalnia i to były filmy Kazimierza Kutza.
1: Jasne.
0: Nie miałam świadomości, że ja też jestem ze Śląska. Słyszałam oczywiście takie prześpiewki. Mama lubiła sobie śpiewać na przykład, że to polskie dziołchy, wielkie paradnice, kazały se poszyć czerwone spódnice. Stąd ta spódnica, która się pojawia w książce. Albo, że poszła Karolinka do Gogolinka. Ale nic więcej. I dopiero jako dojrzała już osoba, przyjechałam do Opola, żeby właśnie robić dokumentację do książki, odkryłam, czym jest ten śląsko-polski. Odkryłam, że po wojnie nie było, nie ma czegoś, nie istnieje coś takiego jak wypędzeni, bo ci ludzie zostali. To mnie bardzo zaciekawiło, ale jak to zostali? A potem jak się dokopałam jeszcze do tego, że oni mówili

i po polsku. Obywatele niemieccy przed II wojną światową mówili po polsku w swoich domach. Więc to już była taka podążanie za historią Ślązaka. Od

0: wyróżnieniu się i w jakimś określeniu się tożsamościowo?
1: Tak, ostatnio, wczoraj koleżanka mnie pytała, czy będę w weekend w Warszawie, a ja powiedziałam, nie, jadę na Śląsk. Po raz pierwszy użyłam słowa Śląsk. Zawsze mówiłam, że jadę na przykład do Kotliny Kłodzkiej. Albo mówiłam, no jadę w swoje Sudety. Albo że jadę do swojego miasteczka. I pierwszy raz użyłam i poczułam, że mam prawo do tego mówić, że jestem ze Śląska. I nie jestem z tego filmu Kazimierza Kuca, tylko z innego Śląska jestem.
0: To mi też przypomina, że jedna z najciekawszych, najważniejszych artystek wizualnych ze Śląska, Laura Pawela. Jej wystawa Serce z węgla trwa teraz latem w Galerii Rzecznej, podobno świetnej, w Rybniku, więc jak pojedziesz na Śląsk...
1: Chyba tam zajrzę, tak?
0: To musisz zobaczyć, bo Laura jest taką właśnie artystką, która tą swoją śląskość i w ogóle śląskość na różne sposoby zgłębia, też między innymi pracując z węglem. I wszystkich autorów i autorki i artystów związanych z regionem polecamy. Oczywiście wprowadzając te wszystkie rozróżnienia. Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Śląsk Opolski, czyli Opolszczyzna i tak dalej. I na koniec, jak się okazuje, nie tylko w związku z regionem, bo to będzie o Wałbrzychu, ale też paradoksalnie a propos tego wątku służących, o których ty wspomniałaś. Ja chciałem jeszcze polecić książkę, którą wydało wydawnictwo Agora. I to jest książka pod tytułem Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Zamek Książ, w którym ostatniego lata w drodze do Sokołowska połaziłem tam w okolicy. Jak wiemy, te historie księżnej Daisy von Pless i nie tylko są absolutnie fascynujące. I to jest książka, która z jednej strony ma takie elementy absolutnie archiwalne i zresztą tutaj znajdujemy nagle blackface, chociaż to jest po prostu, to jest teoretycznie kominiarz, sprawa jeszcze do przeanalizowania. Natomiast Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn napisali taką książkę, z jednej strony powiedziałbym popularną, ale z drugiej strony też naprawdę umocowaną w przypisach, w danych historycznych. Więc właśnie jak ten Zamek Książ funkcjonował i jak to wszystko się działo właśnie od strony tych ludzi, którzy zazwyczaj są w cieniu i są wykluczeni. Więc ja to polecam, wydawnictwo Agora. A co ty ostatnio czytałaś i byś poleciła?
1: Ta książka moja powstawała w Bibliotece Narodowej, bo tam znalazłam sobie idealne miejsce do pisania, ale robiłam sobie przerwy. I te przerwy robiłam sobie zwykle na poezję, czyli zamawiałam z magazynu tomiki poezji, a taki tomik, który mnie zachwycił ostatnio, to są wiersze Jula Łyskawy.
0: Nagradzanego prozaika.
1: Nagradzanego i okazało się, że wiersze też pisze dobre.
0: A to jest nowa książka?
1: To jest nowość. Chyba to wydały Warstwy. I ja sobie, bo to jest długi tytuł, ale sobie przeczytam teraz. Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza.
0: No to brzmi jak Jul Łyskawa,
1: tak.
0: Rzeczywiście. Poezję Jula Łyskawy też polecamy. I Śląszczyki Agnieszki Głębickiej, debiut niesłychanie udany i dobrze się czytający. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: To był plik tekstowy w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic.

0: Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na Antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Budowa bezpieczeństwa kraju to nasze najważniejsze zadanie, mówi w święto Wojska Polskiego premier. Koniec poszukiwań surfera, który zaginął w rejonie chałup, odnaleziono ciało. Mamy złoty medal na pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. O sukcesie Katarzyny Wasik za chwilę w sporcie. Cztery filary bezpieczeństwa kraju wskazał w święto Wojska Polskiego premier. To szczelne granice, mądra polityka zagraniczna, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silna gospodarka, która się rozwija. Otwierając paradę morską w Gdyni, Donald Tusk zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
3: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, znoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu, ale my musimy skończyć z tą złą polityką niektórych polityków i partii tutaj w Polsce właśnie dla bezpieczeństwa.
2: W tym czasie co parada morska, uroczysta defilada przeszła stołeczną Wisłą Stradą. Podczas wystąpień prezydent mówił o strategii bezpieczeństwa, szef MON-u zapowiadał podwojenie liczebności armii.
4: Defilada rozpoczęła się hucznie. Jako pierwsze zaprezentowało się lotnictwo, śmigłowce, samoloty transportowe, myśliwce, również sojusznicze i najnowszy polski nabytek F-35, na który czekali chyba wszyscy.
5: Szczególnie czekam na F-35 Husarz.
6: F-35.
7: Na żywo ich jeszcze nie widziałem w powietrzu.
4: A potem defilada piesza i ciężki sprzęt, który robił równie ogromne wrażenie.
8: Jest dużo, jest no piękne to wojsko nasze jest.
9: Jest na co popatrzeć. Mnie się to bardzo podoba.
4: Na twarzach widać było dumę, słowa układały się w dziękuję, również polityków.
10: Narodzie, jeśli mnie słyszysz, podziękujmy naszym żołnierzom za to, że dają nam bezpieczeństwo.
11: Dzisiaj ta defilada i armia, i wojsko, i siły zbrojne, ich pokaz jest po to, żeby nikt Polski nie odważył się użyć.
4: W defiladzie wzięły udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu, a wydarzenie poprzedziły tygodnie prób i przygotowań. Agata Król, Polskie Radio.
2: Odnaleziono ciało poszukiwanego w Zatoce Gdańskiej surfera. 40-letni mężczyzna zaginął we wtorek w rejonie chałup. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona, jak informuje wieczorem policja. Wyłowione z Zatoki Puckiej zwłoki należą do zaginionego. Odnaleziono je koło południa. Dalsze policyjne czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Do 11 wzrosła liczba ofiar izraelskich ataków w południowym Libanie. Izrael informuje, że uderzył w pozycję Hezbollahu. Libańskie władze ogłosiły, że zginęli cywile, w tym kobiety i dzieci. Odwet zapowiada Hezbollah.
12: Jak podała oficjalna libańska agencja informacyjna, 7 osób zginęło w ataku izraelskiego lotnictwa na dom w miejscowości Ansar na południu Libanu. Pośród nich 2 kobiety i 3 dzieci. Kolejne 4 poniosły śmierć w wyniku ataku na wieś Deir al-Zahrani. Izrael twierdzi, że zaatakowano infrastrukturę Hezbollahu. Miała to być odpowiedź na działania wymierzone w izraelskich żołnierzy. Hezbollah zapowiedział, że ataki spotkają się z odpowiednią reakcją. Szef izraelskiego rządu oskarża Hezbollah o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni i wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz. Zdaniem Izraela ofiary cywilne są wynikiem ich celowego umieszczenia w obiektach o charakterze wojskowym. To jeden z najbardziej krwawych ataków od czasu zawartego pod koniec czerwca porozumienia Libanu i Izraela. Minister obrony Izrael Katz oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się z południowego Libanu, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
2: Piękna pogoda i wydłużony dla wielu weekend przyciągnęły tłumy nad morze. Na plażach nad Bałtykiem jest tłoczno. Ratownicy ostrzegają, że w morzu parawanów łatwo zgubić dzieci, dlatego warto nauczyć je kilku zasad.
13: Wchodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu trzeba się zgłaszać. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi,

0: ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie.
1: Mówi ratownik WOPR-u z Międzyzdrojów Piotr Golian.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, umiarkowana m.in. w Dębicy, Gorzowie czy w Ciechocinku. Odnawialne źródła energii odpowiadają obecnie za 1/5 prądu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
4: Katarzyna Wasik, mistrzynią Europy. Polka w pływackiej rywalizacji w Paryżu zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym. Wynik 23 sekundy i 84 setne to rekord Polski. Kasia wyprzedziła Szwedkę Sjöström i Włoszkę Sarę Kurtis. To i trzeci medal mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej zdobyła 2 srebra, również na tym dystansie. Biało-czerwoni w stolicy Francji zdobyli jak dotąd 2 medale. Wcześniej brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Emocje w Paryżu i w Birmingham, gdzie też trwają Mistrzostwa Europy, ale w lekkiej atletyce to tu też nie zabrakło dzisiaj sukcesu. Srebrny medal w chodzie sportowym na dystansie maratońskim zdobyła Katarzyna Zdziebło. Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, Włoszka. Polka wykonała zadanie.
5: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Zdecydowanie Włoszka była lepsza. Końcówka była już bardzo ciężka, troszeczkę przeszacowałam swoje siły, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to wytrzymałam, bo może troszeczkę za mocno poszłam w trakcie dystansu, szarpnęłam niepotrzebnie, nawet poniżej 4:30 to był błąd. W końcówce już za to się płaci. No co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor.
4: Trwa już najlepsza sesja wieczorna. Przedostatnia rozpoczął się finał skoków zwyż z Marią Żodzik, a także finał rzutu oszczepem, między innymi z Marcinem Krukowskim. O 21:10 za chwilę w finale na 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka, czyli kandydatka do złotego medalu. Po 22:00 w finałach zaprezentują się sztafety pań i panów 4x100 metrów. Wreszcie udało się przełamać Mai Chwalińskiej. Polka wygrała swoje spotkanie pierwszej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa pokonała w 2-2 Hiszpankę Buxę. Rozpoczęło się także spotkanie Magdaleny Fręch z Łotyszką Ostapenko, a około 22:00 na korcie powinien się pojawić Hubert Hurkacz, który zagra w drugiej rundzie z Amerykaninem Polem. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 4. kolejka. Widzew Łódź podejmuje koronę Kielce i to goście do przerwy prowadzą 2-1. W zakończonych meczach Zagłębie Lubin wygrało 2-1 ze Śląskiem Wrocław, a Wieczysta Kraków pokonała 4-3 w Gliwicach Piasta. I jeszcze Żużel. Trwa 3. decydujący turniej o indywidualne Mistrzostwo Polski. Po 16 biegach w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu jest Kacper Boryna. Punkt traci Maciej Janowski, a 3 Bartosz Zmarzlik.
1: Wieczór i nas pogodne. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą deszcz i burze. W Suwałkach będzie w nocy 15 stopni, w Warszawie 17, we Wrocławiu 18.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Cześć, tu Tłusty Majonez. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass w Trójce.
11: Jazz and Bass.
12: Jesteśmy. Dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszamy na Jazz and Bass do godziny 23. Mamy 8,5 po 21, w razie czego. Muzyka na dziś wybrana to ta, która przeszła drogę eliminacji w Grabkowym Uchu i została wpisana w scenariusz dzisiejszego programu, a scenariusz pęka w szwach. Z rzeczy ważnych i tych, które chcę teraz od razu zdradzić, to na przykład to, że dziś radiowa, uwaga, premiera nowej muzyki duetu Tłusty Majonez. Bartosz i Kornel opowiadali swego czasu słuchaczom Jazz and Bass o sobie, o swoich produkcjach, o swojej muzyce, o koncertach. Dwa tygodnie temu podzielili się jeszcze długo przed premierą nową płytą. Ona zatytułowana jest Astrocyrk, a w tym tygodniu dostaliśmy zielone światło, aby jako pierwsi zagrać w radiu nowe nuty. I to dzisiaj na pewno

No się wydarzy. I tak też będzie w tym momencie, bo o reszcie planów nie powiem, tylko nacisnę play, bo zabieramy się do jakże przyjemnej pracy.

15,5 minuty po godzinie 21. No, jako pierwsi dzisiaj prezentujemy muzykę Tłustego Majonezu, to jeszcze chwilę. No i jako pierwsi powiemy, że mamy srebro w Paryżu. Natalia Bukowiecka, 400 metrów. Brawo, brawo. To stało się zupełnie przed chwilą, w momencie, kiedy rozpoczęliśmy audycję, która nazywa się Jazz and Bass. Ja przypominam, bo być może ktoś dopiero trójkę włączył dzisiaj pierwszy raz w życiu, że Jazz and Bass to soboty między 21 a 23. 120 minut muzyki. Audycja, z którą możemy się łączyć, właściwie wy możecie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nigdy nie mówię, że moje imię bez polskiego znaku. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Sprawdzamy Facebooki i Instagramy, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Sprawdzamy Facebooki i Instagramy trójki. Tam też możemy się przecież w tych warunkach spotkać. Artysta, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, ukrywa się pod pseudonimem To Sleep, a tak naprawdę nazywa się Gianfranco Cirillo. Jest włosko-kolumbijskim producentem muzycznym. Nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o taki house udżezowiony, tak jak przed chwilą, ale też daje radę, jeżeli chodzi o dobry two-step i garage, o czym przekonamy się w drugiej godzinie. A teraz płyniemy sobie dalej.

No i tak się ułożyło, znaczy samo się nie ułożyło, początek naszego dzisiejszego programu, taki włoski, bo to z kolei Max Marinacci, też DJ, też producent pochodzący z Rzymu. Ktoś prosił o saksofon ostatnio, no, bardzo proszę, chociaż saksofon jeszcze dziś pojawi się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz & Bass, myślę, że niejednokrotnie. Aha, nie powiedziałem na początku, że dzisiaj nie przyszedłem z pustymi rękoma, bo oczywiście wziąłem muzykę do audycji Jazz & Bass, ale też zdaje się będę mógł zaprosić na jutro, na jutrzejszy wieczór do klubu Jazzmin. O tym wkrótce. Chyba Jazz & Bassowe Tygryski wiedzą, o jakim wydarzeniu mówię. Jeżeli nie, to podtrzymam was jeszcze parę minut w niepewności. Think of life without music.

Danny Wheeler, czyli Wheel Up i świeża paczka ze stajni True Tats. Danny Wheeler z okazji pięciolecia istnienia jednego z najważniejszych swoich singli postanowił jeszcze raz go zremiksować, co właśnie zabrzmiało na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wheel Up, dokładnie to on i Tiawa, która mu pięknie zaśpiewała. 21:31, no to teraz udajemy się do prywatnego, malutkiego świata Spark Mami. On nazywa się In This Body.

0: Krótka to płyta, bo trwa zaledwie 24 minuty i tak w małych fragmentach w Jazz and Bass pojawia się na antenie Trójki. Spark Mami. Co tydzień opowiadam o tej artystce, dziś mogę dodać, że polecam zajrzeć na profil na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Udało mi się odnaleźć, choć nie było to trudne, zapis wideo koncertu, który Spark Mami razem ze swoim zespołem odbyła u Jilesa Petersona w Brown Suit Recordings. Proszę sprawdzić, jaka jest na żywo i proszę sprawdzić, jaka jest na płycie In This Body. 21:34, to co? Chciałby ktoś spędzić jutrzejszy wieczór w klubie Jasmine? No to za chwilę będę coś miał.
1: And now, ladies and gentlemen, place your turntable in front.

Jazz and Bass, trójka, sobotni, sierpniowy, myślę, że w dalszym ciągu ciepły wieczór, mamy dzisiaj 15 dzień sierpnia, no i tak sobie tutaj gramy, tak sobie tu tupiemy nogą, przecież połowa weekendu, przecież urlopy, przecież luźny czas, nikt nam nie zabroni tego robić, tym bardziej, że grają Mo Horizons, którzy tak jak ostatnio powiedziałem, cyklicznie pojawiają się na antenie trójki, w tym właśnie paśmie. No dobrze, to jest dobry moment, abyśmy wkroczyli na teren.

polskiej muzyki jazzowej, eksperymentalnej, elektronicznej i całego tego fantastycznego zamieszania. Jutro wieczorem w warszawskim klubie Jazzmin z cyklu Warsaw Live Sessions wystąpi formacja Light Star Guiding. Audycja Jazz & Bass blisko jest tego wydarzenia. Wiem, że już mała reprezentacja słuchaczy wybiera się na to właśnie jutrzejsze show. Okazuje się, że jeszcze jedno podwójne zaproszenie mogę dzisiaj rozdać. Klub fenomenalny, muzyka genialna, atmosfera na bank wyjątkowa. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres, pod który możecie napisać, jeżeli chcecie autentycznie przyjść jutro wieczorem i posłuchać dobrych dźwięków. A to Joy Tune, Lights Are Guiding, utwór, który zapowiada album, który ukaże się na początku 2027 roku.

0: No piękny ten saksofon. Potwierdzam. Można go usłyszeć jutro na żywo w warszawskim klubie Jazzmin. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niedzielny wieczór z taką muzyką, na żywo, z takim koncertem. Jazz and Bass, Light Star Guiding, Joy Tune. Taka będzie ta płyta, to znaczy zbyt wiele nie mogę mówić, choć album już znam, ale czekamy, i zacieramy ręce. Nie wierzę, że chociaż dzień wcześniej mówiąc o koncercie, pewnie już macie plany, no ale jeżeli ktoś miałby ochotę, no to jedno podwójne zaproszenie w dalszym ciągu do rozdania. Kwadrans do 22. Na podwórku polskim zostajemy jeszcze, bo teraz ważny moment.
1: Cześć, tutaj Nioko. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
0: My też pozdrawiamy zespół Nioko. Teraz o Nioko nie będzie. Teraz będzie o duecie Tłusty Majonez. Bartosz Wolert, perkusja. Corner Karolak, syntezatory. Dwie płyty, Karmin i Niezłe Bagno. I szykująca się, przygotowana, już nagrana płyta.

Astrocyrk. Ona ukaże się we wrześniu. Też już ją słyszałem. A singiel promujący wydawnictwo oficjalnie będzie miał premierę w poniedziałek. Ale dla słuchaczy Jazz & Bass zespół zrobił wyjątek i z wielką dumą zapowiadam utwór Cloud.

0: Clown to nowa muzyka duetu Tłusty Majonez. Album Astro Cyrk ukaże się we wrześniu i proszę posłuchać, jakie tam dzieją się rzeczy. Dziękujemy, zacieramy ręce, czekamy na moment, kiedy będzie można w Jazz & Bass odtworzyć cały album. Nie teraz, bo teraz nowa Eryka Badu z Alchemistem.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.

No trzeba przyznać, że nieźle się zapowiada. Wspólna płyta Eryki Badu i Alchemista, wspaniałej piosenkarki i niezłego beatmakera pod koniec sierpnia. 18 miesięcy ją nagrywali w Dallas i w Los Angeles, ale to może być album. No dobrze, 5 minut do 22. Zamykamy pierwszą część Jazz and Bass. Zamykamy tym, czym tydzień temu otwieraliśmy.

0: Autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Ponad 200 strażaków gasi pożar w Chlewnicy. 7 wymagało pomocy medycznej. Defilada na Stołecznej Wisłostradzie, parada morska w Gdyni. Za nami Święto Wojska Polskiego. O włos od katastrofy lotniczej w amerykańskim Phoenix. 2 samoloty miały ten sam numer lotu. Na początek jednak świetna informacja sportowa. Jest 5. polski medal w Birmingham. Natalia Bukowiecka zdobyła srebro w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Zawody potrwają do jutra. Więcej o polskich sukcesach w sporcie za godzinę. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w województwie pomorskim. Ogień wciąż nie jest opanowany. Palą się 4 hale, budynek biurowy i pryzma pozostałości po sortowaniu odpadów. Kilku strażaków ratowników potrzebowało pomocy medycznej.
1: Na tą chwilę mam informację, że 7 strażaków potrzebowało pomocy medycznej. Tutaj przez nasze zabezpieczenie tych działań mamy swój ambulans. Działania były trudne od samego początku. Temperatura, zadymienie. Z tych, którzy byli tutaj zaopatrzenie na miejscu, żaden nie wymagał hospitalizacji po odpoczynku. Są tutaj pod obserwacją naszych ratowników, nic złego się nie dzieje. Mam informację, że jeden ratownik z OSP skręcił nogę i samodzielnie miał udać się na SOR.
0: Mówi komendant Pomorskiej Straży Pożarnej Jacek Niewęgłowski. Akcja gaśnicza najprawdopodobniej potrwa do jutra. Ogień wybuchł około południa. W zakładzie w Chlewnicy w powiecie słupskim przetwarzane są odpady komunalne i budowlane. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. Bezpieczna Polska będzie najlepszym darem dla przyszłych pokoleń Polaków, mówił w Gdyni premier. W Święto Wojska Polskiego Donald Tusk otworzył paradę morską. Na obchodach był Przemysław Lis.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że zarówno to wydarzenie, jak i defilada w Warszawie to jasne sygnały mówiące o tym, że Polska poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo.
3: To jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
2: Szef rządu mówił także, że nasze dzisiejsze starania budują bezpieczną przyszłość.
3: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
2: W Gdyni premier ostrzegał także przed zagrożeniami, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy w Polsce nie będzie zdrady, nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności, mówił premier Donald Tusk. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Przemawiając podczas defilady w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki mówił, że polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie.
4: To nie jest święto sprzętu, to nie jest święto stali. To nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza.
0: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że program SAFE jest narzędziem do budowania odwagi potrzebnej żołnierzom.
5: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. 4 filary, 4 wyrazy. Nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
0: Warszawską Wisłostradę z okazji Święta Wojska Polskiego przeszło kilka tysięcy polskich żołnierzy z najnowocześniejszym sprzętem, jakim dysponuje polska armia. Podczas Parady Morskiej na Zatoce Gdańskiej prezentowały się 22 okręty. Czujność kontrolera lotów na lotnisku w Phoenix zapobiegła katastrofie. Zauważył, że 2 samoloty linii American Airlines omyłkowo posługują się tym samym numerem lotu. Zareagował błyskawicznie, ale o tym więcej Jan Pachlowski.
6: Kontroler znalazł sposób na zapewnienie właściwej separacji obu maszynom oznaczonym jako American 2482, jednej przylatującej z Chicago i drugiej, która właśnie wystartowała z Phoenix, gdyby piloci obu maszyn lecący w swoim kierunku uznali, że kontroler nakazuje im lot na tym samym pułapie, mogłoby dojść do zderzenia. Kluczowe było zatem, aby wiedzieli, który samolot jest w danej chwili instruowany. Kontroler utrzymał przylatujący samolot na bezpiecznym pułapie powyżej maszyny odlatującej, mimo że ich trasy lotu się przecinały i upewnił się, że piloci obu samolotów widzą się nawzajem, będąc jeszcze w znacznej odległości od siebie. Stacja NBC News pisze, że prawdopodobnie ktoś w centrum dyspozytorskim linii lotniczych przeoczył fakt, że oba samoloty znajdują się w powietrzu jednocześnie z tym samym numerem lotu i to na etapie zatwierdzenia planu lotu zarówno przez dyspozytory, jak i pilot. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro najwięcej słońca na Podkarpaciu, poza tym pojawią się chmury, które przyniosą przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 24 stopnie.

0: na Pomorzu, 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem, 19 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
3: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Jazz and Bass.
6: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie druga odsłona dzisiejszego wydania audycji Jazz and Bass, no ale przyda nam się jeszcze jeden dżingiel, bowiem schodzimy do piwnicy.

michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zaproszenia do Jazzmin rozdane. Właściwie jedno zaproszenie. Dzisiaj okazała się najszybszą słuchaczką pani Katarzyna. Serdecznie gratuluję. Do zobaczenia jutro wieczorem. Light Star Guiding. A co ma piernik do wiatraka, skoro tutaj taki bas przeolbrzymi rządzi na antenie trójki? A to Fotek. Legendarny brytyjski producent, który mieszka w Los Angeles, który w grze jest już od lat 90. A tu proszę, jeszcze raz rzucę okiem na datę. 17 dzień lipca, rok 2026. Fotek takie rzeczy tworzy. 30 Seconds Out to tytuł tej produkcji. 12 minut po 22. No piękny drum and bassowy, basowy balet. Wczoraj miał miejsce nad rzeką Wisła. Barka Kaskada, jej impreza Let's Addiction, o której imprezie audycja Jazz and Bass wspominała niejednokrotnie. Nawet reprezentacja słuchaczy była podczas tego wieczoru. Och, co tam się działo. Och, Harland. Och, Ross Addiction. Och, HLZ. Och, Doc Scott. Znaczy nie mogę powiedzieć, że Doc Scott, och, bo nie dotrwałem do seta tego mistrza, bo to było późno. Ale to, co wydarzyło się podczas minionego wieczoru właśnie tam, udowodniło, że jednak robimy dobre imprezy drum and bassowe. Nasi twórcy, nasi producenci, nasi DJ-e stają na wysokości zadania i potrafią zorganizować naprawdę niesamowitą, połamaną balangę. Doc Scott, Metalheads. No to skoro wczoraj grał tak późno, to dzisiaj niech zagra nam o 22.13.

Scott McIlroy, ukrywający się pod pseudonimem Doug Scott albo Nasty Habits, dzisiaj 55-letni już gracz, końcówka lat 80., wtedy pojawił się i zaczął rządzić za dekami. No, troszeczkę żałuję, że wczoraj nie mogłem usłyszeć, no ale dzisiaj Far Away, produkcja z roku 2015, wydana nieco później,

0: Doc Scott, Far Away, Metal Heads, Drum and Bass cały czas na antenie Jazz and Bass. Przecież sobotnie tygryski lubią troszeczkę basu i troszeczkę bębenka. A co z jazzem? Dostałem pytanie michał.grabkowski@polskieradio.pl. No za parę minut ten japoński, o tak powiem, wracamy do naszego niemalże cyklicznego odcinku płyt kupionych właśnie tam. Teraz mamy 20 minut po 22. Alek W. napisał do audycji Jazz and Bass. Opisał swoją muzykę jako taką, która jest prawdziwą gratką dla koneserów jazzowych brzmień, pociętych breakbeatów i złowrogich linii basowych, opowiadającą prawdziwą historię lubelskiego Starego Miasta. No powiem szczerze, że ta historia strasznie mnie zaintrygowała. Włączyłem play i...
1: Są barbarzyńcy, którzy żądają odnowienia lubelskiej starówki. Pragną zniszczyć wiekową patynę i upodobnić wnętrza do fasady. Nie rozumieją, że fasady i wnętrza...

Zbyt wiele Alek W. o sobie nie napisał, ale napisał o tym, że płyta została stworzona przy współpracy z DJ-em 600 Volt, legendą przez wielkie L. Często używam tego określenia, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, polską muzykę hip-hopową. Jazz Step Breakbeats. Breakbeat Jazz Step Ensemble. O tak zatytułowany jest ten malusieńki krążek, a na nim perfekcyjne popołudnie. Nie, i tak Alek W. podchodzi do tematu Lublina i lubelskiej starówki. Tam jeszcze jest więcej dźwięków na tej małej płytce i do nich wrócimy w Jazz and Bass na pewno. A teraz 24,5 minuty po 22. Oho, co tu się dzieje? Beat jakoś znajomy, prawda? Tu Step UK Garage. Kiedyś obiecałem, że to będzie cykliczny odcinek, jeżeli chodzi o audycję Jazz and Bass. Czasami robię małe przerwy. A czasami gdzieś udaje mi się coś wykopać. Na przykład teraz z roku 2021, kiedy minęło ćwierć wieku od tych najlepszych czasów Tu Step UK Garage. A to wraca on, To Sleep. Producent, który rozpoczynał nasze dzisiejsze spotkanie. O tak.

No i okazuje się, że jeżeli znajdę jakiś tłuste piłki, garaż i utwór, produkcja ma datę 2022, tak jak w tym przypadku, to myślę sobie, dlaczego ja tak często mówię, że ten gatunek już nie ma teraz swoich godnych producentów i przedstawicieli. No widocznie, panie Grabek, za słabo pan szuka. To Sleep, Love Me Like, to taka, no proszę bardzo, jaka produkcja, jakby to wszystko ćwierć wieku temu zostało nagrywane, a to label z Londynu Strictly Flavor i takich dźwięków tam jest naprawdę wiele. 22:30 na naszym radiowym zegarze, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry, mail michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okej, no to otwieramy płytę. Przyleciała ze mną z Japonii.

Rok 1976 i artysta i zespół, który już w tej przygodzie japońskiej na antenie Jazz & Bass występował z albumu Akos Dream, Isao Suzuki, jego sextet Feel Like Making Love, Three Blind Mice, najpopularniejsza oficyna wydawnicza, jeżeli chodzi o japoński jazz, i wspaniała dwupłytowa składanka Rebirth of Three Blind Mice, The Japanese Deep Jazz. No to jeszcze rok 1979.

Program trzeci Polskiego Radia, Jazz and Bass, w każdą sobotę między 21 a 23, a w Jazz and Bass Nobuo Hara and his Sharps and Floods, White Heron, Three Blind Mice, czyli japoński jazz w najlepszym wydaniu. 13 do 23 to może sprawdzimy, co działo się w studiach Petera Gabriela Real World, kiedy Alpha Mist tam znalazł się ze swoim zespołem?

No i to taki malutki, malutki tylko początek tego, co artysta odsłoni, jeżeli chodzi o wizytę w Real World Studios. Alpha Mist, to też będzie dobra płyta. No ale dobrze, 10 do 23, przecież

No i takie to przesłanie, Little Bit of Feel Good, Jamie Liddell ze swoim charakterystycznym podejściem do muzyki tanecznej. Czasami patrzę na zegarek i aż mi się nie chce wierzyć. Może nie chcę wierzyć, no bo 6 minut pozostało do 23:00 i to jest ta pora, kiedy serdecznie dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację programu i wam za to, że byliście. Gosia Jakubowska po 23:00 N3, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Niezwykle było mi miło, zawsze jest mi miło. No to bawmy się, tańczmy, życie jest jedno.

0: autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa.
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją służy także bezpieczeństwu Polski, podkreślał w święto Wojska Polskiego premier. Migranci znów próbowali przedostać się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty w Afryce Północnej. Kolejne polskie medale w Birmingham, m.in. srebro Natalii Bukowieckiej. O tym za chwilę w sporcie. Nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją służy także bezpieczeństwu Polski, mówił w Gdyni premier Donald Tusk. Szef rządu z okazji Święta Wojska Polskiego otworzył paradę morską. Premier podkreślał, że jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna.
7: To budowa takiej bardzo nowoczesnej.

0: tej wersji regionalnego sojuszu ze Szwecją, Norwegią, Finlandią, Litwą, Łotwą, Estonią, z aktywnym udziałem Duńczyków, Brytyjczyków i Niemców, tak aby ten region, gdzie Rosja stanowi takie zagrożenie, był bezpieczny dzięki realnym działaniom i realnym sojuszom. To są nowe traktaty z Francją, traktat w Nancy i z Wielką Brytanią, traktat w Nordhold, rozszerzone umowy o bezpieczeństwie i współpracy w dziedzinie militarnej z Holandią, przygotowujemy z Hiszpanią, z Niemcami.
1: 22 okręty płynęły w paradzie na Zatoce Gdańskiej. 2000 polskich żołnierzy przeszło warszawską Wisłą Stradą. Defiladę obserwował Mariusz Pieśniewski.
2: Działo się na ziemi.
3: Czołgi, czołgi.
4: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
2: I w powietrzu.
4: Bardzo fajnie.
5: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
6: F-35?
2: Super.
5: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
2: A obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
7: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
8: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
2: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Pilnie potrzebna krew. Mniejsza aktywność dawców w wakacje spowodowała braki. Chodzi o grupy RH+, RH- oraz 0RH-.
9: Niezwykle zależy nam na tym, żeby zgłaszali się do nas nowi krwiodawcy. Oczywiście, żeby przychodzili ci, którzy już zaszczepili się tą ideą krwiodawstwa, ponieważ zapotrzebowanie na krew wakacje nie maleje. No a czas wakacji, czas wyjazdów, urlopów, nie docieramy do szkół, bo nie są czynne w tym czasie. Studenci również się porozjeżdżali, także krwiodawców mamy nieco mniej, a zapotrzebowanie na krew jest ciągle duże.
1: Mówi Małgorzata Orzeł, dyrektorka Lubelskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Minimum dobę przed oddaniem nie można pić alkoholu. Marokańska policja zatrzymała ponad 100 migrantów, którzy próbowali przedostać się do hiszpańskiej Ceuty. W rejonie granicy wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupę migrantów gromadzące się na pobliskich wzgórzach. W samej Ceucie zwiększono liczbę patroli. Władze Maroka wcześniej ostrzegały przed planowaną na 15 sierpnia próbą masowego przekroczenia granicy. W marokańskich mediach społecznościowych pojawiały się fałszywe informacje, jakoby z okazji święta państwowego Hiszpanii przejście graniczne miało zostać całkowicie otwarte. Jeszcze jeden akcent. Święta Wojska Polskiego, jeden z najważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w czasie II wojny światowej, trafił w ręce konserwatorów. Mowa o biało-czerwonej fladze spod Monte Cassino z Londynu. Anna Rączkowska.
10: Ponad 80-letnią tkaniną zajmą się specjaliści z brytyjskiej pracowni Zenzi Tinker Conservation. Będzie to pierwsza tak kompleksowa konserwacja flagi od 1979 roku. Co stanie się z flagą i kiedy ponownie zobaczą ją zwiedzający, wyjaśnia doktor habilitowana Monika Stachurska, profesor ASP, dziekan Wydziału Konserwacji i restauracji dzieł sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
11: Pierwszym procesem będzie jej oczyszczenie. Zależy nam na tym, żeby zachować autentyzm obiektu, żeby zachować jej już taką patynę czasu.
10: Jak długo potrwają te prace?
11: Mam nadzieję, że już po nowym roku będzie można flagę ponownie oglądać w Polskim Instytucie i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie.
10: Prace konserwatorskie finansuje Polska Fundacja Narodowa. Instytut Polonika zapłaci za wykonanie specjalnej gabloty i sprowadzenie jej do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konserwacji flaga wróci do Londynu i ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. I Adam Malecki.
13: Katarzyna Wasik, Maja Żodzik, Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowiecka, do tego sztafeta 4x100 metrów. Oto nasze panie, pływaczka i lekkoatletki, które zdobyły dzisiaj medale Mistrzostw Europy. Wasik popłynęła w Paryżu po złoto na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy okazji rekord Polski.
14: Cieszę się, bo to jest naprawdę niesamowita konkurencja. Tutaj wszystko się może zdarzyć. Ciężka praca, żeby każda setna sekundy była jak najlepiej. Poprawiając mój rekord życiowy, jako najstarsza zawodniczka tutaj to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać. Jeżeli mamy to marzenie, to warto po nie iść.
13: Jest złoto w Paryżu, są medale także w Birmingham, gdzie trwają mistrzostwa Europy.

0: Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów. Wyprzedziła ją jedynie Norweżka Henriette Jäger. Czy Polka liczyła na więcej?
1: No na pewno przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie. Koniec końców no jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Ten bieg może dzisiaj nie był też idealny. Uważam, że warunki były dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, no jest medal i chyba z tego trzeba się cieszyć.
0: Powody do radości mają także Katarzyna Zdziebło, która także sięgnęła po srebro w chodzie sportowym na maratońskim dystansie, Maria Rzodzik, która dosłownie przed chwilą wywalczyła medal srebrny w skoku wzwyż oraz sztafeta kobiet 4x100 metrów w składzie Krystyńskaja, Cimunuskaja, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda oraz Wiktoria Gajosz w eliminacjach. Wybiegły brąz. To dalej o paniach, ale tym razem tenisistkach. Z dobrej strony w drugiej rundzie turnieju w Cincinnati zaprezentowały się Maja Chwelińska i Magdalena Fręch. Maja wygrała 6-2, 6-2 z Hiszpanką Bukszą, a Magdalena 6-1, 6-3 z Łotyszką Ostapenko. Na swoje spotkanie wciąż czeka Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Amerykanin Paul, a z turnieju przed chwilą odpadł Novak Djokovic. Serb przegrał w trzech setach z Argentyńczykiem Tirante. W piłkarskiej ekstraklasie w czwartej kolejce niespodzianka w Łodzi, gdzie Widzew przegrał 1-2 z Koroną Kielce. Także wyjazdowe zwycięstwo Wieczystej Kraków, która pokonała 4-3 w Gliwicach Piasta, a Zagłębie u siebie w Lubinie wygrało 2-1 ze Śląskiem Wrocław. A skoro o Wrocławiu mowa, to właśnie w stolicy Dolnego Śląska grały dzisiaj towarzysko potęgi europejskiego futbolu. AC Milan wygrał z Manchesterem United 4-2. A Maciej Janowski został mistrzem Polski na żużlu i jest to jego czwarty krajowy triumf w karierze. Ostatnią rundę w Ostrowie Wielkopolskim wygrał Bartosz Zmarzlik, który wywalczył srebro, a po brąz sięgnął Kacper Boryna.
2: Jutro najwięcej słońca na Podkarpaciu, poza tym pojawią się chmury, które przyniosą przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum do 34 na południu.
3: Autopromocja.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 9 minut po godzinie 23.
7: N3.
6: Gosia Jakubowska, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dobry wieczór, do północy jesteśmy razem, a zaczynamy od muzyki przyszłości.

muzyki przyszłości, która nie jest możliwa bez człowieka. To mogliśmy właśnie zobaczyć i usłyszeć podczas setu Nina Giraci na tegorocznym OFF Festiwalu, który zakończył się w niedzielę. A ja cały czas jestem w tym namiocie trójkowym, który został wypchany po brzegi na zakończenie tego ostatniego dnia. Aż dziwne, że Nina Giraci nie zamykała całego festiwalu, chociaż dla niektórych tak właśnie było, ale podejrzewam, że gdy bookerzy organizowali właśnie cały line-up, nie przypuszczali, że Nina Giraci stanie się popularniejsza, aniżeli Rusowski, który występował zaraz po niej na scenie leśnej. Rusowski, hiszpański wokalista, producent, DJ, który tworzy muzykę z pogranicza kilku gatunków, nie zdobył aż takiej audiencji jak Nina Giraci, ale cóż się dziwić, jeżeli przez półtorej godziny stopy, co po niektórych festiwalowiczów, nie były w stanie się zatrzymać. Ja myślę, że Nina Giraci ma niesamowitą karierę przed sobą. Jest dopiero po pierwszym albumie, którym mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy w polskim radiu właśnie w audycji N3. I bardzo mnie to cieszy, że I Love My Computer zyskuje coraz więcej fanów. I my jeszcze przez chwilę przy tej muzyce pozostaniemy, ale ta muzyka przyszłości, muzyka łączona dzięki sztucznej inteligencji we współpracy z komputerami, będzie nam się przewijała przez całą audycję N3 do północy.

Miku Maxing, taki tytuł nosi najnowszy utwór stworzony przez Grimes we współpracy z Hatsune Miku, czyli sztuczną inteligencją, która jest wokalistką, a raczej powinna być. No właśnie, trudno nam nadal cały czas mówić o sztucznej inteligencji w kontekście muzyki, a gdy Grimes pojawia się coraz częściej w różnych podcastach, rozmowach, wideo, gdzie właśnie wokół tego krąży, że dzięki AI możemy wzbogacić kreatywność, ale z drugiej strony zarzucane jest jej to, że od 6 lat nie stworzyła sama niczego, jeżeli chodzi o właśnie pełen solowy album. Nawet jeżeli miałby on być stworzony we współpracy z AI, no to oczywiście fani cały czas czekają, tym bardziej, że Grimes co jakiś czas podsyca nasz apetyt na nową muzykę. No właśnie, no bo też ostatnio przykład Arki, która oddała częściowo proces tworzenia sztucznej inteligencji, jednak bawiła się trochę z nią. Ten album, który ukazał się pod szyldem Arki, nie jest jakoś zachwycający, dlatego też nie pojawia się zbyt często w audycji N3. Natomiast Grimes cały czas o tej sztucznej inteligencji mówi, opowiada. No i właśnie pojawia się pytanie, jak długo to będzie trwać, bo świat idzie do przodu. Artystki, które do dziś się inspirują właśnie jej twórczością z przeszłości, którym Grimes też przecierała szlaki, już ją powoli w tej muzyce wyprzedzają. I o nich właśnie dzisiaj też, między innymi do północy. Pod koniec utworu Grimes pojawiło się Faster, Faster, Faster, a zatem Kumo 99 teraz pojawia się w audycji N3. Duet, który zbyt rzadko pojawia się w tej audycji i myślę, że będziemy do niego częściej wracać. O tym duecie za chwilę więcej.

Kumo 99, czyli Ami Komai i Nate Denmoyer. Duet, który zawiązał się już jakiś czas temu, natomiast Ami Komai jest jedną z tych wokalistek, która uwielbia śpiewać w stylu hardkorowym i w tym też się specjalizuje, a jej wokale rozmywają się na tle właśnie tych produkcji stworzonych przez Nate'a Denmoyera. Nate jest też bardzo uzdolnionym muzykiem, producentem, ponieważ współpracował chociażby między innymi z The Weeknd czy Pharrellem Williamsem. I jako duet Kumo 99 cały czas stoją jakoś gdzieś w tle, a moim zdaniem zasługują na więcej poklasku, między innymi przez to, że tworzą w takim punkowym duchu, przewijają się przez dżungle, breaki, drum and bassy i tworzą naprawdę taką świeżą muzykę, a zatem myślę, że Kumo 99 zasługuje na częstsze pojawianie się w ramach naszych wieczornych spotkań. A teraz się uśmiecham, ponieważ Pearly Drops powracają. To jest duet z Helsinek i ostatnio tworzą swoją karierę za granicą. Ich najnowszy album, który ukazał się w tym roku, nawiązuje do jakiegoś takiego abstrakcyjnego uczucia, gdy nagle pojawia się szansa pracowania u boku najlepszych. Między innymi ostatnio supportują Slater. No i Pearly Drops zostają z nami na kolejne kilka minut.

Są tacy artyści, których twórczość w zakresie jakiegokolwiek gatunku jesteśmy w stanie rozpoznać po jednej nutce. W moim przypadku jest to John Hopkins, ale nie tylko. Fortet również, który już za kilka minut również pojawi się w bardzo tajemniczym projekcie. Natomiast John Hopkins pojawia się nie bez powodu. Tych powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest to, że kończy dzisiaj 47 lat, więc najlepsze życzenia. A drugim powodem jest najnowszy album, do którego to został zaproszony John Hopkins przez Freda Again. Podobno też Fred Again inspirował się na początku swojej twórczości właśnie Johnem Hopkinsem, więc piękna klamra i zwieńczenie. Natomiast album 9 Months and 50 Hours ukazał się w bardzo rzadko spotykany sposób, a mianowicie za sprawą nieprzerwanego streamingu na żywo, gdzie Fred Again razem ze swoim bratem Benjim Gibsonem połączył siły z triem Latin Mafia i tak też ukazało się mixtape zawierające 14 utworów, a także i gościnne występy, m.in. wspomnianego Johna Hopkinsa. Myślę, że to jakaś taka wspaniała opowieść m.in. o tym, że czasami język krwi czy pochodzenie nie jest istotne, czasami właśnie potrafi nas związać bardziej muzyka. I właśnie przy Freddie Again, Latin Mafia jeszcze przez chwilę pozostaniemy.

przez Forteta pod różnymi nazwami, ponieważ ten, kto śledzi jego twórczość, ten doskonale wie, że jest to artysta, który uwielbia tworzyć pod różnymi przydomkami artystycznymi. Natomiast ten album, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, to został stworzony w języku Wingdings. Bardzo trudne i skomplikowane też, jeżeli chodzi o zapis. Nie będę starała się tego odtworzyć ani przeczytać. Myślę, że jest to bardzo karkołomne. Natomiast jest to też takie zwieńczenie tego, co się działo w ciągu ostatnich 10 lat w przypadku twórczości Forteta, a mianowicie artysta miał potrzebę wydawania utworów pod innym szyldem i też właśnie wpadł na pomysł Wingdings, dzięki czemu mógł anonimowo wrzucać do sieci swoją twórczość i tak też coraz więcej osób się zainteresowało, ale też i bardzo szybko artyści, ale też i fani jego muzyki rozpoznali, że to właśnie jest on. A na najnowszym albumie znajdziemy właśnie utwory, które były grane na jego DJ setach, które pochodzą z wcześniejszych epek. Jeden z utworów zresztą pojawił się samplowany w secie DJ-skim Fred Again, o którym wspominałam już chwilę temu. Natomiast utwór, który przed chwilą się pojawił, jest jednym z tych bardziej spokojnych, ambientowych i tam też pojawiają się te charakterystyczne dzwonki dla Forteta. Też jest to artysta, który korzysta z beat crasha w przypadku swojego najnowszego albumu, czyli takich zniekształceń poprzez rozbrajanie tych różnych dźwięków i bawienie się rozdzielczością. I myślę, że beat crash to jest też coś, co możemy przypisać muzyce współczesnej w elektronice. Przykład? Między innymi zespół Ear, który też zdobywa coraz większą popularność.

A teraz czas na polską twórczość. Kacper Krupa zaczynał w składzie jazzowym Siema Ziemia, później współtworzył projekt Taxi z Łoną i Andrzejem Koniecznym, a ostatnio jako saksofonista wydał swój solowy album Sekwa. Ja pamiętam, że część tego, co możemy usłyszeć na jego solowym albumie, mogliśmy również usłyszeć na żywo podczas festiwalu showcase'owego w Poznaniu Next Fest, bodajże rok temu, i to było zachwycające. Nieco bardziej spokojne, ale cały czas poszukujące, kombinujące i odważnie podchodzące do instrumentu klasycznego, jakim jest saksofon, a które wydawałoby się, że Kacper Krupa już opanował do perfekcji. Mam nadzieję, że Kacper Krupa niebawem odwiedzi audycję Trzy, aby więcej powiedzieć o tych swoich eksperymentach. A teraz Tercet Imperial, czyli zespół, który również rzadko pojawia się na naszej playliście, ale także i w audycjach autorskich, a myślę, że powinien nieco częściej. Tercet Imperial Lesie to jest utwór, który również mogliśmy usłyszeć na żywo podczas OFF Festiwalu i muszę przyznać, że cały album, który ukazał się niedawno, zachwyca na żywo jeszcze bardziej i zachęca do tańca, i każdy jest w stanie odnaleźć w tych brzmieniach swój indywidualny język ruchu, i to też jest na swój sposób intrygujące.

oberki, footwork i jeden wielki eksperyment. Tak brzmi współczesna muzyka ludowa. Prymat to album, który gra już od 22 maja. Tercet Imperial, czyli Piotr Zabrocki, Joanna Sztucka i Jan Emil Młynarski. Z pewnością nie ostatni raz w audycji N3. A ja wspominałam dzisiaj o artystkach, które wyprzedzają swoją inspirację, jaką może stanowić dla nich Grimes. A zatem Oxys jest jedną z nich.

I tak jak kiedyś zachwycałam się Grimes, tak samo te 10 niecałe lat później zachwycam się OK.Lu, która nie dość, że zabiera nas na koncertach do równoległej rzeczywistości, to przy okazji tworzy muzykę z zapisanymi prawdami życiowymi, pozyskanymi od jej ojca, rodziny, przyjaciół, i na tych koncertach właśnie możemy poczuć się jak family and friends, czego doświadczyłam właśnie ostatnio na OFF Festiwalu. Proszę mi wybaczyć tyle wspomnień z OFF Festiwalu, ale te emocje naprawdę były bardzo silne, gdy właśnie na jej koncercie wzruszyłam się trzy razy, to też o czym się świadczy. OK.Lu będzie wracała i wraca w audycję N3 nieustannie, od kiedy ukazała się jej płyta Choke Enough w tamtym roku. A ja teraz jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania powrócę do Cy Gray, która w 2024 roku wydała swój album Saya Lie Down. To jest utwór, który zakończy nasze dzisiejsze spotkania, w którym też kilka tych prawd na temat odchodzenia, na temat naszych wspomnień, gdzie są ukryte, gdy już odejdziemy z tego świata, są zapisane. Cy Gray, Lie Down. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz i zachęcamy do tego, aby pozostać z Trójką, bo już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margański. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic. Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 16 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Policyjna obława w Swarzędzu, poszukiwany mężczyzna, który strzelał do swojej partnerki. Lotnisko w Katani otwarte po 8 dniach paraliżu przez wulkan Etna. Strażacy nawet do rana mogą walczyć z pożarem składowiska odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień doszczętnie strawił 4 hale przetwarzania odpadów i budynek administracyjny. Na miejscu działa ponad 200 strażaków. 7 ratownikom trzeba było udzielić pomocy medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Teraz nasze działania skupiają się na przygaszaniu tych składowisk w halach i będziemy przystępować do wywożenia ciężkim sprzętem, koparkami, ładowarkami odpady z hal, żeby dotrzeć do potencjalnych źródeł pożaru wewnątrz hal. Paliło się w halach, w wiatach, gdzie składowane są i przetwarzane odpady komunalne i pobudowlane.
2: Mówi pomorski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Niewęgłowski. Wstępne szacunki wskazują, że spłonęło około 90% zakładu, mówi wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin.
4: Koszmarny dzień dla ponad 100 pracowników i dla ich rodzin. Mam nadzieję, że zakład uda się odbudować. Według mojej opinii, według tego co widziałem, spłonęło 90% zakładu. Straty są naprawdę ogromne.
2: Ogień nadal tli się zarówno w halach, jak i w zewnętrznej hałdzie odpadów.

0: Policja poszukuje mężczyzny, który postrzelił swoją partnerkę w Swarzędzu. Według niepotwierdzonych informacji strzały padły około 15. W Swarzędzu jest Grzegorz Ługawiak.
1: Opustoszałe ulice wokół Placu Niezłomnych, odeszli gapi, odjechali policjanci, ale niezbyt daleko. Kto żyw, patroluje okolice Jeziora Swarzędzkiego. To w tamtym kierunku miał uciec sprawca, co uchwyciły kamery monitoringu. W pogoń za nim wysłano piesze i zmotoryzowane patrole, psa tropiącego, drony i łódź patrolową. Bez sukcesu mężczyzna rozpłynął się w powietrzu, a ludzie rozmawiają o tragedii. Dotarła do nich bowiem informacja, że 46-latka zmarła. Ja tego potwierdzenia nie mam. Była znana i lubiana w okolicy. 2 miesiące temu miała rozstać się z partnerem, który dziś przyszedł i strzelił jej w tył głowy, gdy wpuszczała go do mieszkania. Para wychowała 2 dzieci, w tym 15-latkę ze swojego związku i 26-latka z poprzedniego małżeństwa kobiety. Ze Swarzędza Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
0: Po 8 dniach lotnisko w Katanii na Sycylii znów otwarte. Przez wzmożoną aktywność wulkanu Etna i emisję pyłu wulkanicznego przez ponad tydzień nie były możliwe lądowania i odloty. Odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na inne sycylijskie lotniska. Blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów. Paraliż przypadł na szczyt wakacyjnych wyjazdów przed włoskim świętem Ferragosto. Tropikalna burza Lala już szaleje i zalewa hawajską wyspę Big Island. Prognozy wskazują, że burza wzmocni się i przyniesie wyjątkowo ulewny deszcz, powodzie i zagrażające życiu fale i prądy wsteczne na Hawajach. Więcej Jan Patchlowski.
2: Narodowe Centrum Huraganów informuje, że burza może wykonywać chaotyczne ruchy. Oczekuje się, że Lala osłabnie w miarę zbliżania się do Big Island. Niszczycielskie wiatry tropikalne rozprzestrzeniły się w sobotę nad całym obszarem i częścią Maui, szczególnie na wyżej położonych terenach. Oczekuje się również, że wiatr uderzy w część mniejszych wysp. Gubernator Josh Green poinformował, że Hawaje zostaną dotknięte niesamowitą ilością wody, ostrzegając mieszkańców i turystów przed silnymi powodziami i możliwością poważnych przerw w dostawie prądu. Osobiska błotne są również poważnym problemem, a duże niebezpieczne fale powodują ryzyko powodzi przybrzeżnej i znacznej erozji plaż. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najwięcej słońca dziś na Podkarpaciu, poza tym chmury, deszcz i burze. Na termometrach 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum, do 34 na południu.
4: Autopromocja.
5: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
6: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
5: Chyba odwrotnie.
6: Niekoniecznie, ale niech będzie.
5: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
6: Wszystko jest możliwe.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
6: Michalina Bieńko
5: i Maja Sołtysik.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór, witajcie szanowne, witajcie szanowni. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na wakacyjne spotkanie z muzyką elektroniczną podane w secie DJ-skim.
9: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
8: A w nim sztuka łączenia, czyli mój mixtape złożony z płyt i zmiksowany tradycyjnymi technikami w czasie rzeczywistym. Mówię tradycyjnymi, ponieważ tworzywem są tu płyty i miksowanie ze słuchu. Nasz wspólny czas dominują utwory oparte na rytmice 4/4, czyli mówiąc bardziej profesjonalnie 4 on the floor, co najczęściej ma swoje odbicie w gatunkach tanecznych. Mam zatem nadzieję, że pobudzę Was do pląsania, a może nawet do regularnego tańca. Milknę już zatem i serdecznie zapraszam do słuchania.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Powoli dobiega końca mój set DJ-ski, którego tworzywem były płyty i miksowanie w ten tradycyjny sposób ze słuchu. Życzę wam dobrej nocy, mówił Michał Margański.

smoke.

0: Autopromocja.
1: We don't have that much time together. Let's make it a good one.
2: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena to poezja mówiona i muzyka elektroniczna. Jest naszym trójkowym odkryciem niedawnego OFF-festiwalu w Katowicach. Wcześniej w tym roku wystąpił m.in. na festiwalu Eurosonic.
1: A beat for when I'm broken, heart broken. A baseline that tied me over. Get me out from under.
2: Joshua Idehen i jego koncert z Holandii ze stycznia tego roku na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Będą przemówienia, manifesty i zaproszenie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że i Państwo się zachwycą. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 3, 2, are you ready?
5: Strefa Dread.
6: Strefa Dread.
5: Pozytywna wibracja w twoim domu.
7: Yeah. I saw we have a kick it off.